0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam w kolejnej podróży, tym razem także mała podróż, podobnie jak w zeszłym tygodniu. I podobnie jak w zeszłym tygodniu odkrywamy kolejne ukryte perełki w Małopolsce, na południu Polski ogólnie rzecz biorąc. Dzisiaj jestem w Jordanowie. To jest miejscowość miasto liczące około 5000 mieszkańców. I muszę powiedzieć, że jest to miasto bardzo, bardzo ruchliwe, przynajmniej dzisiaj. Zwykle w tych miejscowościach małopolskich w tygodniu są one bardzo, bardzo zatłoczone, ale chyba dzisiaj akurat Jordanów to jest jeden wielki korek. No ale o tym to będzie więcej po godzinie 13, ponieważ wcześniej porozmawiamy o polityce polskiej, ale także o polityce niemieckiej. To już za chwilę, ponieważ te aktualności ani polskie, ani zagraniczne nie zwalniają. Można powiedzieć, że coś takiego jak sezon ogórkowy już chyba nie istnieje ani w tej polityce polskiej właśnie, ani w światowej geopolityce. Tak więc taki jest nasz plan, ale będzie także muzyka i zaczniemy muzyką, a później już rozmowa na tematy polskie.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A za mi na łączach jest już pierwszy gość, redaktor Piotr Semka, publicysta, dziennikarz, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: W zeszłym tygodniu, zeszły tydzień zamknęło przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego, który obchodził pierwszy rok swojej prezydentury i w tej sferze publicystycznej, medialnej, szczególnie po prawej stronie, pojawiły się te głosy, te nadzieje, że prezydent już oficjalnie, można powiedzieć, przyjął tę misję budowania wspólnego frontu na polskiej prawicy w perspektywie zbliżających się wyborów parlamentarnych. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć po tym zeszłotygodniowym wydarzeniu przed Pałacem Prezydenckim, że oto mamy nowego lidera, tego uniwersalnego lidera na polskiej prawicy?
2: No, ja osobiście przestrzegam przed takim chciejstwem. Jest takie słowo, które chyba Melchior Wańkowicz wymyślił. To jest moim zdaniem taka szukanie recepty na dosyć kiepskie relacje, które są pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami prawicy. I to zresztą obóz liberalny bardzo dobrze zauważa i nie ukrywa radości z tego powodu. Dlatego też trudno mi nie doszukiwać się w tych głosach poszukiwania czegoś, czego na razie nie ma. Oczywiście pan prezydent jest zbyt wytrawnym politykiem, aby sobie zamykać drogę do takiej roli, ale żadnego formalnego zobowiązania do pełnienia roli jakiegoś wielkiego integratora prawicy ja w tym przemówieniu nie znalazłem.
1: Ale czy powiedział pan o chciejstwie? Czy myśli pan, że prezydent i ten ośrodek prezydencki byłby w ogóle zainteresowany taką misją? Może nawet misją niemożliwą?
2: No, to jest kuszące oczywiście, ale jak przy każdej misji, kto się jej podejmuje, musi sobie zastanowić, co będzie, jeżeli ona się nie uda. Ja powtarzam taką tezę, że jeżeli pomiędzy politykami ugrupowań liderów prawicowych nie ma normalnych relacji, to trudno przypuszczać, że potem nagle po wyborach, jak różka ze złotą różdżką, pojawi się pan prezydent i wszystkie te problemy nagle rozwiąże. No, jeżeli ludziom idzie trudno rozmawianie z sobą, jeżeli nie potrafią zachować podstawowej kultury języka w komentarzach na swój temat, no to dlaczego nagle potem to ma się udać? A nawet jeżeli się uda coś skleić, to czy to będzie trwałe? Ja trochę wchodzę w rolę takiego adwokata diabła i jak gdyby przypominam cały czas do znudzenia to, że bez normalnych, chociażby roboczych relacji na linii Kaczyński, Mentzen, Braun, no i teraz doszedł Morawiecki, nie ma co myśleć o koalicji. No. Tym bardziej, że kampania jeszcze zwiększy tą tendencję do atakowania się nawzajem.
1: No jak na razie mamy rywalizujące ze sobą imprezy. Najpierw grill Morawieckiego, nie wiem, czy taki był oficjalny tytuł tej imprezy pod koniec lipca. No i w zeszłym tygodniu konferencja programowa, chyba tak możemy ją nazwać, Prawa i Sprawiedliwości. Tytuł zresztą taki chyba dość toporny, ku nowemu rządowi. No i właśnie, czym w ogóle była ta konferencja? To wydarzenie zorganizowane, zdaje się, dość naprędce przez Prawo i Sprawiedliwość.
2: No, PiS musiał coś wymyśleć własnego wobec grilla z jednej strony, a z drugiej strony z uroczystości pierwszej rocznicy zaprzysiężenia pana prezydenta. rezultat.
1: No i tak.
2: Był troszeczkę sprawoważenia pośpiesznego, no ale można powiedzieć, że były tam sformułowane te główne założenia, czyli wzunięcie na czoło hasła bezpieczeństwa, bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tyle, że nie hasła są potrzebne panu prezydentowi, przepraszam, obozowi PiS, tylko no, jakaś wyraźna decyzja, w którą stronę idą, bo media oczywiście suflują, że już koniec misji Czarnka. To jest oczywiście takie trochę stawianie PiS-u wobec już niby faktu dokonanego. PiS w naturalny sposób broni się przed tym i mówi, że Czarnek dalej będzie, ale no, ta kampania nie idzie tak dobrze, jak to planowano, kiedy chyba w marcu, prawda? Przemysław Czarnek objął tą funkcję, więc PiS ma swoje problemy, niezależnie od frondy Morawieckiego.
1: Właśnie, wspomniał pan o tym, że tutaj media Rzeczpospolita w zeszłym tygodniu mówiła o tym, że to koniec.
2: To jest zjawisko w ogóle dziennikarskie, że no zawsze jest tak oczywiście, że my komentatorzy cytujemy wypowiedzi. A no, no, zgłaszamy możliwość pewnego, ale tutaj Rzeczpospolita, bo on już postawiła tezę, tak, już jest zmieniony. No, nie wiem na jakiej podstawie dziennikarze Rzeczpospolitej wypowiadali się tak pewnie.
1: Wspomniał pan o tych hasłach, które się pojawiły, o tym, że ta konferencja była przede wszystkim postawiona pod znakiem bezpieczeństwa, ale takie jedno hasło przebiło się do opinii publicznej, a mianowicie no, pomysł, aby odsyłać, aby wyrzucać z Polski ukraińskich mężczyzn, oczywiście pełnoletnich, którzy nie mają tutaj pracy. Czy według pana to jest dobry kierunek, jeżeli chodzi właśnie o ten program dla PiS-u? Czy może tutaj PiS rywalizować, no, chociażby z Konfederacją?
2: Cała sprawa oczywiście ma jakieś podstawy racjonalne, ale w tej sytuacji, w której aktualnie znalazł się PiS, kiedy Morawiecki gra tym hasłem, że PiS staje się trzecią konfederacją, to chyba nie był najlepszy moment na wybieranie tego. Ja już tam nie wchodzę w szczegóły tego pomysłu, bo on na przykład, ktoś zwrócił uwagę, że może skłaniać pracodawców do wykorzystywania ukraińskich pracowników, szantażując ich, że jeżeli zostaną wyrzuceni z pracy i nie znajdą nowej, to mogą zostać usunięci. Ale bardziej ważny jest ten moment, który został wybrany. To znaczy, z której jednej strony PiS jest w dosyć ciężkiej sytuacji, bo rzeczywiście zwrot elektoratu prawego w kierunku obu konfederacji jest faktem i trzeba na to reagować. Trzeba na to wymyślić jakiś bardziej wyrafinowany sposób niż takie hasło, no, kojarzące się z dostosowywaniem się PiS-u do oferty głównie korony, bo ta jest najbardziej ukraińska, ale Mencen też jest antyukraiński jak trzeba.
1: Panie redaktorze, to jeszcze, żeby zamknąć ten temat prawicy. Ja w zeszłym tygodniu też w trakcie w jednym wywiadzie użyłem takiego pojęcia, nie wiem, nowa prawica, bo rzeczywiście mam wrażenie, że powstaje jakaś taka, no właśnie, prawica, nie że nowych twarzy, no ale tutaj mamy projekt Morawieckiego, tutaj być może Karol Nawrocki, tutaj Mencen, jeden nie, organizuje grill, a drugi organizuje piwo. Czy mamy coś nowego?
2: Muszę ucinać, tak. Bo robi pan...
1: To proszę ucię.
2: Wniosek, którym od jednego przechodzimy do drugiego. Morawiecki to jest rzeczywiście próba wzmocnienia tego nurtu centrowego w prawicy, ale jeszcze żadne inicjatywy prezydenta nie ma, więc proszę nie iść tak łatwo, że skoro powstaje Morawiecki, to znaczy, że za chwilę powstanie prawica Nawrockiego. To wcale nie jest jeszcze zadecydowane. Prezydent oczywiście wysyła taki sygnał, chociażby na przykład zapraszając Stanowskiego i Ziemkiewicza, ale też, no proszę pana, no, jednak to są ciągle dziennikarze, więc tu podstaw do zakładania, że powstaje coś w rodzaju obozu prezydenckiego, na razie nie ma. Więc to jest dwie różne rzeczy. Morawiecki robi swoje, musiało dojść do tego rozłamu, a to, czy powstanie jakiś obóz polityczny przez Morawieckiego, moim zdaniem wcale nie jest takie pewne.
1: Tak, rzeczywiście miałem bardziej na myśli tutaj taki sposób może prezentowania przez media tych różnych wydarzeń. Tak, właśnie wspomniał pan o tych twarzach, które się...
2: polega problem, że obecnie media bardzo często wymyślają sobie pewien hasło polityczne i informują o tym. W wypadku prawicy jest to o tyle łatwe, że jej liderzy niechętnie udzielają wypowiedzi na bardziej delikatne tematy. No i w związku z tym zawsze dziennikarze się, ja też to używam, cytują wypowiedzi anonimowe. Tylko że tu nastąpiła totalna dewaluacja tego. To znaczy wszyscy piszą, że wypowiada się znaczący polityk PiSu, a nie mamy najmniejszej często wiedzy, czy to jest prawdziwy cytat, czy to jest wymyślone. I potem im częściej takie cytaty anonimowe zaczynają krążyć, tym w końcu część dziennikarzy zaczyna uważać to za fakt polityczny. Nie, to tutaj trzeba z tym bardzo ostrożnie.
1: Trzeba być bardzo ostrożnym, to prawda. To jeszcze popatrzmy na drugą stronę, bo od kilku dni coś się dzieje w Polsce 2050. Mówi się o powrocie Szymona Hołowni. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest przewodnicząca ugrupowania, ma zostać obalona. O co tu w ogóle chodzi? Czy w ogóle tutaj, kim jest Szymon Hołownia w tym momencie? Jakie są jego ambicje?
2: No, dla mnie to jest kolejny dowód na to, że mam do czynienia z politykiem niedojrzałym. Jeżeli już zaakceptował wybór pani Pełczyńskiej-Nałęcz na lidera, to powinien ją wspierać. A teraz próba jakiegoś zamachu stanu i połączona z jakimiś plotkami o powrocie do rządu. I to znowuż powtarzam, to są plotki. Nie mamy żadnej deklaracji Donalda Tuska na temat powrotu Hołowni do rządu i objęcia jakiegokolwiek stanowiska ważnego. A już powoduje to, że pani Pełczyńska-Nałęcz jest podenerwowana, bo boi się, że wysadzą ją z siodła. A Donald Tusk się doskonale bawi, bo to powoduje, że niegdyś jedna z trzech czy czterech sił głównych koalicji rządowej znowu jest rozgrywana i Hołownia się w tą grę zdaje zaangażować, moim zdaniem. Po pierwsze, jeżeli nawet wróci do polityki, jego status będzie niski, słaby, a po drugie, póki co, no to łamie zasady wszystkie dobrych obyczajów w polityce i tworzy sytuację takiego szumu informacyjnego, który osłabia pozycję pani Pełczyńskiej-Nałęcz, powtarzam, której wybór na szefa Polski 2050 zaakceptował, więc to, jeżeli to jest zabawa, to jest zabawa, która się skończy źle dla wszystkich, a Donald Tusk będzie się zaśmiewał, patrząc, jak napuszcza na siebie Hołownię na panią Pełczyńską-Nałęcz.
1: Powiedział pan o tym, że to jest znowu są plotki i też przestrzegał pan przed właśnie takim skrótami, powiedzmy, myślowymi, nie tylko jeżeli chodzi o to, w jaki sposób relacjonują dziennikarze to, co dzieje się w polskiej polityce, to może tak właśnie, żeby spuentować naszą rozmowę. Jak w ogóle do tego powinniśmy się odnosić? Czy mówimy o jakimś sezonie ogórkowym? Co wreszcie możemy, jak komentować polską politykę w tym momencie?
2: No, trzymać się dobrych zasad, to znaczy najwięcej poświęcać uwagi faktom już potwierdzonym. Oczywiście polityka, publicystyka polityczna miałaby znacznie mniej uroku, gdybyśmy nie dywagowali na temat możliwości, gdybyśmy nie cytowali rozmaitych pogłosek. Tylko mam wrażenie, że od pewnego czasu już te pogłoski stają się głównym wypełniaczem polskiej polityki, a nie dodatkiem do niej. Więc no, weźmy sprawę powrotu Hołowni do rządu. No póki Donald Tusk nie zapowie tego publicznie, to ja traktuję to ciągle jako plotki. No a jak traktuję jako plotki, no to się rzeczy znacznie mniej uwagi do tego poświęcam. Ale oczywiście, no, jesteśmy analitykami politycznymi, bierzemy pod uwagę możliwość. Jeżeli byłaby taka sytuacja, to byłoby kolejne potwierdzenie, że Hołownia nie nadaje się do polityki, zawsze to mówiłem. To jest gwiazdor telewizyjny, któremu ktoś zaproponował, żeby swoją popularność medialną przełożył na politykę. Ale lepszej polskiej polityki w ten sposób nie mamy. Z udziałem Hołowni mówię.
1: Z udziałem Hołowni, no, ale takich gwiazd to już trochę było w polskiej polityce i to zawsze się jakoś kończyło tak samo. Ale to już temat na inną rozmowę. Bardzo dziękuję tymczasem za dzisiejszy wywiad. Pan redaktor Piotr Symka, publicysta, dziennikarz, Tygodnik do Rzeczy. Do usłyszenia. Godzina 12:27. Ja przypomnę tylko, że prowadzę dzisiejszy program Podróże Małe i Duże Wnet tu i tam z Jordanowa. Przed nami jeszcze rozmowa na temat tego, co się dzieje w Niemczech, ale wcześniej może posłuchamy piosenki Szady.

0: Nocne powtórki w net.
1: I z nami na łączach jest już pan Arkadiusz Szyszka z Radio Debata. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I wracamy do tego, co wydarzyło się w Niemczech w zeszłym tygodniu. Przypomnę tylko, że w zeszły wtorek na lotnisku Lipsk-Halle w Niemczech znaleziono drona z materiałami wybuchowymi, które miały znajdować się niedaleko ukraińskiego samolotu transportowego. Całe lotnisko zostało zamknięte, no ale oczywiście pojawiły się pytania, co to w ogóle był za dron, skąd te materiały wybuchowe. Co o tym wiemy i jak o tym incydencie mówią media niemieckie?
2: No więc kilka korekt, bo pojawiły się dodatkowe informacje. Ten dron uderzył w stojącego na lotnisku ukraińskiego Antonowa w skrzydło w okolice zbiornika. To jest ważna informacja. Najprawdopodobniej po uderzeniu ładunek wybuchowy, który był umieszczony na dronie, odpadł od drona i on został znaleziony. To był Semtex.
1: To jest jakby czyli jedna... jednym słowem, czyli atak doszedł do skutku, tak? Tylko po prostu wyglądałoby na to, że się nie udał.
2: Tak, to nie była operacja ostrzegawcza, to był nieudany atak. To po pierwsze. Po drugie, jak już ten dron został znaleziony, to szybko zamknięto lotnisko. I w czasie zamknięcia lotniska podchodził inny samolot, to było cargo DHL-u, do lądowania. Kiedy poszła komenda go around, czyli podniesienie, samolot na wysokości 400 metrów uderzył. Dzisiaj oficjalnie mówimy, że to w nieznany obiekt, ale ptaki zostały już wyeliminowane. Uderzył dziobem w ten nieznany obiekt. Dziób został uszkodzony. Samolot notabene miał lecieć do Rzeszowa później. I odleciał na najbliższe lotnisko do Hanoweru. Tam wylądował awaryjnie. Także mieliśmy do czynienia także z drugim dronem, który był w powietrzu i który w jakimś celu był w powietrzu, tak? Czy to był dron obserwacyjny, czy z dodatkowym ładunkiem? No chyba nie z dodatkowym ładunkiem, bo byłaby jakaś eksplozja, ale no to już trzeba zostawić specjalistom. W każdym razie ten drugi dron też był. No śledztwo trwa. Niemcy boją się nazwać tego, tę rzecz po imieniu, tak samo jak boją się powiedzieć, że dron znaleziony na lotnisku, ten pierwszy, był rosyjski. Ale źródła wywiadowcze amerykańskie poinformowały media amerykańskie, bo w tej sprawie wypowiedział się Wall Street Journal, wypowiedziało się także CNN, no i tam expressis verbis mówiono o pochodzeniu rosyjskim. Reakcje Niemiec. Po pierwsze, zwiększono liczbę żołnierzy służących w jednostce antydronowej ze 150 na 300. Zwiększono też, bo mówimy o lotnisku Lipsk-Halle, tak?
1: Lotnisko Lipsk-Halle, które właśnie tutaj należy dodać, że to jest jedno z największych lotnisk cargo w Europie.
2: Tak, ale też i baza NATO.
1: Ale i baza NATO, lotnicza. Tak.
2: Ale i baza NATO. No i liczbę baz NATO zwiększono z 4 do 8 na CITO. To jest jakby jedno, no i zwiększono ochronę antydronową, jakieś nowe technologie, nowe techniki ochrony też wprowadzają. Jeszcze nie mówią, nie wiemy jakie to techniki. Politycznie widać, że Niemcy bardzo mocno unikają, z mojej perspektywy, tak ja to widzę, bardzo mocno unikają powiedzenia wprost, że to była Rosja. I to jest takie dość mocno symptomatyczne, jak dla mnie.
1: Symptomatyczne? Z czego to wynika?
2: Panie redaktorze, niedawno był kongres w Petersburgu, tak? W tym Petersburgu uczestniczyło kilkadziesiąt niemieckich firm. Mamy spotkania niemiecko-rosyjskie, czy to w Azerbejdżanie. Teraz wyszło, że kolejne spotkanie było w Europie, nie pamiętam w tej chwili państwa, gdzie to się odbyło. I to już nie było bilateralne, tylko były Niemcy, była Wielka Brytania, była Francja. Więc no z polityki to wynika po prostu, tak? No widać wyraźnie, w jakiej pozycji się Niemcy ustawiają. No to
1: ja no to właśnie, widzę. Tutaj pytanie. Wspomniał pan właśnie o tym formacie, o tej, chyba możemy powiedzieć, trójce, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, które sobie no tutaj no stworzyły sobie taki format, który najwyraźniej jest również tym formatem, w który jakoś Ukraińcy wierzą. Jaka jest rola Niemiec właśnie w tym formacie?
2: Niemcy próbują, z mojej perspektywy wygląda to tak, że Niemcy próbują cały czas stać okrakiem trochę na pewnym murze. Z jednej strony sytuują się wobec Stanów Zjednoczonych jako ten najsilniejszy sprawca w Europie, państwo, które jest w stanie zarządzać Europą, wręcz bym powiedział, w imieniu Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony też nie odpuszczają możliwości powrotu do business as usual, tak, z Rosją. Widać to wyraźnie. Ja tak naprawdę czekam, kiedy Ukraina to zobaczy. Cały czas czekam na ten moment, bo to jest bardzo interesujące. Kiedy Ukraina się obudzi i zobaczy, że jest to pewna
1: pokrywka. Ale może Ukraina to widzi, tylko są jakieś inne może przesłanki.
2: Może tak być, oczywiście ma pan rację, bo trudno zakładać, że Ukraińcy są idiotami albo ślepcami, prawda?
1: Jeżeli chodzi o, jeszcze wracając do tego incydentu w Lipsku, powiedział pan o tych różnych środkach, które zostały powzięte, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale czy jest jakaś refleksja, która się pojawiła w Niemczech, chociażby w szeregach rządu niemieckiego, no że oto tutaj, no, wojna, która toczy się na Ukrainie, w jakiś sposób także pojawiła się na terytorium Niemiec. Czy jest jakaś tutaj debata na temat tego, jak właśnie długofalowo zwiększyć te środki bezpieczeństwa, nie tylko wokół tych obiektów strategicznych, ale również jeżeli chodzi o dezinformację?
2: Jakaś debata jest, ale ona jest bardzo okrojona i niepubliczna praktycznie rzecz biorąc. Bo w kręgach specjalistów oczywiście, że te rozmowy trwają i wnioski płyną, tak? No bo jeżeli zwiększają liczbę jednostki antydronowej, no to widzą zagrożenie. Na pewno też muszą specjaliści od bezpieczeństwa zastanawiać się, no silnie drony, to co jeszcze może być użyte. Czyli kłania się cała energetyka, kłania się telekomunikacja, kłania się kolej. To na to wszystko muszą Niemcy w tej chwili baczyć. Jest w tym jakiś mały wątek, trudno powiedzieć, że to jest pocieszenie, ale mały wątek nadziei dla Niemców, którego się trzymają, bo to było jednak uderzenie w ukraiński samolot, tak? Próba uderzenia, nieudane uderzenie w ukraiński samolot. Więc atak nie był na niemieckie aktywa, na niemieckim terytorium. Warto pamiętać o tym szczególe.
1: To jeszcze, tak?
2: I być może na zasadzie tonący brzytwy się chwyta, Niemcy będą się też trzymać tego szczególiku. No, nie zmienia to faktu, że infrastruktura niemiecka została bardzo mocno zagrożona. Człowiek mógł zginąć, bo Kierowca autobusu nogą zatrzymał tego drona na ziemi. On go albo kopnął, albo przytrzymał po prostu nogą. Gdyby tam był ładunek wybuchowy, gdyby doszło do uruchomienia, do zapalnika, który był uszkodzony, jak się okazało, no to mielibyśmy też i poszkodowanie niemieckiego obywatela.
1: To jeszcze mam pytanie.
2: Muszą to widzieć.
1: Odnośnie sytuacji też politycznej w Niemczech. No wiemy o tym, że zwiększa się popularność partii AfD, Alternatywa dla Niemiec. Jak w tym kontekście, jak w tym kontekście również kształtuje się ta debata wokół polityki niemieckiej wobec Rosji?
2: Jeśli chodzi o AfD, no to ja myślę, że Niemcy stoją, polityka niemiecka stoi przed wielkim dylematem. Bo czy AfD będzie miało najlepsze notowania ze wszystkich partii, na to wskazują sondaże. Natomiast czy te notowania będą na tyle dobre, by AfD samodzielnie objęło władzę w Niemczech w przyszłych wyborach? Nie. Na to jest jeszcze za wcześnie. Natomiast jeśli spojrzymy na wzrost notowań AfD na przestrzeni ostatnich lat, no to z wyborów na wybory AfD rośnie. I można jeszcze będzie w przyszłym roku zastosować metodę kordonu sanitarnego, że wszyscy przeciwko AfD i to będzie znowu jakaś taka bardzo kolorowa, różnokolorowa koalicja. Jakość rządów będzie słaba, bo trudno znaleźć tam jakieś kompromisy programowe. To widzimy zresztą dzisiaj, że co kolejny kanclerz to słabsza jego pozycja. No ale też trzeba sobie zdać sprawę, że wtedy kolejne wybory przy tym stałym trendzie wzrostowym notowań AfD, no to wtedy mamy jednorodną władzę AfD za lat 5, tak?
1: Ale właśnie, ponieważ...
2: I na tym polega dylemat. Czy teraz zrobić kordon wokół AfD, czy też dopuścić AfD do koalicji rządzącej i niech się pobrudzą odpowiedzialnością. Niech ludzie zobaczą, że AfD, Niemcy zobaczą, że AfD nie jest sprawcza, tak? Że te hasła są w dużej części bardzo, bardzo populistyczne. No i tu jest, i być może tutaj będzie, w tym kierunku będzie poszukiwane jakieś rozwiązanie długoterminowe. Pojawia się też ruch, był jakiś list naukowców, ponad 1100 naukowców niemieckich podpisało list apelujący o delegalizację AfD. To też się pojawiło na politycznym rynku niemieckim. Bardzo ciekawa sytuacja.
1: To już nie pierwsza chyba taka sytuacja, ale właśnie zmierzam do tego, że no AfD, choć prawdopodobnie w rządzie się nie znajdzie, przynajmniej nie po najbliższych wyborach, to jednak no właśnie pytanie, jaki AfD ma wpływ aktualnie na kształtowanie debaty politycznej w Niemczech, szczególnie jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o no chociażby kwestię wojny na Ukrainie.
2: AfD jest najbardziej prorosyjskie. To trzeba też jasno powiedzieć. Aczkolwiek, pokażcie mi partię, w której Rosja, niemiecką partię, w której Rosja nie ma swoich wpływów. To jest też druga rzecz, nie? No przecież tam mamy cały szereg polityków z pierwszej półki. Niektórzy wręcz oficjalnie, prawda? Gerhard Schröder. Na ten przykład.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Szyszka, Radio
2: Pozdrawiam, Debata. Miłego dnia życzę wszystkim i pan także.
1: Był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Godzina 12:49. Przerwa muzyczna. Jeszcze na chwilę powrócimy przed godziną 13 z Jordanowa dzisiaj.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I żeby zamknąć, proszę Państwa, tę godzinę, powiedzmy, taką informacyjną, to jeszcze może zaglądnijmy w inne miejsce, gdzie cały czas mamy do czynienia ze stałym rozwojem sytuacji. Chodzi oczywiście o Bliski Wschód, ponieważ tam także doszło do pewnego przełomu, jeżeli chodzi o politykę. Mowa tutaj o stosunkach amerykańsko-izraelskich, ponieważ wygląda na to, że po raz pierwszy chyba tak jasno premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił sprawę, sprzeciwiając się Donaldowi Trumpowi w sposób zupełnie otwarty. Mowa tutaj o planie Donalda Trumpa dla Gazy. Przypomnę tylko, że w październiku zeszłego roku prezydent Stanów Zjednoczonych, administracja amerykańska, taki plan zaprezentowała i ten plan zakończył, przynajmniej miał zakończyć wojnę w Gazie, która trwała od października 2023 roku. I utworzona przez z inicjatywy Donalda Trumpa Rada Pokoju także zaprezentowała plan rozbrojenia ugrupowania palestyńskiego Hamas. Plan, który Hamas przyjął i zaakceptował rozbrojenie. No i było pytanie, czy Izrael również zgodzi się na wynegocjowane przez Radę Pokoju rozwiązanie, według którego wojska izraelskie miały wycofać się do tak zwanej żółtej linii. To taka linia, która została wytyczona już na terenie strefy Gazy. I cóż, po kilku dniach ciszy premier Izraela Benjamin Netanyahu odrzucił tę propozycję de facto amerykańską i argument jest taki, że wojska izraelskie nie ruszą się ze swoich pozycji, dopóki nie będzie jasnych dowodów, że Hamas

Rzeczywiście dokonał rozbrojenia. Pytanie oczywiście, jaka będzie reakcja prezydenta Donalda Trumpa. Jak na razie są nieoficjalne doniesienia medialne, że administracja Białego Domu specjalnie się tą odmową izraelską nie przejęła, ponieważ jak wiemy, w Izraelu trwa kampania wyborcza, trwa kampania parlamentarna, ponieważ już niedługo w Izraelu odbędą się wybory do Knesetu i bardzo prawdopodobne jest, że Benjamin Netanyahu władzę straci, w związku z czym, tak jak zresztą w ostatnich miesiącach, premier Izraela najprawdopodobniej będzie tutaj pokazywał, że jest w stanie postawić się swojemu amerykańskiemu sojusznikowi. Jeżeli spojrzeć na media izraelskie, to jednak ta postawa premiera Netanyahu jest dość niejasna, tym bardziej, że wszystko wskazywało na to, że rząd izraelski raczej da szansę temu rozwiązaniu zaproponowanemu przez Amerykanów, przez Radę Pokoju. Premier Benjamin Netanyahu miał zmienić zdanie w przeciągu kilku godzin. I jeszcze taka wiadomość, taka informacja, skoro mówimy o polityce izraelskiej, to przemoc, akty przemocy na zachodnim brzegu Jordanu w roku 2026 w pierwszej połowie miały wzrosnąć o 63%. Jednym słowem, sprawdza się, no można powiedzieć, już ta reguła, według której przed wyborami do Knesetu, przed takimi wydarzeniami politycznymi w Izraelu dochodzi również do pewnej radykalizacji, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i politykę wewnętrzną. Ale o tym wszystkim rozmawiałem w zeszłym tygodniu z panem Pawłem Rakowskim. Ten wywiad mogą państwo znaleźć na naszej stronie internetowej, jak również na naszym kanale YouTube. Zbliża się godzina 13, już za chwilę serwis informacyjny, a potem już będziemy mówili o sprawach lokalnych, o sprawach związanych z Jordanowem, w którym, przypomnę, się znajduję i skąd prowadzę dzisiejszy program. Będzie, obiecuję, już znacznie bardziej krajoznawczo, znacznie bardziej letnio i turystycznie, ale wcześniej, przed serwisem informacyjnym, przynajmniej troszkę jeszcze muzyki i ja słyszę się z państwem po godzinie 13:00.

0: Nocne powtórki w net.
1: I kontynuujemy naszą podróż, małą podróż do Jordanowa. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Jestem z Państwem do godziny 14. Przypomnę tylko, że za konsoletą jest Adam Czerpak. Jesteśmy w Jordanowie w ramach też tej naszej letniej podróży. Jest pewna logika w tej podróży po południowej Polsce. Kilka tygodni temu byłem w Suchej Beskidzkiej. To jest miejscowość, która znajduje się nieco bardziej na zachód, ale również przy drodze krajowej numer 28 i gdy jedzie się z Jordanowa do Suchej Beskidzkiej, przejeżdża się też przez Maków Podhalański. To jest z kolei miejscowość, która jest znana z przemysłu, z hafciarstwa. Tak, hafty w Makowie są bardzo znane, ale jesteśmy w Jordanowie, do którego najlepiej dojechać chyba jadąc z Zakopianką, czyli siódemką w stronę Zakopanego, w Skomielnej Białej. To jest zaraz za tym tunelem, który był budowany przez 6 lat. Zaraz za tunelem trzeba zjechać na zachód i po kilku kilometrach dojeżdża się do samego rynku Jordanowa, ponieważ miasto nie ma obwodnicy, w związku z czym tutaj przez Jordanów tak czy owak trzeba przejechać. Natomiast sama trasa 28, krajowa trasa numer 28, jest chyba uznawana za jedną z najpiękniejszych tras w Polsce. Łączy Wadowice z Przemyślem, czy nawet z Medyką. Tak więc na tej trasie jest dużo, dużo takich małych perełek, jak właśnie Jordanów, ale nie tylko. Więc być może to też jest jakiś taki ciekawy klucz, który należałoby wykorzystać w ramach tych naszych letnich audycji radiowych. Ale jesteśmy w Jordanów. Jestem, jak już mówiłem, w rynku niedaleko Urzędu Miasta, do którego za chwilę wejdę i porozmawiamy z burmistrzem Jordanowa. Natomiast w rynku również kończy się właśnie targ. Jeszcze niektóre stoiska tutaj stoją. Jeszcze można kupić warzywa, nie tylko różne różności. Jest to także miasto bardzo, bardzo zatłoczone. To już mówiłem na początku pierwszej godziny naszej audycji, że miałem poważne problemy, aby tutaj w tym małym bądź co bądź mieście zaparkować. Ogromne korki, być może właśnie także związane z tym, że dzisiaj jest tutaj dzień targowy, chociaż ten targ już się kończy. A sam Jordanów jest miastem ciekawym, ponieważ chyba jego, z tego co się orientuje, historia tego miasta sięga XVI wieku. Miasto, które powstało na jednym ze wzgórz. Rynek znajduje się na szczycie takiej dość sporej górki i wszystkie w związku z tym ulice, które od rynku odchodzą i idą w dół. I w tym rynku można sobie odpocząć. Są miejsca zielone, chociaż samo miasto zostało mocno ucierpiało w czasie II wojny światowej, w związku z czym tutaj raczej stara zabudowa się nie zachowała. Jest budynek Urzędu Miasta, jest także kościół, jest również lokalny ośrodek kultury. Jest również kapliczka, którą właśnie widzę, do której się właśnie zbliżam, ale nie jest to święty Florian, jest to chyba święty Jan Niepomucyn. Tak strzelam, ponieważ tutaj na południu Polski, jak również na Słowacji, to tych dwóch świętych zdecydowanie dominuje, jeżeli chodzi o kapliczki w centrach miast, w rynkach nie tylko. Tak, zgadza się, święty Jan Niepomucyn. Dokładnie na skrzyżowaniu tutaj drogi krajowej numer 28 z drogą lokalną. Przede mną również stoi Urząd Miasta, Ratusz Jordanowa. Ja tutaj za chwilę wejdę. Budynek tak na oko z początku XX wieku w stylu neogotyckim. Budynek ceglany i chyba jedyny taki budynek poza wspomnianymi przeze mnie kościołem i ośrodkiem kultury, który przetrwał tutaj w centrum miasta. Troszkę podobnie jak w Jaśle. Zresztą Jasło, chociaż Jasło zostało zniszczone w czasie I wojny światowej. O tym wszystkim jeszcze opowiemy w przeciągu tej godziny. Natomiast teraz muszę wejść do urzędu. To jest doskonały moment na przerwę muzyczną i słyszymy się po piosence.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I tak jak obiecałem Państwu przed piosenką, jestem już w Urzędzie Miasta, w tym ładnym neogotyckim budynku, który, jak już się dowiedziałem, pochodzi z roku 1911. Dobrze strzelałem. Jestem na pierwszym piętrze z burmistrzem Jordanowa, panem Andrzejem Malczewskim. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora i słuchaczy.
1: No to mamy dużo tematów, ponieważ od pana się dowiedziałem, że ten budynek pochodzi rzeczywiście z początku XX wieku, ale dowiedziałem się także wielu już ciekawych rzeczy, a rozmawialiśmy mniej więcej 2 minuty, tak więc mniemamy, że tych tematów jest całkiem sporo. To zacznijmy może od takiej informacji najbardziej ogólnej. Jaki jest Jordanów, ilu mieszkańców, jak przedstawić Jordanów? O.
2: Jordanów jest miasteczkiem otwartym, gościnnym. Jest to stare miasteczko, bo mające już 462 lata. Założone było w 1564 roku przez króla Zygmunta Augusta na przywilejach jarmarcznych, gdzie utrzymujemy tę tradycję do dzisiaj. Właśnie dzisiaj też kończy się jarmark na jordanowskim rynku. No już pewno nie wygląda tak jak wtedy, jak wyglądał. Niemniej jednak atmosfera, myślę, tego jarmarku, tych rozmów, tego gwaru, tego, tak powiedziałbym, targowania się została do dzisiaj.
1: Tak, rzeczywiście tutaj ja, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, to się przechadzałem, chociaż teraz już raczej ten targ się zwija, to jednak jeszcze sporo tych różnych kramów było. Ilu mieszkańców tutaj żyje?
2: W 92 był podział miasta, bo kiedyś to było duże miasto i gmina, a po 92, jak nastąpił podział, to miasteczko zostało samo i na dzień dzisiejszy według wykazu jest 5300 mieszkańców.
1: To, co jest takie charakterystyczne, to to, że żeby dojechać tutaj do centrum Jordanowa, trzeba się wspinać, trzeba jechać pod górkę.
2: Ale ma to też swoje uroki. Oczywiście w zimie może jest problematyczne, aczkolwiek te zimy troszeczkę zmieniły charakter. Niemniej jednak ma swój urok, bo z tego pięknego rynku, zresztą ciekawostką jest to, że jest to drugi rynek pod względem wielkości, jeżeli chodzi o rynek w województwie małopolskim. Nasz rynek jordanowski jest o powierzchni 1,62 hektara. Może się nie wydaje tak duży jak rynek krakowski z uwagi na to, że krzyżują się tutaj dwie drogi. Droga powiatowa i droga wojewódzka nr 28, co powoduje jakby wizualne ograniczenie obszaru. Niemniej jednak obszarowo jest to bardzo duże i te cztery podcienia tego jordanowskiego rynku staraliśmy się i staramy się zagospodarować całkowicie zielenią.
1: To jest miasto, które ma długie tradycje. Od razu pojawia się takie pytanie, czy my już jesteśmy na Podhalu, czy jesteśmy w Beskidzie? Jeżeli byśmy tak mieli popatrzeć na geografię tego miasta, to...
2: Dziękuję za to pytanie, bardzo fajne pytanie. Bardzo często właśnie ludzie mają dylemat. Ja mówię, że Jordanów jest bramą. Zarówno tak jakbyśmy jechali od strony Podhala, to kończy się Podhale, a jakbyśmy jechali od strony Babiogórza, to kończy się rejon Kliszczacki. I te napływy tutaj są. Nie, one się mieszają. Pewnie żaden etnograf nie zadałby sobie, ale pewnie w 100% nie określiłby, co jest większym wpływem. Przez lata ludzie się przemieszczali i te wpływy się mieszały. Niemniej jednak tak to kiedyś się utarło, że Jordanów właśnie to tak brama tego skalnego Podhala, że się zaczyna, a kończy się ten obszar kliszczacki.
1: Ciekawa nazwa Jordanów.
2: Tak, założył go Spytek Jordan, kasztelan krakowski i stąd ta nazwa została, z czego się bardzo cieszymy. W herbie mamy 3 rogi myślickie, zresztą to z legendy wynika, takiej bardzo fajnej legendy, ale ona jest dość długa, więc nie chciałbym tutaj zbyt długo opowiadać. Jest dostępna na stronach, można sobie ją usłyszeć, także no, ciekawe miasteczko, małe ze swoim klimatem, tak jak mówię, otwarte, bardzo gościnne, proszę przyjechać, malownicze, geograficznie pięknie położone.
1: Powiedział pan Jordan Spytko, nieprzypadkowo troszkę dalej są Spytkowice, gdyby jechać na południe. No ale proszę opowiedzieć właśnie, mówi pan o tym położeniu geograficznym, ale z czego żyje Jordanów? Co tutaj robią mieszkańcy Jordanowa? Czym się zajmują? Czy są jakieś zakłady przemysłowe? Czy były zakłady przemysłowe? Jest tutaj również kolej, to też trzeba podkreślić, ale kim są dzisiejsi mieszkańcy Jordanowa?
2: Ubolewam nad jedną rzeczą, bo rzeczywiście kolej to było jedno z większych wydarzeń, otwarcie dworca kolejowego. Dzisiaj jest to własność prywatna, został dworzec sprzedany, no takie mamy prawo, a nie inne. Nad tym bardzo ubolewam, przez co tu się zatrzymywały ekspresy, a dzisiaj jesteśmy tylko stacją przejazdową. Jaką jedną z wielu w Polsce. Ubolewam nad tym. Czym się mieszkańcy zajmują? Wbrew pozorom i małym obszarze mamy tu skupisko zakładów przemysłowych. Największym takim zakładem to są były krakowskie zakłady Armator, dzisiaj Walvex. Mamy tutaj wytwórnię palet, dwóch producentów bardzo dużych, to jest z pierwszych 10 na liście europejskich producentów wytwórni palet. Oprócz tego są małe zakłady, takie rodzinne, ale specjalizujące się w przeróbce drewna. To jest takim napędem też tego miasteczka, no, sklepy wielkopowierzchniowe budują się dodatkowe dwa, no ale żyjemy też, ludzie przyjeżdżają. Brakuje nam, jeżeli chodzi tak naprawdę, bo miejscowość jest w świetnym położeniu geograficznym, bo jest tak, można powiedzieć, że jest połowa drogi z Krakowa do Zakopanego. Jesteśmy połowa drogi między Beskidami, między Szczyrkiem a Szczawnicą, więc czy Wisłą. No jest położenie naprawdę bardzo fajnie, a brakuje nam bazy noclegowej, więc zazwyczaj turyści tutaj przyjeżdżając, to jest turystyka jednego dnia.
1: To jest ciekawe zresztą, bo przez rynek, z tego co zobaczyłem, chyba przebiega główny szlak beskidzki, ale ogólnie rzecz biorąc stąd sporo tych szlaków odchodzi, bo no, to trzeba też podkreślić, bo tego nie powiedziałem, ale no, jednak jesteśmy tutaj, dookoła są góry i tutaj tych szlaków sporo odchodzi.
2: Tak, no, można sobie stąd pójść na Babią Górę, są dusze, jest główny szlak beskidzki właśnie, który też idzie przez Jordanów. Niedawno wybudowaliśmy wieżę widokową w najwyższym punkcie, prawie 465 metrów na górze Hajdówka, z platformą widokową 15 metrów, bo ona jest, nie ma większej potrzeby. Więc przy ładnej pogodzie naprawdę przepiękna panorama Tatr po całej długości, Beskidów z Królową, Beskidów Babią Górą. Także naprawdę warto tutaj przyjechać, warto spędzić ten nawet jeden dzień. Są też zabytki, o których pan redaktor wcześniej wspomniał. Można powiedzieć, królował tutaj architekt Sas Zubrzyckich. Jeszcze byliśmy wtedy pod zaborami. To była Galicja. Wybudował trzy piękne obiekty. To jest właśnie baszta, też w tym stylu, podobnie jak ratusz wybudowany, no i kościół parafialny. Zaprojektował jeszcze jeden budynek ówczesnego burmistrza, ale nie zdążył go już nadzorować.
1: To jest taka ciekawostka, że całkiem niedaleko stąd toczyły się ciężkie walki w czasie II wojny światowej, na samym początku.
2: Tak. 1 września, jak Niemcy napadli na Polskę, to właśnie tutaj, to nazywamy ten rejon takim małym Westerplatte, to stąd tak zwana bitwa pod Jordanowem, pod dowództwem generała Maczka, zatrzymała ogrom armii niemieckiej, gdzie armia Kraków mogła się przegrupować. W ubiegłym roku, upamiętniając to wydarzenia, mieliśmy odsłonięcie popiersia pana generała Maczka tutaj na Jordanu, centralnie na jordanowskim rynku. Było tu duże wydarzenie. Odbywało się to 11 listopada. Informowaliśmy kancelarię prezydenta, nawet pan prezydent Karol Nawrocki wysłał list gratulacyjny z flagą państwową. To też podkreśliło rangę tego wydarzenia.
1: Tak, zresztą jeżeli państwa interesują takie właśnie kwestie militaria ogólnie rzecz biorąc, to warto się przejechać chyba z Jordanowa w stronę Spytkowic. Tam się jedzie przez Wieś Wysoka, tam są takie lasy i tam właśnie
2: chodzimy. Właśnie 1 września zawsze tam są główne uroczystości państwowe obchodzone właśnie tam, gdzie ta bitwa była. Tam są pochowani i żołnierze, ale też mieszkańcy, którzy brali udział w tych tragicznych wydarzeniach. Mało tego, później z zemsty Niemcy, wkraczając do Jordanowa, spalili to miasto prawie w 60-70%. Tutaj była gmina żydowska, tutaj była synagoga, 7 września ją spalili. Później była tragedia tutaj Żydów miejscowych, których część rozstrzelano, a część wywieziono. Także mimo swojej może niedużej wielkości jako miasteczko, ale jednak ta historia tego miasta jest dość burzliwa.
1: To jeżeli chodzi o ten aspekt właśnie kulturalny, co się dzieje w Jordanowie? Teraz były przecież dni
2: Jordanowa. Tak, były dni Jordanowa. Skończyliśmy je właśnie wczoraj, może nie wczoraj, dzisiaj o 1 rano, bo tak jest. Robimy taki cykl wydarzeń. 4 dni. W pierwszy dzień to było w czwartek, to był teatr dla dzieci. W piątek z kolei to była taka muzyka dla melomanów. W sobotę był dzień sportu, klub sportowy. Myśmy organizowali takie zawody wymiataczy, różnych organizacji, no ale wczoraj to już oczywiście dzień muzyki, 10 godzin muzyki z zespołami. Występowały między innymi nasza orkiestra, wspaniała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, Góralska Banda, później Piękniej Młodzi, zespół Film, a gwiazdą wieczoru było Bull Cafe, a później bawiliśmy się 3 godziny pod gołym niebem w dyskotece na Jordanowskim Rynku.
1: Tak, zresztą jak tutaj jechałem, to długo, długo nie mogłem się dodzwonić, wreszcie się dodzwoniłem do tutejszego ośrodka kultury, no i zostałem zapytany, czy nie mam litości, bo przecież właśnie się zakończyły dni, że tutaj wszyscy są zmęczeni w związku z czym. No.
2: Warto takie imprezy robić naprawdę. Jak się widzi ogrom tych ludzi, ten uśmiech, tą radość, uczestnictwo w poszczególnych elementach tych wydarzeń, to naprawdę warto się angażować, bo oczywiście pracujemy, ale też należy się rozrywka i tą rozrywkę powinniśmy z jakąś ofertą wyjść do mieszkańców. Oczywiście to nie jest tak, jak już jestem przy głosie, żeby zachęcić, to jednak staramy się też, bo mamy problem demografii jak wszyscy. Akurat Jordanow na razie może nie odczuwa tak aż bardzo, ale wychodzimy z ofertą. Mamy żłobek, przedszkole, szkoły, budujemy place zabaw, tak żeby zachęcić młode małżeństwa. Bo dzisiaj dojechanie do pracy, do Krakowa czy do innej miejscowości nie jest problemem. Problem funkcjonowania w dużych miastach narasta. Ludzie potrzebują, tylko musi być oferta. Naprawdę musi być oferta dla młodych ludzi, mieszkanie, ale plus cała ta infrastruktura dotycząca funkcjonowania normalnego życia rodzinnego.
1: No jeżeli chodzi o tożsamość tutaj w Jordanowie, bo my jeżeli mówimy o południu Polski, no to mówimy o takich mocnych jednak grupach tożsamościowych. Właśnie jakby pan opisał mieszkańca Jordanowa, czy tutaj jest jakiś lokalny, powiedzmy, no może nie folklor, może to za dużo powiedziane, ale czy jest właśnie taka tożsamość, taki związek z tym miastem?
2: Powiem, nie ukrywam, że działa związek Potalan, oddział Związku Potalan w Jordanowie. Sam jestem jego współzałożycielem. Zresztą jestem członkiem prezydium głównego zarządu Związku z Potalan, czego jestem bardzo dumny. To jest właśnie utrzymywanie tej takiej twardej tradycji, miłości do ziemi, do przywiązania, do tradycji tutaj w tym rejonie górskim. Cieszę się, że właśnie to też w Jordanowie działa i właśnie tak jak dobieramy nawet te dni Jordanowa, wczoraj też piękny występ zespołu dziecięcego Gronicki, który działał przy oddziale, gdzie pokazał taki element tradycji kopienia siana, przy tym była zabawa, przy tym był śpiew. Tak jak naprawdę dawniej ludzie funkcjonowali. Żyli ze sobą, pomagali sobie nawzajem. To później był efekt rodzin i dzieci, a dzisiaj mamy problem demografii, no bo po prostu robią maszyny, nie spotykamy się, nie ma czasu, jest ten pośpiech, na nic nie mamy czasu, wydaje nam się, że wszystko za nas robi sprzęt. No tak nie jest, do końca tak nie jest. To też jest problem nasz, ogólnopolski.
1: Mówi pan o problemie ogólnopolskim. Dla naszego radia, dla mnie też osobiście, ten czas letni to jest też czas, można powiedzieć, samorządów. Odwiedzamy kolejne samorządy i za każdym razem próbuję zadać to samo pytanie. Jak to jest być samorządowcem dzisiaj? Jak to jest właśnie być burmistrzem takiego Jordanowa?
2: No, jestem dumny z tego, że jestem burmistrzem tego miasta już po raz drugi. Dziękuję mieszkańcom, że obdarzyli mnie zaufaniem, ale to też jest wyzwanie, to jest zobowiązanie, to jest otwartość dla mieszkańców. To wydaje mi się, że to jest właśnie ta bariera, która nie powinna istnieć między urzędem, burmistrzem a mieszkańcami. Dostępność to jest podstawa, bo przez dostępność, przez rozmowy dowiadujemy się o problemach, które poprzez mechanizm urzędniczy i procedury czasem inaczej wyglądają. A jednak w takiej zwykłej rozmowie szuka się rozwiązań. I chyba najbardziej to ludzie cenią. I tego najbardziej potrzebują.
1: Jeżeli pan się przechadza tutaj ulicami Jordanowa, to kojarzy pan ludzi, poznaje pan, powiedzmy, tego pana, tamtą panią, że tak powiem, jest rzeczywiście taki związek między samorządowcem a mieszkańcami tego samorządu?
2: Powiem tak, w małych miejscowościach to działa, bo naprawdę my się tu wszyscy znamy, w dużych miejscowościach to wygląda inaczej. Ja na co dzień, bo jak są inwestycje, doglądam, przejadę się, czy przejdę, nie, rozmawiam z mieszkańcami na ulicy, oni też ze mną rozmawiają. Normalnie, tak jak z każdym. Bo burmistrz to funkcja, ale za burmistrzem stoi człowiek.
1: No to teraz zadam niewygodne pytanie. Wspomniał pan o problemach ogólnopolskich. Jak z pana perspektywy tutaj samorządowca wyglądają te sprawy właśnie ogólnopolskie? Mam tutaj na myśli te sprawy publiczne ogólnie rzecz biorąc. Pana refleksja takie główne.
2: No powiem tak, władza się zmienia. Za władzą idą inne decyzje. Przedtem Polskie Łady powodowały to, że był ten rozruch takiej małej samorządności. Dzisiaj trochę to inaczej wygląda, musimy sobie w jakiś sposób inaczej radzić, ale też sytuacja geopolityczna i to zagrożenie na wschodniej granicy troszkę wektory całkowicie przestawiło. Więc dzisiaj też przestawiamy się na obronność. Nie ukrywam, że też budujemy jeden z większych obiektów doraźnego ukrycia i z magazynem w Małopolsce. Pewnie jeden z pięciu takich dużych obiektów. Oczywiście jest to pierwszy etap. Rozpoczęliśmy go, jesteśmy po przetargu. Musimy pierwszy etap wykonać do końca roku. Tak jak powiedziałem, mimo tego, że jesteśmy tak małą miejscowością, jest to dla nas też wyzwanie. Jest to jeden chyba z pięciu takich obiektów budowanych od podstaw w województwie małopolskim.
1: A to była, że tak powiem, pomysł samorządu, żeby coś takiego zbudować, czy to...
2: Z uwagi, jak pojawiły się te zagrożenia, pojawiła się ustawa o obronie cywilnej, o obronie ludności. Ona wiele elementów narzuca na burmistrzów, wójtów, prezydentów. I w ubiegłym roku zrobiliśmy sobie takie zebranie pracowników. Wychodząc naprzeciw, zaproponowaliśmy radnym, za co im bardzo dziękuję, opracowaliśmy plan i żeby zabezpieczyli środki na zaprojektowanie takiego budynku z własnych środków. To było kilkaset tysięcy. Taki projekt powstał i w momencie złożenia wniosku i gdy dostaliśmy pozytywną opinię, byliśmy krok do przodu od innych samorządów. Mieliśmy projekt, występowaliśmy o pozwolenie, a dzisiaj samorządy, które dostały pieniądze, nie mając projektu, ryzykują, idą za projektuj i wybuduj, który podnosi koszty, albo rezygnują z tych środków. A myśmy podjęli ryzyko, podjęliśmy to wyzwanie, udało się, oczywiście ponieśliśmy koszty tylko tej dokumentacji, no ale bez tego nie da się, bez ryzyka dzisiaj, bez odważnych decyzji, no nie da się funkcjonować.
1: To był akcent ogólnopolski, to jeszcze może, żeby spuentować jakoś tę naszą rozmowę. W sumie od tego zaczęliśmy, ale może jeszcze raz, czemu przyjechać do Jordanowa? Czemu warto, jadąc powiedzmy z Warszawy do Zakopanego, warto zjechać z tej siódemki, bo no tutaj też trzeba podkreślić, że S7 tutaj niedaleko przebiega, w związku z czym łatwo tutaj dojechać. Ale właśnie w jaki sposób też wpisać ten Jordanów, powiedzmy, no bo może ktoś może nas zapytać, no dobra, no nie będę zjeżdżał tylko do Jordanowa, ale właśnie jak ten Jordanów, co tu jeszcze można właśnie zobaczyć, czemu warto w Jordanowie się zatrzymać?
2: Ja myślę, że warto przyjechać do Jordanowa, żeby poczuć klimat tego małego miasteczka. Pewnie, tak jak powiedziałem, z uwagi na ograniczenie bazy noclegowej jest to niemożliwe przyjechać na kilka dni. Jest to świetna baza wypadowa, mogłaby być, gdybyśmy posiadali takie możliwości, ale nie mamy terenów pod budowę takiego typu obiektu, więc czemu przyjechać do Jordanowa? Tak jak powiedziałem, naprawdę, wychodząc na wieżę widokową, możemy, nie będąc Zakopanym, widać całe pasmo Tart. Nie będąc Zawoi, możemy widzieć całe pasmo z Beskidów, z Babią Górą. Nie będąc może w innych miejscowościach, możemy w górskich, możemy skorzystać z dobrej kuchni, bo mamy karczmy, mamy restauracje, które też specjalizują się w tym jadle regionalnym. Możemy skorzystać z tych zabytków. Jest Dom Kultury, właśnie wybudowany przez Sosa Zubrzyckiego, czego ciekawostką jest, że w tym obiekcie, jak prowadziliśmy rewitalizację, odkryliśmy jedyne w Polsce polichromię na całym obiekcie użyteczności publicznej. Nie ma drugiego takiego obiektu w Małopolsce, gdzie wybudował. Warto. Od samego początku to jest ponad około 900 metrów kwadratowych powierzchni. Tam w piwnicach zrobiliśmy izbę pamięci, upamiętniające właśnie wydarzenia 39. Jest takich wiele elementów historycznych, których idąc tutaj, poprzez tablice informacyjne można zaciekawić turystę, można pogłębić swoją historię, nie tylko o tym regionie, ale o historii naszej Polski, nawet ten rok 39 pamiętny.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za tę rozmowę. To może jeszcze tylko zdradzę, że jesteśmy w pana biurze i dostrzegłem kątem oka program wyborczy Porozumienie dla Jordanowa. Czy to jest takie memento, to jest takie, żeby sobie codziennie przypominać?
2: Jak pan redaktor zauważył, jest to naprzeciwko drzwi, do których się wchodzi, więc ile razy ten próg przekraczam, to pierwsze, co widzę, to jest zobowiązania wobec mieszkańców. I to jest zobowiązanie na 100%, nie na 30%, tak jak ktoś kiedyś powiedział, klasyk jak powiedział, nie? I to są zobowiązania, które są w zasięgu i które w większej części już są zrealizowane, a które w pozostałej części rozpoczynamy realizację. Oczywiście to był program wyborczy hasłowy, ale on się nie ogranicza do haseł, ale do realizacji.
1: Każdy, kto tu przyjdzie i siedzi naprzeciwko pana, obok jest program, może pana na żywo rozliczać.
2: Oczywiście, bo tak to powinno wyglądać. Mieszkańcy właśnie powinni tak rozliczać swoich włodarzy, swoich przedstawicieli w Radzie, ale też powinni żywo uczestniczyć w rozwoju tego miasta. Wprowadziliśmy budżet obywatelski, którzy mają wpływ na pewne inwestycje. Są spotkania z mieszkańcami, gdzie się można wypowiedzieć, ale tak jak powiedziałem, najlepszy kontakt to jest bezpośrednio kontakt z mieszkańcem, czy tutaj w urzędzie, może to jest bariera dla niektórych, czy bezpośrednio na ulicy, na spotkaniu nieoficjalnym. Naprawdę. To jest nieograniczone.
1: Tym bardziej, że ratusz znajduje się w samym środku rynku w Jordanowie. Bardzo dziękuję za rozmowę raz jeszcze. Andrzej Malczewski, burmistrz Jordanowa, był gościem Radia Wnet, a ja byłem gościem Andrzeja Malczewskiego tutaj w Jordanowie. Godzina 13:39, proszę państwa, czas na przerwę muzyczną i wracamy po piosence.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I podobnie znajduje się przed Urzędem Miasta, przed Ratuszem w Jordanowie. Jesteśmy na samym środku tego, jak się okazało, drugiego największego w Małopolsce rynku po rynku krakowskim. Ja tak się zastanawiam, skoro rynek krakowski jest największym bodajże w Europie rynkiem miasta średniowiecznego, to w takim razie Jordanów, rynek jordanowski także musi się znajdować w tej czołówce, chociaż Jordanów w średniowieczu nie powstał, lecz w XVI wieku. I tutaj w centrum właśnie pod wspomnianą kapliczką tutaj na samym środku rynku spotykają się cztery ulice. Ulica 3 Maja, Józefa Piłsudskiego, generała Maczka, ulica Kolejowa i tuż obok tutaj tych znaków znajduje się inny taki słup i na tym słupie różne szlaki, które się tutaj krzyżują. O tym także wspomnieliśmy. Przede wszystkim czerwony główny szlak Beskidzki. W jedną stronę możemy iść w stronę Hali Krupowej oraz Hala Krupowa to 5 godzin marszu tutaj z Jordanowa. W drugą stronę w kierunku wschodnią, gdyby iść w stronę Bieszcza, to mamy z kolei szlak czerwony, który prowadzi do Rabki przez Wysoką, o której także mówiliśmy w tej rozmowie z burmistrzem Andrzejem Malczewskim, burmistrzem Jordanowa. Jest także szlak niebieski. 5 godzin się idzie na Luboń Wielki. To jest pierwsze takie większe wzniesienie, ponad 1000 metrów, jeżeli jedzie się z Krakowa w kierunku Zakopanego. To jest ta góra, którą zawsze Państwo widzą, gdy właśnie jadą Państwo do Zakopanego i niedaleko za Myślenicami majestatycznie ona zamyka tę perspektywę Krajowej Siódemki. Zresztą po to pod jej masywem przejeżdża się tym tunelem, który powstał kilka lat temu. I szlak żółty. I tutaj Beskidy przez Górę Ludwiki. 4 godziny marszu. Więc tak, zaiste, proszę Państwa, Jordanów to jest świetna baza wypadowa. A jeżeli chodzi o zabudowę, to również, tak jak wspomnieliśmy, dominuje tutaj, jeżeli chodzi o te pierzeje tego rynku, dominuje zabudowa raczej współczesna. Miasto zostało spalone w czasie II wojny światowej w dużej większości. Tak więc architektonicznie tutaj nie jest to Landskrona, może tak to powiedzmy, ale jest to na pewno to miasteczko typowo takie galicyjskie i można powiedzieć także współcześnie galicyjskie, czyli bardzo dużo różnych zakładów, bardzo dużo także reklam najróżniejszych, troszkę mi się to kojarzy z Wadowicami, ale także rzeczywiście mieszkańcy, którzy tutaj sobie siedzą przy fontannie, ponieważ ten rynek, choć tutaj krzyżują się dwie główne drogi, to jednak zadbano o to, aby był także zielony, jak pan burmistrz powiedział już po zakończeniu rozmowy, są to tak zwane planty jordanowskie i tutaj głównym elementem tych plant jest fontanna i dookoła tej fontanny znajdują się ławeczki, na których siedzą mieszkańcy Jordanowa i jedzą w dużej większości lody. Ja sam sobie teraz na tej ławeczce usiądę i zachęcę Państwa do tego, aby posłuchać piosenki zespołu Oasis.

0: Nocne powtórki w net.
1: To był zespół Oasis, a ja jestem cały czas tutaj w centrum Jordanowa, chociaż troszeczkę oddaliłem się w międzyczasie od rynku, aby stanąć przed pięknym neogotyckim kościołem, który również kościół, neogotycki kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i który również jest budynkiem projektu wspomnianego już kilkakrotnie w dzisiejszej audycji Jana Sas-Zubrzyckiego. To jest architekt, który tutaj zaprojektował kilka budynków w centrum Jordanowa, ale to jest ogólnie rzecz biorąc dość ciekawa postać, jeden z czołowych architektów polskich XX wieku, który był absolwentem Politechniki Lwowskiej, zresztą we Lwowie zmarł, ale jego realizację można zobaczyć tutaj w różnych miejscowościach właśnie na południu Polski. Jest Jordanów, ale jest także, no chociażby są Ciężkowice. To jest także bardzo ciekawa miejscowość znajdująca się na wschód od Krakowa, także w województwie małopolskim, również na szczycie wzgórza i trochę przypominający Landskoronę. W każdym razie tam także Jan Sas-Zubrzycki tworzył i realizował budynki. W Krakowie, z tego co pamiętam, kościół świętego Józefa przy rynku podgórskim, to kościół z 1909 roku, z początku XX wieku, jeżeli dobrze pamiętam, to także zdaje się on również ten kościół zaprojektował, czy też uczestniczył w jego projektowaniu. W każdym razie postać nietuzinkowa i Jan Sas-Zubrzycki, który tych budynków bardzo dużo zaprojektował tutaj na południu Polski. I ten kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie, który został wzniesiony w latach 1908-1912. Tutaj nie ukrywam, że posiłkuję się tablicą informacyjną, przed którą teraz stoję, i kościół, który został postawiony na miejscu innego kościoła drewnianego, z kolei który tutaj stał od XVI wieku, czyli od w zasadzie można powiedzieć powstania z Jordanowa, ponieważ raz jeszcze przypomnę, Jordanów został założony na początku XVI wieku. A jeżeli chodzi jeszcze o ten kościół, to warto dodać, że jest to sanktuarium błogosławionego księdza Piotra Dańkowskiego. To także trzeba... A no i oczywiście błogosławionego księdza Stanisława Pyrtka. To byli księża, którzy pochodzili tutaj z parafii Jordanów, którzy zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej i zostali oni beatyfikowani przez świętego Jana Pawła II pod koniec XX wieku, w roku 1999. A sam kościół jest bardzo piękny, piękny portal neogotycki, tak więc jak już Państwo będą tutaj na rynku w Jordanów, to warto pójść w stronę Spytkowic, kilkadziesiąt metrów, i staną Państwo właśnie przed tym kościołem o pięknej dzwonnicy, pięknym portalu, tak jak wspomniałem, i także kościołem, który otoczony jest bardzo ładnym takim małym parkiem, również z kaplicą widzę tam jednego świętego i nie będę do niego się zbliżał. W każdym razie zdecydowanie miejsce, które warto zobaczyć. Także dlatego, że jeżeli Państwo wyjdą za kościół, to można mieć bardzo ładną panoramę, między innymi na Babią Górę, która znajduje się nieopodal. Zbliża się godzina 14, już za chwilę serwis informacyjny i ciąg dalszy naszej letniej ramówki na antenie Radia Wnet. Proszę pozostać z nami. A ja tylko przypomnę, że mogą Państwo wspierać Radio Wnet poprzez Patronite'a, przez adres patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym patronom i dziękujemy także za to, że są Państwo z nami, że z nami Państwo spędzają tę drugą połowę lata. Kłaniam się nisko, dziękuję Adamowi Czerpakowi, który zrealizował dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
1: Come Together. Taki utwór wybrzmiał przed chwilą na antenie Radia Wnet. To był czas z Beatlesami, a właściwie John Lennon otworzył tamten set muzyczny, a zakończył utwór Come Together z głośnej, jednej z chyba legendarnych płyt Beatlesów z 69 Abbey Road, z tym sławnym zdjęciem, na którym Beatlesi przechodzą przez pasy na ulicy. Prawdopodobnie w Londynie, ale tego już nie jestem pewien. A Artur Żak, opoka, ostoja, fundament, kotwica i filar aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich, może wypowie się na temat tej muzyki, ale nie musi. A natomiast musi powiedzieć, chociaż tak naprawdę jedyne co musi, to umrzeć. Ale dobrze byłoby, gdyby powiedział, jaka pogoda we Lwowie. Dzień dobry, Adam Czerpak realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski.
2: Serwus, Wojciechu, kłaniam się nisko. No bardzo, bardzo intrygujące powitanie. Nie wiem, dlaczego ja muszę zginąć, znaczy też umrzeć. No ale mniejsza z tym.
1: Gdy musisz zrobić to czy to, to ja wtedy mówię, jedyne co muszę, to umrzeć. A oczywiście ja ci życzę 100 lat albo 200, najlepiej w zdrowiu.
2: No, musi to na Rusi, a chociaż z drugiej strony to na Rusi chyba jestem w jakimś na pewno stopniu.
1: Czerwonej.
2: Dokładnie tak, w rzeczy samej. Wojciechu, co do muzyki, na temat Beatlesów nie będę się wypowiadał, bo ja pochodzę z domu, gdzie była bardziej opcja Rolling Stonesowa, czyli moi rodzice bardziej od tych toczących się głazów i kamieni byli. To ta opcja inna brytyjskiej muzyki tamtych czasów. A co do pogody, mamy lato. Taka niespodzianka, Wojciechu. Jest nieco chłodniej niż jeszcze kilka dni temu. Synoptycy twierdzą, że dzisiaj nawet będzie 28 stopni Celsjusza. Minimalne zachmurzenie. Niemniej jednak, jak się patrzę na termometr na moim lwowskim balkonie, a tak naprawdę za oknem mojego lwowskiego balkonu, no to na daną chwilę pokazuje plus 24 stopnie w całkowitym cieniu, bo jeszcze słoneczko na tę stronę mojego mieszkania nie wyszło. Więc pogoda właśnie w ten sposób się kształtuje. I zanim przyjdziemy do twoich tematów, bo wiem, że to ty dzisiaj przygotowałeś zarówno wywiad, jak i kolejną rozmowę o bardzo ważnym przedsięwzięciu, czyli o filmie dokumentalnym na temat obrony Lwowa z 1939 roku. Chciałem powiedzieć o też bardzo ważnej jednej informacji, o której dowiedzieliśmy się w sumie wczoraj, w późnych godzinach wieczornych w sobotę, ewentualnie w porannych w niedzielę, są kolejne zgody międzyresortowej komisji ukraińskiej, zgody ukraińskie na ekshumację. Tym razem ekshumację w Hucie Pieniackiej. Wszyscy dobrze wiemy, że były przeprowadzone poszukiwania, a teraz jest zgoda na ekshumację i dalsze badania genetyczne, więc ci ludzie nie tylko będą mieli, ci co zginęli, nie będą mieli tylko możliwość godnego pochówku, ale także duże prawdopodobieństwo odzyskania po tych dziesięcioleciach własnej tożsamości. To mnie niesamowicie cieszy. Dodatkowo też takowe zgody zostały wydane na pracę na Wołyniu, czyli w Ugłach. Ten etap prac zakończył się też na Wołyniu, Woli Ostrowieckiej i w Ostrówkach. Na daną chwilę specjaliści zlokalizowali i ekshumowali 55 ciał. 30 sierpnia ma się odbyć uroczysty pogrzeb. Dalej będą prowadzone także tam prace. Na daną chwilę historycy szacują, że pozostaje jeszcze do odnalezienia około 300 zwłok. Tutaj historycy szacują oczywiście na wcześniejszych opracowaniach bez tych prac poszukiwawczych i bez późniejszych ekshumacji. Więc pozytywne wiadomości, Wojciechu.
1: Tak, Artur Żak ze Lwowa i pozostaniemy poniekąd we Lwowie, ale też przeniesiemy się do Użhorodu. Rozmowa, która zaczęła być emitowana na antenie Radia Wnet, była w programie wschodnim, ale był tylko początek tej rozmowy, a trwa dłużej, 13 minut, jeżeli dobrze pamiętam. A zatem Wito Nadaszkiewicz i jego inicjatywa, a jaka, to słuchacze programu wschodniego już wiedzą, a ci, którzy nie słuchali, dowiedzą się za minutę. A po drugiej stronie telefonów Wito Nadaszkiewicz, Lwów, koordynator lwowski w Fundacji Poland Helps. Poland Helps pomaga Ukrainie od pierwszych dni pełnoskalowej wojny, ale wśród licznych inicjatyw pomocowych jest jedna szczególna, nad którą to inicjatywą pracuje Wito Nadaszkiewicz. Mianowicie na jesieni w Użhorodzie ma odbyć się konferencja mniejszości narodowych Ukrainy.
3: Panie redaktorze, dzień dobry. Dokładnie tak jest. Pomagamy Ukrainie w zasadzie od pierwszego dnia wojny i teraz po naszej rozmowie też ruszę na Stare Miasto, gdzie będę opowiadać o historii sztuki, o historii architektury i w taki sposób przy pomocy tego spaceru autorskiego, tej wycieczki, będziemy zbierać też środki na apteczki taktyczne, apteczki, które ratują życie. Ale to są takie drobne działania. A akurat wspomniana przez pana konferencja na Zakarpaciu, no to naprawdę jest potężny projekt. To jest takie moje marzenie jeszcze może sprzed czasów przedwojennych, tych lepszych, żeby coś takiego zorganizować, no ale pewnie już przyszedł czas nie tylko marzyć, ale też działać, dlatego że właśnie takich konferencji na Ukrainie jeszcze nie było. Chcemy pokazać, że wspólnoty narodowe i etniczne mieszkające na Ukrainie to nie tylko temat historii, to nie tylko temat tradycji, folkloru albo polityki. To są żywe środowiska, które prowadzą swoje szkoły, przedszkola, które prowadzą swoje media, pomoc społeczną, rozwijają wolontariat, projekty młodzieżowe i międzynarodowe, chronią dziedzictwo i pomagają zresztą Ukrainie przetrwać w tej okropnej wojnie. Tak jak pomaga na przykład społeczność polska, między innymi właśnie największa polska inicjatywa prywatna na Ukrainie, Poland Helps. I razem właśnie wspólnoty narodowe Ukrainy, Polacy, Węgrzy, Rumunii, Grecy, Bułgarzy, Żydzi i reszta budujemy europejską przyszłość tego kraju.
1: Czyli rozumiem, że te wymienione mniejszości będą reprezentowane na tej konferencji. Oczywiście domyślam się, że będą Polacy. Czy możemy coś więcej powiedzieć o reprezentowanych grupach narodowościowych?
3: Tak, tak, tak. Wszystkie grupy będą reprezentowane i będą reprezentowane poprzez prawdziwych liderów. Tych liderów, którzy naprawdę są matkami i ojcami sukcesów, prawdziwych osiągnięć, a nie tych formalnych, powiedzmy, takich parasolowych organizacji, którzy często po prostu nie zmieniają się przez ponad 10, a czasem i 20 lat i po prostu zasiadają w różnych takich radach, a tak naprawdę nic nie robią. A my chcemy dotrzeć właśnie do tych prawdziwych ojców i matek sukcesu, którzy mogą o czymś opowiedzieć, tak? Podzielić się tym swoim sukcesem, ale też chętnych nauczyć się czegoś nowego, czegoś innego od różnych społeczności. Dlatego, że ja to też tak widzę, że każda społeczność w czymś jest silna, ale w czymś niestety też słaba. I taka wymiana, której nigdy nie było, jest naprawdę potrzebna. I dla mnie jest zaszczytem to, że właśnie ta wymiana zaczyna się od inicjatywy właśnie polskiej. Tak? Dlatego, że często też rozmawiamy, że Polska jest naprawdę gospodarczym, ekonomicznym, przynajmniej liderem Międzymorza. Tak? Ale poza gospodarką, a na czym tak naprawdę to liderstwo polega? I moim zdaniem właśnie na tym, żeby być inicjatorem takich dobrych spraw. Dlatego, że moim zdaniem to konferencja to dopiero początek, a ta wymiana i ten taki dialog pomiędzy wspólnotami. On musi być regularny, on musi być kontynuowany i moim zdaniem my Polacy możemy tutaj odgrywać bardzo ważną rolę. Co mam na myśli, jak mówię, że różne społeczności mają różne osiągnięcia? No na przykład Żydzi. Cała sieć organizacji charytatywnych Chesed pokrywa całe terytorium Ukrainy. I każda osoba, która potrzebuje opieki społecznej narodowości żydowskiej, taką opiekę od Chesedów dostaje. I to dochodzi do tego, że w wielu miejscowościach przychodzą służby społeczne ukraińskie do tych Chesedów i proszą, pokażcie, jak wam to się udaje i my od was może czemuś się nauczymy, bo Chesed to robi o wiele lepiej niż to robią służby państwowe albo służby samorządowe. Węgrzy. Jedyny taki przypadek, że mniejszość narodowa potrafi zbudować, jakościowo zbudować, stworzyć i utrzymywać swój uniwersytet, swoją uczelnię wyższą. Inne narodowości też coś tam próbowali, niezbyt dobrze im to poszło. Uniwersytet węgierski Ferenca Rakoczego II w Bergowo, naprawdę to jest uczelnia na poziomie i uczelnia, która dysponuje budżetem raptem większym od słynnego ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. To naprawdę jest sukces, to naprawdę jest osiągnięcie. Jeśli chodzi o polską społeczność, polską wspólnotę na Ukrainie, to mimo wszystkich problemów jednak polskie media, a to są polskie gazety, polskie radio, polska telewizja, są jednak na poziomie. Nie każda społeczność ma podobne i nawet Żydzi, przy tym, że mają super opiekę społeczną, takich mediów na takim poziomie nie posiadają i myślę, że będziemy na tej konferencji rozmawiać o polskich mediach, o osiągnięciach polskich mediów, a też będziemy oczywiście opowiadać o tym, jak Polacy, też tutaj mamy sporo sukcesów, jak naprawdę pomagamy Ukrainie i zwykłym Ukraińcom podczas wojny. Tak? Tutaj też mamy dużo do powiedzenia.
4: Oczywiście to zbyt wcześnie, żeby wyciągać konkluzje, bo przecież jeszcze trochę czasu do tej konferencji. Mamy na szczęście jeszcze lato, jeszcze cieszymy się tym, że jest ciepło, jeszcze nie ma jesieni, ale czy przewiduje pan jakieś skutki praktyczne tego spotkania przedstawicieli tych mniejszości?
3: Jak najbardziej. Właśnie ja przewiduję to, że po pierwsze możemy być dumni ze swoich osiągnięć, dlatego że często nam się wydaje, że to nic nowego, tak? Że no, przecież my po prostu tutaj jesteśmy w takim swoim środowisku, to jest okej, tak zawsze było. A raptem na tle innych my potrafimy docenić, jakich sukcesów nam udało się osiągnąć. Ale też oprócz tych sukcesów mamy bardzo dużo niepowodzeń. I czasem te niepowodzenia możemy wytłumaczyć w taki sposób, że o, to się nie da. To mamy polskie 4 szkoły na całą Ukrainę i to trzeba przynajmniej jakoś utrzymać, tak? Co tam otwierać nowe szkoły? A tutaj raptem Rumunie z Moldawanami, a w zasadzie przecież korzystają z jednego języka, mają ponad 100 szkół. I jak my mówimy, że to może byłoby dobrze, żeby nam udało się utrzymać 4 szkoły, popatrzmy na Rumunów, tak? Ponad 100 szkół. I okazuje się, że to, co wydaje się niemożliwe, raptem jest możliwe. I ja oczekuję, że będzie naprawdę nowa inspiracja, nowa motywacja do tego, żeby też zamykać takie tematy, które drugi czas uważane za po prostu nierozwiązalne. I też, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że ta konferencja to dopiero pierwszy krok. Oczekujemy zresztą tam i reprezentację na poziomie Rady Europy, na poziomie Unii Europejskiej. Konferencję już wspiera Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie i też mamy potwierdzenia zainteresowania udziału innych konsulatów, między innymi tam węgierskiego, rumuńskiego, też zamierzam, żeby zrobić osobny panel dyskusyjny właśnie wśród konsuli, tak? Jak wspólnoty narodowe mogą współpracować ze swoimi rządami w stolicach, na jakie wsparcie tak naprawdę liczyć, jak można to politykę skierowaną do diaspory budować. Tutaj też jest bardzo dużo, czemu musimy się nauczyć, tak? Dlatego, że niestety, tak jak popatrzymy, jak wspierają swoich właśnie w Bukareszcie, w Budapeszcie albo w Nowym Jorku, a pytanie, kto wspiera z Nowego Jorku? No właśnie w przypadku diaspory żydowskiej główna pomoc na Ukrainę płynie nie z Tel Awiwu, nie z Jerozolimy, a właśnie z Nowego Jorku. No to często możemy tylko pozazdrościć, ale to należy zmienić, a żeby zmienić to skutecznie, nie musimy tutaj odkrywać rowera na nowo, tak? Możemy popatrzeć, jak to robią inni. I właśnie myślę, że ta konferencja to jest start, a później będziemy kontynuować systematycznie, będziemy budować nowe instytucje społeczne, będziemy pracować nad polityką wsparcia, ale też, żeby to nie było zawsze dotacyjne, tak? Najważniejsze moim zdaniem, że ta społeczność lokalna ma po prostu dostać jakby pewien taki impuls, napęd, żeby później też być samowystarczająco, tak? Bo to też nie jest żadna polityka, żeby powiedzieć, że marna sprawa, po prostu każdy ma wrócić do swojej macierzy, do swojej ojczyzny, bo z jednej strony jego ojczyzna jest i tam, gdzie jest, powiedzmy, stolica jego narodu, ale jego ojczyzna to też jest to miejsce, gdzie on się urodził. I tak naprawdę dla tej swojej głównej, narodowej ojczyzny on też może być bardziej przydatny tam, gdzie się urodził, tak? Bo to z jednej strony dobrze, jak ten Polak przyjedzie do Warszawy i pójdzie pracować do Biedronki, a może nie do Biedronki, może założy jakiś mały tam swój warsztat samochodowy, czy jeszcze coś. To jest nieźle, ale lepiej, jak on zostanie na Ukrainie, jak zostanie wybrany na burmistrza, na posła do parlamentu, zostanie ministrem, a raptem też prezydentem, no bo zresztą Ukraina teraz ma prezydenta pochodzenia żydowskiego. Dlaczego kolejny prezydent nie może być Polakiem z Ukrainy?
4: O, piękne marzenia. Zobaczymy, przyszłość tam pokaże. Czy są już jakieś odpowiedzi? Czy te środowiska, te organizacje odpowiedziały na zaproszenia?
3: Oczywiście, tak. Mam bardzo dużo odpowiedzi. Mi bardzo miło też, że nawet instytucje państwowe, właśnie wspomniany komitet do spraw etnopolityki jest zainteresowany i też potwierdził, że pomysł jest bardzo ciekawy. Taka wymiana doświadczeń i tych sukcesów, że wcześniej czegoś takiego nie robiono. Także widzę zainteresowanie. Widzę też zainteresowanie od strony akademickiej, bo będziemy zapraszać profesorów i z Polskiej Akademii Nauk i będziemy zapraszać z ukraińskiej i też już mam kontakty właśnie z Budapesztem i nie tylko. I dlatego, że to też jest bardzo ciekawe dla badaczy, tak? Dlatego, że jest strona praktyczna, ale dlatego, żeby tę wiedzę systematyzować, udostępniać, to też będziemy pracować od strony naukowej, bo oczywiście to musi być później opublikowane, tak? To nie robimy jakiegoś takiego zamkniętego klubu, jakiegoś klubu prezesów, tak? To musi być żywe środowisko.
4: Myślę, że będziemy pilnować, jak przygotowania i jak odbędzie się konferencja. Dziękujemy za tę rozmowę. Wito Nadaszkiewicz z Lwowa i w następnych spotkaniach będziemy też mówili Państwu, jak sprawy się mają, jakie postępy robi Fundacja Poland Helps w tym, żeby ta konferencja się odbyła. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Studio Lwów.
1: I kolejna inicjatywa, której pilnujemy, którą obserwujemy, a to między innymi dlatego, że patronat nad nią ma również Radio Wnet. Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Chyba to już jest trzecie albo czwarte nasze spotkanie, kiedy mówimy o filmie, o planach stworzenia filmu dokumentalnego o obronie Lwowa w 1939 roku. Przy tej okazji zawsze Państwa odsyłamy na zrzutkę. Jeżeli się w Google wpisze obrona Lwowa 1939 zrzutka, to wtedy trafi się na tęże wymienioną zrzutkę. Ale panie prezesie, jak wyglądają przygotowania? Czy coś drgnęło, co może pan naszym słuchaczom poopowiedzieć?
5: No ja dodam tylko, że jeżeli wejść na stronę zrzutka.pl i wpisać Lwów 1939, to oczywiście trafimy właśnie też na tą zrzutkę. I zachęcam gorąco, bo po prostu tych pieniędzy, które tam w tej chwili zbieramy, a które oczywiście są za małe, żebyśmy mogli stworzyć cały film, no to jest kwestia kilkuset tysięcy złotych. No te chcemy wykorzystać przede wszystkim we wrześniu i już jesteśmy umówieni z grupami rekonstrukcyjnymi, które pomiędzy Zwierzyńcem a Tomaszowym Lubelskim będą wędrować w rocznicę tam walk toczonych w 1939 roku. Będą tam i pojazdy pancerne typu tankierka TKS, będą inne. Wszystko to w strojach, które będą idealnie przypominać mundury charakterystyczne bardzo 10. Brygady Kawalerii pułkownika wówczas Maczka, czyli jednej z dwóch brygad zmotoryzowanych, która walczyła pod Lwowem, więc będzie to świetna okazja, aby nakręcić coś, fragmenty, ujęć, może jakąś scenę, którą mamy w scenariuszu, właśnie pokazującą tą brygadę i tych ludzi, bo no, na pewno nie będziemy mieli tylu pieniędzy, żeby pokazać jakąś bitwę, zainscenizować coś większego. No tu już byśmy mówili wtedy o milionach złotych. To rzeczywiście bardzo dużo kosztuje. Ale coś mniejszego, myślę, będziemy w stanie pokazać, a chyba warto, bo w dzisiejszych czasach obraz ludziom mówi dużo więcej niż słowo, chociaż na szczęście ludzie radia wciąż słuchają, także Radia Wnet. Lepiej niż opowiadać o czymś, to pokazać to. I właśnie to chcemy zrobić, czyli pokazać, jak to wtedy wyglądało. Pracujemy też nad tym, co w przyszłym roku chcemy zrobić, a więc zdjęcia rekonstrukcyjne przede wszystkim w Przemyślu, który Lwów przypomina, zresztą zdjęcia także we wnętrzach. No jednak we Lwowie trwa, na Ukrainie trwa wojna, więc no nie sposób tam wszystkiego nakręcić, jakby się chciało. No ale to nie znaczy, że zdjęć we Lwowie nie będzie.
1: A, czyli jednak jakieś zdjęcia będą we Lwowie. Tutaj pan prezes powiedział, że wielkich scen batalistycznych nie będzie, ale rozumiem, że będą, nie wiem, rozmowy, dylematy w sztabie. Na czym będzie skoncentrowany film?
5: Oczywiście. No, poza tym trzeba by pokazać bardzo charakterystyczne miejsca we Lwowie, czyli ci nasi bohaterowie, którzy się tam pojawią, no powinni się znaleźć też w samym Lwowie, bo mamy w polskiej kinematografii filmy, które przedstawiały wydarzenia, czy to w Warszawie, kręcone były zupełnie gdzie indziej, czy to właśnie we Lwowie. Przypomnę taki film W ciemności, który rozgrywał się głównie w kanałach pod Lwowem, ale był kręcony głównie w Łodzi i w Warszawie zresztą też, więc to szkoda, że akurat nic tam lwowskiego nie ma. My chcemy, żeby coś było, rzecz jasna. Dzisiejszy Lwów, nawet jeżeli zachowały się idealnie budynki, stare miasto, to jednak no, bardzo wiele rzeczy wygląda inaczej. Szyldy, napisy, oświetlenie. Tu potrzeba by jakichś wielkich nakładów i wielkich prac, żeby to się zmieniło. Więc musimy tego oczywiście uniknąć, ale Lwów musi być pokazany. No nie może być filmu o Lwowie bez Lwowa.
1: W rzeczy samej. Ja sobie nie wyobrażam takiego wariantu. Z drugiej strony nie może pan chyba też, no nie chcę używać słowa zmusić, ale wymagać czy ryzykować, wymagać, żeby ludzie przyjechali na scenę, na kręcenie, no i ryzykować, że coś akurat, wiemy, że do Lwowa przylatuje rzadziej, drony rzadziej przylatują, ale przylatują.
5: No tak, głównie nocą. Pewnie to się zdarza jednak rzadko. Więc można teoretycznie rzecz biorąc przyjechać rano, a powrócić wieczorem. Natomiast no, my chcemy zastosować tutaj taką trochę inną metodę, mianowicie poprosić no, zwłaszcza naszych przyjaciół z Kuriera Galicyjskiego, czyli największego polskiego pisma na Ukrainie, o pomoc. Tam jest telewizja Kuriera Galicyjskiego, oni mają kamery, operatorów. Więc nie trzeba całej ekipy z Polski wieść. Są też aktorzy Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, czy aktorzy ukraińscy, którzy mogą również zagrać. I ponieważ my zamierzamy też pokazać kilka scen z Ukraińcami. No, Lwów oczywiście przed II wojną światową był zamieszkany przede wszystkim przez Polaków, ale znaczące środowisko ukraińskie tam było. Chcemy pokazać choćby Wacława Mudrego, wicemarszałka Sejmu II RP. Bardzo ciekawą postać, niesłusznie zapomnianą, teraz po trochu przypominaną. Więc jest kwestia przywiezienia być może jednego aktora, bądź dwóch, a jeżeli oni nie będą mogli, czy będą się obawiali, no to wtedy w inny sposób to zrobimy. Może nie będę zdradzał jaki, ale no, bez żadnej sztucznej inteligencji ani wielkich tak zwanych green screenów, czyli zielonych ekranów, na których za aktora może się pojawić co tylko chcemy, jednak można coś takiego stworzyć, czyli zdjęcia we Lwowie na pewno będą i bardzo na to liczę.
1: O Wacyle Mudrym jeszcze pana prezesa kiedyś bym naciągnął na dłuższą rozmowę, czy właściwie opowieść, bo to pan się zna i bada tę historię. Natomiast mamy jeszcze 2 minuty praktycznie. To może to jest ten moment, kiedy warto jeszcze raz zaapelować i wskazać ten adres i te adresy, bo przecież informacje jeszcze można pozyskiwać na temat pracy nad filmem i ten adres, pod którym możemy wesprzeć film Lwów 1939.
5: Ja zachęcam oczywiście do zajrzenia na Facebooka i do strony Lwów 1939, gdzie zamieszczają różne informacje o Lwowie przedwojennym, o walkach w Lwowie, o broni Lwowa i o filmie. I z tej strony zresztą pojawiło się tu do nas wiele maili, informacji naprawdę niesłychanie ciekawych, o nich będę też jeszcze w przyszłości opowiadał, a także propozycji udziału właśnie w rekonstrukcjach, wykorzystania, no nie wiem, są osoby, które zgłaszają się jako statyści do filmu, no na razie trudno ich w jakikolwiek sposób zaangażować, nawet jeśli mówią, że będą to robić bezpłatnie. Jest strona fundacjalelewela.pl, tam również są informacje o tej zrzutce. No i oczywiście sama zrzutka.pl, czyli strona no właśnie różnych zrzutek, a na niej Lwów 1939, czyli nasza zrzutka. I przypomnę, pieniądze, które tam zbieramy, no nie są tak w ogóle na film, ale na bardzo konkretne wydarzenie, czyli na wyjazd Roztocze, na wyjazd we wrześniu na inscenizacje, które tam robią grupy rekonstrukcyjne nasze i sfilmowanie czegoś, co będzie przedstawiać 10. Brygadę Kawalerii pułkownik Maczka, która w 1939 roku walczyła pod Lwowem, aż rozkaz naczelnego wodza skierował ją na południowy wschód, a wreszcie trafiła na Węgry. To jest oddzielna, bardzo ciekawa sprawa, ale warto to również pokazać. Więc serdecznie zapraszam i proszę o wsparcie i pomoc.
4: I do tych ciekawych historii jeszcze będziemy wracać na antenie i przy tej okazji jeszcze raz apelujemy zrzutka.pl Lwów 1939, bo zbierają Państwo 10 tysięcy, a na razie jest 3,5 tysiąca, więc trochę jest, ale nie tyle, ile potrzeba. Prezes Fundacji Joachima Lelewela, Piotr Kościński, bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: I do tematu oczywiście będziemy wracać. Przypominamy Państwu, w środę o 11.30 studio białoruskie. Adam Czerpak, Wojciech Jankowski żegnają się z Państwem, z tym, że Adam Czerpak cały czas, biedak w to lato, zamiast być gdzieś na żaglówkach, to siedzi tu i pracuje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Studio Lwów. Nocne powtórki w net.

0: Autopromocja. You must
1: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
2: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
1: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes
0: by. To była autopromocja.
3: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

miłość nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie.

0: Bydgoszcz. 104 i 4 FM.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz po

Zawsze pewne to samo, po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję, wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść, ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: promocja. You must
1: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
2: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
1: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by.
0: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś. Ten, kto wstaje wcześniej, ten Panu Bogu wdzięczny. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, mówimy po polsku. Ksiądz Nikos Skóra, z którego witam.
1: Witam, dzień dobry, szczęść Boże. Kalimera, buenos dias, bo mamy tej gości ze strefy języka hiszpańskiego i też guten morgen, bo ci ludzie też powiedzą trochę, co mają wspólnego z Niemcami.
0: A jak jest po grecku, kto rano wstaje, temu Pan Bóg
1: Pios
0: daje?
1: Pios sikoni to proi, o Theos ton vini.
0: A Fatima Sekiera jest z Nikaragui.
1: De Nicaragua, eh?
0: Buen dias.
2: Buenos dias.
0: Buenos dias. Jak jest po hiszpańsku?
1: En español, esto, como se, quien se levanta pronto, como es esto?
2: Al que madruga, Dios le ayuda.
1: O, oh, super.
0: Oh. I z Hiszpanii jest Pablo Ferreres.
3: Alo, alo.
1: Brawo. Pablo. I skąd z Hiszpanii? De donde de España?
3: De Valencia.
1: Porque,
0: samej Walencji.
1: Bo w Hiszpanii Valencia. Jest ważne mówić, jestem z Walencji, jestem z Barcelony. Es importante decir, soy de Valencia, de Barcelona, es porque...
0: I z Walencji szlak prowadzi do Santiago.
1: Santiago de Compostela,
3: Palotrola.
1: Palotrola, na drugiej stronie jest, nie? Bo Walencja jest wschód Hiszpanii, natomiast Santiago jest na samym zachodzie.
0: I Adam Czerpak, nasz realizator, po angielsku powie, jak jest. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg jest wdzięczny. Nie, Pan Bóg, my Pan Bogu chyba wdzięczni jesteśmy.
4: Idiom używany przez Amerykanów i Anglików brzmi The early bird gets the worm.
1: O. O. Early bird, my jesteśmy early bird. We are early bird, ja? Okej. Okay.
0: Tak, gdybyśmy mieli coś o swoich krajach powiedzieć w dwóch zdaniach.
1: Si queremos decir algo de tu país en dos palabras, por favor.
0: Fátima.
2: Nicaragua es la tierra de lagos y volcanes.
1: To jest ziemia wulkanów i... Wulkanes i?
2: Lagos.
1: La?
2: Lagos.
1: Lagos, aha, jezior i wulkanów, dlatego że te jeziora też są powulkaniczne. Ja się kąpałem, bo ja trochę pracowałem w Nikaragui, głosząc Ewangelię. I poznałem rzeczywiście, jest takie jedno jezioro, bardzo ciepłe, wulkaniczne i że ten wulkan jest pod spodem jeszcze taki aktywny. I mówią, że czasami pęka jakaś część dna i jak ktoś płynie bardzo, bardzo od tego jeziora, w głąb tego jeziora, to go wciąga po prostu. Digo que es una, es un, en Catarina, es un lago muy caliente con agua y que esto trabaja abajo del agua y que algunos murieron porque les chupó. Les chupo esta agua. Ok? I co jeszcze? ¿Qué más de Nicaragua? ¿De dónde? ¿De qué ciudad?
2: Yo soy de Managua, de la capital.
1: Jest ze stolicy, czyli z Managui. Pero concretamente dijiste que eres de Ciudad Sandino.
2: De Ciudad Sandino.
1: Jest taka, taka dzielnica, czy nie wiem, część Managui, która się nazywa Ciudad Sandino, czyli miasto Sandino. Sandino era quien? ¿Qué te gusta, Andino?
2: Él era
1: un soldado,
2: un soldado militar
1: que żołnierzem?
2: Hubo intervención gringa en Nicaragua.
1: Ona używa tutaj takiego słowa gringa. Gringa to, bo normalnie się mówi amerykana, czyli amerykańska. Mówi gringa, bo tam też w Nikaragui poznałem, że te kraje latynoamerykańskie, kiedy była ta kolonia Amerykanów, oni mieli te zielone swoje uniformy, to jak krzyczeli ludzie green go, że odejdźcie, już wyjdźcie z naszego kraju. Okej, okay. I gringo. Kiedy był ten czas ekspansji amerykańskiej. Mhm.
2: Sí, y pues él es famoso por eso, porque...
1: Był sławny, bo...
2: Porque luchó en contra de esta intervención gringa.
1: On właśnie walczył przeciwko tej interwencji Amerykanów, czyli o to takie wyzwolenie spod władzy Amerykanów. Okej? Okay? Pero esto se también se terminó con otra dependencia, sí? No queremos entrar en política, pero siempre się to skończyło o inną zależnością, bo nie była amerykańska, ale była później Związku Radzieckiego.
0: Nicaragua okay. Ma wulkaniczną ziemię, a serce ludzi jakie jest?
1: Como es, la tierra es volcánica, pero el corazón de los hombres es como en Nicaragua. como es corazón de un nicaragüense.
0: Gorące jak lawa, czy...
1: Ja odpowiem, yo voy a responder. Un nicaragüense es un huevense, mówią. Czyli Nikaraguańczyk, czy Nikaraguanka, to jest... Huevense to jest taki wyraz indiański, że oni używali masek w czasach kolonialnych, masek takich, żeby oszukiwać kolonialistów i się bawili na różnych zabawach, żeby ich nie mogli rozpoznać. I dlatego mówi się, że Nikaraguańczyk to jest ten, który cię zawsze trochę oszukuje. Trochę oszukuje, ale to oczywiście nie jest prawdą, bo ja pracowałem w Nikaragui i oni są naprawdę ludźmi bardzo otwartymi. I yo digo que huevense, pero no es verdad que quieren engañar. Porque yo trabajaba en Nicaragua i pracowałem ze wspólnotami, mieliśmy dużo dialogów szczerych. I to są grzesznicy, son pecadores todos, ale są bardzo nastawieni na to, żeby słuchać Ewangelii, dobrej nowiny. Pero siempre escuchaban buena noticia con una sinceridad, z pewną szczerością. Czego już tutaj ja, bo ja się zastanawiałem, jaka jest różnica między Nicaraguą, cuál es diferencia yo pensaba siempre entre Nicaragua i Europa, i Europą. I un momento me vino esta chispa, w pewnym momencie mi taka iskra przyszła, że w Nicaragui cię słuchają i wierzą w to, co mówisz. En Nicaragua te escuchan y creen en esto que predicas. I en Europa, w Nicaragui natomiast w Europie cię słuchają i już nie wierzą tobie, bo w Europie wszyscy ludzie mają dość słowa. I en Nicaragua te escuchan y no te creen en Europa, porque en Europa nadie cree en nada ahora.
0: Okay. Gdybyś przetłumaczył, ksiądz Nikos, tak, dla słuchaczy Radia Wnet, jak znalazła się w Europie i czego nauczyła ją Nicaragua, a czego uczy się w Europie?
1: Brawo. Como entraste, como te, como, en, porque ahora, teraz, ahora tu vives donde? Gdzie mieszkasz teraz?
2: Yo ahora vivo en Aquisgrán, en Alemania.
1: Mieszkam w Aachen, w Niemczech. I porque?
0: W Aquisgrani naszym, tak?
1: Aquisgrán, Aachen, porque, dlaczego?
0: Tam, gdzie mieszka ksiądz Nikos.
1: Ja mieszkam tam od 4 lat, yo vivo 4 años, soy párroco de esta parroquia de lengua española, jestem proboszczem parafii hiszpańskojęzycznej i dlatego też spotkaliśmy się z Fátimą, por eso nos hemos encontrado. Pero tú tienes que decir por qué llegaste a Alemania i por qué en Aachen. Musisz powiedzieć, dlaczego przyjechałaś do Niemiec i do Aachen specjalnie.
2: Llegué a Alemania en general por el estudio y con la meta de posteriormente trabajar y quedarme a vivir.
1: Przyjechałem, żeby studiować i z tym celem, żeby później pracować. Sí, pero lengua alemana no es lengua española, ale język niemiecki nie jest językiem hiszpańskim.
2: Lo que pasa es que en Nicaragua fui a colegio alemán.
1: W Nikaragui chodziłem do tej szkoły, która się nazywa Szkoła Aleman, czyli niemiecka. I que en esta escuela, que era en alemán? Que materia? W tej szkole co było po niemiecku?
2: Matematyka, biologia, química, física.
1: Nie muszę tłumaczyć.
2: Ciencias sociales teníamos en español.
1: Także po, nauki społeczne mieliśmy po hiszpańsku.
2: I historia teníamos en alemán también.
1: I historię też mieliśmy po niemiecku. Pues tu viniste en Alemania con un nivel de alemán buen. Z pewnym poziomem niemieckiego dobrym przyjechałaś do Niemiec, tak?
2: Sí, suficiente para sobrevivir.
1: Wystarczy, żeby żyć.
0: A co okay. Przyjechałaś studiować w Europie?
1: ¿Qué quieres estudiar en Europa?
2: Yo estoy estudiando arquitectura ahora.
1: Czyli studiuję architekturę. Mm-hmm. Teraz, w tej chwili. I okej. Okay, podemos
0: teraz Pablo
1: tak, egzaminera Pablo
0: powie, jak się Pablo. Znalazł chcemy, w Niemczech
1: chcemy się trochę
0: z Hiszpanii,
1: poznać
0: z Walencji do Aachen.
1: Como llegaste de Valencia a Aachen? I cuando? Hace cuanto? Momento, Fátima, ¿cuánto tiempo está? Ile czasu jesteś w Niemczech?
2: En septiembre cumplo 3 años.
1: 3 lata we wrześniu będę wypełniała. Pablo, cuánto tiempo estás? Jak długo jesteś?
3: 9 años.
1: 9 lat. Okej, okay. ¿Cómo llegaste? Jak przyjechałeś?
3: Avión, pero...
1: Samolotem. Pablo zawsze daje odpowiedzi, siempre da respuestas muy chistosas. No, daje odpowiedzi zawsze bardzo żartowne. Okay.
3: No, rekomendación Ryanair es muy bueno para
1: Ryanair,
3: Valencia.
1: O, już robi Valencia. Reklamę Ryanair.
3: No sponsor, pero...
1: Nie jest jego sponsorem, ale prawda.
0: Z konieczności.
1: Jakiś bilet za darmo by się mu przydał. Un ticket gratis sería bueno de Ryanair.
3: Por
1: quizás
3: favor.
1: Alguien de Ryanair escucha esta audición, como se dice en español, audición.
2: Audio.
3: Sí, audio.
1: Este audio y va a darle un ticket gratis.
3: Ahora, que tengo que llevar... Una más.
1: O, a teraz, bo mówi, że ze sobą muszę brać jedną osobę więcej, bo oni niedawno temu zaczęli ze sobą chodzić. Pablo i Fatima. Okej, okay, como llegaste?
3: Colegio Alemán también.
1: A, on także robił tą szkołę alemán w Hiszpanii.
3: I querer independencia y libertad.
1: I chcieć niezależności, wolności, pero independencia y libertad de que o de quien, ale wolność i niezależność od kogo?
3: De los padres.
1: O, od rodziców. I jest to jest pienso muy importante punto. To myślę, że to jest bardzo ważny punkt. Ta niezależność od rodziców. I możemy teraz wrócić do Fatimy, tak? I zapytać, jak... Bo to jest problem bardzo dużej części młodzieży, ja widzę. Yo veo que es un gran problema de los jóvenes que vienen para hacer Erasmus o para estudiar en Aachen, tak, donde yo trabajo.
0: Przyjeżdżają młodzi ludzie z całego świata, tak, do Europy na programy Erasmusa i oni w pierwszej kolejności chcą się wyrwać od rodziców.
1: Wyrwać i wyżyć. En primer lugar, ellos quieren independizarse de los padres.
0: Padre, surowy jesteś dla tej młodzieży.
1: I okej, ale chcą się wyrwać spod kontroli rodziców i żyć po prostu, spróbować żyć.
0: Samodzielnie.
1: Probar esta vida independiente.
0: Niezależnie.
3: Pero no suele ser independiente 100%.
1: To nie jest niezależność 100%.
3: Porque suele tener el lado de, ok, vivo solo, no? Estás en otro país.
1: Z jednej strony chcę żyć sam w innym kraju.
3: Ya no tienes horarios.
1: Nie masz już godzin wyznaczonych ci przez rodziców.
3: Pero por mi experiencia, muchos años, sobre todo los primeros.
1: Ale moje doświadczenie z te pierwsze lata mojego pobytu.
3: Siempre estás ligado, por ejemplo, monetariamente.
1: O, jesteś zawsze związany ekonomicznie, czyli pieniędzmi z rodzicami.
3: O sea, no es una responsabilidad total la que coges como...
1: Nie jest to całkowicie niezależność całkowita w 100%, jaką byś chciał. Okej, okay? Regresamos, wracamy.
0: Ale rodzice się cieszą, że studiują architekturę, że dobrze się im wiedzie.
1: Pero los padres están contentos que estudian arquitectura. Tú estudias qué? Tú, co ty studiujesz?
3: Yo ingeniería, estudié.
0: Inżynierię.
1: Inżynierię.
0: Politechnikę.
1: Politechnika, sí, sí. Es, o.
0: To jak się poznali? Jak ta miłość...
1: Botella?
0: Zakwitła.
1: Moment. Esto es botella, to jest butelka.
0: Tak.
1: Tej uczelni, gdzie oni studiują. I to jest ta Politechnika RWTH.
0: Universite
1: Pablo,
0: Aachen.
1: Rapidamente.
0: Tak.
1: RWTH. Auf Deutsch.
3: Rhein-Westfalische Technische Hochschule.
1: O, czyli...
0: Techniczne.
1: Nadreńska Wyższa Szkoła Techniczna. I to jest... Ella tiene, esta escuela tiene en todo Alemania, tercer lugar, después de Berlín, después de, no sé, München, algo eso, sí.
3: To ma
1: trzecie miejsce w Niemczech, ta uczelnia, po Berlinie i po Monachium. Jest Aachen, jest sławny właśnie z Politechniki.
2: En ingeniería mecánica es el primer lugar, en arquitectura es el tercero y creo que en ingeniería civil es el segundo.
1: Aha, czyli to, co on studiuje, to jest numer jeden. Numer uno jest tu ze studios. Architektura jest numer trzeci w Niemczech. Natomiast nauki sociales, como dijiste? No,
2: inżynieria civil.
1: A, i inżynieria ta świecka, czy tam cywilna, jest numer drugi.
0: Więc... To jak, padre, się stało, że ci młodzi ludzie trafili do ciebie na parafię?
1: Como salió esto que vosotros hayis entrado en relación conmigo? Fatima. Mujer siempre primera.
0: Trzeba powiedzieć, że ksiądz Nikos Skóra przyjechał tutaj do Warszawy. Zachen, jadąc przez Świebodzin, tak, przez Niepokalanów, jadą do Krakowa, jeszcze do Częstochowy. Dlaczego właśnie taka podróż? I zabrał ze sobą 50 właśnie młodych ludzi, tak, nie tylko, i Polaków, i Hiszpanów, i z różnych... różne osoby i przyjechali tutaj autokarem na kilka dni i chcą zobaczyć Polskę.
1: Por algunos días y quieren ver Polonia.
0: Właśnie, i teraz jak to się stało, że wy trafiliście do księdza Nikosa?
1: Como se cumplió esto que vosotros habéis encontrado a padre Nikos, Fátima.
0: Nie dość, że byliście, jesteście uzależnieni od rodziców, to teraz się uzależnicie od księdza Nikosa.
1: Sois dependientes de padres y ahora dependencia de padre Nikos.
2: Sí. La verdad, sí.
3: Slash Bistumachen.
1: Bistumachen, czyli kuria diecezja niemiecka. Fátima. Una tu experiencia ahora un poco en experiencia con Jesucristo, con Dios en Nicaragua, pues en Ciudad Sandino y después en Alemania. Tutaj twoje doświadczenie spotkania z Chrystusem i w Nicaragua i w Ciudad Sandino i teraz w Niemczech, Wachen.
2: Bueno, claramente conocí al padre en la iglesia.
1: Poznałam księdza w kościele.
2: Pero yo no, o sea, yo llegué ahí, no sé, por gracia del Espíritu Santo,
1: la verdad. Ja przyjechałam, przyszłam do tego kościoła tylko i wyłącznie, mogę powiedzieć, z łaski Ducha Świętego. Por qué?
2: Porque...
1: Solo, pura gracia, że to tylko czysta łaska Boga.
2: Sí, porque... Bo? A ver, yo sí, digamos, crecí como católica.
1: Ja wzrastałam jako katoliczka.
2: En el papel.
1: Na papierze.
2: Porque soy bautizada.
1: Jestem ochrzczona.
2: Y di mi primera comunión.
1: Przyjąłem pierwszą komunię.
2: Y los domingos íbamos a la iglesia.
1: W niedzielę chodziliśmy do kościoła.
2: Pero no sé, realmente nunca... A ver, no quiero juzgar pues, la crianza de mis padres.
1: Nie
2: pero...
1: chcę oczywiście sądzić moich rodziców, jak oni nas wychowywali.
2: Pero realmente no fui criada en un ambiente cristiano.
1: Rzeczywiście nie byłam wychowywana w pewnym środowisku i w pewnej kulturze chrześcijańskiej.
2: El matrimonio de mis padres fue muy difícil.
1: No, małżeństwo moich rodziców było bardzo trudne.
2: Y bueno, la verdad es que yo no nunca tuve ese el cristianismo arraigado a mí.
1: Nigdy nie miałam tego chrześcijaństwa, które by weszło w moje wnętrze.
2: Yo no puedo decir que antes de este año yo alguna vez realmente fui creyente.
1: Mogę powiedzieć, że przed tym spotkaniem z księdzem Nikosem myślę, że byłam po prostu niewierząca. Nie byłam wierząca.
2: Tal vez de pequeña eran cosas que hacía, que sé yo, orar o ir a la iglesia y eran cosas que repetía porque mis padres decían, pero nunca lo sentí realmente.
1: Oczywiście nauczyłam się modlić, nauczyli mnie rodzice, żeby się modlić rano, wieczorem, ale w gruncie rzeczy nie było tego czegoś głębszego z chrześcijaństwa.
2: Y bueno, luego en mi vida pasaron cosas muy duras, como perdí a mi mamá, murió de cáncer cuando yo tenía 14.
1: Przeszłam przez trudne doświadczenia, kiedy miałam 14 lat, umarła moja mama na raka.
2: Y bueno, a partir de eso, creo que fue el momento en el que definitivamente yo perdí cualquier mínima gota de fe que hubiera en mi corazón.
1: I to był moment, w którym ja straciłam tą minimalną kroplę jakiejś relacji, wiary w Boga, którą miałam jeszcze jako dziecko. Wtedy, kiedy moja mama umarła. Explica esto con tu mamá, por qué, que tu pensaste de Dios. Wytłumacz trochę, że co myślałaś o Bogu, kiedy umarła mama?
2: Sí, yo, a ver, en el momento en el que te dicen que tu mamá tiene cáncer terminal, es como que lo primero que haces es te arrodillas y rezas.
1: Pierwsza rzecz, którą robię, zrobiłam ja jako córka, jak się dowiedziałam, że moja mama ma tego raka już bez możliwości wyleczenia, pierwszą rzecz to upadłam na kolana i się modliłam.
2: Como niño, ¿qué otra cosa puedes hacer?
1: I dziecko, co może innego robić?
2: Y pues sí, recuerdo haber pedido mucho que
1: pamiętam, że modliłem się bardzo dużo.
2: Por la sanación de mi mamá.
1: Żeby wyzdrowiała moja mama.
2: Y aún así, pues a mi mamá le dijeron que tenía 6 meses
1: y mojej mami powiedzieli, że ma 6 miesięcy i po 6 miesiącach umarła.
2: Entonces creo que creo que puede ser que a partir de ahí...
0: Miałaś żal do Pana Boga.
1: Tenías una, como se dice, żal, una, un adiós...
0: Abundanza.
2: No. Rencor.
1: Rencor. Rencor. Rencor, okay.
2: Sí.
1: Pretencia bardziej, żal, pretencia, ok.
2: Sí, definitivamente sí. O sea, yo ya de antes como que, como le digo, no tenía esta fe, esta convicción.
1: Przedtem ja nie miałam wiary dojrzałej.
2: Pero cuando intenté tenerlo, pues no... En ese momento pensaba, no me trajo nada.
1: I w momencie, kiedy pomyślałam sobie, że rzeczywiście chcę się otworzyć na tą wiarę, kiedy prosiłam o zdrowie dla mojej mamy, stwierdziłam, to mi nic nie dało. Okej.
2: Okay. Y bueno, también luego... Mi relación con mi papá fue un poco complicada.
1: Hoy Moja día, relacja z ojcem była też trochę skomplikowana?
2: Tengo que decir que hoy en día nos llevamos super bien y es un muy buen padre.
1: Dzisiaj mamy tą relację bardzo dobrą i on jest bardzo dobrym ojcem dla mnie.
2: Pero también siento que él tal vez en su mismo luto, depresión, pues no tomó las mejores decisiones en mi crianza.
1: Ale on z powodu właśnie tej żałoby po żonie i tego swojej depresji nie podjął pewnych decyzji co do mojego wychowania.
2: Y bueno, yo igual, yo siempre quise irme de mi casa, irme de Nicaragua, irme de todo.
1: Porque... Ja zawsze chciałam wyjść z tego domu, wyjść z tego kraju.
2: Yo pensaba que todos mis problemas se iban a resolver yéndome de mi casa. Yéndome de Nicaragua, yéndome de mi casa, alejándome de todo y dejando todo.
1: Ja myślałam, że wszystkie moje problemy się rozwiążą, kiedy ja opuszczę mój dom i opuszczę mój kraj, Nicaragua.
2: Entonces, cuando terminé el colegio, por gracia de Dios, y pues que tengo familia... Que me ayudaba económicamente.
1: Więc robiłam tą szkołę niemiecką i też rodzina mnie ekonomicznie podtrzymywała, bo ta szkoła niemiecka, ona kosztuje duże pieniądze. Pienso que cuesta también algo en España el colegio alemán. Odpaga el país.
3: Sí, no, cuesta, es privado.
1: Es privado, es prywatna, tak, ok.
2: Pude venir en 2023.
1: Aquí.
2: Sí,
1: tutaj mogłam przyjechać do Niemiec w 2023.
2: Y pues al principio uno siente esto de que la libertad, que puedo hacer lo que quiera.
1: Otra palabra powiedziała, że ktoś może czuć wolność. No libertad, pero otra palabra.
2: Libertinaje.
1: Libertinaje, brawo. Libertinaje to jest swawola. Libertad to jest wolność, a libertinaje jest bardzo blisko. W hiszpańskim jest swawola.
2: Sí, uno como joven confunde muchísimo la libertad con el libertinaje.
1: O, ktoś jako młody bardzo często miesza sobie wolność właśnie ze swawolą.
2: Sí, y yo mucho confundí la libertad con el libertinaje.
1: I mi się też pomieszało bardzo to.
2: Y en mi cabeza yo pensaba, ay, mientras esté pasando mis clases y no esté perdiendo el tiempo en ese sentido a lo que viene, que es a estudiar, yo puedo hacer lo que yo quiera.
1: I to jest to, że mówiłam sobie, teraz muszę robić tę uczelnię RWTH, robić kolejne lata, zdobywać i robić to, co ja chcę i żyć tak, jak ja chcę.
2: Pero yo también venía desde Nicaragua cargando depresión y cosas, o sea, problemas que ya venían de Nicaragua se hicieron peores estando en Alemania sola con esta confusión entre libertad y libertinaje.
1: Oczywiście to wszystko, co ja przeżywałam w Nicaraguj, przywiozłam ze sobą do Niemiec. To nie jest tak, że ja opuściłam Nicaraguę i to wszystko się zerwało, tylko ja to przywiozłam, więc ta też depresja, którą miałam, to wszystko i połączyło się to z tym moim pomyleniem między libertad i libertinaje, czyli między wolnością a swawolą.
2: Entonces, pero después de un tiempo, como uno se da cuenta, o sea, después de tantos vicios, fiesta y libertinaje.
1: Więc po czasie, kiedy żyłam z uzależnieniami, z imprezami i z tą swawolą zamiast wolności.
2: Uno se da cuenta que está solo y que no, que realmente no le está trayendo nada a esa vida.
1: Młody człowiek zdaje sobie w pewnym momencie sprawę, i tak było ze mną, że jest sam i że to nic mu nie dało w jego życiu.
2: Y la depresión pega más fuerte.
1: I wtedy cię ta depresja dopada bardzo mocno.
0: Jak myślisz, dlaczego Pan Bóg na twojej drodze postawił i Padre Nikosa, i Pablo?
1: ¿Por qué Dios te puso en tu camino de tu vida a Padre Nikos y después a Pablo?
2: Porque, bueno, no sé, es una historia un poco... komplikada.
1: Jest historia trochę skomplikowana. No, no, jest komplikada. Nie, jest skomplikowana.
2: Para mí un poco sí es complicada porque...
1: Dla mnie jest skomplikowana, bo...
2: Porque... Como digo, o sea, yo no era creyente.
1: Ja byłam niewierząca praktycznie.
2: Yo era super blasfema, o sea, hablaba super mal.
1: Byłam człowiekiem, który przeklina bardzo dużo i przeklina na religię.
2: Todas las religiones, pero especialmente del catolicismo.
1: Przeklinałam bardzo wszystkie religie, szczególnie religię katolicką.
2: Y bueno, no sé, como siempre tuve este problema pues con la depresión y esto, digamos.
1: ¿Zawsze miałem ten problem z depresją?
2: Hacía chistes de que cosas típicas que dicen los abuelos en Nicaragua, como ya, es que eso es falta de Dios en tu corazón.
1: I jako trochę żart mówiłam zawsze to, co mówiła mi babcia, że depresja jest wynikiem braku Boga w twoim życiu. Ale mówiłam to sobie jako żart.
2: Lo decía con mucho cinismo, la verdad.
1: I z wielkim cynizmem.
2: Pues, para reírme, porque pues en mi cabeza pues no era como que no, la depresión no tiene cura, yo soy así y listo.
1: W mojej głowie miałem przekonanie, że depresja nie jest w stanie się uleczyć i cześć.
2: Pero no sé, como creo que hablando con gente así de mi alrededor, que iban a la iglesia, yo veía que tenían cierta paz y cierta tranquilidad.
1: Ale obserwowałam ludzi, moich znajomych, którzy chodzili do kościoła młodzi i widziałam, że oni mają pewien pokój w sercu, coś, czego ja nie miałam.
2: Entonces, creo que un día realmente, pues en una de estas conversaciones realmente pensé, ¿por qué no le doy una oportunidad? O sea, que pierdo yo.
1: I kiedyś taką rozmową z jakąś taką osobą, która właśnie chodziła do kościoła, pomyślałam sobie, co ja stracę, jeśli ja spróbuję pójść do tego kościoła?
2: Pero este pensamiento que me duró un año y medio.
1: Ale to myślenie takie trwało rok, więc zanim przyszłam do kościoła, to trwało rok.
2: De estar ahí pensando, ay, si tal vez debería ir a la iglesia, no sé qué.
1: Ciągle z tym cynizmem, a może pójście do kościoła mogło być w czymś pomóc.
2: Incluso recuerdo que un par de meses antes de llegar a la parroquia me habían invitado a una iglesia evangélica.
1: A, i nawet do tego stopnia, że ktoś mnie pół roku przed spotkaniem właśnie w kościele katolickim, to ktoś mnie zaprosił do kościoła ewangelickiego.
2: I fui, pero pues no...
1: Byłam,
2: me movió nada.
1: Ale nie poruszyło mnie nic w tym kościele.
2: Entonces, no sé, un día, un domingo, después de... Recuerdo, había terminado mis exámenes, mis proyectos, había tenido un pésimo semestre. Estaba...
1: Miałem bardzo trudny semestr, ale po moich egzaminach, w pewną niedzielę...
2: Estaba muy deprimida, no me había ido bien en el semestre, habían pasado cosas en mi vida.
1: Semestr poszedł mi kiepsko, byłam bardzo zgorzkniała.
2: Un domingo que no tenía que hacer, dije yo, Fátima, hoy quítate la duda.
1: No i w tym niedzielę nie miałam już co robić, już się nudziłam bardzo i powiedziałam, no to Fátima, idziemy.
2: Y bueno, yo sabía de la parroquia porque no sé, o sea, como le digo, muchas personas ya me habían dicho, en San Adalbert hay parroquia española, me habían invitado a la misa.
1: Bo mówili mi ludzie, że jest na tym głównym placu kościół świętego Wojciecha, zresztą Adalberto, i mówili mi, że tam jest ciągle msza w każdą niedzielę.
2: Y yo sabía dónde estaba, sabía que había misa en español, sabía todo eso, pero cada vez que me invitaban yo hacía muecas y decía como que wish no para
1: que hubiera eso. Gdzie jest msza, wiedziałam, o której, ale zawsze, kiedy mnie zapraszali, mówiłam, że nie chcę.
2: I, pero bueno, entonces, sabía que era las 2:30, incluso, o sea, yo sabía todo.
1: Więc wiedziałam, że już się zbliża 12:30, więc postanowiłam pójść.
2: Entonces, simplemente un día, un domingo, que no tenía nada que hacer, dijo que ya, es hora.
1: Nie chciało mi się nic robić, więc powiedziałam, to chyba jest czas, żeby pójść.
2: Llegué a la iglesia y entrando me encontré al padre.
1: I kiedy przyszłam do kościoła, to spotkałam księdza Nikosa, bo to była, ona przyszła przed 12:30, a ja zawsze spowiadam, siedzę sobie na krześle i spowiadam przed mszą.
2: Y es como es muy típico de él, ve una cara nueva, inmediatamente se le acerca y lo pesca.
1: I to jest charakterystyczne dla niego, że on jak widzi twarz nową w kościele, to wtedy wstaje z tego krzesełka i już, żeby złowić tą osobę.
2: Entonces me pregunto, ¿tú quién eres o cómo te llamas?
1: Y me spytał, ¿skąd ty jesteś? Jak się nazywasz?
2: Sí, me llamo Fátima. ¿De dónde eres? Soy de Nicaragua.
1: No, że jestem z Nicaraguj.
2: Ah, sí, yo estuve trabajando 20 años en Nicaragua.
1: Ja 20 lat pracowałem w Nicaraguj.
2: Creo que esto ya también lo había escuchado de alguien, pero para mí era como que...
0: I tak piękna Fatima tak została złowiona.
1: I así guapa Fatima era pescada.
0: Tak jak piękna Nicaragua, tylko Nicaragua ma jednak to serce wulkaniczne.
1: Ma, pero su corazón es volcánico.
0: Jak padre zobaczył twoje serce, że też takie jest wybuchowe, to co on,
1: padre vio
0: co
1: on tu corazón
0: zobaczył, że się budzi w tym sercu, jak je uspokoić?
1: Que vio que nace en este corazón algo, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que definitivamente fue así. Pero bueno, lo que quería decir también era...
1: Chciałem jeszcze powiedzieć pewną rzecz.
2: Creo que yo también ya había escuchado que usted había trabajado 20 años en Nicaragua, algo
1: ja
2: así.
1: Ja myślę, że słyszałam o tym, że ksiądz pracował w Nicaraguj.
2: Pero como le digo, o sea, ale... a mí en el momento que lo escuché, seguro pensé, ay, que me importa mi otro sacerdote europeo.
1: Ale kiedy to słyszałem, to mówiłam, co mnie obchodzi jakiś ksiądz z Europy, perdón, który pracuje w Nicaraguj. Co mnie to wszystko, byłam bardzo cyniczna. Okej, rompemos un poquito, przerwamy i muzyka.
0: Muzykę, bo jeszcze Pablo opowie, si, prawda, jeszcze ciekawsze zdarzenie
1: Pablo ma también
0: z księdzem Nikosem. To już taka prawie walka Hiszpania-Grecja.
1: Con Nikos, una guerra entre España y Grecia.

0: Miłość i pragnienie są dwiema rzeczami, których nie można ukryć.
1: Amor i deseo są dos realidades que no se puede ocultar.
0: I to widać zarówno w życiu Fatimy, jak i Pablo.
1: Vemos en la vida de Fátima y de Pablo.
0: Bo padre Nikos od razu was rozszyfrował.
1: Porque padre Nikos entendió.
0: Mm-hmm. Jak tą wolność, Pablo, ty postrzegasz tą wolność Fatimy?
1: Como tu ves esta libertad de Fatima?
0: W zderzeniu z twoją wolnością.
1: Con tu libertad. Que se choquea dos libertades.
2: Bueno, yo primero veo que la historia es diferente.
1: Ja zobaczyłem przede wszystkim, że nasze historie są różne.
2: I... O sea, lo he escuchado ya muchas veces, sobre todo en Aachen, que se juntan muchas culturas internacionales.
1: I w Aachen szczególnie, gdzie się łączą wiele kultur międzynarodowych.
2: I veo que pues, el problema que suele haber en Europa...
1: I myślę, że problemem, który jest także w Europie...
2: Se suele llamar, bueno, suelen llamar los problemas reales.
1: Że, pero los problemas reales... Que,
2: contra, que... contra los imaginarios.
1: A, że, się, że zderzają się problemy prawdziwe, realne z problemami wymyślonymi.
2: Porque, bueno, yo veo la historia de Fátima y siempre pienso, ah, bueno, ha habido problemas reales, pues.
1: Więc myśląc o historii Fátimy, myślę sobie, ona miała problemy realne.
2: Y yo siempre he visto que, pues de alguna forma, tenía todo lo que necesitaba.
1: Ona miała z jednej strony to, co potrzebowała.
2: Pero también he visto que tenía, yo tenía muchas quejas y muchos problemas.
1: Ja z kolei miałem dużo takich sądów i dużo problemów. Este problemas reales o imaginarios?
2: Imagina, ja. Se puede decir imaginarios.
1: No, ja myślę, że ja z kolei miałem te problemy wymyślone. Fatima miała problemy realne, ja natomiast miałem problemy wymyślone.
0: Taki poeta hiszpański, Lorca.
1: Bardzo Lorca jest un poeta espanol?
0: On powiedział, że najstraszniejszym Dijo? Uczuciem jest uczucie nadziei, które została utracona. Tego Fatima nie miała?
1: Lo peor sentimiento es de una esperanza que se perdió. ¿Y sí? no tenía Fátima esto? ¿Piensas tú?
2: ¿Una esperanza que se perdió?
1: Sí. ¿Nadzieja, która się straciła?
2: Bueno, igual, en cierto sentido sí, pero...
1: W pewnym sensie tak. Okej, ja pienso que... No myślę, sé, że si musimy wrócić do jego doświadczenia, nie? A tu experiencia, tenemos que regresar.
0: Aha. Właśnie, opowiedz swoje takie, co ty przeżywałeś, que jak ty trafiłeś viviste? Do Padre Nikosa.
1: Como tu encontraste a Padre Nikos. Yo tengo que inmediatamente explicar, ja muszę od razu wytłumaczyć, że ja przyjechałem do Aachen i on już był w tej wspólnocie. El estaba en esta
2: Nikos
1: comunidad.
2: Me encontró a mnie.
1: Także Nikos spotkał mnie.
0: No
1: nie,
0: to jest
1: ja
0: ważne,
1: Nikosa.
0: Tak, oczywiście.
1: Ale, pero queremos conocer cómo encontraste...
0: Zaszczyt spotkał Nikosa, nie ciebie.
1: Este cura antes de Nikos. Jak spotkałeś tego księdza przed Nikosem?
2: Bueno, yo pues tuve un colegio normal, ¿no?
1: Ja miałem
2: de alemán.
1: Normalne szkoły, alemán.
2: Aha, o sea, nunca me ha faltado nada.
1: Nigdy mi nie brakowało niczego.
2: Monetariamente, pues veo
1: ani
2: que
1: finansowo.
2: Mis padres estaban bien.
1: Moi rodzice ekonomicznie byli dobrze.
2: Igual no... Tampoco teníamos 20 casas, pero...
1: Nie mieliśmy 20 domów, ale...
2: Nunca faltó nada, pues.
1: Nigdy nam nie brakowało niczego.
2: Incluso también...
0: Pół Walencji należało do nich.
1: Pero medio Valencia era de tu familia.
2: Sí, claro. Sí. No toda.
1: No toda, pero medio.
2: No toda.
1: La mitad.
2: Mitad. 49%.
1: 49%. Nie 50, ale 49%. Ok.
2: Y bueno, y entonces yo veo que fui... mucho tiempo
1: byłem dużo czasu
2: dejándome mover por la corriente.
1: Byłem dużo czasu, pozwalałem się prowadzić przez prąd. Podemos decir que como una medusa.
2: Como una medusa.
1: Tak jak meduza, która jak wiecie nie ma mięśni, tylko porusza się z prądem, ten prąd tam, to okay.
0: Tak, correcto. Gdzie ją niesie.
1: Aha.
2: Correcto. Sobre todo por el colegio, que siempre te lleva mucho de la mano.
1: I szczególnie przez szkołę, która zawsze cię jakby chwyta za rękę i próbuje cię ciągnąć.
2: Y bueno, y también en lo social igual, en los deportes incluso. Pues,
1: także w relacjach ludzkich i sport też.
2: A comparándolo ahora, veo que...
1: Porównując teraz?
2: Veo que... yo creo que de mi infancia nunca he tenido algo que me tire. Que yo diga, ah, esto me gusta, voy a hacerlo y voy a...
1: Nigdy w czasie dzieciństwa nie miałem czegoś, co by mnie pociągnęło, co bym powiedział, o, to mi się podoba i to chcę robić.
2: Y bueno, y entonces siempre veía que los videojuegos, por ejemplo...
1: Zawsze widziałem, że na przykład te wideo, gry wideo...
2: Era una cosa que también me sacaba un poco de esa realidad en la que vivía. No?
1: Wyciągały mnie z rzeczywistości, w której żyłem.
2: Tenía unos amigos del colegio.
1: Mieć przyjaciół ze szkoły.
2: Y entonces quedábamos por las tardes para jugar en línea.
1: I po południu po prostu przez internet graliśmy.
2: Algo estaba muy divertido, pues...
1: To było bardzo interesujące.
2: I creo que en la época estaba bien.
1: I w tej epoce było dobrze.
2: Porque era moderado.
1: Bo to pues, było, prawda, nowoczesne.
2: También, exacto. Y bueno, y a mí, pues lo de salir por la noche me ha parecido siempre muy incómodo.
1: Żeby wychodzić w nocy z domu na przykład na imprezy, to mi się wydawało zawsze takie niewygodne.
2: En casa siempre tienes más control, pues.
1: W domu masz zawsze więcej kontroli.
2: Bueno, y entonces, siguiendo, yo siempre veía que quería más y más vivir en ese... Ah, pues los videojuegos... es mi zona de confort, pues porque no más y más.
1: Porque, i zobaczyłem, że ja chcę żyć wciąż w tych grach wideo, bo to była mój pas bezpieczeństwa.
2: No de la forma ambiciosa o incluso de profesional, sino de simplemente quedarme en la zona de confort.
1: Nie chodziło mi o to, żeby być najlepszym, żeby moje ambicje, żeby spełnić, nie, tylko w tym, że to mi dawało tą strefę komfortu, o tak.
2: Y entonces ahí veía que ahí sí empezaba a chocar con mis padres.
1: I w tym punkcie zawsze

0: Dlaczego? Właściwie jaki jest argument, że jest lepiej wyjść?
1: Incluso en el colegio, de las notas, incluso después en la universidad, siempre era, bueno, tienes que estudiar, tienes que sacar los exámenes, tienes que seguir adelante en ese aspecto.
0: No i także jeśli chodzi o studia, szkołę, później studia, to też mówili mi, tylko że no, masz studiować, masz zdawać i masz iść do przodu.
1: Pero siempre parecía, bueno, es lo que todo el mundo hace, pero no le veo exactamente el para qué.
0: O, para qué. Ja zawsze sobie myślałem, ale to robi cały świat, a ja nie wiem dlaczego. Tengo que decir que Pablo es un filósofo, podemos decir, y él siempre piensa, tengo que saber para qué. Więc ja mówię, że Pablo jest takim filozofem, go trochę poznałem, i on zawsze musi mieć motywację, una motivación profunda, głęboką. Ale dlaczego
2: tak,
0: mam to robić?
2: Słowo Valencia pochodzi z czasów rzymskich.
0: De palabra Valencia es de tiempos romanos.
2: I ono oznacza odwaga.
0: Valentía.
1: Valentía.
0: Valentía.
1: Mhm. Puede ser.
2: Właśnie, jak, co dla ciebie stało się, bo czy to nie jest taki krok odważny, żeby zostawić, prawda?
0: No, jest una valentía dejar casa i
2: namiętności, tak, i odciąć się od tego społeczeństwa.
0: I cortar con esta sociedad, en estos videojuegos, en este sentido, en tu mundo.
1: Aha, no, no, porque...
0: Nie, to nie była odwaga.
1: No, o sea,
0: no era valentía.
1: No, no. Es más escape. Pues,
0: to jest bardziej ucieczka.
1: Es la puerta fácil.
0: To jest tak zwane drzwi łatwe, żeby uciec.
1: O sea, a mí no me costaba quedar con mis amigos para jugar videojuegos toda la noche. No...
0: No, no me costaba significa que...
1: Que no tenía que hacer esfuerzo.
0: Aha, że nie musiałem się wysilać, żeby z chłopakami grać się wieczorami w te gry.
2: A jak Padre Nikos ciebie diagnozował? Co on widział, że w tobie
0: i Padre Nikos que veía en ti.
2: Czy uważał cię właśnie za odważnego, jak myślisz, te miraba za como takiego, który się poddał?
0: Como una persona que se dejó llevar por los corrientes.
1: Nikos? No sé.
0: Nie wiem, nie wiem.
2: Nie wiesz.
0: Ja myślę, że tienes que cortamente terminar este episodio ahora en Alemania. Że ten epizod w Niemczech, żebyś dokończył.
1: Bueno, yo fui ahí a Alemania, así, de esa forma, queriendo jugar a los videojuegos, yéndome de casa, perdiendo...
0: Więc przyjechałem do Niemiec i chciałem kontynuować to życie, które miałem w domu, czyli grać w videojuego...
1: Perdiendo la vocecita de mis padres.
0: Oczywiście, ucinając ten głos od rodziców, który mnie ciągle korygował.
1: Y entonces viví unos años así. Yo me levanto por la mañana, si tengo ganas de jugar a videojuegos, juego.
0: Więc żyłem tak. Wstawałem rano i robiłem to, co miałem ochotę. Czyli miałem ochotę grać, to grałem.
1: Y en muchas otras cosas también, en alimentación, por ejemplo, ejercicio.
0: I także odżywianie się ćwiczenia fizyczne. Żyłem według tego, co mi mówiło moje ja.
1: Incluso en temas de sexualidad también.
0: I także temat tej relacji seksualności.
2: W dzień i w nocy.
0: Día y noche, así viviste.
1: Sí, sí, porque
2: czyli
1: no tenía...
2: Czyli tak jak nietoperze z Walencji, drużyna najsłynniejsza w Walencji.
0: Qual?
2: Symbol nietoperza.
0: A, esta, Valencia. Esta Valencia de fútbol, su símbolo tiene...
1: Murciélago.
0: Murciélago.
1: Sí, sí.
0: I tu, Batman. Tu fuiste como murciélago.
1: Sí, más o menos.
0: Że ty byłeś jak nietoperz, no mniej więcej.
1: Pero el murciélago duerme de día.
0: Ale nietoperz śpi w ciągu dnia.
1: Igual yo a veces no.
0: Ya ni es, colei. Okay.
1: Bueno, y entonces...
0: ¿Cómo encontraste...?
1: Ajá, llegó un momento de crisis. Estaba claro que no estaba yendo a ningún lado.
0: Że nie byłem w żadnej stronie zorientowany, byłem po prostu...
1: Y que nada...
0: bez sensu.
1: Sí, nada daba sentido, pues.
0: Nic mi nie dawało sensu.
1: Sí. Y entonces ahí es un poco el proceso que yo empecé, por ejemplo... con un autor también que era muy político, que se llamaba Jordan Peterson.
0: Ja z kolei się zacząłem takie przebudzenie robić, i to dzięki takiemu człowiekowi jak Peterson.
1: Que hablaba un poco a esa generación de hombres que no tenían un motivo para entrar en ese sacrificio, ese esfuerzo.
0: Responsabilidad.
1: Responsabilidad, exacto.
0: Czyli on mówił o ludziach, o mężczyznach, którzy nie chcą wchodzić w odpowiedzialność.
1: Exacto. Y entonces ahí empecé un poco mi camino. Siempre desde la lógica y siempre secular.
0: I to była moja droga, która się rozpoczyna poprzez logikę
1: Mm.

0: hasta que un día me apeteció ir a la iglesia otra vez.
1: I w pewnym momencie ten proces mnie pchnął do tego, żeby spotkanie w kościele.
0: I desde ahí pues fui escuchando las homilías primero como qué tengo que mejorar esa semana.
1: I zacząłem słuchać homilii tego pierwszego księdza, który był przede mną, jako co mam zrobić, żeby polepszyć się w tym tygodniu.
0: I después de las catequesis neocatecumenales.
1: I potem słuchałem catequesis neocatecumenalnych.
0: Empecé a entender mucho mejor la relación personal con Dios.
1: I zacząłem rozumieć lepiej tą relację osobistą z Bogiem.
0: Y ahí poder entrar también un poco en mi realidad.
1: I żeby wejść troszeczkę w moją rzeczywistość.
0: Ver cómo era yo. O cómo soy yo.
1: Zobaczyć, jaki ja jestem, poznać siebie.
0: I desde ahí poder un poco buscar qué quiero en el futuro.
1: I poprzez to poznanie siebie powoli rozpoznawać, co ja chcę w przyszłości.
0: ¿Cuál es ese sentido? Y entonces me costó 9 años acabar la carrera.
1: I pues... to mnie kosztowało, żeby 9 lat studiować, bo normalnie studia, normalmente se estudia. 3,5 lata, natomiast on studiował 9.
2: I takie ostatnie pytanie dla
1: Última
2: was.
1: Última pregunta.
2: Ta droga wolności Fatimy.
1: Esta camino de libertad. Wolności czy swobody?
2: Wolności. Skorygowała. I droga odpowiedzialności.
1: Responsabilidad.
2: Jak widzicie, teraz znaleźliście się w Polsce i co byście powiedzieli? Jakie jest wasze doświadczenie? Pierwszy raz jesteście w Polsce.
1: Estáis en Polonia? Co by chcieli powiedzieć Polakom?
2: Tak, co by chcieli powiedzieć Polakom o tej drodze, którą żeście sami odkryli?
1: De este camino que habéis descubierto vosotros. Fátima, rápidamente.
3: Solo con Dios se puede encontrar eso que te hace falta.
1: Czyli tylko z Bogiem możesz spotkać to, co później warto, dlaczego warto żyć.
2: Czyli warto porzucić tę drogę swawoli.
1: Czyli vale la pena dejar libertinaje.
3: 100%.
1: 100%.
3: Uno piensa que esto que te hace falta lo vas a encontrar dentro de este libertinaje, pero...
1: I właśnie ktoś myśli, że to, co cię napełni poprzez właśnie tą swawolę spotkasz, ale potem...
3: Uno cree que está oprimido dentro de una religión, pero...
1: Ktoś myśli sobie, że był uciskany przez pewną religię, ograniczany.
3: Pero es lo único que realmente te da libertad.
1: I, ale ona daje naprawdę ci wolność. I Pablo.
0: Yo sobre todo para los hombres jóvenes...
1: Dla ludzi młodych.
0: He visto que la responsabilidad y tener la libertad de poder elegir tomar cierta responsabilidad.
1: Zobaczyłem, że po prostu ta odpowiedzialność i mieć wolność, żeby móc wybierać odpowiedzialność.
0: Es realmente lo que puede hacerte un hombre.
1: I to może cię uczynić mężczyzną. I o tengo que terminar con buena noticia, muszę skończyć dobrą nowiną, que aunque tú vives en libertinaje hoy, aunque tú vives con tu lógica hoy, Jesucristo te ama y siempre te busca y nunca te borra. Chrystus, mimo tego, że żyjesz w swojej swawoli, mimo tego, że żyjesz w swojej logice i jesteś jak ten nietoperz, como murciélago, Jezus Chrystus cię kocha i nigdy ciebie nie przekreśla.
2: Czy, bo padre zaraz jeszcze da jakiś cytat z Biblii na koniec nam wszystkim i pobłogosławi, ale bo taki jest zwyczaj, padre Nikos nawet w radio nie oszczędza słuchaczy, wszystkim błogosławi.
1: Abrimos acaso yo voy a abrir una palabra y después voy a dar bendición.
2: Tak, i właśnie ta droga nieodpowiedzialności, którą porzuciłeś, Pablo, chyba było warto, bo Pan Bóg postawił na twojej drodze taką piękną drogę wolności i teraz możecie ją razem z Fatimą realizować.
1: Valía la pena dejar este camino sin responsabilidad porque encontraste a Fátima y ahora comenzáis algo juntos.
0: Ese camino no valía de nada igualmente.
1: To droga nie bez odpowiedzialności w ogóle niczym nie była warta. Niczego. Tak.
2: Ale musiał was sprowadzić do Aachen, do Aquisgranu, żeby wam swój plan, który dla was jest najlepszy, objawić.
1: Para que podáis entrar en un plan de Dios que es el mejor para vosotros. I esta es también mi experiencia i to jest też moje doświadczenie, że ciekawe, że w Aachen, który jest tak bardzo sekularyzowany, tan sekularizada Aachen, vosotros encontrasteis a Jesucristo. Wyście spotkali Chrystusa. Otwieramy słowo?
2: A dzięki temu jeszcze padre jest księdzem, bo... Pan Bóg posługuje jako narzędzie, żeby właśnie...
1: Gracias a vosotros, él es todavía cura, porque sin estas cosas, ¿qué sentido tiene ser cura de una parroquia secularizada? Jak ma sens?
2: Słowo na koniec, miała być piosenka Padre La Maria, ale chyba już nie damy, bo jest.
1: Tak jest. Ja tylko krótko z listu do Rzymian. Tym bardziej więc będziemy przez niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Su sangre nos justifica de Jesucristo a los romanos. Okej? Okay? Więc tego tobie życzę, kochany słuchaczu.
2: Padre też Wachen błogosławi śluby, nie?
1: Tak. A więc tego wam życzę, żeby bendice los matrimonios también en Aachen. Vosotros, esto fue para vosotros una palabra. Okej, okay, pero esto tienen todavía camino. Mają jeszcze
2: wszystko drogę. Jeszcze przed nimi.
1: Tak, sí, delante de ellos. Udzielam błogosławieństwa, la bendición w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
2: Gracias. I dziękujemy Padre Nikos Skouras z gośćmi, z Fatimą Sequiera z Nikaraguj i z Pablo Forere z Hiszpanii byli gośćmi Radia Wnet. Dziękuję. Dziękuję. Adam Czerpak Gracias. Realizował.
1: Bardzo dziękuję Adamowi.
4: Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
5: Co najmniej 132 osoby zginęły, 480 zostało rannych, a w Kolumbii wprowadzono stan wyjątkowy po jednym z najsilniejszych trzęsień ziemi, jakie nawiedziły ten kraj w ostatnich latach. Jak podaje BBC, trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 wystąpiło o godzinie 7.34 czasu lokalnego. Wstrząsy miały miejsce na głębokości 103 km w departamencie Choco. Według kolumbijskiego około 55 km od epicentrum leży miasto Pereira, gdzie doszło do jednych z największych zniszczeń. To trzecie w ostatnim czasie trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. Wcześniej doszło do nich w Wenezueli i w Peru. O incydencie cyberbezpieczeństwa, do którego doszło w systemach i danych firmy MyDR, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zaznaczył, że nie można ostatecznie potwierdzić wycieku danych. Wczoraj Gawkowski przekazał na X-ie, że o incydencie zostały poinformowane odpowiednie służby, które prowadzą intensywne działania związane z ustaleniem wszystkich okoliczności sprawy oraz wspierają firmę w realizowanych działaniach. Gawkowski dodał, że firma na bieżąco przekazuje służbom potwierdzone informacje związane z prowadzonymi działaniami. Rosja może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą, wykorzystując ukraińskie drony do ataków na infrastrukturę w państwach NATO graniczących z Rosją, pisze Reuters. W związku z tym Litwa, Łotwa, Estonia i Polska wzmacniają ochronę elektrowni oraz infrastruktury gazowej. Litewskie władze poinformowały w ubiegłym tygodniu, że Moskwa może rozważać przeprowadzenie takiego upozorowanego ataku. Polska i państwa bałtyckie ostrzegają również przed możliwymi atakami sabotażu, które miałyby sprawdzić reakcję NATO. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow odrzuca te ostrzeżenia. W Polsce koncern Orlen, jak pisze Reuters, analizuje alternatywne drogi importu gazu na wypadek zakłócenia obecnych dostaw. Około 80% gazu sprowadzonego przez koncern trafia do Polski przez terminal LNG w Świnoujściu oraz podmorski gazociąg z Norwegii. Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zakłada ograniczenie liczby szczepień zalecanych dzieciom oraz rozdzielenie szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce, czyli MMR. Jak pisze BBC, Trump od dawna podważa bezpieczeństwo szczepionki MMR. Tymczasem liczne badania naukowe nie wykazały związku między szczepieniami a autyzmem. Trump przekonuje, że kilkadziesiąt lat temu dzieci otrzymywały znacznie mniej szczepionek niż obecnie, a mimo to były zdrowsze. Jak mówił, w tamtym czasie nie obserwowano również dzisiejszej skali przypadków autyzmu. Rozporządzenie rekomenduje ograniczenie liczby szczepień z 18 do 11, jednak nie jest ono federalnym nakazem. Wymogi dotyczące szczepień dzieci uczęszczających do szkół ustalają poszczególne stany.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Gdzie podziały się tłumy? Kiedy czyta się Ewangelię, jedno bardzo wyraźnie rzuca się w oczy. Gdziekolwiek Jezus poszedł, towarzyszyły mu wielkie tłumy. Trudno się temu dziwić. Był charyzmatycznym mówcą i czynił cuda, więc trudno, żeby było inaczej. Ale gdy go ukrzyżowano, był sam. Tylko grupka najbliższych przyjaciół czuwała w bezpiecznej odległości. A potem, po zmartwychwstaniu, niewielkie grono uczniów rozpoczęło ruch nazwany później Kościołem. Gdzie zatem podziały się tłumy, ci wszyscy gapie? I dzisiaj jest na całym świecie całe mnóstwo ludzi, którzy noszą miano chrześcijan, ale traktują tę religię jak swoistą gwarancję, polisę ubezpieczeniową. Jezus jednak mówi: nie każdy, kto mówi do mnie Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto czyni wolę mojego Ojca. Innymi słowy, prawdziwą więź zawsze poznaje się po owocach.
7: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
8: Reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: własną, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
1: To była autopromocja.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

11 sierpnia, godzina 9:08, Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dla mnie pierwszy poranek po wakacjach. Z takim drżeniem rąk oglądam dzisiejsze gazety. Może przesadziłem. Trochę patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą, patrzę na Gazetę Polską i Dziennik Gazetę Prawną i tak sobie myślę, że może korzystając z tego, że są wakacje, zaczniemy od wakacyjnej piosenki.

0: I wnet w poranku porozmawiamy z jednym z trzech muszkieterów, Michałem Karnowskim, i tutaj ocenimy najnowsze informacje, które przyniosła Wirtualna Polska. Informacje oczywiście dotyczy miliony dla powodzian. Dostali mąż i sąsiadka polityczki KO za wodę, po której nie ma śladu. Ale to już za chwilę. Informacja, która właściwie mnie dziwi, że nie jest taką ośrodkiem, wokół którego koncentruje się debata publiczna. W każdej minucie Polska jest zadłużona, zadłuża się o ponad 1 000 000 zł, 1 200 000 albo 1 400 000 złotych, co oznacza, że każdego dnia nasz dług rośnie o 1 000 000 zł. Nie wiem, czy to jest taka bagatelna suma, nad którą nie trzeba się zastanawiać. Te 600 miliardów złotych rocznie w ciągu 10 lat możemy sobie łatwo policzyć. Dochód narodowy brutto to 4 biliony złotych, czyli 2 biliony zadłużenia, czyli za mniej więcej 2,5 roku będziemy mieli 100% zadłużenie względem dochodu narodowego i nikt wygląda na to, że się nie przejmuje, a Rzeczpospolita na pierwszej stronie przynosi wiadomość, że będzie dogrywka safe. W najbliższym czasie polski rząd będzie mógł sięgnąć po dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego SAFE. W grę wchodzi nawet kilkanaście miliardów euro. Do tej pory dostaliśmy 6,5 miliarda euro. Jeszcze do 44 miliardów trochę brakuje, ale będziemy mogli się bardziej zadłużyć, więc to na pewno rząd premiera Donalda Tuska cieszy, bo w którymś momencie Polska przestanie być wypłacalna, chociaż struktura długu, jak mówią ekonomiści, jest taka, że właściwie jest to dług bezpieczny, bo 70% zadłużenia mamy w złotówkach, czyli zadłużenia wewnętrznego, ale już widzę muszkietera w czerwonej koszuli, więc przywitam Michała Karnowskiego. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Widzę, że jesteś, że nabrałeś siły w czasie tych wakacji. To bardzo cieszy, bo przed nami długi, trudny sezon polityczny.
1: Tak, tak. Ale taki też ciekawy, wydaje mi się. Wydaje mi się, że jest dużo powodów do optymizmu. Jest jasne, masę znaków zapytania i takich ciemnych chmur, które mogą się w jakieś burzowe rozwinąć. Natomiast wszystko, wydaje mi się, jest zgodne z takim pewnym scenariuszem, który już od kilku miesięcy co najmniej można opisać, można go zobaczyć, tak powiedziałbym. No i polega on na tym, że Polacy przesuwają się generalnie na prawo, odrzucają jednocześnie rządy Donalda Tuska i jego próbę przesunięcia się na prawo, że mamy bardzo mocnego prezydenta, który jest tu wielkim atutem tego obozu zmiany, obozu propolskiego. No i to wszystko idzie w tym kierunku. Pozostają do rozstrzygnięcia szczegóły, detale, które oczywiście mogą wszystko zepsuć, jak to w życiu. Czyli jak się wewnętrznie ten obóz konserwatywny, prawicowy ułoży, czy ktoś nie zdradzi. Tutaj jest wiele obaw, czy ktoś nie da się Tuskowi przekonać. No chociażby wczoraj pismo Michnika, prawda, i cała seria scenariuszy, w których są gotowi dać rządzący dziś Mentzenowi wszystko, absolutnie wszystko, żeby on im dał władzę na kolejne 4 lata. Ale pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość było gotowe dać wszystko PSL-owi. Nie zawsze się tego scenariusze muszą spełniać. Także cóż, jeszcze warto odnotować, myślę, i to jest naprawdę historyczna zmiana, to, że tą imprezę u prezydenta Karola Nawrockiego, to było zamknięcie pewnej epoki, to było naprawdę wejście w zupełnie nowy świat, w takiej estetyce uprawiania polityki, w tej sferze, ale też i w obszarze kadr, kto dla prezydenta Karola Nawrockiego jest najważniejszy, kogo zaprasza. Tak jakby no zamknął za sobą epokę, otworzył nową. Wiem, że często to mówimy, ale uważam, że tu naprawdę zaznaczył też potężnie swoją gigantyczną ambicję.
0: To ja przyznam się, że w czasie wakacji niespecjalnie wiem, o czym mówisz, o jakiej imprezie i co to za epokowa impreza była w Pałacu Prezydenckim.
1: Ja mówię o tej rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego. Tak, była prezydent zorganizował w Pałacu Prezydenckim, przed Pałacem Prezydenckim, bo to było na dziedzińcu, gigantyczną imprezę. Ona nie była jakoś wypasiona i tak dalej, ale w takiej estetyce, no na przykład mali górale śpiewający, ale połączeni z Eldo. tak? Czyli coś takiego zupełnie innego. Duże przemówienie trzygodzinne, dwie i pół, długie, tak, upał był, to mogłem to jakoś to czasowo pomieścić, ale długie przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Dwie i pół wcześniej godziny, czy dwie i pół minuty?
1: Nie, godziny. Znaczy, nie, słuchaj, nie wiem, tu jakby nie chcę, musiałem sprawdzić. Słuchaj, długie było. Wydaje mi się, że godzinę trwało, ale w tym sensie, że tak jakoś no, odznaczało się może wskutek upału długością. Miałeś wcześniej debatę publicystów i to też było wydarzenie, bo miałeś Ziemkiewicza, miałeś profesora Andrzeja Nowaka, Rafała Ziemkiewicza, Andrzeja Nowaka, miałeś moderującą Dorotę Gawryluk i miałeś Krzysztofa Stanowskiego, który teraz, wiesz, zbiera baty za to, że bardzo prezydenta wychwalał. Jako jeden z bohaterów, powiem skromnie i nieskromnie, jego plebiscytu na największego propagandystę XXI wieku, był taki plebiscyt, odpadłem tam w pierwszej rundzie, miałem o to pretensje, ale mogę powiedzieć, Krzysztofie, witaj w klubie. Tak, Krzysztofie Stanowski, czyli tak w klubie propagandystów, bo rzeczywiście zachwycił się tam prezydentem. Ja nie mam mu tego za złe, bo może jakoś języka zabrakło, ale wielu tutaj też Stanowskiego jakoś za to batorzy. Natomiast samo to wydarzenie naprawdę, znaczy to, tam ja tam obrywam, bo ja o tym mówię i tu ludzie od prezydenta do mnie się odzywają, że ja tu straszne rzeczy mówię, bo mówię, że tam jakby było troszeczkę takie odwrócenie się od świata pisowskiego ze strony Karola Nawrockiego. Oni mówią, jak możesz, było wielu pisowców i tak dalej. Ale nie grali głównej roli i nie byli zaproszeni jako centralna część. Tam w pierwszym rzędach influencerzy siedzieli. W ogóle zupełnie inna logika, estetyka, zupełnie inne cele. Tu Karol Nawrocki trochę, ja to cały czas twierdzę, że jego prezydentura jest powiedzeniem dziękuję PiSie, dziękuję ci za poparcie, ale ja sobie wyobrażam prawicę trochę inaczej, ja ją sam ułożę. Jakby ja nie chcę żyć waszymi wojnami, ja nie podzielam części waszych fobii, pasji i tak dalej. Duża absolutnie polityczna zmiana, którą ja dostrzegam, nie wiem czy inni też dostrzegają, no i tu rola prezydenta oczywiście w ułożeniu tego wszystkiego w przyszłym roku będzie duża. Tam na tej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, czyli rocznicy prezydentury, padły też ważne zdania mówiące o tym, że będzie prezydencka taka strategia przygotowana, polityczna, narodowa, to nie było doprecyzowane, ale uważam, że to może być taka podstawa wyborcza, ewentualnie jakiegoś porozumienia politycznego gdzieś wokół prezydenta, przy prezydencie. To, że PiS pękło, czy to pęknięcie duże, czy nieduże, znaczy ono jest spore w klubie, ale czy ono jest głębokie, ja tu mam wątpliwości, ale to, że Prawo i Sprawiedliwość pękło, wzmacnia radykalnie pozycję Karola Nawrockiego. To wszyscy wiedzą, jest oczywiste. Znaczy, Karol Nawrocki staje się królem. Moc decydowania o prawicy przeszła w jego ręce i nie widać, żeby to się miało zmienić. To on musi zdecydować. I niektórzy mówią, jemu się to nie opłaci, może nie będzie chciał, może nie za bardzo, czyli Karol Nawrocki nie musi wejść do tej gry przedwyborczej. Moja teza jest inna, musi. Także on nie ma wyjścia, dlatego że dla Karola Nawrockiego kolejna kadencja Donalda Tuska to jest, słuchajcie, katastrofa.
0: To nie jest dla Karola Nawrockiego katastrofa, tylko katastrofa dla Polski, bo stała się afunkcjonalna.
1: Pokazuje... No, lepiej bym tego nie ujął.
0: Dziękuję, Michale, ale jest też Mateusz Morawiecki. Jak słyszysz opowieści o tym, jaką rolę ma odegrać Mateusz Morawiecki w polskiej polityce, to właśnie też złamać ten spór, który się toczy między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością i powiedzieć, najważniejsza jest racja stanu, a racja stanu Polski jest ponad podziałami. Czy tutaj widzisz jakąś współpracę między prezydentem a byłym premierem?
1: Tak, uważam, że prezydent Karol Nawrocki z pewną życzliwością patrzy na tę inicjatywę. To wyraźnie widać. Była taka wypowiedź pana rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który mówi, no ale o co chodzi, no powstał nowy podmiot dla prezydenta, absolutnie ważny partner, jedziemy dalej. W żadnym momencie tego konfliktu prezydent nie wystąpił, nie wysłał żadnego sygnału jakiegoś nawołującego do jedności. Mógł to zatrzymać. Jemu to sprzyja. Tak? Może sympatyzuje z takim trochę myśleniem czy głosami w tym ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego, który jakby zwraca się do starszych pokoleń i mówi: teraz może już byście pomyśleli o odpoczynku, towarzysze partyjni i nasi przyjaciele. I może to być też jakiś wspólny mianownik. Natomiast oczywiście tu wszystko zależy od tego, jak sobie to stowarzyszenie poradzi. Ja cały czas twierdzę, pamiętam naszą rozmowę przed tym rozłamem, gdzie cały czas twierdzę, że to są trochę negocjacje, jak się ma to ułożyć wewnątrz całej prawicy i wewnątrz PiSu. I teraz myślę, że gdzieś do października będzie trwał taki moment. Do października gdzieś myślę, Mateusz Morawiecki, jego ludzie mają czas, żeby zrobić dobry wynik w sondażach. Jak zrobią dobry wynik w sondażach, to będą samodzielnym podmiotem na prawicy i czy będą negocjowali z PiSem, czy z innymi w jakiejś koalicji, czy pójdą sami, no mają tutaj jakieś wtedy pole. Natomiast jeśli te wyniki będą słabe, a słabe uważam w okolicach 5 czy poniżej 5, bo to im nie będzie dawało gwarancji wejścia do Sejmu, no to wtedy mogą wrócić nawet do PiSu, nawet na kolanach, jako jakaś nowa koalicja i tak dalej. Tu w polityce absolutnie wszystko jest możliwe. To jest taki moment sprawdzenia. Oni dostali tą możliwość, chcą się sprawdzić, mają prawo. Też się trochę dzieje to, przed czym przestrzegałem tych ludzi, to znaczy, że bardzo trudno będzie im wyrwać wyborców PiSu. Oni mają chyba taki cel, natomiast ja tutaj tego specjalnie nie widzę. Znaczy, to poszło mocno w klubie, ale jeśli chodzi o elektorat, jeśli chodzi o tą głębię tej formacji zaplecza i wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to moim zdaniem poszło dość płytko. I to dlatego, że ludzie po prostu nie za bardzo rozumieją, o co chodzi. Znaczy, dlaczego Mateusz Morawiecki wyszedł? To może na pewno słuchacze Radia Wnet rozumieją, pewne frustracje słyszą, tak? pewne tony różne. Natomiast dla większości wyborców Prawa i Sprawiedliwości, których ja bardzo wielu znam, to jest kompletnie niezrozumiałe pęknięcie. Kompletnie. Oni tak patrzą, się tak przyglądają, ale o co temu Mateuszowi chodzi? Był naszym premierem przez 6,5 roku. Krzyczeliśmy: Mateusz, a on teraz idzie swoją drogą, porzucając pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ciężko tu mu będzie zbudować, ale patrzę z dużą życzliwością, bo ambitne są te próby, to pójście na to Jagodno, tak? Taki zupełnie inny język, no, odważna próba jakby rozpoczęcia debaty o demografii i o 800+, czyli w taki najbardziej wrażliwy element weszli. Gdzieś tam pomiędzy może mają szansę, tylko Morawiecki ma jeden problem. I jednocześnie to, co jest jego atutem, jest jego problemem w tym momencie. Znaczy, był 6,5 roku premierem PiSowskim. Z tej pozycji powiedzieć: jestem trzecią drogą, jest bardzo trudno. Ale próbuje i może mu się uda. Widać, że ciężko pracują, widać, że są bardzo aktywni. No, tu oczywiście to się wszystko może inaczej potoczyć, jak PiS będzie spało, tak? W tym sensie to pęknięcie powinno być dla tej partii też takim dużym wezwaniem do aktywności, do działania, do pracy. Trochę słabo na razie jestem.
0: Ale jeśli mówimy o trzeciej drodze, to mówimy o takiej partii, takiej organizacji politycznej, która może zawierać koalicję zarówno z jedną stroną, jak i z drugą. Bo fikcyjność trzeciej drogi pana Szymona Hołowni była taka, że on był tylko i wyłącznie jednoskrzydłowym, a wydaje ci się, że premier Mateusz Morawiecki może być dwuskrzydłowym graczem?
1: Tak, to jest jakoś tam do wyobrażenia. Bez Tuska, tak? Może z Tuskiem miałbym problem, ale bez Tuska... Chociaż wiesz, no, dlatego trochę mówię, jakby mogę sobie to wyobrazić, to są ciekawe dyskusje, ale trochę dlatego mówię właśnie, czy wspomniałem o tym, że ludzie nie za bardzo rozumieją jakby przyczyny i różnice. Znaczy widzą, że ta grupa Morawieckiego, Rozwój Plus, jest bardziej energetyczna, że jest głodna, to się podoba, że jest taka zorganizowana, że jest rzeczywiście sprawcza, że jest taką dużą żywotną żyłą, tak, płynącą, żyłą wodną płynącą gdzieś przez prawicę. Natomiast jakby powiedzenie dzisiaj ludziom na Jagodnie, którzy przecież zmobilizowali się i szli do wyborów, bo rządził Morawiecki, że Morawiecki jest odpowiedzią, ich odpowiedzią na złe rządy Tuska, którego wybrali, żeby nie rządził Morawiecki, to ja już mam poczucie, wiesz, lekkiego odjazdu. Ja nie wierzę w takie diagnozy. Moim zdaniem tak wyborcy nie funkcjonują. Moim zdaniem wyborcy, którzy uznają, że Donald Tusk zawiódł ich nadzieję, poszukają sobie innej opcji. Ona może być Kosiniakiem-Kamyszem, tak? Ona może być partią Razem, mają te opcje. Ona może być Mentzenem, ale nie wiem, czy ona będzie Morawiecki. Tu mam wątpliwość, tak? Przy docenieniu, mówię, całej tej energii i tak dalej. No, zobaczymy. Ja, moim zdaniem Morawiecki wygrał, premier Mateusz Morawiecki wygrał taką bitwę o suwerenność swojego środowiska. On ją wygrał naprawdę zdecydowanie. On pokazał, że on zbudował grupę wobec niego lojalnych, choć doświadczeni w polityce. Jeszcze mnie tu przestrzegają, Michał. No zobaczymy, jak będzie miał 4-5% sondaży przez kilka miesięcy, czy to jest lojalność, czy to jest interes, tak? Zobaczymy, my tego nie wiemy. Mateusz Morawiecki przegrał bitwę. Przegrał równocześnie bitwę o interpretację tych wydarzeń. Nie był w stanie Polakom powiedzieć, dlaczego wychodzi. Moim zdaniem ludzie tego nie rozumieją. Ja muszę tu jakieś fikołki robić na antenie wspaniałego Radia Wnet. A, nie wiem, czy wiesz, Krzysztof, w Newsweeku określił cię jako niszowe. Nie wiem, to komplement czy nie. Że niszowe Radio Wnet.
0: No nie czytałem tego Newsweeka.
1: No ale Newsweek to takie potężne pismo, myślisz dzisiaj, żeby inny jako niszowe. Nie, śmieję się, to oczywiście żart, bo to taka próba zredukowania anteny, która przecież właśnie jest bardzo silna i jakby bardzo wpływowa i bardzo taka, no, lubiana, tak? Więc śmieję się, że ten salon wciąż tak właśnie takie etykietki przebija i to już niszowe wymyślili. No więc przegrał Morawiecki tę bitwę o interpretację tego. I teraz się toczy bitwa o to, czy on, jakby, czy ta jego oferta złożona wyborcom będzie szersza niż naprawdę takie wąskie, wewnątrzpisowskie jakieś tam, prawda, odpryski, odłamy. I słuchamy, i patrzymy, i każdy ma szansę, i warto tu z ciekawością. Jest niezwykle pracowity polityk, ale ja czasami, też przecież to wiemy, że czasami można być niezwykle pracowitym i jak ten chomik w tym kółku biegać, tak? Że ta oferta twoja może trafiać w próżni, że w polityce nie tylko pracowitość decyduje. I ja nie widzę na razie tego rozróżnienia. Znaczy, moim zdaniem też po tym grillu już miałem takie wrażenie. Jakby idą w kierunku takiej miejskiej inteligencji. Jeden z socjologów, z którym rozmawiałem, mówi mi, że dzisiaj za wcześnie na takie generalne wnioski, ale jeśli gdzieś szukamy miejsca, w którym jakby oferta rozwoju plus rezonuje bardziej, to są to prawicowe elity małych miasteczek. Paradoksalnie trochę tak na twoją tezę, tam gdzie kiedyś Trzecia Droga wzięła, tak? Bo Trzecia Droga wzięła prawicowe elity małych miasteczek, które z kolei wpłynęły na tych ludzi, którzy tam na nich patrzą jak na autorytety. To może jest jakaś droga, może im się uda. Nie wiem, no na razie jakby nie ma rozstrzygnięcia, tak? Na pewno nie jest moim zdaniem jakieś pęknięcie, które by, tak jak tam słyszę takie głosy, że takie, niektórzy takie plany roją, czy myślą, że na pewno nie jest to duże pęknięcie wewnątrz PiS. Ja uważam, że PiS dość szybko wróci na swoje jakby stabilne.
0: Ale czy nie jest tak, że trochę ta polska polityka jest w abstrakcji od tego wszystkiego, co dzieje się w Europie, co dzieje się na świecie? My sobie rozmawiamy na temat tamtego, a tymczasem zacytowałem jakieś zadłużenie Polski, ale to może nie jest najważniejsze. Są procesy antyglobalistyczne, są procesy integracji Unii Europejskiej, zamienianie Unii Europejskiej w jedno mocarstwo i tak dalej, a my nie reagujemy na to. Są zagrożenia rosyjskie, a my jesteśmy zadowoleni z tego wszystkiego.
1: Absolutnie możemy o Polsce powiedzieć wiele też złych rzeczy, słabych. No ostatnio na przykład miałem takie rozmowy z młodymi ludźmi, z rodziny, wśród przyjaciół i na przykład apatodeweloperka, to jest przerażające. Znaczy, no, 33 metry kwadratowe, 2 mieszkania, kredyt na całe życie. No to jest zbrodnia po prostu. To jest zbrodnia w jakiejś betonowej pustyni. Czyli budujemy gorzej niż za komuny, tak? Dajemy gorszy standard życia niż za komuny, jeśli chodzi o... I to jeszcze ludzie się na całe życie zadłużają.
0: 20 i do tego wszystkiego żyjemy w świecie, w którym mówimy, często czytamy w gazetach, a nawet mówimy, jesteśmy 21 gospodarką świata, jesteśmy zaproszeni na szczyty i osiągamy szczyty możliwości. Tymczasem właśnie parametry, czy to cen mieszkań, czy to parametry zadłużenia służby zdrowia, funkcjonowania działania z całego aparatu sprawiedliwości. To wszystko jest takie, bym powiedział, zbliżające się do katastrofy.
1: Nie. Ja tu się nie zgodzę. Ja mówię, że jest wiele spraw, które rzeczywiście są do rozwiązania, ale jednak jeździmy pięknymi drogami. Znaczy, wydaliśmy unijne pieniądze, trochę też własne, te unijne to też trochę nasze, ale zbudowaliśmy autostrady i powiedziałbym, że w Rumunii to nie jest takie oczywiste, że za pieniądze zbudujesz autostrady. W wielu krajach Unii Europejskiej nie jest oczywiste, że zbudujesz autostrady, jak dostaniesz na nie pieniądze albo je pozyskasz. Budujemy silną armię i naprawdę silną, a w wielu krajach nie jest oczywiste, że w obliczu zagrożenia budujesz silną armię. No, państwa bałtyckie na przykład, jakoś ten ich wysiłek teraz podobno większy, ale przez lata był taki bardziej, o przyjaciele, pomóżcie.
0: No i budujemy bardzo dużo wiatraków, które nas bardzo dużo kosztują. Mamy największe ceny energii w Europie. To też są takie sukcesy.
1: Ale mamy też zdolność zwrotu politycznego. Znaczy, jak to wyszło, jak się okazało, że Tusk nie daje rady, to dokonujemy tego zwrotu. I dokonujemy go w kierunku polityki znowu ambitnej. Prezydent Karol Nawrocki jest wyborem i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. My mamy tysiące problemów, ale prezydent Karol Nawrocki i wszystko, co leży na stole jako potencjalne rządy w 2027 rywalizuje w czym? W ambicji. W obietnicy zmiany. W obietnicy naprawy. No jak ktoś zna polską historię, to wie, że tak nie musiało być. Bo mogłyby to być rządy rywalizujące, czy politycy rywalizujący w tym, który nas bardziej uśpi. A Nawrocki nas budzi. A Mentzen nas budzi, po swojemu, ale nas budzi. Kaczyński to nas budzi już tak, że wielu ma dość tego budzenia, ale dobrze budzi, tak? Bo to był ten taki najbardziej ożywczy nurt wolnej Polski. To do dzisiaj wszyscy są trochę z Kaczyńskiego. No wszyscy rywalizują o to, jak zmienić Polskę, jak ją naprawić, jak wszyscy mówią demografia, wszyscy mówią zadłużenie, tak być nie może, wszyscy mówią armia, wszyscy mówią energia. Problemy są, ale Krzysztofie, no pojedź do innych krajów. Zobacz, jaki tam jest poziom debaty, jak oni patrzą na Polskę. I oni mówią, wow, na Węgrzech byliśmy teraz dłużej, no to oni nawet mówią wow, bo mówią, wy dzień po klęsce narodowej, jaką były wybory 2023, podwinęliście Polacy rękawy i się wzięliście do roboty. I zaczęliście tworzyć media i mówić do ludzi, pomóżcie, wesprzyjcie Radio Wnet. I nie zmarnowałeś tej szansy, tak? I nie zmarnowałeś tego zaufania, bo stworzyłeś piękne, wspaniałe medium i powstała i Republika, i w Polsce, i nie wiem, każdy tworzy na miarę swoich tam szans i możliwości, ale oni na nas patrzą, mówią, to wy w tym reżimie, dokładnie tam się dzieje to, co u nas. Represje nawet mają, tak, kopiują jeden do jednego. U nas był Fundusz Sprawiedliwości jako rzekoma afera, tam Fundusz Kultury, po prostu jeden do jednego. Ale mówią, ale wy się po prostu wzięliście do pracy. Jak się przyjeżdża do Polski, do Polski konserwatystów, tak, prawicą, to mówią, no jakbyście rządzili, chociaż nie rządzicie, bo się samo zorganizowaliście. Im to tak trudno nie idzie, trochę są bardziej tacy pogubieni, może się pozbierają. Naprawdę, ja uważam, że przy wszystkich naszych problemach to zawsze mnie doprowadza do szału, jak ktoś mówi tak za mocno, że oj, Polacy tacy niepolityczni, tacy zidioceni i tak dalej. Nie, no trochę pojedźmy po regionie. Jaki jest poziom debaty w tej chwili w Czechach o tych wyzwaniach, o tym, że nas Unia zjada, w innych krajach? No jesteśmy na Słowacji, czy jest jakaś refleksja, co oni sobie zrobili, przyjmując walutę euro. A my jesteśmy krajem, który przekonał sam siebie, że nie chce tego euro. Nikt tego euro nie chce dzisiaj. Czy tak i miliardach wydanych na propagandę na rzecz waluty euro.
0: Michale, bardzo się cieszę, że jesteś w takim politycznym...
1: Już więcej nie zaprosił, bo się tak podpaliłem. Nie,
0: bardzo to jest taki, wiesz, taki, tyle optymizmu wlałeś w duszę wszystkich słuchaczy, że
1: ja nie lubię takiego zrzędzenia, bo jak jeżdżę, mówię, po Europie, po regionie, to mamy być z czego dumni i doceniajmy to raczej niż tam... Prawda, płaczmy nad tym, że znowu nie daliśmy rady. No dajemy radę.
0: Tak, to ja muszę powiedzieć w takim razie jedno zdanie. Titanic był pięknym statkiem, ale utonął.
1: A błyskawica stoi do dzisiaj.
0: Jest godzina 7:36. Michał Karnowski. Kanał Tak na YouTubie. Jeden z trzech muszkieterów. Michale,
1: tak jest, polecam.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. A my posłuchamy wakacyjnej piosenki. Albo dlaczego nie?

0: a gościem Poranka Wnet jest pani poseł Marzena Machałek. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Mam pewne wahanie, czy jest pani w klubie Mateusza Morawieckiego, czy Jarosława Kaczyńskiego?
1: Ja jestem w klubie teraz już Rozwój Plus, tak.
0: Czyli Mateusz Morawiecki, ale oczywiście rozmawiamy o tym, bo z tego regionu pani pochodzi, rozmawiamy o tym, o tych milionach dla powodzian, które dostali mąż i sąsiedzi, a rozprowadzającą między innymi była pani Anna Konieczyńska. Czy zna pani panią Annę Konieczyńską? Kim ona jest?
1: Pani Konieczyńska, jak dobrze pamiętam, to jest osoba związana bardzo mocno z Platformą, a później z Koalicją Obywatelską. Była starosta powiatu karkonoskiego, startowała na wójta gminy Jeżów Sudecki, nie wygrała, a później w związku z tym, że trzeba było znaleźć jej jakieś zajęcie, została wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, tak zwanego KAR-u. No i to jest taka historia, natomiast warto przypomnieć, że jej córka bardzo mocno angażowała się w strajki kobiet. To jakby jest już, każdy ma prawo strajkować i protestować, ale sposób, w jaki to było wyrażane, był wyjątkowo ordynarny i wulgarny. Między innymi moje zdjęcia były na banerach, na różnych transparentach z bardzo brzydkimi słowami, więc to są ludzie generalnie, którzy bardzo brutalną i taką, powiedziałabym, niecenzuralną politykę prowadzą, no ale śpieszyłam się bardzo, bo tam było, co mamy robić, jak wiecie, jakie to były hasła, i zbierano wokół tego ludzi. Ja jestem w ogóle oburzona tamtymi sposobem protestowania, a dzisiaj widzimy, że bardzo mi się śpieszyło do władzy. Bardzo mi się śpieszyło do władzy, bo no bo władza daje duże korzyści.
0: Oceńmy sytuację. Sąsiad dostaje miliony złotych, chociaż jego dom nie został zalany. Jak pani...
1: Może ja to uporządkuję, żeby powiedzieć, co się tam wydarzyło. Trzeba tutaj oddać też sprawiedliwość Szymonowi Jadczakowi, który tę sytuację bardzo dogłębnie zbadał, a później już stacja inna, to też trzeba powiedzieć, TVN24, o tym już zrobiła superwizję w jakiejś części. Natomiast Szymon Jadczak to bardzo starannie zbadał i wiemy już mniej więcej, bo to muszą zbadać moim zdaniem odpowiednie służby, co się wydarzyło. Jest gmina Jeżów Sudecki, w niej jest miejscowość, wieś Dziwiszów. Tam na wzgórzu, pięknym wzgórzu, mieszka pani starosta, mieszka jej sąsiad, biznesmen. No i w okolicy też mieszka kolejny biznesmen prowadzący telewizję lokalną. I oni, mimo że nie ma żadnych znaków na niebie i ziemi oraz te wszystkie rzeczy, które sprawdzone były w kilku źródłach, czyli mapy satelitarne i też sprawy Wód Polskich oraz Straży Pożarnej, nie było żadnych jakby wskazań czy informacji, czy w ogóle dowodów, że tam zostało zalane. My zresztą za chwilę jedziemy tam z Mateuszem Morawieckim i chcemy tam pokazać, że sam Dziwiszów był zalany, bo tam Złotucha, rzeka od nóg, dopływ Odry, nie Odry, tylko Bobru, oczywiście tam wylał i ludzie bardzo ucierpieli, ale te domy znajdują się na wzgórzu i tam oczywiście tego zalania być nie mogło, tylko tam też prowadzi interes w tym swoim domu mąż pani byłej starosta, teraz wiceprezes KAR, i on dostał 200 tysięcy pożyczki w 75% umorzone na rzekome szkody powodziowe, które tak naprawdę nie zostały w sposób oczywisty potwierdzone. A sąsiad dostał z kolei za płotu na nieruchomość, na obiekt, który znajduje się na Zabobrzu, gdzie miała być tak zwana sala zabaw dla dzieci, której nie było, to po pierwsze, i nie ma, a też nie było tam zalania, bo tam się znajduje sklep z Połem i inne rzeczy, inne obiekty, i tam oni po prostu nie starali się o pieniądze z powodzi. I tu mam już do czynienia z 3 200 000 z dwóch źródeł, czyli z jednej strony z tych pożyczek rządowych, z drugiej strony z pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ogromne pieniądze i z kolei inna osoba zamieszkująca w okolicy pani wiceprezes KAR-u też otrzymała duże pieniądze, ponad 1 000 000 zł na obiekty w Jeleniej Górze, które też nie ma dowodów żadnych, że zostały zalane. Ja powiem tak, no to jest rzeczywiście mega skandal, ogromny skandal, bo pani Koniczyńska została wiceprezesem KAR-u, czyli tej Agencji Rozwoju Regionalnego, która ma wspierać przedsiębiorców, szczególnie też w takich sytuacjach. I tak naprawdę oni rozdali te pieniądze dla siebie i dla swoich sąsiadów. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, bo to jest tak naprawdę okradanie powodzią. Chcę też powiedzieć o jednej rzeczy. Rozmawiałam wczoraj z osobą, która pomagała przedsiębiorcom z Jeleniej Góry, drobnym, niedużym, prowadzącym drobne interesy i którzy naprawdę ucierpieli, stracili swoje zakłady pracy małe w pozyskaniu tych środków i trzeba było mieć rzeczoznawcę. I niektórych na tego rzeczoznawcę nie było stać i nie dostali tego wsparcia. A tutaj nie wiadomo, jaki rzeczoznawca, kto to w ogóle zaakceptował, że tam szkody były. Po wielu miesiącach od powodzi ktoś tam przychodził, na przykład z gminy Jeżów Sudecki, i stwierdzili, że to taka była uproszczona procedura, zobaczyli pęknięte płytki, dali 200 tysięcy. No to są rzeczy absolutnie skandaliczne, bo mieliśmy aferę w Szpitalu Południowym, która obnaża tak naprawdę to, że są miliony dla swoich, a dla chorych brakuje na leki, dla dzieci chorych brakuje w szpitalu, gdzie jest upał, brakuje na klimatyzację i są układane lodem. Brakuje też dla osób chorych onkologicznie, są odsyłani na kolejne badania. I tu mieliśmy, i tak naprawdę mamy okradanie ludzi poszkodowanych, ludzi chorych. Tak samo tutaj, to jest tak zwyczajnie w świecie okradanie państwa, ale przede wszystkim ludzi, mieszkańców Jeleniej Góry. Ja akurat byłam wtedy w Jeleniej Górze, mieszkam w innej dzielnicy, która też została zalana. Mój budynek, w którym mieszkam, z którego też Państwa pozdrawiam, nie był zalany, ale wokół były ogromne zalania i nie można było się w ogóle wydostać. To była naprawdę ogromna powódź na Dolnym Śląsku. Wiemy, że do dzisiaj nie zostały tak naprawdę zlikwidowane szkody, a tu ludzie dostali miliony, 4 miliony, 4200 czy 4,5 miliona dla pani wiceprezes i dla jej znajomych. To jest absolutny skandal. Uważam, że to wyjdą jeszcze konkretne rzeczy, bo to jest początek. Dzisiaj o 9:00 mamy konferencję prasową z panem premierem Mateuszem Morawieckim i panem posłem Januszem Cieszyńskim. Po tym naszej konferencji pójdziemy na kontrolę do KAR-u, do Urzędu Miasta, do ratusza w Jeleniej Górze, a potem do Jeżowa Sudeckiego, bo Jeżów Sudecki to jest ta gmina, która opiniowała po miesiącach właśnie rzekome szkody u ludzi, o których mówię. To są naprawdę rzeczy niemoralne, nieprzyzwoite, haniebne, żeby na nieszczęściu i na tym, że się dostało stanowisko odpo, po prostu się w sposób bezwstydny zbogacać.
0: Jak pani ocenia, oczywiście to już jest spekulacja, ile takich mini układów rządzi na Dolnym Śląsku, a ile, bo w Polsce to nie wiemy, ale na Dolnym Śląsku.
1: To są ludzie, którzy od lat są w pewnych koligacjach towarzysko-polityczno-biznesowych i myślę, że to jest w wielu miejscowościach i w wielu miejscach. Tu akurat trzeba oddać dziennikarzom, że tę rzetelną robotę

0: sprawa haniebna, by i co trzeba mieć w głowie, żeby w sposób tak jawny i bezczelny wykorzystywać swoje stanowisko do tego, żeby własnemu mężowi przyznać 200 tysięcy, z czego 75%, bo to była pożyczka rządowa, 75% zostało umorzone na... To jest właściwie dom, w którym są pokoje do wynajęcia, tak to w tej chwili rozpoznaję. No rzecz niebywała i też przyznać sąsiadowi na obiekt, którego tak naprawdę, w którym tak naprawdę też nie jest stwierdzone, że było to zalane. Mamy wgląd w mapy satelitarne, mamy inne źródła, które właśnie potwierdzają, że tam zalania być nie mogła. Gdyby tam pojedziemy, biedny Dziwiszów był zalany, Jerzów Sudecki naprawdę w ogromny sposób zalany. Moi asystenci, współpracownicy pomagali ludziom, którzy byli zalani, przynosili im rzeczy i też pozwalali zamieszkać w swoich mieszkaniach, by się te ich domostwa, posesje mogły osuszyć. To był naprawdę dramatyczny czas. A ktoś sobie przychodzi, bo też przypomnę, że powódź była we wrześniu 2024 roku, a oni starali się o te pieniądze w 2025 roku, tak naprawdę jedni w marcu, a drudzy jeszcze później. I Urząd Miasta stwierdzał, że rzeczywiście miał potwierdzić Urząd Miasta Jeleniej Góry, czy Urząd Miasta, czy Urząd Gminy w Jerzowie Sudeckiej, że tam się to zdarzyło. Naprawdę. Ja jestem ogromnie oburzona tym, co się wydarzyło, ale przypomnę, bo to taka była słynna historia w Jeleniej Górze, że jak ta powódź się zaczynała, to Wodnik, czyli instytucja w Jeleniej Górze, która odpowiada też za bezpieczeństwo mieszkańców, między innymi ochronę przed powodzią, była na takim wielkim balu w stylu kowbojskim. Chociaż no po prostu wtedy, jak to stwierdził Donald Tusk, że nie jest to sygnały, nie są alarmujące, a sam Jacy Żurek w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu. Było dużo PR-u, a mało takich rzetelnych działań, bo do dzisiaj wiemy i w Kłodzku, i gdzie indziej nie ma skończonych inwestycji, które należało zrobić po tych stratach powodziowych.
1: A dzisiaj kontrola poselska z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i między innymi pani Marzeny Machałek.
0: I posła Cieszyńskiego,
1: którego...
0: On tu jest bardzo, bardzo zacny, on już się bardzo dobrze do tego przygotował i to wszystko sprawdza, więc tutaj liczę bardzo na jego merytorykę i wsparcie w tej kwestii.
1: A my liczymy na to, że opowie o tym wszystkim w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i życzę dobrego dnia.
1: I my również dobrego dnia życzymy. Jest godzina 7:53.

0: jak Państwo wiedzą, w sezonie nieletnim Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich jest w każdy wtorek tuż po godzinie 18. Dzisiaj Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich nie będzie, ale Szczepan Ruman jest w studiu. Dzień dobry, Szczepanie.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
0: Autor raportu na temat tego, co zrobić z polską energetyką, przygotowanego przez PTG, ale też inspirator pewnej opowieści na temat tego, jak powinniśmy budować bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, bo w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich staramy się wyzwolić taką pozytywną energię do tego, że jednak coś możemy jeszcze zrobić, coś możemy zbudować pod jednym warunkiem, że ci, którzy rządzą Polską, będą chcieli robić dobre rzeczy.
1: To prawda. W klubie rozmawialiśmy przede wszystkim z profesorem Michtą na temat tego, że Polska powinna patrzeć na północ, powinna zacieśniać współpracę z krajami skandynawskimi i że w ten sposób Polska wpisuje się w tak zwany korytarz północny, północno-wschodni korytarz NATO, który jest elementem bezpieczeństwa samych Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj ta koncepcja, moim zdaniem, słusznie poszerza się, dlatego że możemy mówić o pewnym takim całym łuku obronnym NATO, który rozciąga się w zasadzie od Grenlandii przez Islandię, przez Wielką Brytanię, państwa skandynawskie, Polskę, na południe, aż do Turcji, bo to jest de facto taki łuk odstraszania i powstrzymywania Rosji.

0: to jest taki właściwie przykład szukania koncepcji strategicznej, która powinna być realizowana przez Rzeczpospolitą.
1: No, powinna i myślę, że znaczy, są takie czasy w tej chwili, że jeżeli się wychodzi z koncepcjami, jeżeli się jest aktywnym, to można bardzo dużo zyskać, dlatego że ten czas takiego spokoju międzynarodowego się zakończył i teraz czas należy do tych, którzy mają pomysły, którzy wychodzą z propozycjami. Niedawno, muszę przyznać, na Ukrainie odbywały się takie ćwiczenia, które mówiły o czymś podobnym, tylko że w centrum stawiały Ukrainę i widzieliśmy, że europejska obrona przeciwlotnicza nagle się okazało, że jest koalicja 10 państw, 9 państw unijnych, czy tam 8, bo chyba Wielka Brytania, nie wiem, czy tam była też. Plus Ukraina, z pominięciem instytucji natowskich, z pominięciem instytucji europejskich, czyli my mamy swoją obronę realizować wewnątrz i pod kontrolą instytucji europejskich poprzez SAFE, po czym okazuje się, że silniejsi od nas będą obronę przeciwrakietową, czyli kluczowy komponent zupełnie obok instytucji europejskich realizować. Ja uważam, że bardziej zasadne jest koalicja członków NATO, stricte członków NATO, tych, którzy są narażeni na kontakt z rosyjską agresją. I to są zarówno państwa GIUK, tak zwane, czyli no Dania i jej terytorium, Grenlandia, Islandia, Wielka Brytania, potem państwa skandynawskie, państwa bałtyckie, Polska i na południe wszystkie państwa, które mają kontakt z Ukrainą, dlatego że ta wojna trwa, końca nie widać i wszystkie państwa, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria są wystawione na perturbacje tej wojny, aż po Turcję, która oczywiście ze swoją potężną armią, przemysłem zbrojeniowym jest ciekawym elementem.
0: Tylko jak patrzymy na północ, jest wspólnota interesów między Polską, krajami bałtyckimi, Finlandią i Szwecją. Dalej bym nie sięgał. Natomiast jeżeli patrzymy na w drugą stronę, czyli tego słynnego Trójmorza, to tam już tej wspólnoty interesów, co bym powiedział, mniej widać wspólnotę interesów, tak? Bo Słowacja jest inna, bo Bułgaria jest inna. To są wszystko przeszkody, inna historia, inne spojrzenie w ogóle na mapę i to Trójmorze, które budujemy właściwie, można powiedzieć, że nawet nie budujemy z kłopotami, no bo są same kłopoty, a poza tym, co mamy komu do zaoferowania? To też jest pytanie.
1: To prawda i tu jest taki drugi komponent tej współpracy północnej, to znaczy komponent gospodarczy. Mówi się, że Polska została uwięziona w takiej pułapce trochę rozwoju zależnego, czyli bardzo jesteśmy uzależnieni od eksportu do Niemiec, od gospodarki niemieckiej. No i powiedzmy sobie szczerze, że z całym szacunkiem, no ale państwa takie jak Bułgaria, Węgry czy Słowacja, no to nie są jakieś wielkie rynki, które będą dla nas stanowić alternatywę. Natomiast gdyby popatrzeć na potencjał państw takich jak Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, razem wziętych jako pewien makroregion bałtycki, to one mogą dla nas stanowić ciekawą alternatywę, w sensie uzupełnienie, nie alternatywa, to jest złe słowo, uzupełnienie, czy drugą nogę rozwoju gospodarczego, współpraca z tymi państwami, budowana przede wszystkim na bazie wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa. No, pamiętamy, że Rosomaki to jest produkt, który pochodzi z Finlandii. Ze Szwecji mamy mieć okręty podwodne. W Norwegii są największe zakłady amunicyjne NAMO. W związku z czym to są kraje, które mają ogromny potencjał przemysłowy. My też mamy potencjał do tego, żeby się w te łańcuchy dostaw różne i kooperacje z nimi angażować i w taką stricte kooperację już gospodarczą, to znaczy taką, jak mamy z Niemcami. To jest, a więc taki most przez te państwa skandynawskie, nordyckie, Wielką Brytanię, aż do Stanów Zjednoczonych, to jest most nie tylko bezpieczeństwa, który jest istotny dla samych Stanów Zjednoczonych, ale też most gospodarczy, który może być bardzo dobrym uzupełnieniem rozwoju gospodarczego Polski na nadchodzące dekady, jeżeli Polska podejmie świadomą politykę realizacji tego typu strategicznych inicjatyw.
0: O czym Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, powiedział, ale Szczepan Ruman nie opuści studia. Teraz posłuchamy wiadomości. Po wiadomościach oczywiście piosenka, po piosence pan Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, będzie gościem Poranka Wnet, a w drugiej godzinie też spodziewamy się Macieja Wilka. Stołeczna operacja referendalna, Fundacja Polskiego Rozwoju. W tych dwóch tematach myślę, że poproszę Szczepana, żeby pozostał w studiu, żebyśmy mieli choćby namiastkę Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
2: Wiadomości w net. Ruch statków przez cieśninę Ormus spadł w poniedziałek do 6 jednostek, wynika z danych cytowanych przez agencję Reutera. Średnia z ostatnich 10 dni wynosiła około 11 statków. Spadek ruchu nastąpił w związku z malejącymi nadziejami na porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Przed rozpoczęciem wojny przez cieśninę przepływało zazwyczaj od 130 do 140 jednostek dziennie. Nie zmienił się natomiast znacząco ruch przez cieśninę Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym. W poniedziałek przepłynęło tamtędy 25 statków wobec średniej wynoszącej niemal 24 jednostki w ciągu ostatnich 10 dni. Donald Trump odpowiedział wczoraj na irańskie warunki zawarcia pokoju, przedstawiając własne żądania, twierdząc przy tym, że Iran powinien wypłacić odszkodowania dla osób, które zginęły w wyniku wojen, ataków i protestów. Co najmniej 132 osoby zginęły, 480 zostało rannych, a w Kolumbii wprowadzono stan wyjątkowy po jednym z najsilniejszych trzęsień ziemi, jakie nawiedziły ten kraj w ostatnich latach. Jak podaje BBC, trzęsienie o magnitudzie 7,4 wystąpiło o godzinie 7:34 czasu lokalnego. Wstrząsy miały miejsce na głębokości 103 km w departamencie Choco. Około 55 km od epicentrum leży miasto Pereira, gdzie doszło do największych zniszczeń. To trzecie w ostatnim czasie trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. Wcześniej doszło do nich w Wenezueli i w Peru. O incydencie cyberbezpieczeństwa, do którego doszło w systemach i danych firmy MyDR, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zaznaczając, że nie można ostatecznie potwierdzić wycieku danych. Wczoraj Gawkowski przekazał na X-ie, że o incydencie zostały poinformowane odpowiednie służby, które prowadzą intensywne działania związane z ustaleniem wszystkich okoliczności sprawy oraz wspierają firmę w realizowanych działaniach. Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zakłada ograniczenie liczby szczepień zalecanych dzieciom oraz rozdzielenie szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce, czyli MMR. Jak pisze BBC, Trump od dawna podważa bezpieczeństwo MMR, tymczasem liczne badania naukowe nie wykazały związku między szczepieniem a autyzmem. Rozporządzenie rekomenduje ograniczenie liczby szczepień z 18 do 11, jednak nie jest ono federalnym nakazem. Wymogi dotyczące szczepień dzieci uczęszczających do szkół ustalają poszczególne stany.
3: Prognoza pogody.
2: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem oraz na południu dość silny, a nawet porywisty.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Iga Świątek wygrała z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka pokonała Rosjankę w dwóch szybkich setach 6-2, 6-1. Iga awansowała do półfinału i powalczy o pierwszy finał w tym sezonie. W pierwszym secie Iga Świątek nie wykorzystała breakpointa, gdyż return wleciał w siatkę, ale w trzeciej próbie dopełniła formalności, wypracowała dwie piłki setowe, choć w pierwszej popełniła podwójny błąd serwisowy, to przy kolejnej już Schneider wpakowała return w siatkę. W drugim secie Polka utrzymywała bardzo wysoki poziom, wyszła na prowadzenie 5-1. Rosjanka popełniła wielką ilość błędów i koniec był formalnością. Bardzo dobra gra Igi Świątek. Teraz w półfinale nasza zawodniczka zmierzy się z Eliną Świtoliną. Mecz z Ukrainką odbędzie się w nocy ze środy na czwartek. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Wspaniały pojedynek naszej sprinterki w pierwszym dniu lekkoatletycznego czempionatu Starego Kontynentu w angielskim Birmingham. Zwyciężyła Brytyjka Amy Hunt, która z czasem 11 sekund wpadła na metę jako pierwsza. Ewa tuż za nią o wychylenie ciała, jak to sprinterki mają właśnie w zwyczaju, o 0,02 sekundy była nieco słabsza. Trzecie miejsce Delphine Nkansa, zawodniczka z Belgii. Co powiedziała Iga Świątek, przepraszam, Ewa Swoboda po tym biegu? Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Wróciły chęci do treningu, bo w roku poolimpijskim było bardzo trudno. Jak jest w głowie źle, to tego nie przeskoczysz. Ale już jest dobrze, pomogła mi moja psycholożka, powiedziała Ewa Swoboda po tym biegu. I wiadomość piłkarska. Nowym zawodnikiem Legii Warszawa został Jan Kuchta. Stołeczny klub wypożyczył czeskiego napastnika ze Sparty Praga. W umowie znalazła się też opcja transferu definitywnego. Jan Kuchta gra na pozycji numer 9. Trener Legii Marek Papszun szukał właśnie zawodnika na tę pozycję. I przypomnijmy, że po trzech kolejkach Legia jest współliderem, czy też tuż za Lechem Poznań. Lech prowadzi, Legia jest druga, ale mają po tyle samo punktów, a więc zdobytych 7. Lech ma w bramkach 5-1, Legia 5-2. Trzeci ex aequo Górnik Zabrze z Pogonią Szczecin, piąta jest Wisła Kraków, szósta Jagiellonia, siódmy Widzew, a trzy ostatnie zespoły to Motor i za plecami drużyny z Lublina Raków Częstochowa, Wieczysta, Kraków ex aequo. Teraz to wszystko w wiadomościach sportowych. Zapraszam na sport po godzinie 9. Do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
11: To była autopromocja.
13: W ciągu jednego piątkowego poranka zasumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
0: Jest godzina 8:08, dzisiaj jest 11 sierpnia, no to jeszcze raz wzmocnię ten apel o wsparcie, bo rzeczywiście ten bilet do słuchania Radia Wnet jest niezbędny, konieczny do tego, żebyśmy dalej płynęli naszą żółtą łodzią podwodną, żebyśmy mogli Państwu w nowym sezonie opowiadać zarówno o Polsce, jak i o świecie. Ważne wydarzenia są i tu. O tych ważnych wydarzeniach będziemy rozmawiać za chwilę z panem ambasadorem Palestyny Mahmudem Kalifą, ale zanim to nastąpi, posłuchamy z myślą o Joannie Rawik, posłuchamy piosenki Edith Piaf.

0: Wywiad Wnet.
1: Studio.
2: I po tych polskich problemach, które opisywaliśmy w pierwszej godzinie poranka, przychodzi czas na sprawy międzynarodowe. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, jest w studiu. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: I Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Taką audycję prowadzimy, panie ambasadorze, i opisujemy między innymi to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Staramy się zrozumieć sytuację, a pan ambasador nam teraz opowie, co dzieje się w Strefie Gazy.
1: Jak na, bo czas naszych, naszym ostatnim spotkaniu mówiłem bez zmian i do dnia dzisiejszego sytuacja się nie zmienia. Cały czas są ataki na Strefę Gazy, na cywilów. Według raportów międzynarodowych zabitych do dnia dzisiejszego, od momentu, kiedy był uzgodniony zawieszenie broń, to znaczy rok temu, zginęło tu już ponad 1200 osób, zranionych ponad 3000 osób, wśród nich 300 dzieci. Brakuje żywności, brakuje bezpieczeństwa dla ludzi, schronienia dla ludzi, gdzie po prostu ich namioty, starych namiotów, których po prostu przez 2 lata już się zniszczyły, brakuje wszystkiego w Strefie Gazy. I nie tylko. Na zachodnim brzegu też to samo. Są bez przerwy ataki osadników, w nawiasie mogę podać najemników wojska izraelskiego, którzy bez przerwy atakują cywilów.
2: A czy pomoc humanitarna dociera i w jaki sposób dociera teraz do Strefy Gazy czy na zachodni brzeg?
1: Jeżeli chodzi o Strefę Gazy, to dociera bez przerwy, ale te liczby, te pomocy, to są o wiele mniejsze niż to, co potrzebuje Strefa Gaza. Uzgodniono i normalny jest potrzebny dla 2 milionów cywilów dziejących w tej chwili w Strefie Gazy ponad 600 ciężarówek z żywnościami i z różnymi towarami. Wojsko izraelskie wypuszcza 150, 120, 180, ale w najlepszych wypadkach nie przekroczyło 200 ciężarówek. To o wiele mniej niż to, co potrzebuje Strefa Gaza.
2: Te 2 miliony ludzi mieszka w namiotach, czy to jest jakaś część Strefy Gazy, która nie jest zbombardowana i nie jest zniszczona?
1: Panie redaktorze, według raportów międzynarodowych mówiono o 80% zniszczeń w Strefie Gazy. Budynkach, które zostały po prostu ostrzelone, które nie są w tej chwili wygodnie, nie są bezpieczne dla ludzi, ale mimo to ludzie mieszkają, ponieważ innego miejsca nie ma. Ponad prawie 500 000 ludzi mieszkają w namiotach. Do dnia dzisiejszego mieszkają pod gruzami, mieszkają wszędzie, gdzie się da. Po prostu nie ma innej możliwości, dlatego po prostu ludzie zmieniają sytuację na możliwą do mieszkania, możliwy do przetrwania na swojej ziemi.
2: Nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, którą teraz podam, ale tylko prezydent Trump wystąpił, jego Rada Pokoju, z jakąś inicjatywą uporządkowania Strefy Gazy, uporządkowania tych relacji izraelsko-palestyńskich. Czy jest taka inicjatywa? Jeśli jest, to czy ona ma jakieś szanse powodzenia?
1: Bo to zależy, tak jak zawsze mówię, Izrael jest traktowany zawsze, cały czas ponad prawem międzynarodowym. Dlatego, kiedy ogłosił Mladenow
2: to jest przedstawiciel prezydenta Trumpa, bo nazwisko może mylić.
1: Tak, dokładnie. Kiedy przedstawił 15-punktowego planu uporządkowania sytuacji, unormowania w nawiasie, jeżeli tak można powiedzieć, sytuację w strefie Gazy, pierwszym, który odrzucił to Netanyahu.
2: Powiedział, najpierw musi rozbroić się zupełnie Hamas. Jak wygląda sytuacja uzbrojenia Hamasu? Jaka to jest siła jeszcze militarna?
1: Uzgodniono. Uzbrojenie Hamasu w ogóle uzgodniono z Trumpem, z prezydentem Trumpem, z Rada Pokojowa. Mladenow o tym uzgodnił z Hamasem. Więc to, jeżeli będzie to po prostu jako pretekst, to proszę popatrzeć, jeśli chodzi o sytuację w strefie Gazy od momentu, kiedy został wcielony przerwa ognia tam w strefie Gazy. Czy w ogóle zostały ze strony strefy Gazy jakiś strzał skierowany nawet przeciwko wojsku izraelskiemu? To dlatego tutaj nie ma możliwości po prostu opowiadania, jaka jest sytuacja naprawdę w strefie Gazy, kiedy mówimy o wysiłku międzynarodowej w kierunku zakończenia tej wojny.
2: Premier Netanyahu był w Białym Domu, spotkał się z Donaldem Trumpem. Coś wiemy na temat tego spotkania, no bo celem tego spotkania jest między innymi dwa konflikty. Iran i Strefa Gazy. I Liban.
1: I zawsze, panie redaktorze, to co jest omawianie na tych spotkaniach pomiędzy prezydentem Trumpem a premierem Netanyahu, to rzadko dowiemy, co naprawdę zostało ogłoszone. To jedna sprawa, ale to co z wycinki prasowych, to bardzo dużo mówi o tym, że uzgodniono co do wycofania wojsk izraelskich ze strefy Gazy, zakończenie wojny w Libanie, zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, zatrzymanie interwencje wojsk izraelskich i Izraela w całym regionie. O tym wszystkiego nawet prasa izraelska mówi.
2: Ale to też się mówi o jakimś rządzie palestyńskim w strefie Gazy. Czy wiadomo, kto ma rządzić w tej strefie Gazy?
1: To wiadomo, że to jest integralną część ziemi palestyńskiej. To,
2: no dobrze, ale to jest tak, że żaden przedstawiciel Palestyny w tych rozmowach nie uczestniczy, czy uczestniczy?
1: W tej naradzie nie ma tam żadnych rozmów w Egipcie, które po prostu są prowadzone, których władz palestyńskich nie ma pełnej informacji. Cały czas mamy pełne informacje na temat to, co jest uzgodnione. Wyrażamy zgody jako władz palestyńskich na temat wcielenia całego planu pokojowego, zakończenia tej całej ohydnej wojny, ale muszę powiedzieć tutaj i muszę dodać jedną bardzo ważną informację. Jedyne kompleksowe zakończenie tej wojny, rozwiązanie tego konfliktu, to prowadzi do stabilnej sytuacji w regionie i w całym regionie. To jest po prostu, mam na myśli, nie tylko zakończenie, przerwanie ognia w strefie Gazy, normowania sytuacji w strefie Gazy, ale zakończenia też okupacji izraelskiej i wycofania wojsk izraelskich z całej ziemi palestyńskiej.
2: Ale co to jest ta cała ziemia palestyńska? No bo tytuł palestyńskiej ziemi nadał chyba któryś z cesarzy rzymskich, więc co to znaczy?
1: No, jeżeli będziemy wracać do cesarzy rzymskich, to możemy powrócić też do czasów kananyjskich.
2: No,
1: dlatego
2: pytam pana ambasadora, co to znaczy całość ziem palestyńskich.
1: Tutaj mówimy o granicy z 67 roku. Mowa tutaj o wojnie sześciodniowej. Mowa tutaj o rezolucji międzynarodowych. Mowa tutaj o zachodnim brzegu, wschodniej Jerozolimie i strefie Gazy. To jest, to stanowczo po prostu można podkreślić jako 22% historycznej Palestyny, historycznej palestyńskiej ziemi.
2: Czyja ziemia, to jest trudne do rozstrzygnięcia, bo tam...
1: Nie, nie, nie. To nie jest trudne do rozstrzygnięcia, panie redaktorze. Tutaj mówimy o prawo międzynarodowe, mówimy o rezolucji międzynarodowej. Inaczej możemy po prostu powrócić i powiedzieć, że to tutaj ja przebywałem jakiś czas temu, więc to należy dla mnie.
2: Ale, panie ambasadorze, powrót do 67 roku wydaje się czymś bardzo abstrakcyjnym, bo wiele lat upłynęło. Izrael dysponuje dużą siłą, co pokazał w czasie tej wojny, więc takie myśli.
1: Czy prawo międzynarodowe to jest czymś starego?
2: To jest...
1: Czy to nie jest po prostu... tak można powiedzieć, prawo, które obowiązuje stabilność na całym świecie? Czy to jest po prostu powstania ONZ, który ogłosił i przyjął Izrael do swojego gmachu w 1948 roku? To jest coś starego? No, panie redaktorze.
2: Ale jak popatrzymy na to, kto łamał i kiedy łamał prawo międzynarodowe, dokładnie, to też będziemy mieli zupełnie inną sytuację.
1: No,
2: były
1: pewno
2: ataki terrorystyczne, były rozmaite zdarzenia, które były związane z wojną izraelsko-palestyńską. To nie jest takie zero-jedynkowe.
1: Pamięta pan, panie redaktorze, kiedy tutaj w waszym studiu mówiliśmy o jedną bardzo ważną sprawę, gdzie ten przemoc to jest jak kula śnieżna. To trudno tutaj powiedzieć, że to ataki terrorystyczne. A czy nie były ataki żydowskie tutaj, syjonistyczne ataki terrorystyczne w 1948 roku, w 1947 roku, w 1946 roku? Jakich przywódców izraelskich były po prostu oskarżone jako terrorystów i wymagano ich aresztowanie międzynarodowo.
2: To była próba, i to skuteczna próba, budowa państwa, które nazywa się Izrael.
1: A no to...
2: To jest tak.
1: To jeżeli budujemy państwa przez terroryzm, to ja nie myślę, że nie wiem, czy w ogóle cały świat, panie redaktorze, byłby w stabilności.
2: To właśnie o tym świecie i jego niestabilności rozmawiamy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Szczepan na pewno szykuje się albo do pytania, albo do komentarza, bo to nie jest tak, że problem Strefy Gazy jest teraz naczelnym problemem, o którym myśli Donald Trump, bo jego problem to jest wojna z Iranem.
0: No właśnie w tym kontekście myślę, że chętnie bym zapytał pana ambasadora na temat tego porozumienia, które zostało ogłoszone w ostatnich dniach między Turcją, Arabią Saudyjską a Pakistanem. Takie porozumienie obronne, gdzie te trzy kraje powiedziały, że każdy z nich będzie uznawać atak na jeden z tych krajów jako atak na wszystko, na wszystkie trzy, czyli jest to taki bardzo mocny sojusz obronny. Trudno na mapie nie zauważyć, że to jest, jak taki trójkąt narysować, to wewnątrz tego trójkąta jest Iran. Czy myśli pan, że takie porozumienie przybliża jakoś koniec tej wojny w Iranie, a może wraz z końcem wojny w Iranie również rozstrzygnięcie sprawy Palestyny?
1: Nie, tutaj tu na pewno chodzi o zmiany paramilitarne sytuacji w regionie. Nie tylko po prostu tutaj mowa o Iran, mowa o Palestynie, mowa o innych krajów i sił wojskowych. Tutaj po prostu w obecnym czasie, kiedy zniknęła ONZ i jej działalność i na powierzchu stały się zachcianki prezydenta Trumpa i obecną administracją amerykańską, która po prostu jakby traktowała ONZ, jak on nie istnieje. I do tego też można powrócić do Rady Pokojowej, która powstała na moc rezolucji Rady Bezpieczeństwa, a później odwrócił plecami prezydent Trump dla Rady Bezpieczeństwa i dla całego ONZ. Dlatego tutaj siły w regionie, i tak jak tutaj w Europie, tak jak na przykład w Azji, szukają po prostu pewne możliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa. I tutaj ja myślę, że mowa o Arabii Saudyjskiej i Turcji i Pakistan, to mowa o nowej siły w regionie.
0: No mi się wydaje też, jak patrzyłem na tę informację, wydaje mi się, że ona będzie takim czynnikiem stabilizującym tam w regionie, bo...
1: Dokładnie.
0: Bo przede wszystkim można powiedzieć, że to jest krótkookresowo w tej chwili taka informacja skierowana do Iranu, tak? To znaczy każdy atak na Arabię Saudyjską, Turcja i Pakistan będą traktować jako atak na Turcję i Pakistan, to no, ogranicza opcję, że tak to mówimy, obecnego przywództwa irańskiego. Natomiast długookresowo mówiło się też, no zresztą prezydent Erdogan nie jest na ten temat zbyt taki, nie kryje się ze swoją opinią odnośnie działań premiera Netanyahu. Są te napięcia między Izraelem a Turcją, więc takie pokazanie, że te państwa trzy, to znaczy Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan, działają razem, też powinno być takim czynnikiem stabilizującym relacje między Turcją, powiedzmy, a Izraelem. No ja mam nadzieję, że to będzie sprzyjać tak zwanej deeskalacji, jak to się ładnie mówi, i że rozwiązanie tego konfliktu irańskiego, które mam nadzieję jest bliżej niż dalej, też pozwoli wreszcie rozwiązać sytuację w Strefie Gazy, dlatego że to, co pan ambasador powiedział, ta kula śnieżna przemocy, jeżeli się pomyśli o kilkudziesięciu tysiącach ofiar śmiertelnych, to jest potężne obciążenie. Każda z tych osób ma swoich bliskich, rodziny, z których ta trauma zostaje, i teraz tą taką spiralę przemocy zakończyć jest dużo trudniej niż to było wcześniej.
1: Na pewno ja tutaj dodam, że proszę popatrzeć, że Pakistan tu jest siłą atomową. To nie jest po prostu tylko wojsko i tylko siła wojskowa. Dodamy też do tego, że Pakistan głównym mediatorem był pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Turcja, kraj, który nie był atakowany przez Iran też w ostatniej wojnie, był przypadkową rakietą, za którą przeprosiła Iran od razu. I ja myślę, że tutaj każda strona ma prawo szukania jakichś czynników, nie tylko załatwienia ich sprawy, ale czynników do szukania stabilności w regionie. Tutaj moim zdaniem zamiast szukania regionalnych czynników, to trzeba naprawdę traktować ONZ jako organizacja, która ma na celu siedzieć na jako stróża stabilności i pokoju na całym świecie. Bez tego będziemy wracać, panie redaktorze, do dawnych czasów, historycznych czasów, gdzie po prostu dominował prawo dżungli.
2: jak doświadczają Palestyńczycy, ale i też mieszkańcy Izraela, historia się nie kończy.
1: Dokładnie.
2: Rozmawialiśmy wczoraj ze Szczepanem Romanem, że te wszystkie wojny po prostu trwają. Raz czasami ta wojna jest w czasie pokoju, a czasami ten pokój jest poszukiwany w czasie wojny. I tak to się dzieje też w naszym regionie świata, w którym jest wojna rosyjsko-ukraińska. Negocjacje. Prezydent Trump mówi, to Szczepan jest specjalistą od negocjacji irańsko-amerykańskich, bo Donald Trump mówi o tym, jesteśmy bliski porozumienia, a na co Irańczycy odpowiadają, w ogóle nie rozmawiamy. I teraz, i co my mamy z tymi informacjami sprzecznymi zrobić, Szczepanie?
0: No, ja myślę, że jednak porozumienie w tej chwili jedyne, które Donald Trump widzi, to jest z jakimiś nowymi władzami Iranu, a nie z obecnymi, w związku z czym te dwie informacje nie wykluczają się.
2: Czyli rozmawia, ale z kimś innym, z przyszłym rządem Iranu. No proszę.
1: Ja mogę dodać do tego, że to właśnie sposób negocjacji Trumpa. Raz rozmawia, raz ożywa siłą, raz daje jakieś nadzieje na zbliżenie końca tej wojny. Następnego dnia rano to widzisz i słyszysz nowe informacje na temat nowych rakiet, nowych konfliktów i tak podobnie. Dla mnie, ja śledząc sytuację, też nie widzę szansy, że obecna administracja amerykańska szuka jakieś rozwiązania.
2: A Szczepan widzi?
0: Że ja widzę od początku rozwiązanie takie, że zmieni się reżim i myślę, że to jest jedyne rozwiązanie w tym konflikcie, które się stanie, dlatego że ten reżim, który jest tymi atakami, które nieustannie trwają na różne okręty i tak dalej, oni, jakby on udowodnił, że no, oni nie są w stanie się porozumieć po prostu, tak? Nie mówię o tym, co jest dobre, co jest złe z perspektywy jakiejś moralnej czy etycznej, tylko po prostu takie analizy stricte wojskowej. W tym kontekście to, co się wydarzyło, to znaczy Turcja, która, jak pan ambasador powiedział, jest państwem, które nie było atakowane przez Iran. Iran nie chciał atakować Turcji. Raz tam jakaś rakieta poleciała, co od razu wiązało się z przeprosinami. Pakistan, który w oczywisty sposób też nie był atakowany, a wręcz jest mediatorem, a jest też, jak to się mówi, potęgą nuklearną, ma broń jądrową. Oni zawiązują sojusz z Arabią Saudyjską, która była przedmiotem ataków, jest największym państwem tam w regionie, które było przedmiotem ataków irańskich. To wydaje się, że musi położyć kres atakom Iranu na Arabię Saudyjską. Turcja i Pakistan nie były atakowane, tak? Także jeżeli Iran traci możliwość takiej jakiejś retaliacji, powiedzmy, przeciwko Arabii Saudyjskiej, no to zostaje tam Zjednoczone Emiraty, Katar, Bahrajn, Kuwejt, państwa dużo mniejsze, które za chwilę może też się okazać, że też będą chronione, że po prostu Iranowi zostanie postawiona granica, że już wystarczy. I myślę, że w perspektywie tygodni czy miesięcy ten środowisko sprawujące władzę w Iranie musi się wykrystalizować jako trochę inne niż to, które tam obecnie sprawuje władzę. I wreszcie zakończenie i rozstrzygnięcie tej wojny wydaje mi się, że jest konieczne, to znaczy niestety nie będzie pewnie pokojowego finału w Strefie Gazy, jeżeli wojna w Iranie nie zostanie zakończona.
2: Panie ambasadorze.
1: Podzielam zdanie. To po prostu zakończenie konfliktu wymaga zaangażowania po prostu systemu międzynarodowego i społeczności międzynarodowej przede wszystkim. Tutaj mogę też dodać takiej krótkiej z mojej działki też informacji, gdzie moim zdaniem to chodziło Trumpowy o zmianie reżimu w Iranie. To przecież to mówił o to wyraźne, jasne, mówił o to premier Izraela Netanyahu, więc to czy dzisiaj, czy jutro, przecież to jednym zamachem zginęło ponad 40 przywódców obecnego rządu irańskiego.
2: Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, był gościem Poranka Wnet. Szczepan Ruman może pozostanie w studio. Coś jeszcze chciałem dodać, ale co? Może, że jest godzina 8.36, może, że państwa bardzo serdecznie pozdrawiam, może, że państwu życzymy bardzo miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. I ja myślę, że wśród tych obecnych wojen w regionie, wobec sytuacji w Strefie Gazy, nie trzeba zapomnieć o atakach osadników też na zachodnim brzegu, i których są ochraniane przez wojsko izraelskiego, i który tutaj chce dodać bardzo ważną sprawą, która, żeby przynajmniej, przepraszam, żeby Europejczycy nie byli w stanie też ponosić odpowiedzialność za to, co się dzieje w Strefie Gazy. I tutaj mam na myśli, Izrael w ostatnim czasie porusza taką sytuacją, aplikację Izraela. To znaczy sprzedaje jakieś aplikację dla Europejczyków, i to stanowi wsparcia Izraelowe finansowo wyprowadzenie swoich zbrodni przeciwko ludności cywilnej, czy na zachodnim brzegu, czy w Strefie Gazy.
2: To z tą aplikacją...
1: Obligacje.
2: Obligacje sprzedaje.
1: Obligacje.
2: A, myślałem, że aplikacje.
1: Nie. Obligacje.
2: Czyli Pegasusa albo jakąś inną...
0: Tak. Ksef.
2: Która może... I pozwala ponoć sprawdzić wszystkie konta, jakie są na świecie. Wszystkie hasła do kont jest takie miejsce na... W systemie komputerowym, które każda służba bezpieczeństwa może z niego korzystać, może to zakupić licencję i zobaczyć, czy Szczepan Ruman jest bogatym człowiekiem. Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8.38. Poranek w Radiu Wnet trwa. Maciej Wilk, Stołeczna Operacja Referendalna Fundacja Polskiego Rozwoju jest gościem Radia Wnet. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: A my teraz robimy sobie zdjęcie razem z panem ambasadorem. Szkoda, że pana tutaj z nami nie ma. Też by miał pan takie zdjęcie na pamiątkę. Jak idzie Stołeczna Operacja Referendalna? SOR
3: idzie bardzo dobrze. Wczoraj ogłosiliśmy, że zebraliśmy do końca weekendu 27,5 tysiąca podpisów w ciągu niewiele ponad 10 dni. Więc jest to jakby tempo zgodne z planem, żeby wyjść na te 130 tysięcy podpisów w ciągu 60 dni. No myślę, że po wczorajszym dniu już jesteśmy blisko przebicia pułapu 30 tysięcy podpisów. Tak średnio 2 tysiące dziennie to jest taka norma, którą wyrabiamy i która jest bezpieczna, żeby dowieść wymagany cel.
2: Jeszcze nie widziałem nikogo, kto zbiera na ulicach Warszawy, ale też niedużo po nich chodzę, nikogo, kto zbiera podpisy. Czy ma jakąś koszulkę odpowiednią, czy ma jakąś legitymację, plakietkę, czy jest ostemplowany? Ile jest takich osób, które zbiera podpisy, które zbierają podpisy?
3: W akcji zaangażowanych jest kilkaset wolontariuszy i cały czas dochodzą kolejni, więc tutaj też zapraszam serdecznie słuchaczy do dołączenia do naszej inicjatywy. Natomiast wolontariuszy, które naprawdę, panie redaktorze, trudno jest przeoczyć, gdyż są ubrani w pomarańczowe kamizelki, pomarańczowe czapki, stoją przy stolikach z takimi wielkimi dwumetrowymi żaglami z napisem referendum, więc no naprawdę trudno jest przeoczyć. Zwłaszcza, że stoją w najbardziej rozpoznawalnych punktach miasta, takich jak Ratusz, Arsenał, Metrocentrum, Świętokrzyska, ale też szereg takich dzielnicowych punktów, jak Metro Młociny, jak Plac Szembeka, Rondo Wiatraczna, Dworzec Wileński. Ogółem tych punktów mamy codziennie około 20 na terenie całego miasta i celujemy w to, żeby mieć ich jeszcze więcej.
2: Czyli co, pomarańczowa rewolucja w Warszawie?
3: Nigdy tak tego nie ujmowałem, ale no przynajmniej pomarańczowy zryw, żeby doprowadzić do referendum i żeby wstrząsnąć tym zaśniedziałym warszawskim establishmentem.
2: Ale tak pan spaceruje na przykład ulicą Chmielną, czy w centrum Warszawy dużo drzew, dużo zieleni, ładne perspektywy, to czemu się czepiać pana Trzaskowskiego?
3: Wie pan, no, jedna Chmielna wiosny nie czyni i faktycznie no, ładnie jest to tam zrobione, no ale też no, miejmy miarę, no to jest 200 metrów ulicy, która jest jakoś tam przystosowana, żeby ładnie, miło tam spędzać czas, ale strukturalne, strategiczne wręcz problemy miasta są w dalszym ciągu nierozwiązane, jak chociażby kwestia mieszkań. W okolicach tejże Złotej. Jak chociażby fakt, że zasób mieszkań komunalnych w Warszawie się kurczy. Jak choćby fakt, że ludzie z centrum są wypychani na suburbia, bo nikt nie uregulował najmu krótkoterminowego i się w centrum Warszawy zamienia w jedno wielkie Airbnb. Jak chociażby fakt, że po raz pierwszy za mojej pamięci w Warszawie nie będzie się budować metro od przyszłego roku. No bo teraz będzie dokończona druga linia metra, a trzecia, już nie wspominając o czwartej linii metra, jest totalnie rozgrzebana. Ja twierdzę dlatego, że po prostu nie było gospodarza, który by przypilnował procesu i który by się upewnił, że zachowana zostanie ciągłość w budowie metra. No mogłem tak wymieniać i wymieniać jeszcze, ale no mamy cały szereg merytorycznych zarzutów, które szerzej opisujemy na naszej stronie.
2: Strona, czyli?
3: www.sor.waw.pl.
2: To jest tak, ta akcja referendalna będzie, operacja referendalna będzie trwała, czyli SOR będzie trwała do końca września, bo to jest ten moment, kiedy trzeba pokazać, że udało się zebrać 130 tysięcy podpisów?
3: Około 130, to tylko komisarz wyborczy wie dokładnie, ile wynosi ta liczba, ale jest to około 130 tysięcy.
2: Ale to znaczy, że mniej niż w Krakowie, nie wiem dlaczego. W Krakowie było chyba... Nie. 150 tysięcy.
3: To tyle zebrali w Krakowie, ale wymóg był na poziomie bodaj 70 około, więc oni bardzo mocno przebili ten minimalny próg, w co my też celujemy, no bo nie chcemy dostarczyć gołego minimum, tylko minimum z właściwą nadwyżką. I tutaj też jest prośba do państwa, że każdy może pomóc w naszej akcji, nawet nie wychodząc z domu, nie znajdując naszego punktu. Wystarczy wejść na naszą stronę sorwaw.pl i tam znajduje się karta do podpisu, którą można sobie ściągnąć, wydrukować, podpisać, dać innym do podpisania i albo przynieść na nasz punkt, albo wysłać pocztą. I w ten sposób też liczymy na to, że będziemy w stanie wyrobić taką naprawdę porządną nadwyżkę.
2: Ale czy robi pan to dla takiej wprawki politycznej? Czy myśli pan, że może być skuteczne odwołanie prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie?
3: Nie, jestem przekonany, że może być skuteczne odwołanie prezydenta, zwłaszcza, no wie pan, ja od kilku tygodni nic nie robię, tylko prowadzę rozmowy z setkami warszawiaków już w tym momencie i widzę, że jest emocja społeczna w Warszawie, żeby dokonać jakiejś zmiany, a przynajmniej wstrząśnięcia tym układem władzy w Warszawie. I powiem tak, nawet jak się psim swętem prezydent Trzaskowski ostanie i ostatecznie nie uda się go odwołać, to proszę zobaczyć, że już teraz... Jak się zabrał nasz prezydent, nasz włodarz do roboty? No od 10 dni po prostu nic nie robi, tylko chwali się kolejnymi rzeczami, które kończy, które robi w danym momencie, jakiś system oświetlenia ulicznego, jakieś inne tutaj dokonania. I widać, że to już działa mobilizująco, cały ten zryw, a jak dojdzie do referendum, będzie to podwójnie mobilizujące.
2: Zobaczyliśmy, jak wygląda taki mini układ w jednej wsi w województwie dolnośląskim. Myślę o tym milionie złotych dla sąsiada i 200 tysiącach dla męża, który dostał. Warszawa to jest taki większy organizm. Ja myślę, że tutaj gdyby ktoś dobrze poszperał i dobrze zajrzał i przejrzał te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Warszawie, znalazłby nie jeden taki mini albo maxi układzik.
3: No ale to już widzieliśmy to przecież. No nie przez przypadek nasza akcja nazywa się SOR. No jest to oczywiste nawiązanie do Szpitala Południowego i młodego działacza Dawida Kacprzyka, który sobie z 1 600 000 zł przytulił w ciągu jednego roku. Dzięki tym układom partyjnym i właśnie jednym z naszych naczelnych zarzutów do Rafała Trzaskowskiego było to, że jeżeli nawet nie świadomie konstruował, no to tolerował przez lat 8 absolutne partyjniactwo i rozdawnictwo wszystkich możliwych stanowisk miejsc w mieście właśnie tylko partyjne.
2: A ja dążę do zadania pytania, że nawet odwołanie prezydenta Trzaskowskiego niewiele zmieni w Warszawie, bo to jest kasta urzędnicza, która nią zarządza od wielu, wielu lat.
3: Fajnie, że pan wspomina o kaście urzędniczej, bo pewnie wiele osób wie, że od roku 2005, czyli od przejęcia władzy w Warszawie przez Platformę Obywatelską, kasta urzędnicza wzrosła z 5 na 9 tysięcy osób. 9 tysięcy osób jest w aparacie urzędniczym w Warszawie. Kosztuje on nas 2 miliardy złotych rocznie. A mówię, no niewiele się zmieniło miasto pod kątem zakresu działalności i wielkości względem roku 2005. Wie pan, panie redaktorze, ja, jak pan wie, się wywodzę z biznesu i zajmuję się całe życie restrukturyzacjami. Myślę, że Warszawie by się przydała taka porządna restrukturyzacja.
2: I ja właśnie czekałem na to ja w pana wypowiedzi. Czyli ja, czyli zajmie się pan tym, jeżeli uda się skutecznie odwołać prezydenta Trzaskowskiego, czy nie?
3: Panie redaktorze, najpierw trzeba zebrać podpisy, potem trzeba zrobić referendum, które będzie ważne, a potem się możemy zastanawiać, co robić dalej. Ja na razie chciałbym jakby skanalizować emocje, żeby doprowadzić do...
2: Ale ja wierzę, że pan jest dobrym szachistą, a dobry szachista przewiduje ruch 3., 4., 5.
3: Ale to jest, to zawsze zależne od ruchu przeciwnika, więc no tutaj nie można mieć jednej strategii na przód prowadzących. Ale nie, naprawdę ja unikam tutaj rozmowy o jakiejś perspektywie za 6 miesięcy, no bo za 6 miesięcy się bardzo wiele rzeczy może zmienić.
2: To prawda. Może się też zmienić wiele rzeczy, jeśli chodzi o budowę CPK. Była wielka konferencja dotycząca CPK w Pałacu Prezydenckim. To powiedzmy, jakie są konkluzje? Jaka jest ocena tego, co się dzieje na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego?
3: Czy na budowie, która się jeszcze nie toczy. No niby jakieś wbito pierwsze pale, więc no coś ruszyło, ale no jeszcze nie nazywałbym tego budową. Nasz raport zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim nosi dużo mówiącą nazwę Czarne Chmury nad CPK, gdyż faktycznie martwi nas to, że spółka zajmuje się raczej koślawym rebrandingiem i zmianą składu osobowego, mówię tutaj o zarządzie spółki, a mało słychać o postępach prac. Słychać natomiast o tym, że spółce brakuje pieniędzy, że minister Malepszak nie chce tych pieniędzy z jakiegoś powodu dać i mamy cały szereg merytorycznych argumentów, że projekt jest zagrożony pod kątem harmonogramu, zarówno w części kolejowej, jak i lotniskowej. No i bardzo nas to martwi. No czarne chmury się są nad projektem. Nie mówimy, że tutaj ktoś chce podstępnie ten projekt zabić, ale obawiam się, że ten 32 rok na lotnisko to się robi coraz bardziej ambitnym celem, tak jak to zawsze pan minister Lasek mówił. Mówił i wykrakał.
2: I teraz w związku z powyższym będziemy rozbudowywać lotnisko Okęcie na chwilę, wydając kolejne miliardy złotych na to, żeby coś tymczasowego zrobić.
3: No taki jest plan, no i myślę, że zawarł pan w pytaniu też ocenę tego zamysłu. No jest to rzecz pozbawiona ekonomicznego i takiego elementarnego sensu.
2: Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, w których mam nadzieję, że pan kiedyś zagości. Może też ma jakieś pytanie, Szczepanie?
0: A ja tak chciałem powiedzieć, że cieszę się, że się odbywa ta stołeczna akcja referendalna. Ja niestety mieszkam tuż poza granicami Warszawy, mimo że jestem tu urodzony, więc chyba nie mogę tam się podpisać. Natomiast od lat w zasadzie obserwuję to z punktu widzenia też swojego doświadczenia mieszkania w Barcelonie. Widzę, jak w Warszawie wdrażane są rozwiązania, które w Barcelonie funkcjonują. Tylko jest taka drobna różnica, że w Barcelonie jest 330 dni słonecznych w roku, a u nas mamy listopad, luty, pluchę, zimę. W związku z czym ścieżki rowerowe przez pół roku są w zasadzie nieprzydatne dla ludzi. To po pierwsze. Po drugie, Barcelona ma 100 km², a Warszawa ma 500. I Barcelona ma kilkanaście linii metra, a Warszawa ma na razie półtorej. I w związku z tym rozwiązania, które idą w kierunku likwidacji transportu samochodowego w mieście, które ma 500 kilometrów i nie ma infrastruktury, powiedzmy, kilkunastu linii metra, zmniejszanie ilości miejsc

0: rozwiązania funkcjonują. Natomiast myślę, że Warszawa stała się zakładnikiem tego sporu PO-PiS. Jak pan wskazał, od 21 lat rządzi tutaj jedna partia i jakby głosowanie na prezydenta z tej partii i ludzi z tej partii jest takim ostentacyjnym pokazaniem, że prawda, ludzie są przeciwko PiS-owi. Trudno, żeby to się nie spatologizowało, tak? To znaczy, jeżeli ktoś od 20 lat ma takie poczucie, że nie podlega weryfikacji wyborczej, bo w zasadzie obojętnie, co tu w tej Warszawie zostanie zrobione, to i tak kandydat PO musi wygrać, no to siłą rzeczy to się patologizuje.
1: Jeśli można, panie, tutaj pan dotknął bardzo ciekawej kwestii, to ktoś kiedyś powiedział, że cechą narodową Polaków jest niestety małpowanie rozwiązań zachodnich i tutaj to się właśnie pokazuje jak w soczewce. Ja oczywiście uważam, że młode pokolenie już nie będzie ogarnięte taką jakąś manią małpowania wszystkiego, co zachodnie, zupełnie bezrefleksyjnie, ale to się dokładnie dzieje w Warszawie. Nieważne, że mamy listopad, nieważne, że mamy 500 km kwadratowych, wszyscy mają jeździć na rowerze, bo tak się dzieje w Barcelonie. No to przecież to jest jakaś aberracja zupełna i trzeba tworzyć miasto, które jest dla mieszkańców, które jest wygodne do życia i zdatne do życia, a nie podążać jakąś ideologiczną agendą. A to niestety się dzieje.
2: Córeczka ma słuchawki na uszach po to, żeby nie słyszeć, co mówi tata?
1: Dokładnie, to są takie, że za poważne rzeczy, za poważne rzeczy.
0: No więc w każdym razie, jeżeli uda się, że na przykład właśnie dojdzie do tych wyborów i będzie kandydat spoza, ja nie mówię, że pan, bo tutaj pan redaktor już w tym kierunku szedł, ale jeżeli będzie kandydat, który będzie przełamywał ten podział na PO-PiS i będzie szansa na merytoryczną debatę o tym, to mam nadzieję, że będzie się dało właśnie też porozmawiać o takich sprawach, jak tu poruszyliśmy i pokazać, że po prostu poprzeczka dla władz Warszawy jest zawieszona niesłychanie nisko. Warszawiacy mogą od swoich władz oczekiwać dużo, dużo, dużo więcej. Przyznam się szczerze, że ja wczoraj akurat byłem na tej ulicy Złotej, trochę czytałem o tym, że tam ludzie samochodem nie mogą dojechać i tak dalej. Ta ulica ładnie wygląda, ale oczywiście ona jest tak zrobiona, przepraszam tutaj za chwilę takiej jakby wycieczki, którą często robię, ale ona jest tak zrobiona, żeby była perspektywa na Pałac Stalina. I znalazłem sobie taki z czasu, jak ten pałac był budowany, Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina w Warszawie, wieczystym pomnikiem przyjaźni polsko-radzieckiej.
1: Tak jest.
0: Ja nie mogę się po prostu przestać myśleć o tym, że obecne władze Warszawy i ci ludzie tam, różni współpracownicy SB i tak dalej, którzy wciąż piastują funkcje na kluczowych stanowiskach w urzędzie, że oni tą przyjaźń polsko-radziecką wciąż pielęgnują i jak mają zrobić jakąś ładną ulicę, która daje ładną taką perspektywę, to robią tą ulicę, która będzie robiła perspektywę na Pałac Stalina i nie ma pomysłu. W sensie ten pałac stoi w centrum Warszawy i dla niektórych ludzi, którzy mają właśnie poprzeczkę intelektualną zawieszoną bardzo nisko, on staje się symbolem Warszawy. Pałac, który jest kopią takich pałaców w Moskwie, Mińsku i wielu mnóstwo innych miast. Ale to jest według mnie problem przede wszystkim tego, że nikt nie zaproponował alternatywnej wizji centrum Warszawy. Te 16 kwartałów, które jest, czy 20 kwartałów nawet, które jest zajęte przez Pałac Kultury i te wszystkie przyległości, to mogłoby być nowe, piękne, na miarę współczesnych czasów, centrum Warszawy. No stoi tam komunistyczny, deficytowy od strony biznesowej, do którego miasto dokłada Pałac Stalina. Jedynym pomysłem jest to, żeby zrobić na niego ładną perspektywę. No to jest taki horyzont.
1: I co więcej, ładuje się w niego teraz 500 000 000 złotych przez kilkanaście lat w remont sali kongresowej. No miejsca obrad Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No jak za te 500 000 000 to pewnie można by cały Pałac Kultury usunąć z powodzeniem i zrobić miejsce na właśnie, jak pan mówi, 16 czy 20 kwartałów nowej, nowoczesnej zabudowy.
0: W której mogłyby być teatry, miasta służące, miejsca służące mieszkańcom dużo lepiej niż ten pałac, a sala, która jest stworzona na konwentykle partyjne i nigdy nie będzie dobrą salą koncertową, bo po prostu nie ma takiej możliwości.
2: Szczepan Ruman, a coś pan Maciej Wilk powiedział, że gdzie coś się nie mieści?
1: W pale nie mieści.

0: Cytując klasyka.
1: Dobrze, mamy tytuł. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję
2: serdecznie. Pozdrowienia.
1: Maciej Wilk, Stołeczna Operacja Referendalna, Fundacja Polskiego Rozwoju, Stowarzyszenie Tak dla CPK. My mamy szybkie połączenie teraz z Kijowem, w którym jest Dmytro Antoniuk.

0: Kijów. Mam zupełnie inne problemy niż Warszawa. Dmytro, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
0: Dawno nie zadawałem Ci pytania. Jaka była noc na Ukrainie i w Kijowie?
1: Niestety noc była ciężka, jak i prawie każda ostatnia noc, bo znów Rosja uderzyła swoją najskuteczniejszą bronią na dzisiaj, czyli rakietami balistycznymi. W tym uderzono w Kijów i w jednej z centralnych dzielnic kijowskich, Szewczenkowskiej, uszkodzono szpital dziecięcy. Przez wybuch tej balistyki rosyjskiej na szczęście nie ma ofiar wśród pacjentów, małych pacjentów tego szpitala, bo siedzieli w schronach, ale sam budynek i ustatkowanie, wszystko co tam jest w środku, jest uszkodzone. Także nie tylko Kijów, a i Zaporoże, samo miasto obwodowe po raz kolejny, każdy dzień to miasto jest bombardowane i są tam ofiary niestety. Oprócz tego miasto Pawlograd w obwodzie Dniepropetrowskim zostało zaatakowane w tym z użyciem rosyjskich rakiet. Także ta noc niestety była bardzo ciężka i widać, że Putin po prostu chce zmusić Ukrainę przez taki masowy terror, ponieważ to jest po prostu terror przeciwko cywilów i w taki sposób zmusić Ukrainę do przystania do jego warunków, czyli do kapitulacji przed Rosją, czego oczywiście nie będzie, ja tak uważam.
0: A czy dzisiaj w nocy była jakaś odpowiedź wojsk ukraińskich?
1: Na razie jeszcze nie miałem takiej okazji, żeby zobaczyć, co było w odpowiedzi, ale myślę, że jak najbardziej coś było, ponieważ my mamy każdą nocą coś wydarzy się i każdą nocą coś uszkadzamy w Rosji. Także myślę, że za jakiś czas będzie już jakaś informacja.
0: A powiedz mi, czy te ataki już rakietami balistycznymi, które trafiają w cele w Kijowie, zmieniło nastrój miasta? Zmieniło sposób takie codziennego życia?
1: Zmieniają niestety, bo uszkadzają też duże składy z żywnością, jak na przykład. I w naszych supermarketach widać, że na niektórych półkach po prostu nie ma takich czy owych towarów i napisane, że te towary zostały zniszczone przez balistykę na przykład rosyjską niedawno i dlatego ich nie ma. Także nie ma takiego, że my nie mamy wszystkiego w supermarketach. W supermarketach nadal jest wszystko, co jest potrzebne, ale niektórych towarów niestety nie ma. Także oczywiście te uderzenia rosyjskie, one są skuteczne, niestety, ale na razie dajemy radę.
0: A linia frontu?
1: Linia frontu się trzyma. Jedyne, że problem jest oczywiście w Konstantynowce, w obwodzie donieckim. Tam jest najcięściej, bo tam wróg skoncentrował najbardziej swoich sił, zasobów. W ogóle pięć armii rosyjskich skoncentrowano tam w obwodzie donieckim. To jest o wielu więcej, nieżeli było w lutym 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Czyli tylko i wyłącznie w obwodzie donieckim teraz skoncentrowano więcej wojska, nieżeli było rzucono na całą Ukrainę w 2022 roku.
0: I czy to oznacza, że do kolejnej ofensywy Rosjanie się przygotowują?
1: Tak, oczywiście. Oni No być może to będzie już ostatnia ich ofensywa, bo oni nie mają już takich zasobów i bez mobilizacji, która no chyba wszyscy już uważają, że po tych wyborach, pseudowyborach na Rosji we wrześniu będzie na Rosji, to oni oczywiście spróbują rzucić jeszcze kolejne setki tysięcy swoich zmobilizowanych Rosjan na front.
0: 800 tysięcy o takiej liczbie nowych żołnierzy rosyjskich się mówi.
1: No realnie może być to od 300 do 500 tysięcy.
0: Tylko to będą tacy żołnierze, którzy zupełnie są nieprzeszkoleni.
1: Jak najbardziej tak.
0: Czyli życie ludzkie nie ma ceny.
1: Żadnej wartości.
0: Wartości tak. Nie ma, tak. Dmytro, patrzę na zegarek, 9:02. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i spokojnego
1: dziękuję
0: dnia.
1: Dziękuję wzajemnie i miłego dnia.
0: Dziękuję też Szczepanowi Romanowi za obecność w studiu, realizatorowi, jednemu, serdecznie drugiemu dziękuję. I wydawcy. A teraz zapraszam Państwa na wiadomości. Krzysztof Skowroński, pozdrawiam serdecznie.

0: Wiadomości wnet.
1: Węgierski parlament wybierze dziś nowego prezydenta. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 14. Jedynym kandydatem jest 73-letni prawnik András Baka, zgłoszony przez rządzącą partię TISA. Nowy prezydent zastąpi Tamasa Suljoka, którego mandat wygasł w lipcu po zmianie konstytucji przyjętej przez parlament. Suljok był związany z obozem Orbana. Po zwycięstwie TISY w kwietniowych wyborach nowy premier Peter Madziar domagał się jego odejścia. Baka w przeszłości kierował Sądem Najwyższym, ale został odwołany w 2012 roku po zmianach wprowadzonych przez rząd Viktora Orbana. Jego kandydatura ma więc symboliczne znaczenie. TISA dysponuje bezwzględną większością parlamentarną, dlatego wybór Baki jest niemal przesądzony. Fidesz zapowiedział bojkot głosowania, uznając odwołanie Suljoka za bezprawne. Poziom pomocy humanitarnej dla 2 milionów cywilów żyjących w strefie Gazy jest zdecydowanie niewystarczający, mówił w poranku wnet ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa.
2: Jest potrzebne ponad 600 ciężarówek z żywnościami i z różnymi towarami. Wojsko izraelskie wypuszcza 150, 120, 180. W najlepszych wypadkach nie przekroczyło 200 ciężarówek. To o wiele mniej niż to, co potrzebuje strefa Gazy.
1: Raporty międzynarodowe donoszą o 80% zniszczonych budynków w strefie.
2: Nie są w tej chwili bezpieczne dla ludzi, ale mimo to ludzie mieszkają, ponieważ innego miejsca nie ma. Prawie 500 000 ludzi mieszkają w namiotach. Do dnia dzisiejszego mieszkają pod gruzami, mieszkają wszędzie, gdzie się da.
1: Mówił ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa. Cała rozmowa na wnet.fm, a wczoraj premier Izraela Benjamin Netanyahu odrzucił 15-punktowy plan pokojowy dla strefy Gazy zaproponowany przez Donalda Trumpa. Ruch statków przez cieśninę Ormus spadł w poniedziałek do 6 jednostek, wynika z danych cytowanych przez agencję Reutera. Średnia z ostatnich 10 dni wynosiła około 11 statków. Spadek ruchu nastąpił w związku z malejącymi nadziejami na porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Przed rozpoczęciem wojny przez cieśninę przepływało zazwyczaj od 130 do 140 statków dziennie. Donald Trump odpowiedział wczoraj na irańskie warunki zawarcia pokoju, przedstawiając własne żądania, twierdząc przy tym, że Iran powinien wypłacić odszkodowania dla osób, które zginęły w wyniku wojen, ataków i protestów. Co najmniej 132 osoby zginęły, 480 zostało rannych w Kolumbii. Wprowadzono stan wyjątkowy po jednym z najsilniejszych trzęsień ziemi, jakie nawiedziły ten kraj w ostatnich latach. Jak podaje BBC, trzęsienie o magnitudzie 7,4 wystąpiło o godzinie 7:34 czasu lokalnego. Wstrząsy miały miejsce na głębokości 103 km w departamencie Choco. Około 55 km od epicentrum leży miasto Pereira, gdzie doszło do największych zniszczeń. To trzecie w ostatnim czasie trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. Wcześniej doszło do nich w Wenezueli i w Peru. Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zakłada ograniczenie liczby szczepień zalecanych dzieciom oraz rozdzielenie szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce, czyli MMR. Jak pisze BBC, Trump od dawna podważa bezpieczeństwo tej szczepionki i przekonuje, że kilkadziesiąt lat temu dzieci otrzymywały znacznie mniej szczepionek niż obecnie, a mimo to były zdrowsze. Jak mówił, w tamtym czasie nie obserwowano również dzisiejszej skali przypadków autyzmu. Rozporządzenie rekomenduje ograniczenie liczby szczepień z 18 do 11, jednak nie jest ono federalnym nakazem. Wymogi dotyczące szczepień dzieci uczęszczających do szkół ustalają poszczególne stany.
3: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego na północy i na wschodzie kraju, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich do 27 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem i na południu dość silny, a nawet porywisty.
0: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. To pierwszy dzień Mistrzostw Europy Starego Kontynentu, które odbywają się w angielskim Birmingham i wspaniały bieg naszej wybitnej sprinterki. Zwyciężyła Amy Hunt z czasem 11 sekund. Ewa Swoboda była druga o 0,02 sekundy, po prostu za tylko minimalnie, ale tak jest właśnie w sprincie, w tym wspaniałym sprincie. Delphine Nkansa, zawodniczka z Belgii, zajęła trzecie miejsce. Ewa Swoboda po swoim świetnym biegu powiedziała: wróciłam tam, gdzie chciałam być. Wróciły chęci do treningu, bo w roku olimpijskim było trudno. Jak w głowie jest źle, to tego nie przeskoczysz, ale już jest dobrze, powiedziała Swoboda. W rywalizacji brała udział także Kryskina Cimanskau, nasza zawodniczka, również sprinterka, ale nie tylko przecież na 100 metrów, także 200 metrów, która przeszła eliminację setki, ale w półfinale zajęła ostatnie miejsce w swoim biegu i odpadła. Iga Świątek wygrała z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka pokonała Rosjankę w dwóch setach 6-2 i 6-1. Iga awansowała do półfinału i powalczy o pierwszy finał w tym sezonie. W drugim secie Polka utrzymała bardzo wysoki poziom, wyszła na prowadzenie 5-1. No, Rosjanka popełniała dużo błędów. Iga naprawdę zagrała bardzo dobry mecz. Teraz w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną. Pojedynek z Ukrainką odbędzie się w nocy ze środy na czwartek. Iga po meczu z Rosjanką powiedziała: jestem szczęśliwa. W tym turnieju wyglądam lepiej niż wcześniej. Cieszę się, że tu jestem. No i teraz zapraszamy Państwa także na wypowiedź Igi, która na swoim Instagramie poleca, proponuje książki, czytanie książek. Taki challenge, o którym już Państwu mówiliśmy wcześniej, także puszczaliśmy propozycję Igi Świątek, a więc 12 książek w 12 miesięcy. Oto kolejna propozycja naszej wspaniałej tenisistki, mówi Iga Świątek.
5: Cześć wszystkim. Ostatnią książką, którą przeczytałam, była Amerykana, Chimamanda Ngozi Adichie. Od razu przepraszam, jeśli powiedziałam to nazwisko źle, ale to była pierwsza powieść nigeryjskiej pisarki, którą przeczytałam. Jest to książka o nigeryjskiej parze, która próbuje zbudować swoje życie poza swoim krajem ojczystym, więc jest dużo o rasie, o wyobcowaniu, o próbie przystosowania się do życia w zupełnie innym społeczeństwie i w innej kulturze. Jest to coś, z czym oczywiście ja nie miałam zbyt dużo doświadczenia, dlatego bardzo się cieszę, bo mogłam się czegoś nauczyć. Powieść w sumie opowiada o niespełnionym American Dream, więc podoba mi się też to, że jest realistyczna i pokazuje historię zupełnie inną niż tą, którą zazwyczaj mamy okazję przeczytać w książkach albo zobaczyć w filmach. Dla polskich czytelników tą książkę trudno jest dostać w sklepach, sama byłam zdziwiona, bo jest to wydanie dość stare. Niedługo ukazuje się nowe, 29 lipca, jeśli dobrze pamiętam, więc ogromnie polecam. Książka jest dość gruba, ale czytało się bardzo szybko i przyjemnie, dlatego polecam i tym, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego, ale też zrelaksować przy lekturze.
4: I to powiedziała Iga Świątek na swoim Instagramie. Kończymy wiadomością piłkarską. Unia Skierniewice wygrała z Arką Gdynia 2-0 w ostatnim meczu trzeciej kolejki Betclic pierwszej ligi. Unia strzeliła gole na przestrzeni dosłownie 3 minut, a trafili Gąska i Sabiło. I to na pewno niespodziewany wynik. W tabeli prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki przed Polonią Warszawa. Piąta jest Arka Gdynia, 13 miejsce Unia Skierniewice, przedostatnia w tabeli pierwszej ligi jest Lechia Gdańsk, a ostatnią drużyną Stal Rzeszów. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
11: To była autopromocja.
13: Żebyś wiedział.
14: Żebyś wiedział.
15: Żebyś wiedział.
9: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji, żebyś wiedział. Jesteśmy wraz z Adamem Czerpakiem z Państwem do godziny 10. Adamem Czerpakiem, który audycję realizuje. I dzisiejszy program będzie też taką podróżą. Zastanawialiśmy się, jakim dżinglem wprowadzić ten dzisiejszy program. Czy dżinglem wakacyjnym wnet tu i tam, czy też żebyś wiedział, ostatecznie stanęło na tym ostatnim. Ale to będzie taka podróż, chociaż już nie fizyczna, ale bardziej informacyjna, ponieważ choć w tej wakacyjnej ramówce różne formaty międzynarodowe są zawieszone wakacyjnie, to te aktualności nie zwalniają. Zresztą to mogą Państwo się dowiedzieć, słuchając wiadomości na antenie Radia Wnet. I to właśnie tym aktualnościom będzie ten program poświęcony. Taki komentarz, taki mały przegląd tego, co dzieje się aktualnie na świecie, i także w bonusie kilka propozycji kulturalnych, jeżeli Państwo spędzają wakacje gdzieś za granicą, gdzieś w państwach, w krajach śródziemnomorskich, to często w tym okresie są także ciekawe wystawy, które jeszcze trwają, wystawy, które często się rozpoczęły gdzieś tam na wiośnie i które trwają gdzieś do września, tak więc często jest to też ostatni moment, aby te wystawy, aby te różne wydarzenia kulturalne, w cudzysłowie, zaliczyć. Ale to jest mimo wszystko audycja wakacyjna, w związku z czym nie zabraknie także muzyki i tych przerw muzycznych będziemy próbowali zrobić jak najwięcej, zaczynając od Chucka Berry'ego.

To proszę Państwa był Chuck Berry, a my zaczynamy ten nasz przegląd i wyjątkowy chyba możemy powiedzieć, nie zaczynamy od Bliskiego Wschodu, chociaż ten Bliski Wschód będzie, ponieważ takim ważnym wydarzeniem, które odbędzie się już pod koniec przyszłego miesiąca we wrześniu, to wizyta papieża Leona XIV we Francji. Jest to wizyta pielgrzymka wielce symboliczna. No, przede wszystkim wiemy, że Francja jest najstarszą córą Kościoła, choć Francja się od tego Kościoła oddaliła, szczególnie w XX wieku, to mamy wrażenie, że w tych ostatnich latach Francja ponownie do tego Kościoła powraca, przynajmniej jeżeli wierzyć statystykom, chociaż tutaj też należy to relatywizować. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem kilka miesięcy temu, który przygotowuje pary do sakramentu małżeństwa i powiedział mi, że no, nie jest tak różowo, jak się o tym mówi w mediach międzynarodowych, jeżeli chodzi o te powroty na łono Kościoła Francuzów, że bardzo często są to nawet nie, że powroty, tylko że jest to, że Francuzi po prostu nie mają absolutnie żadnego, coraz częściej młodzi Francuzi nie mają żadnego DNA, żadnego dziedzictwa chrześcijańskiego zakodowanego, a to dlatego, że po prostu doszło do zerwania tego przekazywania tych wartości w poszczególnych pokoleniach. Po prostu babcia albo prababcia zmarła i już ten najmłodszy pokolenia tych wartości nie wyniosły i bardzo często ta praca katechetów we Francji jest po prostu pracą od zera. Ale wracając do meritum, czyli do tej pielgrzymki Leona XIV, wizyta, która jest chyba jedną z tych wizyt naprawczych w stosunku do poprzedniego pontyfikatu, do papieża Franciszka, ponieważ papież Franciszek z jakiegoś powodu odmawiał wizyty we Francji, choć był we Francji, trzykrotnie odwiedził Francję. W 2014 roku w Strasburgu był papież Franciszek, w 2023 w Marsylii, a w 2024 roku papież Franciszek odwiedził Korsykę. To nigdy nie były to wizyty w cudzysłowie oficjalne. To były wizyty z jakichś powodów. Strasburg, no to była wizyta, powiedzmy, w cudzysłowie europejska. Wiemy, że jest to miasto o charakterze wybitnie europejskim, czy też Francuzi przynajmniej chcą, aby Strasburg właśnie ucieleśniał tę europejskość jako miasto, w którym krzyżuje się dziedzictwo niemieckie i francuskie. 2023 to z kolei Marsylia i dni Morza Śródziemnego. Wreszcie 2024 i to chyba była taka wizyta najbardziej, można powiedzieć, kontrowersyjna, czyli wizyta na Korsyce. Po pierwsze dlatego, że mniej więcej w tym samym czasie doszło do ponownego otwarcia katedry Notre Dame po odbudowie, po wielkim pożarze, a po drugie do tego, że Korsyka, no nie kryj, mieszkańcy Korsyki, wśród mieszkańców Korsyki są bardzo mocne tendencje niepodległościowe i ta wizyta papieża Franciszka była trochę potraktowana właśnie jako taka może forma nawet poparcia dla aspiracji niektórych mieszkańców tej wyspy Morza Śródziemnego, która należy do Francji, z którą cały czas zresztą są problemy. Ale wracając ponownie do tej wizyty papieża Leona XIV, odbędzie się ona w dniach od 25 do 28 września, czyli czterodniowa pielgrzymka. I już od kilku dni znamy dokładny program tej wizyty. Można powiedzieć, że w sumie wszystko się dzieje bardzo na ostatni moment. Zresztą dopiero kilka dni temu we Francji, tam właśnie, gdzie papież Leon XIV będzie przebywał, w te miejsca zostały odwiedzone przez personel Stolicy Apostolskiej. I oczywiście tutaj, żeby przygotować tę wizytę z punktu widzenia bezpieczeństwa i z punktu widzenia protokolarnego. A jeżeli chodzi o ten program, on także pojawia się w gruncie rzeczy dość późno. I jest to program bardzo bogaty. Przede wszystkim trzy miejsca oddalone od siebie całkiem sporo. Paryż, Lourdes, czyli Sanktuarium Maryjne, i Metz, czyli miasto znajdujące się, podobnie jak Strasburg, w Alzacji.
czyli we wschodniej części Francji, na samej granicy z Niemcami. I właśnie wizyta, która będzie miała bardzo różne aspekty, podobnie jak różnią się od siebie te miejsca. Zaczynając od Paryża, tam 25 września dojdzie do spotkania Leona XIV z prezydentem Emmanuel Macronem. Będzie także spotkanie z korpusem dyplomatycznym, czyli można powiedzieć, że taki stały punkt tych wizyt papieskich, które zawsze się rozpoczynają od tych oficjalnych spotkań. Będzie także, i to też jest bardzo ważny element tej wizyty, zresztą od samego początku był ten punkt pewny, czyli wizyta Leona XIV w siedzibie organizacji UNESCO, czyli tej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zajmuje się dziedzictwem światowym. Wiemy wszyscy o listach dziedzictwa UNESCO. Później już natomiast będą spotkania z wiernymi, ale także z przedstawicielami Kościoła Francji, nieszpory w katedrze Notre-Dame i spotkanie później wieczorem, tak jak to miało miejsce w Madrycie podczas ostatniej pielgrzymki papieża do Hiszpanii, spotkanie z młodymi, które odbędzie się na stadionie w Saint-Denis. I tutaj jest już informacja, że nie ma już miejsc, żeby się zapisać na to czuwanie w Saint-Denis. Zresztą te zapisy ruszyły zaledwie wczoraj, w związku z czym widzimy, że ta wizyta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Także wiemy, że na wielką mszę świętą, która zostanie odprawiona w samym centrum Paryża, na Place de la Concorde oraz na Polach Elizejskich, już zapisało się 200 tysięcy wiernych, 200 tysięcy osób, w związku z czym ja tylko tutaj przypomnę, że w Madrycie spodziewano się 500 tysięcy osób i na koniec przyszło bodajże 1,5 miliona. W każdym razie w Paryżu możemy mieć tutaj znowu jakieś rekordy frekwencyjne i te zapisy nadal trwają. Więc jeżeli Państwo też są jakoś zainteresowani, jeżeli chcieliby Państwo także być we Francji, w Paryżu w czasie tego pierwszego dnia wizyty pielgrzymki papieża Leona XIV, to wciąż można się zapisać. I tutaj też taka ważna informacja dla osób młodych. Tutaj może tylko doprecyzuję, że chodzi o wszystkie osoby od bodajże 17 roku życia do 35 roku życia. Ta młodość się coraz bardziej wydłuża na naszym kontynencie. No w każdym razie, choć miejsc na stadionie Saint-Denis już nie ma, to wciąż tutaj różne instytucje kościelne zachęcają, aby mimo wszystko wpisywać się na listy oczekujących, ponieważ wiele osób zapisało się podwójnie, wiele także osób prawdopodobnie zrezygnuje ostatecznie, tak więc wciąż istnieje szansa, aby na tym stadionie Saint-Denis móc się pojawić i wziąć udział w tym czuwaniu. Zresztą to chyba będzie dość ciekawe, biorąc pod uwagę, że tak powiem, gdzie znajduje się Saint-Denis i z jakimi problemami to miasto się mierzy. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, jak Saint-Denis sobie poradzi. Saint-Denis, który jest zresztą bastionem skrajnej lewicy we Francji, w tym regionie podparyskim. W jaki sposób Saint-Denis poradzi sobie właśnie z takim wydarzeniem, jak czuwanie z papieżem Leonem XIV. Ale to się okaże, na pewno wszystko odbędzie się bardzo dobrze. Później kolejne dni to z kolei sanktuarium w Lourdes, tam spotkanie z kolei z przedstawicielami Kościoła Francji, a oczywiście msza święta, będzie także czas i tutaj to jeszcze nie zostało to potwierdzone, ale papież Leon XIV ma spotkać się z ofiarami przemocy na tle seksualnym, chodzi tutaj oczywiście o osoby, które w jakiś sposób były wykorzystywane przez przedstawicieli Kościoła, zresztą wiemy, że Francja w ostatnich latach, ta debata na temat tej odpowiedzialności, ona była bardzo gorąca i zresztą Kościół przeprowadził taki audyt, ale
Tak, to historia, o której było głośno już kilka lat temu. W każdym razie taki punkt w programie wizyty papieża Leona XIV także się znalazł i tutaj także widzimy podobieństwo między tym, jeżeli chodzi o tę pielgrzymkę ostatnią do Hiszpanii, tam również taki punkt w tym programie papieża Leona XIV się znalazł. No i wreszcie Metz to już znów taki ukłon w kierunku tej integracji europejskiej. Papież Leon XIV ma także odprawić mszę świętą, ma także dużo mówić o Europie i o integracji europejskiej. Chociaż mam wrażenie, że ten punkt pielgrzymki akurat jest w tym momencie najmniej dopracowany. W każdym razie z Metz papież Leon XIV ma już powrócić do Rzymu. I to będzie pielgrzymka, tak jak wspomniałem, która będzie trwała 4 dni, o której mówi już cała Francja. Szczególnie, że no, przypomnijmy, i to też jest w sumie ciekawe, że mamy w końcu do czynienia z takim okresem już w zasadzie przedwyborczym, ponieważ wybory prezydenckie we Francji mają odbyć się już w kwietniu i ta kampania de facto, czy też ta prekampania już w zasadzie trwa. Zresztą dużo mówimy także o tej prekampanii na antenie Radia Wnet, no chociażby w kontekście kandydatury liderki aktualnie sondażów tych prezydenckich, czyli Marine Le Pen. W każdym razie to najwyraźniej nie stanowi problemu dla papieża Leona XIV, choć mówiło się, że ta pielgrzymka być może ona nastąpi dopiero po wyborach, aby w żaden sposób żadna strona, żaden kandydat potencjalny nie mógł wykorzystać tej obecności papieża we Francji właśnie w jakichś celach kampanijnych. No, tym bardziej, że to mogę Państwu też powiedzieć, to taka moja obserwacja, rzeczywiście takie odwoływanie się do tego dziedzictwa chrześcijańskiego, katolickiego, szczególnie na francuskiej prawicy, i nie mówię tutaj tylko o Zjednoczeniu Narodowym, czy też o, nie wiem, partii Erika Zemmura, tylko ogólnie rzecz biorąc o prawicy, to odwoływanie się do tego dziedzictwa chrześcijańskiego jest coraz częstsze i coraz bardziej widoczne. I przyznam szczerze, i to już tak może zamknę tę aktualność taką anegdotką, że kilka miesięcy temu miałem okazję odwiedzić Senat francuski, którego przewodniczącym i wiceprzewodniczącym są przedstawicielami właśnie tej centroprawicy, tej prawicy w cudzysłowie golistowskiej, i byłem absolutnie zaskoczony, w jaki sposób w tej świątyni laickiej, świeckiej Francji mówiono o wyjątkowych związkach między Francją a chrześcijaństwem. Tutaj w tym kontekście chrześcijaństwem i kościołami na Bliskim Wschodzie. Było to bardzo zaskakujące i pomyślałem sobie, że trzeba o tym zrobić osobną audycję i na pewno nie będzie to dzisiejsza audycja, ale obiecuję Państwu, że po wakacjach do tego tematu rzeki powrócimy. Teraz może posłuchamy piosenki. Po piosence kolejna wiadomość ze świata.

0: I to chyba była Carla Bruni. Tak jest, dobrze, zgadłem, tutaj mi podpowiada Adam Czerpak. To był taki akcent francuski. A jeszcze tylko tak dodam, że na pewno Emmanuel Macron, prezydent Francji, też sporo skorzysta, czyż na pewno będzie dbał o swój wizerunek w czasie tej pielgrzymki Leona XIV. Emmanuel Macron, który, pamiętajmy, jest absolwentem, z tego co pamiętam, szkoły jezuickiej. No dobrze, ale teraz my przenosimy się na Bliski Wschód, konkretnie może do Waszyngtonu, ponieważ tutaj kilka takich ciekawych informacji. Oczywiście o Bliskim Wschodzie regularnie opowiadamy. Mogą Państwo znajdować te wywiady, powracać do tych wywiadów, rozmów zarówno na naszej stronie wnet.fm, jak i na kanale YouTube. Ale o tym, że Donald Trump podpisał rozporządzenie z nowymi rekomendacjami w sprawie szczepień, to jest coś, o czym mogli Państwo usłyszeć w serwisie informacyjnym Jakuba Duszaka. W każdym razie rzeczywiście są to rekomendacje, nie jest to prawo federalne. Chodzi tutaj o zmniejszenie ich liczby. Zresztą ta ceremonia podpisania rekomendacji odbyła się w obecności Roberta Kennedy'ego juniora, sekretarza do spraw zdrowia w administracji Donalda Trumpa. Postać bardzo kontrowersyjna dla niektórych. Robert Kennedy Jr., który już wielokrotnie wypowiadał takie opinie, które można by uznać za antyszczepionkowe. Myślę, że to i tak tutaj bardzo delikatnie to ujmuje. W każdym razie w czasie tej konferencji Donald Trump kilkakrotnie mówił tutaj o autyzmie. Mówił także, że kiedyś tych przypadków autyzmu wśród dzieci było znacznie mniej, teraz jest ich znacznie więcej, chociaż powiedział jednocześnie, i to trzeba też podkreślić, bo często o tym żeby być rzetelnym, trzeba podkreślić, że Trump także powiedział, że w czasie tej konferencji, że nie wiemy, co stoi właśnie za autyzmem. Jeżeli chodzi o rekomendacje, to nie tylko chodzi o zmniejszenie liczby tych szczepionek, chodzi także o zróżnicowanie czasu, w którym są one administrowane. Chodzi tutaj właśnie o trzy szczepionki, konkretnie odrę, różyczkę i o szczepionkę na świnkę. Tutaj jest taka rekomendacja, aby te szczepionki były administrowane osobno. No ale tak jak wspomniałem, to są nowe rekomendacje, ale na pewno taki ważny element w tym programie Donalda Trumpa. Zresztą w czasie tej konferencji, to zawsze ciekawe są te konferencje, ponieważ Trump oczywiście mówi w hiperbolach, zawsze dużo jest tych epitetów, tych różnych przymiotników, najlepsze, najwspanialsze i tak dalej, ale tak, niektóre porównania też są ciekawe. Powiedział na przykład Donald Trump w czasie tej konferencji, że dzieciom amerykańskim administruje się w zasadzie całą butelkę napoju gazowanego. Tutaj oczywiście mówiąc o liczbie tych szczepionek. Ale to jeżeli chodzi o te szczepionki, natomiast to była także okazja do rozmowy z dziennikarzami, którzy byli obecni w biurze, w gabinecie owalnym Donalda Trumpa w czasie tej ceremonii, i była to także okazja, aby zapytać Donalda Trumpa oczywiście o sytuację na Bliskim Wschodzie, bo ta jest coraz bardziej chaotyczna, coraz bardziej niejasna. Dziennikarze już gubią się w jakie negocjacje trwają, czy w ogóle one trwają, chodzi oczywiście o negocjacje z Iranem, czy cieśnina Ormuz jest otwarta, czy też zamknięta. Teraz wiemy, że liczba tych statków przepływających przez cieśninę Ormuz znowu spadła. Wczoraj przepłynęło tylko 6 statków przez cieśninę Ormuz, ale Donald Trump powiedział, odpowiadając właśnie na to pytanie, czy cieśnina Ormuz jest otwarta, odpowiedział bardzo jasno. Posłuchajmy.
1: Well, it's open now. We're taking a lot of shit. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran.
0: To powiedział Donald Trump, stwierdzając, że cieśnina Ormus jest otwarta, że Stany Zjednoczone są jedynym państwem, które kontrolują ten akwen, że 100%, w 100% Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormus i że statki sobie po prostu przez cieśninę przepływają. Ja tak z ciekawości dzisiaj przeglądałem różne strony internetowe i także można zobaczyć, że saudyjskie tankowce płynące z kierunków azjatyckich w stronę Zatoki Perskiej, no właśnie płyną w stronę Zatoki Perskiej, spłyną w kierunku cieśniny Ormus, nie w kierunku cieśniny Bab el-Mandeb, czyli tej cieśniny, która łączy Morze Arabskie z Morzem Czerwonym, i cieśnina, która jest z kolei atakowana, której zagrożeniem stanowią bojówki Huti w Jemenie. Czy to oznacza, że rzeczywiście to jest tak, jak Trump mówi, że cieśnina Ormus, no idziemy w kierunku jakiejś normalizacji żeglugi przez cieśninę Ormus, to się dopiero okaże. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym tygodniu Iran i Oman miały dojść do jakiegoś porozumienia. Iran i Oman, które znajdują się po jednej i po drugiej stronie cieśniny Ormus, miały dojść do jakiegoś porozumienia, jeżeli chodzi o organizację żeglugi przez tę 40-kilometrową cieśninę. Czy tak było? No już nie wiadomo właśnie. Tak jak mówiłem, mamy tutaj duży chaos. W każdym razie Stany Zjednoczone nie były tutaj stroną tego porozumienia. Zresztą ta informacja została najpierw potwierdzona przez Iran. Władze Omanu nic na ten temat nie mówiły. No ale negocjacje trwają. Według samego Donalda Trumpa są to takie negocjacje, które można powiedzieć raz mają miejsce, raz nie. Według J.D. Vance'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, one trwają, ale są chaotyczne, i to głównie ze względu na to, że w sumie nie wiadomo, kto w Iranie rządzi po tej ostatniej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ wielu tych wysokich przedstawicieli establishmentu politycznego i decyzyjnego w Iranie zostało zabitych przez lotnictwo izraelskie i amerykańskie. Dzisiaj ma w Iranie panować też kompletna niejasność, jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę Iranem rządzi, czy są to tak zwani twardogłowi z korpusów strażników rewolucji, czyli tej takiej bojówki w Iranie, która jest bardzo wpływową organizacją także na poziomie ekonomicznym. Zresztą jednym z czołowych dowódców tej organizacji został teraz mianowany szefem bezpieczeństwa w Iranie. Czy też te negocjacje są prowadzone rzeczywiście przez obóz prezydenta Pezeszkiana i jego ministra spraw zagranicznych Abbas Araghchiego? Oni z kolei mają reprezentować ten bardziej pragmatyczny kurs wśród władz irańskich. Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że prezydent Pezeszkian miał spotkać się jakiś czas temu z aktualnym najwyższym przywódcą Iranu, czyli Mosztabą Chameneim, który, przypomnę, od czasu swojego mianowania na miejsce swojego ojca nie był widziany, także nie był słyszany, a wszelkie komunikaty, które pojawiają się z jego strony, no to pojawiają się w formie pisemnej. Są to pisemne komunikaty. Nie wiadomo, czy Mosztaba Chameneim w ogóle żyje. Według danych wywiadowczych Izraela owszem żyje, ale tak jak również potwierdzają to Amerykanie, miał on zostać poważnie ranny w czasie tego pierwszego dnia nalotów izraelsko-amerykańskich na Teheran 28 lutego, kiedy to właśnie zginął także jego ojciec Ali Chamenei. No, te negocjacje trwają i trzeba powiedzieć, że jedna i druga strona, można powiedzieć, trochę się kopiuje. Zresztą sam Donald Trump także porównał te negocjacje do partii szachów. Irańczycy mu odpowiedzieli, że jeżeli to jest partia szachów, to Irańczycy są zdecydowanie lepszymi graczami. To też jest takie ciekawe bardzo zjawisko, bym powiedział, jeżeli chodzi o tę wojnę, ponieważ być może po raz pierwszy mamy wojnę, która przenosi się w takim stopniu do tej sfery mediów społecznościowych. Mamy także używanie, szczególnie przez Irańczyków zresztą, różnych memów, aby ośmieszyć przeciwnika. Ale wracając do Donalda Trumpa, jak powiedziałem, że troszeczkę jedna i druga strona kopiuje swoje wnioski, swoje żądania, no to możemy to samo powiedzieć właśnie o tym, że strona amerykańska, czy też prezydent Donald Trump stwierdził, no, że skoro Iran już od jakiegoś czasu żąda jakiejś kompensacji, jakiegoś zadośćuczynienia za te wszystkie zniszczenia, które zostały odniesione od lutego tego roku, czyli od początku tej wojny, no to w takim razie Iran także powinien zapłacić, także rekompensować te szkody, które poczyniły czy to wojska irańskie, czy też te różne proxy, czy to w Syrii, czy w Libanie, że te wszystkie ofiary ataków irańskich, o których mówił Donald Trump, także powinny taką rekompensatę ze strony Iranu otrzymać. Posłuchajmy.
1: For reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period, whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: To powiedział Donald Trump, mówiąc, że skoro właśnie Iran żąda jakichś reparacji, to w takim razie Irańczycy powinni zapłacić tym wszystkim ludziom, którzy stracili życie w wyniku ataków przy użyciu min pułapek. Donald Trump zresztą bardzo często od początku tego konfliktu wraca do tych min pułapek, czyli do tych bomb, które eksplodują przy drodze, kiedy przejeżdża jakiś konwój. Także odniósł się ponownie do przypadku tego okrętu wojennego USS Cole, amerykańskiego okrętu wojennego, który już wiele, wiele lat temu został także zaatakowany, z tego co pamiętam, w Adenie, ale to już było chyba ze 20 lat temu. Również za tym atakiem mieli stać Irańczycy. No w każdym razie, według Donalda Trumpa, Irańczycy także powinni tutaj jakieś reparacje wypłacić. Zresztą to, co powiedział Donald Trump w czasie tej konferencji, to także Donald Trump powtórzył na swoim koncie Truth Social, tam bardzo obszerny wpis, dokładnie w zasadzie to, co teraz usłyszeliśmy. A jeszcze z takich, no właśnie, jeżeli mówimy tutaj o reparacjach, jeżeli mówimy tutaj o szkodach, to no, trzeba powiedzieć, że Irańczycy mieliby co wypłacać, ponieważ według dziennika The Wall Street Journal Irańczycy od początku wojny w Zatoce Perskiej, czyli od 28 lutego, wyrządzili szkody w wysokości 13 miliardów dolarów. Mowa tutaj o atakach irańskich na amerykańską infrastrukturę wojskową. Zaatakowanych miało zostać 20 baz amerykańskich, czy też instalacji wojskowych w 8 krajach i zniszczono Irańczykom udało się zniszczyć 42 amerykańskie samoloty. Domyślam się, że tutaj chodzi także o drony, które Iranowi udało się zestrzelić już kilkakrotnie co najmniej nad Iranem. No, czy tak jest, to oczywiście trudno powiedzieć, dlatego że Amerykanie bardzo mało mówią o tych szkodach wyrządzonych przez drony i rakiety irańskie. Zresztą tutaj także znowu według tej publikacji tych rakiet Irańczycy mieli wystrzelić ponad 2000 w kierunku różnych baz amerykańskich. No w każdym razie wiemy, pamiętamy, no chociażby, no niektórych zniszczeń nie da się rzeczywiście Amerykanom Nie mogą oni tych zniszczeń ukryć. Pamiętamy te obrazki chociażby kłębów dymu wznoszących się nad bazą amerykańską w Bahrajnie czy w Katarze. Były także te zdjęcia zniszczonych latających tankowców. Chodzi tutaj o te samoloty, które odpowiadają za zaopatrzenie paliwa w paliwo myśliwców amerykańskich, które stacjonują teraz głównie w południowym Izraelu, ale także dużo słyszymy chociażby o właśnie tych instalacjach. Między innymi miał zostać zniszczony jeden radar w Kuwejcie amerykański, który także był wart co najmniej kilka miliardów dolarów i którego zniszczenie miało stanowić według znowu nieoficjalnych informacji poważny problem, jeżeli chodzi o prowadzenie tych operacji wojskowych nad Iranem dla Amerykanów. Trudno, raczej nie należy się spodziewać, aby tutaj Amerykanie mieli jakoś zareagować na te rewelacje The Wall Street Journal. W każdym razie rzeczywiście coraz więcej się mówi o tym, że Amerykanom już krytycznie brakuje pocisków, czy też rakiet dalekiego zasięgu, którym mogliby atakować cele na terenie Iranu. I zresztą został o wyjaśnienia, został poproszony przez Donalda Trumpa sam Pete Hegseth, czyli sekretarz do spraw wojny, szef Pentagonu, który jest jednym z głównych, był jednym z głównych orędowników tej wojny w Iranie. O różnych konsekwencjach tej wojny dużo mówimy na naszej antenie, ale myślę, że takim też głównym, i to widać teraz w tym okresie przedwyborczym zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Izraelu, możemy zobaczyć, że ta wojna także ma spore konsekwencje, jeżeli chodzi o stosunki amerykańsko-izraelskie. Oczywiście dużo mówiliśmy już o tym, że premier Izraela Benjamin Netanyahu otwarcie sprzeciwił się planowi Donalda Trumpa na Gazę. Tutaj mówimy o tym planie pokojowym, który powstał w październiku zeszłego roku. No i cóż, wygląda na to, że po prostu premier Benjamin Netanyahu stwierdził, że bardziej mu się opłaca sprzeciwić się Trumpowi w tym momencie, w którym jego przyszłość polityczna i ogólnie jego przyszłość raczej rysuje się w takich ciemnych barwach. Przypomnę tylko, że wybory do Knesetu już bodajże będą miały miejsce w październiku. Chociaż tak przyznam szczerze, że jak patrzy się na te, jak się obserwuje tę kampanię wyborczą w Izraelu, to raczej nic nie wskazuje na to, aby zmiana jakakolwiek polityczna w

A jeżeli chodzi jeszcze o ostatnią aktualność, to być może to, od czego powinniśmy zacząć, bo to jest zdecydowanie temat dnia, mianowicie jeżeli mówimy o te tematy międzynarodowe, trzęsienie ziemi w Kolumbii, w zachodnim departamencie Choco, o tym także mówił Kuba Duszek w serwisie informacyjnym, więc więcej wiadomości na ten temat Państwo usłyszą o godzinie 10. 132 ofiary śmiertelne jak na razie, 480 osób zostało rannych i główne miasto, które zostało dotknięte, znaczy największe miasto, które zostało dotknięte, to miasto Pereira, ale także Cali. To jest obszar, gdzie słynie z produkcji kawy. To jest oczywiście wstępny bilans, bo tak, wstrząs o sile ponad 7 stopni w skali Richtera. W stolicy Bogocie również te wstrząsy były odczuwalne. I więcej oczywiście na ten temat zapewne Państwo usłyszą w audycjach Zbigniewa Dąbrowskiego, Tres por Tres oraz Republika Latina. A ja Państwu na samym początku tej audycji także obiecałem kilka propozycji, jeżeli chodzi o wystawy sztuki, które trwają w Europie teraz w sierpniu 2026 roku. Więc, ponieważ zostały nam dwie minutki, to szybciutko powiem, jeżeli Państwo są w Norwegii, jeżeli Państwo są w Oslo, to jest wystawa poświęcona Edwardowi Munchowi. To jest wystawa, która jest czynna do 11 października. Jeżeli chodzi o w Antwerpię, to tam The Heart, tak, jeżeli chodzi o Antwerpię, to wystawa The Heart of the Matter, to jest z kolei wystawa

poświęcona fotografii współczesnej. Ona trwa do 23 sierpnia 2026 roku, więc to, jeżeli chodzi o miejsce, to nie wypisałem sobie miejsca. Dobra, w każdym razie The Heart of the Matter, to proszę sobie wpisać, jeżeli Państwo są aktualnie w Antwerpii, to można tam się udać. Ale raczej, jeżeli Państwo gdzieś są, to zapewne w Paryżu, gdzie zresztą kolejna fala gorąca właśnie uderza, właśnie się zaczyna i właśnie można schronić się w jakimś muzeum, w jakiejś galerii, na przykład w Grand Palais, czyli w tym wielkim pałacu niedaleko Pól Elizejskich. Tam wystawa poświęcona Matisowi. To takie trzy propozycje, ale tych wystaw, tak jak już mówiłem, jest bardzo dużo, więc zachęcam Państwa do tego, aby zobaczyć, co się dzieje aktualnie w Europie, jeżeli chodzi o kulturę. Zbliża się godzina 10, tak jak już wspomniałem, za chwilę serwis informacyjny. I cóż, ja się z Państwem żegnam. Dziękuję Adamowi Czerpakowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji, żebyś wiedział, audycji, którą przygotował i poprowadził Mikołaj Murkociński. Miłego i udanego dnia.

0: Rosyjskie rakiety balistyczne znów tej nocy zbombardowały Kijów. Taka sytuacja ma miejsce codziennie, mówił w poranku Wnet korespondent na Ukrainie Dmytro Antoniuk.
1: W jednej z centralnych dzielnic kijowskich, Szewczenkowskiej, uszkodzono szpital dziecięcy. Nie ma ofiar wśród małych pacjentów tego szpitala, bo siedzieli w schronach Zaporoże, samo miasto obwodowe, po raz kolejny. Każdy dzień to miasto jest bombardowane i są tam ofiary, niestety. Miasto Pawlograd w obwodzie Dniepropetrowskim zostało zaatakowane w tym z użyciem rosyjskich rakiet.
0: Mówił korespondent na Ukrainie Dmytro Antoniuk. Cała rozmowa na Wnet.fm. Węgierski parlament wybierze dziś nowego prezydenta. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 14. Jedynym kandydatem jest 73-letni prawnik András Baka, zgłoszony przez rządzącą partię TISA. Nowy prezydent zastąpi Tamasa Suljoga, którego mandat wygasł w lipcu po zmianie konstytucji przyjętej przez nowy parlament. Suljog był związany z obozem Orbana. Po zwycięstwie TISY w kwietniowych wyborach nowy premier Péter Magyar domagał się jego odejścia. Baka w przeszłości kierował Sądem Najwyższym, ale został odwołany w 2012 roku. Po zmianach wprowadzonych przez rząd Orbana. Jego kandydatura ma więc symboliczne znaczenie. TISA dysponuje bezwzględną większością parlamentarną, dlatego wybór Baki jest niemal przesądzony. Z kolei Fidesz zapowiedział bojkot głosowania, uznając odwołanie Suljoka za bezprawne. Poziom pomocy humanitarnej dla 2 milionów cywilów żyjących w strefie Gazy jest zdecydowanie niewystarczający, powiedział w poranku Wnet ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa.
2: Jest potrzebne ponad 600 ciężarówek z żywnościami i z różnymi towarami. Wojsko izraelskie wypuszcza 150, 120, 180. W najlepszych wypadkach nie przekroczyło 200 ciężarówek. To o wiele mniej niż to, co potrzebuje strefa Gazy.
0: Raporty międzynarodowe donoszą o 80% zniszczonych budynków w enklawie.
2: Nie są w tej chwili bezpieczne dla ludzi, ale mimo to ludzie mieszkają, ponieważ innego miejsca nie ma. Prawie 500 000 ludzi mieszkają w namiotach. Do dnia dzisiejszego mieszkają pod gruzami, mieszkają wszędzie, gdzie się da.
0: Mówił ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa. Wczoraj premier Izraela Benjamin Netanyahu odrzucił 15-punktowy plan pokojowy dla strefy Gazy, zaproponowany przez Donalda Trumpa. Ruch statków w cieśninie Ormus spadł wczoraj do 6 jednostek, wynika z danych cytowanych przez agencję Reutera. Średnia z ostatnich 10 dni wyniosła około 11 statków. Spadek ruchu nastąpił w związku z malejącymi nadziejami na porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Przed rozpoczęciem wojny przez cieśninę Ormus przepływało zazwyczaj od 130 do 140 statków dziennie. Donald Trump odpowiedział wczoraj na irańskie warunki zawarcia pokoju, przedstawiając własne żądania i twierdząc przy tym, że Iran powinien wypłacić odszkodowania dla osób, które zginęły w wyniku wojen, ataków i protestów. Co najmniej 132 osoby zginęły, 480 zostało rannych. W Kolumbii wprowadzono stan wyjątkowy po jednym z najsilniejszych trzęsień ziemi, jakie nawiedziły ten kraj w ostatnich latach. Jak podaje BBC, trzęsienie o magnitudzie 7,4 wystąpiło o godzinie 7:34 czasu lokalnego. Wstrząsy miały miejsce na głębokości 103 km w departamencie Choco. Około 55 km od epicentrum leży miasto Pereira, gdzie doszło do największych zniszczeń. Lokalne władze poinformowały, że zginęło tam co najmniej 40 osób, zawaliło się 65 budynków, a w 15 z nich mogą znajdować się uwięzieni ludzie. 32 budynki zawaliły się w Cali, położonym około 160 km na południe od Pereiry i około 200 km od epicentrum trzęsienia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Wtorek.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Trzeba to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Decyzji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki! Tragedia i gesty, fuga i inwencja.
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sakrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.
5: Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami.

0: wiadomości wnet.
1: W zachodniej Kolumbii trwa druga doba akcji ratunkowej po najpotężniejszym od dziesięcioleci trzęsieniu ziemi. Ratownicy przeszukują zawalone budynki i zniszczone domy. Liczba ofiar może wzrosnąć. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły wczoraj rano region uprawy kawy. Zginęły tam co najmniej 164 osoby. W miastach takich jak Pereira i Cali wielopiętrowe budynki zamieniły się w gruzy. W Manizales pękła jedna z wież zabytkowej katedry. W Cali, zamieszkanym przez ponad 2 miliony ludzi, zginęło co najmniej 85 osób. W Pereirze władze poinformowały o 66 ofiarach śmiertelnych. Kolejnych 13 osób zginęło w Choco, czyli najbliżej epicentrum trzęsienia. Rosyjskie rakiety balistyczne znów tej nocy zbombardowały Kijów. Taka sytuacja ma miejsce codziennie, relacjonował prosto z Ukrainy w poranku wnet Dmytro Antoniuk.
2: W jednej z centralnych dzielnic kijowskich, Szewczenkowskiej, uszkodzono szpital dziecięcy. Nie ma ofiar wśród małych pacjentów tego szpitala, bo siedzieli w schronach Zaporoże, samo miasto obwodowe, po raz kolejny. Każdy dzień to miasto jest bombardowane i są tam ofiary, niestety. Miasto Pawlograd w obwodzie Dniepropetrowskim zostało zaatakowane w tym z użyciem rosyjskich rakiet.
1: Mówił korespondent na Ukrainie Dmytro Antoniuk. Cała relacja na wnet.fm. Rosja może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą, wykorzystując ukraińskie drony do ataków na infrastrukturę w państwach NATO, pisze Reuters. W związku z tym Litwa, Łotwa, Estonia i Polska wzmacniają ochronę elektrowni oraz infrastruktury gazowej. Litewskie władze poinformowały w ubiegłym tygodniu, że Moskwa może rozważać przeprowadzenie takiego upozorowanego ataku. Polska i państwa bałtyckie ostrzegają również przed możliwymi atakami sabotażu, które miałyby sprawdzić reakcję NATO. Jak pisze Reuters, w Polsce Orlen analizuje alternatywne drogi importu gazu na wypadek zakłócenia obecnych dostaw. Około 80% gazu sprowadzanego jest przez koncern trafia do Polski przez terminal LNG w Świnoujściu oraz podmorski gazociąg z Norwegii. Poziom pomocy humanitarnej dla 2 milionów cywilów żyjących w strefie gazy jest zdecydowanie niewystarczający, mówił w poranku wnet ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa.
3: Jest potrzebne ponad 600 ciężarówek z żywnościami i z różnymi towarami. Wojsko izraelskie wypuszcza 150, 120, 180. W najlepszych wypadkach nie przekroczyło 200 ciężarówek. To o wiele mniej niż to, co potrzebuje strefa gazy.
1: Raporty międzynarodowe donoszą o 80% zniszczonych budynków w strefie gazy.
3: Nie są w tej chwili bezpieczne dla ludzi, ale mimo to ludzie mieszkają, ponieważ innego miejsca nie ma. Prawie 500 000 ludzi mieszkają w namiotach. Do dnia dzisiejszego mieszkają pod gruzami, mieszkają wszędzie, gdzie się da.
1: Mówił ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa. Wczoraj premier Izraela Benjamin Netanyahu odrzucił 15-punktowy plan pokojowy dla strefy gazy zaproponowany przez Donalda Trumpa. Całkowite zaćmienie słońca nad Europą już jutro. Będzie je można obserwować z Islandii, północnej Hiszpanii, a także z Portugalii. W najlepszych warunkach księżyc całkowicie przesłoni tarczę słońca na ponad 2 minuty. W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10, a największa faza przypadnie tuż przed zachodem słońca. Najlepsze warunki będą na zachodzie kraju, w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Maksymalna faza przypadnie około 20:07. Księżyc zasłoni około 86,7% tarczy słońca. Aby obserwować to zjawisko, trzeba mieć specjalne okulary z odpowiednim filtrem. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie zapewniają ochrony wzroku.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Wtorek, Paul McCartney. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

Sabah el-Khair hon Beirut, czyli nasz dzień dobry z Bejrutu. A z Bejrutu, ze studia Bejrut Radia Wnet, pozdrawia Kazimierz Gajowy. No, już mija tydzień, kiedy do tego Libanu wróciłem i nie mogę się nacieszyć, że tak powiem w cudzysłowie, nanapawać widokiem z naszego studia Bejrut Radia Wnet, które widzi bardzo dobrze przed sobą Biblos, a w lewą stronę patrząc przepiękny półwysep Bejrutu. Ale to, co jest chyba najpiękniejsze, to jednak to, co jest tak naprzeciwko, en face, jak to tu się mówi po francusku, bo, szanowni państwo, widzę lazurowe niebo, bardzo dużo ludzi po prostu korzysta z pełni lata. Na tym wybrzeżu, w tych kurortach, często, zwłaszcza w piątek wieczorem, sobotę, niedzielę, rozstawiane są cudowne stoły, dekoracje, a to z tego powodu, że letnia pora to jest też pora ślubów, to jest pora wesel. Rzeczywiście dla znawcy, jak się tego typu uroczystości obchodzi, Liban jest laboratorium. Jak już nasi słuchacze studia Bejrut dobrze wiedzą, Liban, choć malutki kraj, to jednak bardzo bogaty w różnego rodzaju grupy religijno-wyznaniowo-etniczne. Jest ich aktualnie aż 17 i praktycznie każda z nich różni się w zawieraniu małżeństw, a zwłaszcza w tej otoczce już takiej weselnej. Także kto tutaj będzie w Libanie, będzie mógł to naprawdę podziwiać. Często te wesela są naprawdę spektaklami. Spektaklami nie tylko wyżywienia wspaniałego kuchni libańskiej, ale również tej oprawy, nazwałbym teatralno-muzycznej. Praktycznie jest prawie że obowiązkiem, aby na początku takiej uroczystości już weselnej w kurorcie nad morzem zaprosić, zatrudnić specjalny zespół tańcerzy, tańcerek, którzy w pięknych, tradycyjnych libańskich strojach przy muzyce ludowej na żywo. Często to tam bęben jest tym najważniejszym instrumentem, razem z dyrbakiem, to taki mniejszy bębelek do rytmu i rzeczywiście wszystko się rusza. Jednak jest to swego rodzaju też poważnym kosztem za takie grupy folklorystyczne, które są zatrudniane z okazji wesel. Naprawdę trzeba dość słono zaprosić. Stąd też często są różne wybiegi, że co bardziej, bym powiedział, przedsiębiorczy panowie młodzi albo panie młode szukają innego rozwiązania. Przydarzyło mi się i to już ponad 10 lat temu, że zamiast wydawać pieniądze, których nie miałem, i po prostu napisałem piosenkę na rozpoczęcie tej uroczystości. Było to naprawdę wyjątkowe, gdyż przed jeszcze tą piosenką kolega Polak i koleżanka Libanka na przemian czytali urywki z Pisma Świętego, zwłaszcza Starego Testamentu, gdzie autor biblijny mówił, jak to jest ciężko, trudno mężczyźnie żyć samemu. Bo mogę podejrzewać, że również i kobiecie, i wtedy to zapaliły się reflektory i rozpoczęliśmy tą właśnie pieśń o nazwie Tego Lata. Tego lata rzeczywiście się zmieniło bardzo wiele, ale tego lata zmienia się też bardzo wiele w życiu tutaj Libanek i Libańczyków, a myślę, że w Polsce też to jest ten okres, kiedy rzeczywiście to lato sprawia, że w naszym życiu się dużo zmienia, oby na dobre. Prosimy pana reżysera o tą piosenkę Tego Lata.

tego lata wszystko się zmieni. Rzeczywiście wielu z nas czeka tu w Libanie, że to się wszystko zmieni, ale zaraz pójdziemy do tej sytuacji polityczno-militarnej, ale najpierw właśnie, czy dużo się zmieni w życiu młodzieży libańskiej ogólnie, a w sposób szczególny w życiu młodzieży chrześcijańskiej. Tak, takie pytanie się nam rodzi w głowie. Czy młodzi chrześcijanie, zwłaszcza libańscy, chcą zakładać rodziny? Moja odpowiedź jest stuprocentowa na tak, ale właśnie jest to zawsze ale. Są zmuszeni coraz częściej odkładać to małżeństwo. Młodzi chrześcijanie, zwłaszcza w Bejrucie, funkcjonują w bardzo podobnym środowisku ekonomiczno-socjalnym, tak jak wszyscy inni pozostali, muzułmanie, druzowie, szyici czy sunnici. Takiej samej ciężkiej, bym powiedział, sytuacji, a opieram to moje stwierdzenie na ostatnich badaniach, które mówią, że aż 58,2% respondentów nie miało pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Widzimy, do czego ta wojna doprowadza. Nie mieć pracy w tak trudnej sytuacji. Jak tutaj można w ogóle myśleć o małżeństwie? Na dodatek, według tych samych badań, 58% Libańczyków w wieku 18-29 lat deklarowało chęć opuszczenia kraju. No właśnie. Pytanie, z jakiego powodu? Nie podoba im się? Nie jest tu pięknie? Nie. Podoba się. Ale to decyduje o takim, a nie innym podejściu do życia i o myśleniu o właśnie opuszczeniu go. To przede wszystkim powód ekonomiczny. To pytanie, czy są w stanie utrzymać rodzinę. Największym problemem, jaki podaje ta właśnie młodzież, przyszli małżonkowie, jest przede wszystkim mieszkanie. Mieszkanie, którego nie ma, na które nie mają pieniędzy nawet, żeby go wynająć. No i właśnie pytanie, jeżeli już się pobierzemy, chcemy mieć dzieci, czy będziemy w stanie tym dzieciom zapewnić podstawowe potrzeby. Moim zdaniem w tym okresie Polacy, Polska, organizacje pozarządowe, ale również i te rządowe, parlamentarne interesują się Libanem z wielu powodów. I myślę, że można by im wszystkim podpowiedzieć, że Polska mogłaby odegrać tutaj bardzo konkretną rolę i przez tą konkretną rolę nie tylko pomogłaby młodzieży, przyszłym małżonkom, ale pomogłaby też sobie. W życiu politycznym jest tak, że albo się jest, albo się nie jest. Czyli albo coś robimy i nas zauważają, albo po prostu nas tam nie ma i nie jesteśmy w ogóle brani pod uwagę w tych rozgrywkach, a to później ma przełożenie na w ogóle obraz naszej ojczyzny w oczach całego świata i co ciekawe również na różnego rodzaju kontakty ekonomiczne. Można by sobie wyobrazić taki program. Młoda rodzina, przyszłość Libanu, my byśmy dodali chrześcijańskiego Libanu. Po co ten przymiotnik chrześcijański? Dlatego, że taki Liban był widziany przez Jana Pawła II, czyli Liban przesłanie, Liban, że można. Chrześcijanie sami w Libanie nie będą prawdziwym Libanem, tak jak sami muzułmanie w Libanie nie będą prawdziwym Libanem. Prawdziwy Liban to właśnie ten przesłanie, że można. I od czego trzeba byłoby zacząć, szanowni państwo? Przede wszystkim praca. Myślę, że polskie firmy mogłyby działać w Libanie i mogłyby, współpracując z libańskimi przedsiębiorcami, tworzyć po prostu nowe miejsca pracy, zatrudnienie dla młodych. Gdybyśmy
o to zadbali, to na pewno ten 58,2% myślących o opuszczeniu Libanu by zmalał przynajmniej o połowę. A jeszcze, jakbyśmy pomyśleli o przedsiębiorczości, gdyby młodzi ludzie mogli otrzymywać niewielkie granty na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. I nie chodzi tu w żadnym wypadku o rozdawnictwo, które nie przynosi żadnych dobrych rezultatów. Chodzi o stworzenie dochodu, możliwości stworzenia dochodu. Ta przysłowiowa wędka jest nam znana wszystkim, przysłowia nie będę powtarzał. No i oczywiście też mieszkanie. Pomóc w zapewnieniu mieszkania. Kto ma mieszkanie, ten nie myśli o wyjeździe. Można by było stworzyć fundusz pomocy mieszkaniowej dla młodych małżeństw. Nie musi to w żadnym wypadku oznaczać kupowania tych mieszkań. Może chodzić o częściową pomoc, chociażby w wynajęciu takiego mieszkania dla młodych małżeństw, przynajmniej na pierwsze 3-4 lata. No i oczywiście dzieci. Żeby mieć dzieci, trzeba być pewnym, że się podoła wielu problemom, które razem z dziećmi i w jakiś sposób pojawiają się w tej młodej rodzinie. Jeśli młode małżeństwo decyduje się na dziecko, to wtedy największą pomocą może być przede wszystkim wsparcie edukacyjne. I tutaj można byłoby pomyśleć o stypendiach, podręcznikach, chociażby pomoc w opłacie czesnego, nie mówiąc już o pomocy również medycznej, która tutaj niestety nie jest nikomu praktycznie, można by powiedzieć, zapewniona. No tak, tutaj sukurs z pomocą może przyjść bez żadnego problemu. Fundacja Fenicja. To właśnie przez Fundację Fenicję można by realizować te dopłaty dla młodych małżeństw przez te pierwsze kilka lat. Można by też przez Fundację Fenicję wspomagać no, takie mikrogranty na rozpoczęcie działalności chociażby gospodarczej, czy dopłaty do edukacji, czy fundusz chociażby na pierwsze dziecko, czy nawet w jakiś sposób pomoc przy wyposażeniu czy zakupie pierwszego mieszkania. Mówię o tym, szanowni państwo, ponieważ przebywając od czasu do czasu w Polsce, jestem właśnie pytany, w jaki sposób ta pomoc konkretna mogłaby do Polski, do Libanu z Polski docierać i być naprawdę owocną. Przede wszystkim trzeba już myśleć o tym, że w krótkim czasie trzeba zakończyć pomoc taką typową humanitarną, czyli wyżywienie, ubranie, lekarstwa. To na pewno wcześniej czy później będzie już niepotrzebne. I to wszystko, co się dzieje aktualnie, w jakiś sposób, no, z jednej strony nas zapewnia o tym, że to już koniec jest blisko tego wszystkiego, co tutaj złego się dzieje, a z drugiej strony wiemy, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Tydzień temu dokładnie w studiu Bejrut mówiłem o, już wtedy to było siódme spotkanie dwóch delegacji rządowych Izraela i Libanu, tym razem w Rzymie, które miały kontynuować ten dialog między tymi dwoma państwami, jak tyle razy mówiliśmy po raz pierwszy, można by powiedzieć, że prawie bezpośrednio. No niestety ta siódma runda bezpośrednich mediowanych przez USA negocjacji w Rzymie zakończyła się nagłym zerwaniem rozmów. Izrael oskarżył stronę libańską o wyciek fałszywych informacji, a bezpośrednią przyczyną impasu były też nowe starcia tu na froncie w Libanie. Strona izraelska odmówiła dalszego wycofania się z południowego Libanu po zajściach, jakie tam miały miejsce. Żądania Donalda Trumpa wobec Iranu wydają się też bardzo wygórowane, no bo jeżeli to nie kto inny, jak Stany Zjednoczone żądają od Iranu zadośćuczynienia za straty, jakie Stany Zjednoczone poniosły w tej wojnie,
wydają się być przynajmniej trudne do zaakceptowania przez stronę irańską. A jeżeli już o Iranie mowa, to zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na postać Ajatollaha Musztabę Chamenei, który zastąpił swojego ojca Alego, wiadomo, zmarłego, który zginął właśnie po zamachu bombowym, po pierwszy dzień rozpoczęcia konfliktu między USA a Iranem. No, ten Ajatollah, a wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Ajatollah to więcej niż przywódca duchowy, to więcej niż prezydent i wszyscy ministrowie razem wzięci, to po prostu najwyższy przywódca, który decyduje o życiu i o śmierci praktycznie każdego swojego współwyznawcy szyity. I ten Musztaba, syn Chamenei, nie wiemy, gdzie się znajduje. Na pewno nie wiemy, w jakim jest stanie i czy w ogóle, nawet jak niektórzy myślą, jest przy życiu. Jednak się ciągle komunikuje, nawet z prezydentem Iranu, który wsiadł ponoć do samochodu, w którym Musztaba na tylnym siedzeniu przebywał, to ciekawe, nie? Na tylnym siedzeniu i miał słyszeć jego głos, ale wizerunku nie widzieć. Jednak rządzi przez pocztę, przez swoje teksty pisane, które przesyła. I to, że w ostatnim czasie, czy to on, czy to ktoś w jego imieniu mianował wielu nowych przywódców, zarówno Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, jak i również armii, świadczy o tym, że

różnych momentów spokoju, ta wojna ciągle trwa i ciągle giną ludzie. Zwłaszcza po ostatnim incydencie, w którym zginęło kilku rezerwistów armii izraelskiej, Izrael wzmocnił swoje ataki na południe Libanu i praktycznie można by powiedzieć, że stara się ten teren całkowicie oczyścić z obecności Hezbollahu. Słynny program, który mówi o tak zwanych strefach pilotażowych, napotyka na wiele trudności. I pierwsza chyba i najważniejsza trudność to słabość armii libańskiej, że ona w ogóle nie jest w stanie w jakiś sposób przejąć całkowitą kontrolę nad południowym Libanem. I co prawda z pierwszych trzech miejscowości armia izraelska została zastąpiona armią libańską, żołnierzami libańskimi, to Izrael w tym momencie niejako stara się wstrzymać i zapowiada, że jak na razie dalszych ruchów z jego strony opuszczenia terytorium Libanu przynajmniej nie przewiduje. Pojawienie się w ostatnich dniach na różnych mediach społecznościowych map Bliskiego Wschodu, map, które zostały przygotowane przez władze izraelskie, bardzo nas tutaj wszystkich w Libanie zaniepokoiły. A to dlatego, że na tych mapach wyraźnie widać, że Izrael sobie rości pretensje i niejako już zamalowuje częściowo południowe wioski i miasta libańskie na swój kolor i niejako jakby ich przyłączał już na zawsze do Izraela. Oczywiście ten pas przygraniczny tych kilkudziesięciu praktycznie wiosek został praktycznie całkowicie zrównany z ziemią. Mogłoby to świadczyć rzeczywiście, że te części Libanu mogłyby przynajmniej na długi czas pozostać w rękach Izraela. Na koniec zróbmy sobie mały bilans tego kryzysu humanitarnego i militarnego w Libanie. Jaki mamy stan aktualnie na sierpień 2026 roku? Otóż ofensywa lądowa i powietrzna Izraela, która rozpoczęła się wiosną, przede wszystkim doprowadziła do katastrofy humanitarnej, o której wielokrotnie myśmy już mówili. Według oficjalnych raportów rządowych i ONZ-owskich liczba ofiar śmiertelnych w Libanie przekroczyła już 4000 osób, a ponad 1 200 000 mieszkańców, i to jest około 22% w ogóle całej populacji kraju, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i stało się tak zwanymi uchodźcami wewnętrznymi. Lato w pełni, sytuacja się nie zmienia. Stąd też i nasze humory, pomimo tak cudownego morza, wspaniałego słońca, cudownych krajobrazów, nie jest, powiedzmy, za bardzo radosny. Cóż, jednak wszyscy tu w Libanie spotykają się w jednym miejscu, do którego i ja wkrótce się udam. Tym miejscem jest sanktuarium świętego Szarbela. To ciekawe, że ten święty libański, katolicki, maronicki, czyli katolicki, przyciąga wszystkich. I jeżeli jest takie miejsce na libańskiej ziemi, to właśnie tam w Annai, gdzie i kobieta w czadorze, i w krótkiej spódniczce, i muzułmanin, i chrześcijanin tam się spotykają. I wszyscy, naprawdę wszyscy,

tego świętego o ten pokój dla tej ziemi libańskiej proszą. Aby rzeczywiście ten cud nastąpił i żebym mógł jak najszybciej w studiu Bejrut sam być bardziej radosny i tą radość przekazać wam wszystkim. Ze studia Bejrut Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia za tydzień.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. W Łodzi i w Dęblinie powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache, jak idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Operacja antypolska, mężczyzn zabijano, kobiety wysyłano do łagrów, a z dzieci robiono komunistów.
1: Wiadomości wnet.
0: W wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi podpisano kluczowe umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Polsce powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Zakłady w Łodzi i Dęblinie podwoją zatrudnienie. To będzie skok technologiczny, mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też dwukrotny wzrost zatrudnienia. I tak powinna wyglądać dobra umowa, bo nie sztuką jest po prostu kupić. Sztuką jest kupić mądrze. Sztuką jest kupić w taki sposób, żeby za tym szła technologia, żeby za tym szły miejsca pracy, żeby ten zakup był kompletny.
0: Premier Donald Tusk zaznaczył, że kontrakt na zakup śmigłowców Apache jest największy w historii Polski. Dodał, że nasz kraj będzie dysponował drugą największą flotą tych helikopterów po USA.
3: Mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie, a flota... Te 96 Apache'ów to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych.
0: W sierpniu 2024 roku Polska kupiła 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian. Pierwsze maszyny przylecą do Polski w 2028 roku. Za Apache Polska zapłaci 40 miliardów złotych. Gościem poranka Radia Wnet był prezes stowarzyszenia Tak dla CPK i lider stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk. Mówił, że do tej pory zebrano około 30 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
4: SOR idzie bardzo dobrze. Wczoraj ogłosiliśmy, że zebraliśmy do końca weekendu 27,5 tysiąca podpisów w ciągu niewiele ponad 10 dni. Jest to tempo zgodne z planem, żeby wyjść na te 130 tysięcy podpisów w ciągu 60 dni. Myślę, że po wczorajszym dniu już jesteśmy blisko przebicia pułapu 30 tysięcy podpisów. Tak średnio 2 tysiące dziennie to jest taka norma, którą wyrabiamy i która jest bezpieczna, żeby dowieźć wymagany cel.
0: 31 lipca rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. Co najmniej 111 osób zginęło na skutek trzęsienia ziemi, które nawiedziło Kolumbię. Trzęsienie miało magnitudę 7,4. Jego epicentrum wystąpiło w okolicach miasta San José del Palmar, około 400 kilometrów na zachód od Bogoty. Ponad 1,5 tysiąca budynków zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych. Na skutek dwóch trzęsień ziemi, które nawiedziły w czerwcu Wenezuelę, zginęło 6301 osób, poinformowały władze w Caracas. Miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. W nocy Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietami i bombami kierowanymi na Zaporoże. Na skutek uderzenia zginęło 6 osób, a 19 zostało rannych. 89 lat temu, 11 sierpnia 1937 roku, rozpoczęła się na terenie Związku Sowieckiego tak zwana Operacja Polska. Tego dnia Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow wydał rozkaz o eksterminacji Polaków. W jej ramach zamordowano co najmniej 111 tysięcy Polaków pod pretekstem ich działania na szkodę państwa. Formalnym zarzutem była przynależność do szpiegowsko-dywersyjnej organizacji POW, która nie istniała. Zabijano głównie strzałem w tył głowy, a akcja eksterminacji polskiej mniejszości trwała 14 miesięcy. Rozkaz Jeżowa dotyczył mężczyzn, natomiast kobiety wysyłano do łagrów, a z dzieci robiono komunistów.
1: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pochmurno i do 22 stopni, w Krakowie do 25, we Wrocławiu do 24, a w Białymstoku do 21.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: samo południe.
1: A dokładnie 10 minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz.
2: Konrad Mędrzecki, właśnie kiedyś w samo południe był takich dwóch kowbojów. Sobie szło, jeden dobry, drugi zły. A tutaj, proszę Państwa, dwa kowboje dobre. Małgorzata Kleszcz dobra, ja
1: tutaj
2: dobry.
1: Dobre dwa kowboje.
2: Tak się staramy przynajmniej, co?
1: Ale niestety chyba sprawa, od której rozpoczniemy tę audycję, przedstawia nam takich dwóch kowbojów dobrych i złych. To już do Państwa rozwiązania zostawiam. Kto jest dobry, a kto zły, chociaż chyba to widać od razu. Zaczniemy trudnym tematem, przykrym, a zwłaszcza patrząc na to, co się wydarzyło dzisiaj. Mówimy o domu kombatanta, o którym właściwie intensywnie mówimy od zeszłego roku listopada, odkąd to sąd pierwszej instancji w Paryżu wydał niekorzystny dla Polonii wyrok. Przyznał on pełne prawo własności stronie francusko-polskiego Stowarzyszenia Powierników. Jak dzisiaj wygląda sytuacja, bo no, mamy najświeższe informacje, akurat połączenie z panią Marią Witt, która jest na miejscu, zdaje się, że jest przy domu kombatanta i może powiedzieć, co się stało w ostatnich godzinach. Dzień dobry.
3: Jestem tylko żoną członka Stowarzyszenia Kombatantów, Piotra Witta, który mówił już o domu parę razy. Przekazuję telefon panu Dębińskiemu, który już jest znany na antenie i który właśnie rozmawiał z policjantką i powie, jak sytuacja wygląda. Dziś zamknięto ten dom.
1: Dziękuję bardzo. To
3: pan... Przekazuję słuchawkę panu Dębińskiemu.
1: Pan Andrzej Dębiński. Halo,
4: dzień dobry. Andrzej Dębiński, przewodniczący Komitetu Obrony Domu Polskiego Komendanta w Paryżu.
1: Panie Andrzeju, dzień dobry. Co się dzieje? Co się wydarzyło? Gdzie pan jest?
4: Żonio, to jest skandal dla demokracji. To, co się dzieje, po prostu przypomina najgorsze czasy chyba rządu w Niemczech czy inne we Francji. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy wpisani jako Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Francji do hipoteki Paryża jako właściciele budynku, który został zakupiony z pieniędzy rządu londyńskiego i ze składek oficerów polskich, którzy pozostali we Francji, na siedzibę domu kombatanta. I mimo tego, że ten wpis jest w hipotece, sędzia wydaje, chwileczkę, ja muszę na chwilę przerwać, tak?
1: Sędzia wydaje, a jesteśmy na żywo. No to posłuchajmy, może co się dzieje.
4: Dębiński. Dembinski.
1: Panie Andrzeju, no to
4: już
1: rozumiem, że to jest moment. Tak, proszę kontynuować. Kto przed chwilą do pana podszedł?
4: No, komisar policji, którą ja zarządzam, bo nie chciała się przedstawić, chociaż to jest niebywałe. Przyszło chyba 10 policjantów, żeby nas zastraszyć. Zarządzali na tym z opuszczenia domu. W ogóle powrócali Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Inni, którzy nawet nie byli o tym zawiadomieni, że dzisiaj to nastąpi. Mimo tego wtargnęli do nas. No i wrócili na ulicę. Tutaj siedzę demonstracyjnie na krześle przed drzwiami. Wyszła przed chwilą ta pani komisarz, że zapytać się o moje nazwisko. Nie mamy prawa dostępu do naszych zbiorów, do niczego, do książek, do mebli, do niczego. A uzurpator, agent komunistycznego wywiadu, który pracował przeciwko niepodległości Polski, który potwierdzał to zobowiązaniami pisemnymi, których mamy fotokopię z IPN-u, że będzie pracował dla państwa komunistycznego, socjalistycznej ojczyzny i będzie wyszukiwał wrogów PRL-u w środowisku Polonii Francuskiej na podstawie sfałszowanych danych, wymyślonych, bezprawnych. 30 lat temu poszedł do małego notariusza i oświadczył, że jest właścicielem tego domu i przekazuje go na rzecz swojej fundacji, którą założył. I czekał 30 lat, bo jest przedawnienie we Francji, że nawet sfałszowane akty, jeżeli nie są oprotestowane w sądzie, po 30 latach są ważne. I na tych wątpliwych podstawach sąd wydał wyrok, że on jest właścicielem i nawet nie zażądał zaświadczenia z hipoteki Paryża, a my się przedstawiali sądowi, że jesteśmy właścicielem wpisanym legalnie od powojny, jeszcze to teraz przecież w czasie całego procesu i mimo tego sąd nie uwzględnił tak ważnych dowodów. Wobec tego pytanie, gdzie jest demokracja, gdzie Francja ma swoje hasło, słynne fraternity, liberty, egality. Ja nie wiem, czy po prostu już to nie jest schyłek demokracji. Przynajmniej ja tak to odbieram na podstawie sposobu, w jaki traktuje się Dom Polskich Żołnierzy, z których 12 200 oddało życie za ten kraj, za Francję w I wojnie światowej, w II wojnie światowej, jak również w ruchu oporu, w którym brało udział 40 000 Polaków w czasie wojny i okupacji niemieckiej. Łamie się demokrację, łamie się zasady, po prostu rzeczy niebywałe.
1: Czyli jeszcze raz powiedzmy, państwo byli w domu, przyszła policja, eksmisja nastąpiła, teraz są państwo przed domem. Jest ktokolwiek z tej drugiej strony obecny na miejscu? Widział pan kogoś?
4: Nie, nie ma, bo oni już wszyscy poszli i została tylko komisjer policyjna, nie chciała się przedstawić. Ja powiedziałam, przepraszam panią, ale prawo mówi, że jeżeli pani dokonuje jakiejś akcji, to pani musi nam zostawić proce werbal. No to już tu nie mogłam powiedzieć, że nie. W związku z powyższym mówiłem się, że tak długo będę czekał na krześle przed drzwiami i czekam, aż łaskawie wyjdzie i da mi potwierdzenie pisemne czynności, które dokonała, poda swoje dane, żeby mógł się odwołać do opinii publicznej, do prasy i tak dalej.
2: A sprawa, że tak powiem, procedura sądowa jest zakończona, już absolutnie nie ma kolejnej instancji? Czy to już jest wyrok prawomocny, czy jak to wygląda? Bo to u nas...
4: No... Nie, wyrok, właśnie o to chodzi. Proszę posłuchać. Czy jestem dobrze słyszany?
2: Tak,
4: jest
2: tak, pan, bardzo tak. Dobrze.
4: Tak, sprawa nie jest... Właśnie to jest najlepsze, że sprawa nie jest prawomocna, dlatego że to dopiero jest pierwsza instancja i mamy prawo do apelacji i złożyliśmy apelację. I mimo tego, że termin rozprawy został wyznaczony na połowę września, mimo tego sędzia w pierwszej instancji wydał nakaz jeszcze przed uprawomocnieniem wyroku, nakaz tymczasowej egzekucji wyroku, czyli wykonawstwa tego wyroku polegające na tym, że mają nas wyrzucić z domu i mamy zapłacić karę 240 000 euro nowym właścicielom, to znaczy agentowi Polo, nazwisko Apoloniusz Serafin, zasłużony komunistyczny agent, który ma już tyle orderów i to nawet już zarządów i PiS-u i innych, jest zapraszany do ambasady, uroczyście honorowany, odznaczany, a my jako Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, ja osobiście jako Andrzej Dębiński jestem ciągle persona non grata dla nich i ja nie jestem zapraszany na żadne uroczystości, agent Polo jest i ordery dostaje.
1: Co się teraz będzie działo z domem kombatanta, jak pan przypuszcza?
4: No nie wiem, no. A kto cię, moje pytanie... Kto się będzie opiekował 900 miejsc pamięci polskich żołnierzy we Francji? Cmentarze wojskowe, pojedyncze groby, miejsca bitew, miasteczka wyzwolone, wsie wyzwolone. Kto będzie to dokumentował? Kto będzie jeździł ze sztandarem? Bo ambasada bardzo rzadko się pokazuje na takich uroczystościach. Nawet ostatnio mieliśmy pod pomnikiem na słynnym placu Warszawy w Paryżu robiliśmy uroczystość ku czci polskich żołnierzy, którzy oddali życie za honor i wielkość Francji, to pan ambasador nie miał czasu przyjść, a odległość w linii prostej wynosi 300 metrów.
1: Tak samo podobnie było...
4: A za to przyszła generalicja francuska, ministrowie, wszyscy mieli czas, tylko polski ambasador nie mógł przyjść 300 metrów, chociaż go zapraszaliśmy już 3 miesiące wcześniej.
1: Podobnie było nawet... ze spotkaniem, przepraszam, powiem tylko to, tym się podzielę, ze spotkaniem, a raczej z brakiem spotkania. Ja byłam mniej więcej miesiąc temu w Paryżu, kiedy to jeszcze ta eksmisja pewna nie była, była nadzieja, byłam w domu kombatanta i ta strona, która dzisiaj została wyrzucona, pani dyrektor Danuta Lemoine, która od lat prowadzi szkołę polską, prowadziła na miejscu w domu kombatanta, wyrażała wprost chęć spotkania się z drugą stroną, takie zaproszenie także tej drugiej stronie, że tak się wyrażę, złożyliśmy i o odzewu nie było, zatem te osoby właściwie nie były zainteresowane, żeby widzę, że trwa jakiś dialog pana Andrzeja Dębińskiego. Postaramy się może zaraz dowiedzieć, czego dotyczy, więc ta druga strona zainteresowana nie była, to są też powiedzmy sobie wprost osoby wiekowe, których dzieci również nie są i nie były zainteresowane historią i losami dzisiejszymi Domu Kombatanta. Więc jak miałyby to? I powiedzmy sobie o tym wprost, że te osoby są już starsze, pan Polo jest starszy, nazwiska, jeszcze jest kilka nazwisk, a dzieci, które miałyby jakoby ten dom przejąć i tę polską myśl tam prowadzić, zainteresowane tym miejscem nie były i to jest fakt.
4: Ale nie są, ale proszę panią, proszę sobie wyobrazić, że ta sama operacja w ten sam sposób, bezprawnie, z wykorzystaniem przedawnienia była zastosowana przy przejęciu przez jedną osobę. Przez jedną osobę, która wyjechała z Polski tam w latach 60. 28 domów w Wielkiej Brytanii. Z tego czasami ubierali się starzy żołnierze w mundurze, bronili swoich domów, to policja ich jak śmiecie na kosze za nogi, za ręce wyrzucała na ulicę. Tak, przy zupełnym braku reakcji ambasady, konsulatów, totalna obojętność, a nawet powiedziałbym ciche wsparcie, bo to jest niemożliwe inaczej by to zrobić. W Kanadzie wszystkie domy są już przejęte. We Francji padł ostatni dom, nasz dom. Na kontynencie już nie ma żadnego domu, wszystko poprzejmowane. Łączna wartość szacunkowa tych około 100 domów przejętych na całym świecie przez 3 czy 4 agentów komunistycznego wywiadu wynosi około 1,5 miliarda dolarów. I żaden serwis w Polsce, żadna służby, żadne prokuratury, żadne MSZ się tym nie interesuje, a nawet MSZ na interwencję prezydenta Nawrockiego, żeby MSZ pomógł nam prawnie, znalazł kancelarię prawną, żeby broniła nas, to odpisał, że od kilku lat ma informacje bieżące z ambasady RP w Paryżu, że nie ma najmniejszego zagrożenia utraty domu. No być może, że to jak agent przyjmuje, to może dla innych podobnych nie ma zagrożenia, ale dla patriotów to jest zagrożenie. Ten bezprawny wyrok, proszę państwa, wyrok nieprawomocny. Jak można przy nieprawomocnym wyroku, kiedy zużyliśmy apelację, wyrzucać nas od razu w ramach zabezpieczenia wyroku pierwszej instancji? To się nie zdarza. To jest po prostu polityczne niszczenie śladów polskiej obecności, polskiego honoru, polskich żołnierzy, polskiej krwi we Francji. Po co ci żołnierze koło 12 tysięcy w pierwszej wojnie, w drugiej wojnie, w ruchu oporu oddali życie dla Francji, żeby teraz było takie podziękowanie za domu, które jest ich muzeum, ich pomnikiem, ich wysiłku, zakupione za ich pieniądze, za pieniądze publiczne. Jest to skandal nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny skandal.
1: Pan Andrzej Dębiński był naszym gościem. Słyszą państwo te
2: może emocje? Jeszcze ja bym jedno pytanie, bo chciałem zapytać o tych Francuzów, bo przecież mieliście przyjaciół przecież we Francji i wojskowych, kombatantów wojskowych. Czy oni...
4: Ale proszę pana, my przede wszystkim jest ambasada, jest konsulat. Artykuł 6 Konstytucji co mówi? Że obowiązkiem państwa polskiego jest ochrona prawna interesów polskich obywateli za granicą, w tym mienia, w przypadku groźby jego utraty. I gdzie jest konstytucja? Gdzie jest państwo polskie? Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, gdzie rozmawiałem osobiście, powiedział, nic nie zrobił, powiedział tylko, że statut nie pozwala im działać za granicą. No bardzo dobrze, agent Polo może działać za granicą, dom przyjmować, a Urząd do spraw kombatantów, a my jesteśmy kombatantami polskimi i dom jest imienia kombatanta, kupiony przez generała Andersa, żołnierza, to powinien ich interesować. Nic. Rozmowy z dyrektorem gabinetu politycznego ministra obrony poprzedniego rządu. Też nic. I rozmowy z dyrektorem Badowskim, odpowiedzialnym za Polonię w poprzednim rządzie w Urzędzie Rady Ministrów. Też nic. Z Dziedziczakiem, wiceministrem do spraw Polonii, spraw zagranicznych. Też nic. Państwo polskie tutaj się totalnie nie sprawdziło.
1: Obecnie...
4: Nie sprawdziło, było nieobecne.
1: Obecnie, panie Andrzeju, nie ma, a właściwie obecnie od grudnia, od końca grudnia...
4: Ja bardzo
1: grudnia,
4: sobie słyszę, można jakoś głośniej mówić?
1: Od końca, postaram się, od końca grudnia nie ma w ogóle ambasadora.
4: No ambasador został aresztowany za jakieś dyplomy, jakieś bez pokrycia, no tak to wygląda. No ale jest pełniący funkcję ambasadora, który, proszę sobie wyobrazić, że mer Paryża wystąpił 17 lipca w naszej obronie, bo zna naszą działalność i napisał, że jesteśmy integralną częścią życia Paryżan, że prowadzimy działalność naukową, publicystyczną, historyczną i zwrócił się osobiście 30 stycznia do ambasadora RP w Paryżu, żeby udzielił nam pomocy prawnej i wsparcia. I co się stało? Przez 7 miesięcy nikt mu nie odpowiedział. To się nie zdarza w dyplomacji. To, co to za dyplomacja? Nawet grzecznościowo nie odpisał. Nic. I dopiero teraz, niedawno, pełniący obowiązki odpisał, że on jest za tym, że z wyrokami się nie dyskutuje. Czyli zgodził się z tym, że mogą nas wyrzucić z domu komendanta i przejąć majątek warty 30 milionów złotych bezprawnie. I to kto? Agent UB i SB, służb, które mordowały po wojnie oficerów i żołnierzy wracających z Zachodu. Strzelało im w głowy. Ponad 200 tysięcy ludzi w latach 44-59 zginęło, było skrótobójczo mordowani, byli wywożeni na Sybir do 59 roku. I agent tych służb, znany z pękatą teczką w IPN-ie, mam całą kopię tej oczywiście i ambasador dostał. 3 lata temu dałem mu tą kopię i konsulowi dałem. I nikt nie reagował, a jeszcze tylko go usprawiedliwiali. Pan ambasador mówił w towarzystwie, no może i był agentem. No ale no taki nieszkodliwy. No taki mamy ambasadorów. No.
2: Wstyd o Boże. I hańba.
4: Ja mówię z emocjami, ale to się po prostu, to jest nieprawdopodobne. I tyle domów na świecie. I co? I nigdzie żaden serwis, nawet odmawiano nam pomocy. Prosiliśmy, żeby biuro radcy prawnego nam udzielił jakiejś informacji, bo tu adwokaci są bardzo drodzy. A myśmy nigdy od 40 lat nie dostali ani grosza na te ceremonie, na te wyzwolenia miast, na znicze, na kwiaty, wiązanki. Wszystko finansujemy w własnej kieszeni. Żadnej pomocy, a jeszcze o właśnie, to jest bardzo ważne. Pani dyrektor Danuta Lemoine zrozpaczona poszła miesiąc temu do konsulatu, żeby prosić jakieś wsparcie, bo mam 100 kilkadziesiąt polskich małych dzieci i ma ich na ulicę wyrzucić. No i teraz te dzieci jutro przyjdą do szkoły i będą na ulicy stały, bo nie ma. I oczywiście, wie pani, jaką odpowiedź dała pani konsul generalna w towarzystwie pani wicekonsul do spraw Polonii?
1: Proszę powiedzieć.
4: Czy pani oddała już klucz agentowi Polo? Czy pani już oddała klucz? Jest pani młoda, energiczna, niech pani idzie na ulicę i sobie poradzi. Taką odpowiedź dostała dyrektor polskiej szkoły w konsulacie RP szanownym pod Białym Orłem.
1: Zapewne w tej odpowiedzi nie było słowa agentowi, ale ciężko się dziwić oczywiście, że ma pan te emocje. Dziękujemy bardzo, że się pan połączył z Radiem Wnet. Pan Andrzej Dębiński, polski działacz opozycyjny i niepodległościowy, od lat mieszkający we Francji. Opowiadaliśmy o domu polskiego kombatanta imienia generała Władysława Andersa. Przypomnijmy, to w 1948 roku dzięki funduszom rządu RP na uchodźstwie został zakupiony ten dom w 17 dzielnicy Paryża. Co dzisiaj będzie się tam działo, ciężko powiedzieć, ale na pewno jak się dowiemy, to przekażemy to na antenie Radia Wnet. Trudny temat, smutny temat, od którego dzisiaj zaczynamy ten program, a dalej będziemy, drodzy Państwo, kontynuować z Państwem, bo otwieramy linię, będą Państwo teraz mogli do nas dzwonić, a więc ja już teraz powiem numer i będę go wielokrotnie przypominać. 572-296-545 i ten temat, od którego zaczęliśmy, to także temat, do którego Państwo mogą się odnieść, o którym możemy dalej dyskutować. 572-296-545. My już czekamy na połączenie, a będziemy czekać z pierwszym utworem. I Like Chopin to jest na naszej liście jako jeden. I tego też posłuchamy.

0: No właśnie, właśnie. Konrad Mędrzecki, witam bardzo serdecznie. A jeszcze teraz poproszę o dżingiel. Szef kuchni poleca, uwaga, tralala, bo będzie polecał coś. Szef kuchni, czyli ja. Ach, Małgosia tak pięknie wróciła z tego nadmorza, tak pięknie wygląda, słoneczko opalone jest, bo ona też jest słoneczkiem, czyli to są dwa słoneczka. Jedno operuje z góry, a tutaj promieniuje tak vis-a-vis.
1: Szef kuchni poleca.
0: No i proszę Państwa, jest taki krótki wierszyk, który uwielbiam. Każdy kwiatek woła, weź mnie do kościoła. A kiedy to się właśnie dzieje? To właśnie w niedzielę, 15 sierpnia, Matki Boskiej Zielnej. I mili Państwo, no różne wielkie, wspaniałe wydarzenia będą miały miejsce, między innymi w Trójmieście, gdzie nasza ekipa się pojawi, ale w Lublinie jest właśnie Muzeum Wsi Lubelskiej wielki festyn miodowo-ziołowy. No i proszę Państwa, bardzo uprzejmie, proszę Państwa, zachęcam. Będą się, tam można będzie poznać mnóstwo rodzajów miodów. Jak wiadomo, teraz już tak się przygotowują do zimy pszczółki, ale miód jest, ale i też zioła różne. Także bardzo uprzejmie. To jest ulica Warszawska. W dodatku to jest taki piękny skansen. Tam żeśmy pochodzili sobie po tym skansenie, wchodziliśmy do starych chłopskich, że tak powiem, można sobie ten skansen obejrzeć i tam będą stoiska przeróżne. Właśnie ziołowo-miodowy to jest, że tak powiem, główna sprawa. Ja pani jakieś ziółka, rozmaryn pani lubi najbardziej, pani Małgorzato, tak?
2: Tak, skąd pan wiedział?
0: To? Pani śpiewa codziennie, o mój rozmarynie. Tak właśnie tak zaczyna dzień pani Małgosia. Więc państwo, tam będą nie tylko rozmaryny, ale będą na lipa będzie na przykład, albo na przykład może będą jakieś inne bulwy i trawy i w ogóle, no i mnóstwo miodów. Także będzie, miejmy nadzieję, bardzo piękna pogoda, czyli przed kościołem albo po kościele na Warszawską do Lublina. Państwa zachęcam do skansenu Muzeum Wsi Lubelskiej. Zachęca, Lublin jest wspaniały. Trwa wystawa też, przypominam, wystawa Czas Samurajów w zamku w Lublinie. Wspaniała wystawa z pięknymi drzeworytami, ale nie tylko. Są stroje samurajskie, jest kolekcja mieczy, a jest takie miejsce też, gdzie można odpocząć i tak się, no powiedzmy, wpaść w taki stan jak samuraj przed wojną, że tak powiem, przed bitwą. To jest taki taki pejzaż, w którym się wchodzi się do takiego pomieszczenia, jest piasek i kamienie i to jest taka strefa relaksu dla samurajów. I oni sobie siedzieli i przenieśli taką strefę relaksu albo wybudowali taką replikę takiego miejsca, oaza spokoju i tam można sobie posiedzieć. A później sobie pooglądać właśnie niezwykłe te stroje samurajskie, proszę Państwa, to coś niesamowitego, ale jeszcze raz, każdy kwiatek woła
2: weźmy do kościoła, ale to też a propos stref relaksu, chyba chociaż bez kamieni i bez piasku jako takiego samurajskiego. Powiemy o festiwalu i o miejscu, które z pewnością jest miejscem relaksu, czyli Tuchola, Kujawsko-Pomorskie. Drodzy Państwo, udaje się festiwal, bo już trzecia edycja w tym roku. Stanisław Zesnarski, Spiritus Movens, udało się pomiędzy tymi wszystkimi obowiązkami jakoś dodzwonić. No i to właściwie bardzo już wnet. Dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry.
3: Dzień dobry, to rzeczywiście wnet, bo już 21 i 22 sierpnia, chyba że ktoś z Państwa ma ochotę przyjechać wcześniej, na przykład na spływ po Brdzie, to zapraszamy w zasadzie cały rok, można powiedzieć, ale oczywiście sezon letni najbardziej wskazany. Także można przyjechać, wsiąść do kajaka i wysiąść na Brdadżes Festival. Taki mamy klimat, można powiedzieć.
2: Ale to są dwie noce grania w takim razie, czy jak to jest rozłożone? Kiedy główne koncerty?
3: To są dwa wieczory grania, dwa wieczory i dwa koncerty każdego wieczoru o godzinie 18 i o godzinie 20. Rozpoczynamy tradycyjnie uczestnikami naszych warsztatów wokalnych Brda Junior, czyli to jest utalentowana młodzież z okolicy, która uczy się wokalnie i potem ma możliwość wystąpienia właśnie na festiwalu. No i następnie trzy wspaniałe koncerty z takich ciekawszych osobistości, które może już Państwu coś mówią. No to Sebastian Smoleń, koncert finałowy w sobotę I w sobotę także o godzinie 18 zwycięzcy tegorocznej edycji festiwalu juniorskiego chyba, Jazz nad Odrą. Także utalentowana młodzież muzyczna, no już też młodzież, już taka młodzież kończąca swoją młodość, ale nadal młoda, więc warto przyjechać, posłuchać, dać im szansę i dać sobie szansę też, żeby wypocząć w dźwiękach jazzu i w dźwiękach też szumiącej Brdy.
2: Dokładnie tak, bo to naprawdę jest taka duża rozkosz, że można posłuchać, a później albo nawet w trakcie moczyć nogi w brydzie, bo jest przepiękne takie zejście, woda jest czyściusieńka, jest chłodna, ale to umila, zapowiada się, że będzie upał, no jeżeli wszystko może być w anturażu jazzu, no to chyba nie może być lepiej, więc zapraszamy Państwa, to jest, czy to jakiś adres można podać, tu hola?
3: Jak najbardziej. To jest na Starym Tartaku, ulica Świecka 138. Świecka nie z racji świeckości, tylko z racji, że wychodzi na takie miasto, które się nazywa Świecie nad Wisłą. Więc Świecka 138, Tuchola, Stary Tartak, to będą te, jeśli coś, którąś frazę Państwo wpiszecie w internecie, albo po prostu wpiszecie Brdacze z Festiwal, na pewno Państwo znajdziecie i na pewno dojedziecie. Co już za ile? Za 2 tygodnie? Niecałe? Matko.
2: Dzisiaj jest 11 sierpnia, więc to 10 dni.
3: 10 dni już tylko, więc wielkie odliczanie można powiedzieć. 10-9. Także proszę Państwa, jeśli jeszcze się zastanawiacie, co robić, albo nie macie pomysłu, to właśnie ten pomysł podsuwamy. I zapraszamy serdecznie. Tam no i mam nadzieję, że Radio Wnet też będzie.
2: Będzie, oczywiście, można wziąć namiot, bo tam jest taka przestrzeń. Do tego zresztą wiele osób to robi, albo na przykład swoimi przyczepami się właśnie tam instaluje. Jest bardzo duża przestrzeń zielona. Mamy nadzieję, że obwodnica tego nie zakłóci, która jest w planach budowy. Zresztą, czy tak to wygląda nadal? Proszę nam powiedzieć, bo pan się angażuje w sprawę potencjalnej budowy obwodnicy w Tucholi.
3: Wygląda tak to nadal, chociaż jak to zwykle w demokracji bywa, nie wszystkie szczegóły są znane i nie ma też za bardzo szczegółów i konkretów. Tak to już jest, więc takich szczegółów niestety Państwu nie zdradzę, ale może kiedyś umówimy się na jakąś na dłuższe wejście, gdzie mogę opowiedzieć o tym, jak te instytucje publiczne inwestują i jak wydają pieniądze, nasze pieniądze, bo to jest, myślę, że bardzo, bardzo ciekawe, żeby się o tym dowiedzieć.
0: A ja mogę też coś powiedzieć, bo ja tak przypominam sobie, oczywiście, bo ja byłem na festiwalu właśnie jazz w Tucholi i to mnie boli, jak nie mogę jechać zawsze, ale to jest tam właśnie, bo to jest dla tych, co niekoniecznie muszą podróżować samochodem. Jest taki fajny mały pociąg. Jedzie właśnie z Bydgoszczy i tam to jest peron 5 i on tak fru jedzie i tam są fajne widoki. Bardzo. Jeszcze tam nie było tak, jak ja jechałem, to było 2 lata temu, to nie było tych wiatraków. To jeszcze chciałem zapytać, bo ja też prowadzę audycję antywiatrakowcy, czy wiatraki grożą Tucholi?
3: Czy wiatraki grożą Tucholi? Wie pan co, rzeczywiście tam, gdzie rusza się z Bydgoszczy, jest tam jakaś taka farma wiatrakowa i rzeczywiście ona stała się faktem jakieś 2 lata temu około. W Tucholi mamy chyba w tym momencie 2 lub 3 wiatraki i wydaje się, że one nie grożą na razie Tucholi z racji, że mamy tam dość dużo obszarów chronionych równej maści. Natura 2000, Park Krajobrazowy, Bory Polskie, no gdzieś tam jeszcze wyżej Park Narodowy.
2: Chociaż
3: więc
2: nasza,
3: te obszary nakładają się.
2: Że wejdę w słowo, nasza podróż teraz po Pomorzu pokazuje, że obszary Natura 2000 wcale nie muszą przed niczym chronić. Opowieści o Zatoce Puckiej i o Bałtyku, nasze z minionych ostatnich 2 tygodni, jak Państwo słyszeli, to tego dowodzą, a więc tutaj bym nie była taka pewna tej gwarancji, panie
3: Stanisławie. To jest ciekawa informacja. Znaczy, no tak, to znaczy ja tak... Nie wypowiadam się tutaj jako decydent żaden, tylko tak mi się wydawało, ale zresztą no, to już powinien być w sumie nienaiwny, że to wszystko, że prawo można się interpretować tak, jak akurat będzie to komuś pasowało, więc wydaje się, że nie, ale tutaj z podkreśleniem słowa wydaje się, bo co będzie z wiatrakami, to zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Stowarzyszenie Antywiatrakowców będzie informowało w razie czego.
2: Ale wiemy, co teraz będzie na antenie, czyli utwór wybrany przez pana Stanisława. Bardzo prosimy tam zajrzeć do swojej głowy. Akurat wiemy o tym, że pełnej różnych utworów i czego pan by najchętniej teraz posłuchał. Czy to jakieś właśnie jazz, czy disco?
3: No myślę, że jakąś Renatę Lewandowską.
2: Renata Lewandowska.
3: Taki ładny dzień, przynajmniej w Krakowie.
0: To ona gra w piłkę?
3: Lekko zachmurzony.
0: Czy ona
3: Renata Lewandowska grywała w piłkę swego czasu, a potem wyjechała do Stanów i teraz...
0: w Chicago.
3: Hanna w Chicago. Właśnie to by trzeba zapytać panią Hannę Tracz, która robiła o niej audycję swoją i to ona na pewno opowie bardziej o tej karierze piłkarsko-muzycznej.
2: Ale na pewno
3: ale chyba bardziej muzycznej.
2: Utwór pasuje. Lato tego roku Renata Lewandowska. Stanisław Zysnarski był naszym gościem. Do zobaczenia. Brda Jazz Festival. Startujemy
3: latem tego roku mam nadzieję, że się widzimy.
2: W przyszły
3: w Borach Tucholskich.
2: To z pewnością. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
3: Do zobaczenia. Pozdrawiam.

No i tak sobie, proszę Państwa, podróżujemy po Polsce i zapowiadamy wydarzenia, na które warto odwiedzić jeszcze w trakcie wakacji. No albo to można dwie miarki brać, że tak powiem, używać dwóch miarek. To znaczy jedne wakacje to trwają do września, ale drugie wakacje studenckie trwają do października, więc nie będziemy ich, że tak powiem, oddzielać, bo chciałem Państwu powiedzieć, że we Wrocławiu na początku września kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Wrocławia Cantans i mili Państwo, będzie to oczywiście jak zwykle wspaniałe wydarzenie, ale w tym roku będzie ten festiwal po raz kolejny zresztą inspiracją będzie literatura i w dodatku to będzie literatura spod pióra Józefa Konrada. Także bardzo, bardzo ciekawe w takich zapowiedziach pan Andrzej Kosendniak, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Wrocławia Cantans, napisał, zacytował Józefa Konrada. Przychodzi chwila, w której spostrzegasz przed sobą smugę cienia, ostrzegającą, że dzień pierwszej młodości dobiegł już końca. No właśnie, dobiegł, nie dobiegł, jednym dobiegł, niektórym nie dobiegł. W każdym razie bardzo Państwa zachęcam, żeby sobie zakonotować w głowie i w notesikach ten festiwal. Jest mnóstwo koncertów, no nie będę teraz, jeszcze trochę czasu, postaramy się, ale właśnie obiecuję, że będzie rozmowa na temat tego festiwalu, na temat programu już niedługo, ale tak powoli, jakby Wrocław proszę mieć na uwadze. Na uwadze zresztą wszystkie nasze stolice Radia Wnet to podlegają, że tak powiem, takiej skrupulatnej obserwacji przez nas także. A teraz, mili Państwo, tak nawiązując do rozmowy o Tucholi, o festiwalu w Tucholi, posłuchamy chyba zainspirowaną nazwą Tuchola taki utwór, który niedokładnie się nazywa Tuchola, ale Luciola, i to zespół Manam zrobił taką Luciolę. Thank you.

No pięknie. Tu hola, tu hola, tralalala. Luciola, tu hola. Przypominam o festiwalu Jazz Brda Festival. Można znaleźć to też jakby w informacjach, że tak powiem, internetowo w różnych miejscach, ale będziemy o tym przypominać. Ekipa Radia Wnet wybiera się do Tucholi. To niezwykła, bo ta muzyka jazzowa bardzo się trąbka dobrze niesie po tych falach Brdy, mili państwo. No a jakby ktoś był w Peru, to przypominam, że stara nazwa, stara stolica to Cusco, proszę państwa, teraz Lima, a od Cusco tak gdzieś 112 kilometrów jest Stara Góra. A Stara Góra, proszę państwa, to jest właśnie w języku Quechua, to nie Quechua, tylko Quechua, język Quechua jest właśnie, nazywa się Machu Picchu, a teraz Frank Zappa na specjalne życzenie słuchacza, który zadzwonił, powiedział, że chce Franka Zappę, ale musi już iść. Nie wiem, no tak zadzwonił i chciał Franka Zappę. To proszę bardzo, panie Władysławie, proszę bardzo.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Przekrętna powodzi, do kogo trafiła pomoc? W Łodzi i w Dęblinie powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Jak idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy?
1: Wiadomości wnet.
0: Donald Tusk zredefiniował pojęcie wału przeciwpowodziowego, powiedział poseł PiSu Andrzej Śliwka przed rozpoczęciem interwencji poselskiej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Tak odniósł się do wczorajszych informacji Wirtualnej Polski. 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej miało trafić do trzech osób powiązanych z lokalną działaczką KO. Sęk w tym, że żadna z nich najprawdopodobniej nie została dotknięta powodzią.
2: Donald Tusk zredefiniował i Koalicja Obywatelska zredefiniowała pojęcie wałów powodziowych. Wszyscy kojarzą wały powodziowe jako te, które mają zatrzymywać powódź. Dzisiaj wały powodziowe Koalicji Obywatelskiej to jest po prostu nażarcie się kasą. Można ich nazwać hienami powodziowymi, bo tak naprawdę ci ludzie zrobili wszystko, żeby nie pomagać Polakom, którzy potrzebowali tej pomocy, tylko żeby napchać się kasą.
0: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego po powodzi rozdzielała przedsiębiorcom rządowe pożyczki na usuwanie szkód. Wiceprezesem tej agencji jest Anna Konieczyńska, polityk Koalicji Obywatelskiej. 4,5 miliona złotych wsparcia popowodziowego trafiło do firmy jej męża, firmy jej sąsiada oraz spółki właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem. Konieczyńska została zawieszona w prawach członka partii. Gościem poranka Radia Wnet był prezes stowarzyszenia Tak dla CPK i lider stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk. Mówił, że do tej pory zebrano około 30 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: SOR idzie bardzo dobrze. Wczoraj ogłosiliśmy, że zebraliśmy do końca weekendu 27,5 tysiąca podpisów w ciągu niewiele ponad 10 dni. Jest to tempo zgodne z planem, żeby wyjść na te 130 tysięcy podpisów w ciągu 60 dni. Myślę, że po wczorajszym dniu już jesteśmy blisko przebicia pułapu 30 tysięcy podpisów. Tak średnio 2 tysiące dziennie to jest taka norma, którą wyrabiamy i która jest bezpieczna, żeby dowieźć wymagany cel.
0: Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. W wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi podpisano kluczowe umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Polsce powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Zakłady w Łodzi i Dęblinie podwoją zatrudnienie. To będzie skok technologiczny, mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też dwukrotny wzrost zatrudnienia. I tak powinna wyglądać dobra umowa, bo nie sztuką jest po prostu kupić. Sztuką jest kupić mądrze. Sztuką jest kupić w taki sposób, żeby za tym szła technologia, żeby za tym szły miejsca pracy, żeby ten zakup był kompletny.
0: Premier Donald Tusk zaznaczył, że kontrakt na zakup śmigłowców Apache jest największy w historii Polski. Dodał, że nasz kraj będzie dysponował drugą największą flotą tych helikopterów po USA.
5: Mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie, a flota te 96 Apaczów to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych.
0: W sierpniu dwa lata temu Polska kupiła 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian. Pierwsze maszyny przylecą do Polski w 2024 roku. Za Apache Polska zapłaci 40 miliardów złotych. W nocy Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietami i bombami kierowanymi na Zaporoże. Na skutek uderzenia zginęło 6 osób, a 19 zostało rannych. co najmniej 164 osoby zginęły na skutek trzęsienia ziemi, które nawiedziło Kolumbię. Ponad 550 jest rannych. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,4. Jego epicentrum wystąpiło w okolicach miasta San José del Palmar, około 400 km na zachód od Bogoty. Ponad 1500 budynków zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
11: To była autopromocja.
13: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
14: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
15: O, zaraz, zobacz rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
14: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
16: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

0: Przekręt na powodzi. Do kogo trafiła pomoc? Operacja antypolska. Mężczyzn zabijano, kobiety wysyłano do łagrów, a z dzieci robiono komunistów. Jak idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy? Dzień dobry, zapraszam na Wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Wypalimy żelazem, tak premier Donald Tusk odniósł się do wczorajszych informacji wirtualnej Polski. 4,5 miliona złotych pomocy popowodziowej miało trafić do 3 osób powiązanych z lokalną działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sęk w tym, że żadna z nich najprawdopodobniej nie została dotknięta powodzią.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Tylko tych indywidualnych zasiłków dla ludzi poszkodowanych powodzią wydano 62 tysiące. A ja uparłem się jeszcze podczas powodzi, żeby preferować przede wszystkim tempo dostarczenia tej pierwszej pomocy, wtedy kiedy jeszcze woda stoi w piwnicach, domy są zalane.
0: Donald Tusk zredefiniował pojęcie wału przeciwpowodziowego, powiedział poseł PiS-u Andrzej Śliwka przed rozpoczęciem interwencji poselskiej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
3: Donald Tusk zredefiniował i Koalicja Obywatelska zredefiniowała pojęcie wałów powodziowych. Wszyscy kojarzą wały powodziowe jako te, które mają zatrzymywać powódź. Dzisiaj wały powodziowe Koalicji Obywatelskiej to jest po prostu nażarcie się kasą, można ich nazwać hienami powodziowymi, bo tak naprawdę ci ludzie zrobili wszystko, żeby nie pomagać Polakom, którzy potrzebowali tej pomocy, tylko żeby napchać się kasą.
0: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego po powodzi rozdzielała przedsiębiorcom rządowe pożyczki na usuwanie szkód. Wiceprezesem tej agencji jest Anna Konieczyńska, polityk KO. 4,5 miliona złotych wsparcia popowodziowego trafiło do firmy jej męża, firmy jej sąsiada oraz spółki właściciela lokalnej telewizji. Konieczyńska została zawieszona w prawach członka partii. Maciej Berek przestaje być ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, ogłosił premier Donald Tusk. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ustaliliśmy z ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań, powiedział Tusk przed posiedzeniem rządu. Gościem poranka Radia Wnet był prezes stowarzyszenia Tak dla CPK i lider stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk. Mówił, że do tej pory zebrano około 30 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
4: Jest emocja społeczna w Warszawie, żeby dokonać jakiejś zmiany, a przynajmniej wstrząśnięcia tym układem władzy w Warszawie. Nawet jak się psim slętem prezydent Trzaskowski ostanie i ostatecznie nie uda się go odwołać, to proszę zobaczyć, że już teraz, jak się zabrał nasz prezydent, nasz włodarz do roboty. No od 10 dni po prostu nic nie robi, tylko chwali się kolejnymi rzeczami, które kończy, które robi w danym momencie, jakiś system oświetlenia ulicznego. Widać, że to już działa mobilizująco, cały ten zryw, a jak dojdzie do referendum, będzie to podwójnie mobilizujące.
0: Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. 89 lat temu, 11 sierpnia 1937 roku, rozpoczęła się na terenie Związku Sowieckiego tak zwana Operacja Polska. Tego dnia Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow wydał rozkaz o eksterminacji Polaków. W jej ramach zamordowano co najmniej 111 tysięcy Polaków pod pretekstem ich działania na szkodę państwa. Formalnym zarzutem była przynależność do szpiegowskiego dywersyjnej organizacji POW, która nie istniała. Zabijano głównie strzałem w tył głowy. Akcja eksterminacji polskiej mniejszości trwała 14 miesięcy. Rozkaz Jeżowa dotyczył mężczyzn. Natomiast kobiety wysyłano do łagrów, a z dzieci robiono komunistów.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy!
1: Koczu będzie nas... O! I teraz nas będzie słychać i widać? Super! O, dobrze! Ojej! Daj mi lajka!
2: Asia, ty burczy, Asia, ty burczy, Asia, ty burczy, Asia.

0: Dzień dobry Państwu.
1: No patrz, jak równo nam się udało, jakbyśmy to ćwiczyli, nie wiem, z godzinę.
0: No, niebawem już 2 lata będą, odkąd prowadzimy audycję, więc się jakoś udało nam wspólnie rozpocząć tym dzień dobry.
1: Jakaś koprodukcja jest. Słychać nas tutaj?
0: Słychać nas, tak. No,
1: to dobrze.
0: Jak słychać, to znaczy, że w tej chwili jest godzina 14.
1: Czy nas słychać w internecie?
0: Bo w internecie, zaraz przeczytamy na
1: pewno. Bo w internecie tutaj jesteśmy podłączeni i nas widać, ale nie wiemy, czy nas słychać.
0: Podobno jest rozjazd z obrazem, no ale tu już Państwo pracują nad tym, żeby było dobrze.
1: Także możemy na chwilę zniknąć, jeśli chodzi oczywiście o...
0: Ale głos zostanie.
1: Tak, ale no, może się przedstawmy, bo dzisiaj przed Państwem...
0: Kabaret Otto, czyli Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek
1: i Wiesław Tupaczewski korespondencyjnie Państwa pozdrawia.
0: Bardzo serdecznie Państwa pozdrawia.
1: Także proszę Państwa, bardzo się cieszymy, że możemy się z Państwem jak co wtorek spotkać. Rzeczy się dzieje bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. No była bardzo ładna rocznica zaprzysiężenia pana prezydenta. Zorganizowana tutaj nieopodal na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
0: Zobacz, jak ten rok szybko minął, prawda? Dopiero co się wydawało, że to...
1: No szybko minął. No ja przecież też niedawno miałem urodziny, a już zaraz mam następne, więc to leci rzeczywiście bardzo szybko. Natomiast,
0: to
1: natomiast no, sytuacja jest taka, że no, ja jestem pod wrażeniem tych redaktorów, którzy tam wzięli udział w takim panelu dyskusyjnym, bo jednak trzeba przyznać, że no, mamy paru świetnych dziennikarzy, no zresztą w Radiu Wnet też oczywiście mamy paru świetnych dziennikarzy, ale tam pani Dorota Gawryluk, no mój kolega Rafał Ziemkiewicz, pan profesor Andrzej Nowak, którego miałem też okazję poznać, no i pan Krzysztof Stanowski, którego nie miałem okazji poznać, ale rzeczywiście, no ta dyskusja była taka dosyć, no wartka.
0: Była wartka, ale i tak po tej stronie opozycyjnej do prezydenta dużo głosów było, no ale jak to, ale po co, że to przepych, że to... I tutaj padały różne kwoty.
1: I kto za to zapłaci?
0: Kto za to zapłaci? Przy okazji zostało wyciągnięte, że podobno 700 doradców jest, którzy są opłacani. Potem się okazało wyjaśnienie z kancelarii prezydenta, tak, że jest ponad 700 doradców prezydenta naszego kraju, ale są to stanowiska dobrowolne, charytatywne. Więc warto to przypominać.
1: Że z tego doradców jest, ale jak tak każdy ten doradca coś prezydentowi podpowie i każdy co innego, to może być...
0: No, może być średnio dwóch na jeden dzień wychodzi.
1: No tak. Więc ta 4 doradców to no dobrze, to jest imponująca jakaś tam liczba tych doradców. Proszę Państwa, no jeśli chodzi o nasze sprawy, to sytuacja wygląda tak. W najbliższy sobotę, w święto, 15 sierpnia, tak będziemy występować w Ergo Arenie. No jest na pograniczu Sopotu i Gdańska. No i w tej Euro Arenie będzie koncert wielki, Prosta Droga do Boga. My będziemy tam malutkim elemencikiem.
0: Będziemy elemencikiem, ale
1: dwie piosenki
0: będziemy
1: śpiewać,
0: występować.
1: Ale jesteśmy bardzo z tego dumni, że dostaliśmy zaproszenie na tak ważny koncert, więc no nie wiem, czy ten koncert będzie gdzieś transmitowany, czy... No,
0: może w sieci będzie,
1: biletów już chyba nie ma. Mm-hmm. Tak dokładnie nie wiemy, gdzie Państwu go polecić, ale w każdym razie no, postaramy się, żebyśmy zostali nagrani jakoś tam, chociaż z telefonu, bo no, cały czas my tutaj działamy, jeśli chodzi o naszą stronę wizualną w sieci, ponieważ no, w telewizjach za bardzo nas nie pokazują, czyli nie pokazują nas wcale. Ale co jest ciekawe, udało nam się jednym telefonem zdobyć, no dwoma, no bo czasami na różne telefony nagrywamy, zdobyć naprawdę sporą popularność, jak na takie możliwości, które mają, no, faceci w wieku dojrzałym, co to dużo mówić, no bo jednak ci młodsi, ładniejsi, no mają większe szanse w sieci. My trochę,
0: no, wiesz,
1: mamy trochę mniejsze szanse ze względu na urodę,
0: no, nie
1: przeminiętą.
0: Tylko dlatego, no jednak młodsi fani mają więcej czasu, żeby siedzieć w tych telefonach i oglądać te wszystkie rzeczy, które ci młodsi artyści produkują, więc to też jest tak, że... Nie, ja się bardzo cieszę, aczkolwiek oglądałem parę kabaretonów ostatnio i tak złe wszystko wokół patrzę, tak, dlaczego nie można nas zaprosić chociażby, żeby tak jakoś zobaczyć?
1: Wiesz, ale to już jest sprawa. Świat się zmienił, są teraz młodsi, Jerzy Kryszak na przykład. I paru innych młodszych od nas. Znaczy akurat Jurek jest ode mnie o 5 lat starszy, z tego co pamiętam.
0: A bardzo, bardzo fajny występ był pana Jerzego Kryszaka, bo były takie urodziny pana Wojciecha Gąsowskiego. Nie były to okrągłe urodziny, bo pan Wojciech już ma bodajże 83 lata. Natomiast pan Jerzy pokazał świetny monolog, pokazał jak Alternatywy 4, jak tam była kręcona scena, jak reżyser Bareja to wszystko ustawiał. Także bardzo, bardzo, bardzo to było śmieszne, naprawdę.
1: Proszę państwa, no cały czas chyba nie ma dźwięku jeszcze.
0: Techniczne
1: jakieś problemy. Jeśli chodzi o przekaz, no jesteśmy na wizji, to na pewno jest bardzo interesujące tak tam zobaczyć, jak siedzimy w tych palmach.
0: Ja mam propozycję.
1: Tak.
0: Piosenka.
1: No tak.
0: Piosenka to teraz piosenkę. I zobaczymy, co się stanie.
1: Znaczy, zanim pójdzie piosenka, to jeszcze może tutaj taki komunikat, bo zaczęliśmy od piosenki Daj mi lajka. I ta piosenka teraz jest w propozycjach na liście przebojów Radia Wnet Sławka Orwata. Ponieważ pierogi, no tak się złożyło, że już gdzieś tam się zużyły i zajęły takie miejsce, że już nie mogą być dłużej na liście. Natomiast teraz Daj mi lajka, ta piosenka, która była na początku programu. Jeżeli państwo będziecie chcieli zagłosować, to na pewno nam to pomoże może wejść na tę listę na dłużej. Tak?
0: A teraz poza tym, piosenka... Poza tym śpiewając Daj mi lajka, można nam lajkować.
1: Nie, oczywiście. To jest takie, suby takie dawać, sprytne działanie na podświadomość.
0: Tak takie bardzo Daj mi lajka, to nazwał.
1: Nie wiadomo, co trzeba zrobić. A teraz piosenka z naszej najnowszej płyty, właśnie płyty Prawdziwa Inteligencja. Jaki piękny cyrk.

0: Proszę Państwa, no dzisiaj no, mamy pewien problem z live'em, ale audycja jest. Tutaj pan Toporowski siedzi cały czas za konsoletą i jednak słychać nas chociaż, także polecamy się tutaj no, w wersji audio, natomiast nagrywamy to, co jest w studiu, więc potem na naszej stronie będzie można zobaczyć, no przynajmniej ten fragment audycji, od kiedy zaczęło się to wszystko nagrywać. Jeszcze tutaj może tylko powiem, że jeśli chodzi o naszą płytę, bo jak Państwo zauważyliście, w wakacje gramy piosenki z naszej najnowszej płyty Prawdziwa Inteligencja. Był taki moment, że ja zachęcałem do kupowania tej płyty, ale okazało się, że właśnie w tej firmie wysyłkowej było wyczerpane te wszystkie płyty z autografem i bez autografu. Można było kupować jedynie w wersji cyfrowej. Natomiast teraz już wszystko jest aktualne. Są płyty z autografem, są płyty bez autografu. Zachęcam Państwa do nabywania. To jest taka cegiełka wspomagająca naszą działalność.
1: Ja się nawet bardzo ucieszyłem, bo jak powiedziałeś, że te płyty zostały rozesłane i w jednym z empików znalazłem tę płytę. I
0: naprawdę?
1: Bardzo, naprawdę się ucieszyłem.
0: Fizycznie?
1: Fizycznie dostępna no. W naszym salonie.
0: A to widzisz, no to ja ci zazdroszczę, widzisz? Bo ja akurat szukałem jednej płyty, no którą akurat szkoda, że nie mamy dzisiaj wideo, bo akurat tę płytę mam tutaj. Tę płytę przywiózł mi Jędrek, bo on mi pomógł ją, no pomógł mi kupić.
1: W nabyciu.
0: No tak, w nabyciu. A ta płyta jest prezentem no, dla mojego syna. Ona jest zapakowana i no i to jest tak, że mieliśmy Państwa zapytać, jaka to jest płyta. Jest to album zespołu The Beatles, który akurat teraz
1: ma tydzień w Radiu Wnet,
0: więc coś tak fajnie złożyło, że mieliśmy płytę, zatrzymamy cały czas tę płytę i że Państwo, żebyście zgadli, jaka to jest płyta. Natomiast no już w tej sytuacji ta zgadywanka...
1: No ale można tutaj nam no. pisać, my to czytamy, co Państwo do nas piszecie, także może ktoś z Państwa zgadnie. No tych płyt było sporo, ale...
0: Taka
1: mała podpowiedź. Można pisać w ciemno.
0: Na przykład. Proszę Państwa, no, co to dużo mówić? No, cały czas nasza sytuacja polityczna jest przedziwna. Bo teraz tak sobie pomyślałem, bo tak czasem o polityce też rozmawiamy, tak sobie pomyślałem, że nawet jak ta prawica wygra, to jak tu sobie wyobrazić jedność tej prawicy? Tak, konfederacje są dwie, PiSy teraz już też są dwa i teraz, ponieważ chociaż te same organizacje nie mogą się ze sobą do końca skleić, to teraz jak to ma się skleić wszystko no, w większą dobrze. Całość, to ja jakoś tutaj się bardzo poważnie zastanawiam.
1: Ale no. Dlatego mi się spodobał wczorajszy apel prezesa Kaczyńskiego, który się zwrócił do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby on stał się tym, który będzie jednoczył tę stronę konserwatywną.
0: No ale to, no to nie wiem, to chyba powinna powstać nowa jakaś partia pod auspicjami Belwederu.
1: No. Ale kto wie, co w głowach polityków drzemie, no wiesz, może te 700 doradców, którzy tam są.
0: Natomiast
1: wracając jeszcze do tej uroczystości, która miała miejsce 6 sierpnia, czy widziałeś rozmowę ex-premiera partii PiS, czyli pana Kazimierza Marcinkiewicza, wywiad w telewizji publicznej, gdzie oficjalnie stwierdził, co prezydent robi.
0: Znaczy,
1: no, mnie to po prostu zmroziło.
0: Znaczy, no. Ja powiem tak, że ja telewizji publicznej, no tej w likwidacji tak zwanej, no w ogóle nie oglądam. No.
1: Ona się cały czas likwiduje.
0: Znaczy, no, oglądam, no w tej sytuacji, jak były Mistrzostwa Świata, no to nie było innego wyjścia, no więc czasami, ale taki, tego kanału tam informacyjnego tak zwanego, to raczej już zupełnie nie. Poza tym, no tam gdzieś czytałem w internecie, że relacja w tej czystej wodzie z tych uroczystości była jakaś w ogóle karkołomna. Tam jakieś tam...
1: Nawet żonglerka stanie, była dziennikarska.
0: Nie w stanie, ale to podobno było no, bardzo trudne, żeby tę wspaniałą uroczystość, żeby przedstawić jako takie coś no, niezbyt fajnego, niezbyt przyjemnego, takie tam jakiegoś pobocznego zupełnie. No ale co poradzić? No tak na tym polega ta walka polityczna, na tym polega ta wojna informacyjna.
1: No wiesz, no mówisz, że nie oglądasz telewizji w likwidacji. Ja ją oglądam, dlatego, że jestem ciekaw, co z naszych podatków, co jest prezentowane, co nam pokazują, jakie wiadomości nam przekazują, więc
0: no
1: dlatego
0: tak,
1: staram się to...
0: Ale to tylko można się zdenerwować. No teraz też znowu słyszałem, że znowu Ministerstwo
1: Kultury... Jestem całkowicie spokojny.
0: Że znowu Ministerstwo Kultury przeznacza chyba bodajże 250 milionów na te telewizje. Ja nie wiem, na co oni je przejadają, bo tak w zasadzie to cały czas stawkę większą niż życie. Można zobaczyć Czterech Pancernych i cały czas są jakieś powtórki.
1: 07 zgłoś się znowu można zobaczyć.
0: Tak. Można, jak ktoś chce. No więc Na co są przejadane te pieniądze, że trzeba tam cały czas dosypywać, gdy są puszczane jakieś stare programy.
1: Ale a propos Ministerstwa Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, nie wiem, czy zauważyłeś taką scenę, to już było wcześniej, bo 1 sierpnia, jak były wieńce składane przy pomniku powstańców warszawskich i tam pani ministra złożyła wieniec z szarfą. I ta szarfa nie była biało-czerwona, tylko czerwona-biała. I jeszcze, było tak, no bo Indonezja. I na tym było napisane ministra kultury i tak dalej.
0: No. Nie, no po prostu, no to muszę przyznać, że no, ja już trochę żyję, ale i no cieszyłem się tam w 89 roku, że idzie przemiana.
1: Wszyscy się cieszyliśmy, że idzie zmiana,
0: ale to do czego doszliśmy, to muszę przyznać, że jednak no, w najśmielszych snach nie zakładałem, że to może być, że ta Polska może być aż tak marna, no bo oczywiście, no, wiadomo, że mamy tam żar w sercach, mamy to, że teraz 15 sierpnia nadchodzi jakiś tam ten moment kolejny chwały naszej wielkiej i tak dalej. Natomiast, no, natomiast to ta codzienność jest taka trochę żałosna, łamana przez jakaś no, taka niegodziwa.
1: Ja ci miód do serca naleję, dlatego, że dzisiaj została uruchomiona linia serwisowa najnowocześniejszych helikopterów na świecie. Czyli
0: akurat.
1: No proszę bardzo. I to wszystko jest zasługą obecnie rządzących, bo sprawdzałem dokładnie, kiedy umowy zostały podpisane. Kiedy? Także w marcu do tego roku. 26. Dwa miasta, Łódź i Mielec, będą...
0: Ale pamiętajmy, Mielec, że bez udziału pana prezydenta w różnych kontaktach z jednym panem prezydentem, Donaldem, ale nie tym naszym Donaldem, tylko tamtym drugim Donaldem, no to myślę, żeby do tego wszystkiego nie doszło, ale oczywiście jest to pomijane, bo musi być sukces tej władzy, bo nie mogą być takie same sukcesy jak z tymi powodzianami na przykład. No, bo tam był sukces Platformy, bo udało się 4,5 miliona rozdzielić pomiędzy swoich, pomiędzy rodzinę, pomiędzy sąsiadów, takich, którzy nawet nie dotknęła powódź. No, to jest dla mnie jakaś taka miara dużego sukcesu, że oni się nawet już nie krępują tego, że coś może wyjść, może się okazać, że to było jednak niezgodne z prawem, bo tu jest tak, że ta pani, już nie pamiętam nawet jak ona tam się nazywa, posłanka. No, pani Anna na przykład. No to ona już została ukarana bardzo poważnie.
1: Bo została odsunięta.
0: Nie została.
1: Czyli zawieszona.
0: Cały czas tak. Pełni tę swoją funkcję, została zawieszona i grozi jej sąd koleżeński. Ale... I tam może dojść do tego, że ci, którzy dostali te dotacje, będą osądzać tą panią, która im je przyznała. I to jest takie, no, chyba, takie, no, to na pewno wyrok będzie wtedy, no, taki jak trzeba. No.
1: Jak trzeba, ale oczywiście, że tak. No, trzeba wierzyć sądom koleżeńskim. No, ale zobacz, o ilu rzeczach się zapomniało a propos takich właśnie kar. No, to pan Dawid ze słynnego szpitala południowego.
0: Cały czas jest lekarzem.
1: Tak, ale właśnie Naczelna Izba Lekarska stwierdził, że może jednak go zawiesimy i to też by była kara dość dotkliwa wtedy dla pana
0: Dawida. No ale teraz to jest tak, że przychodzi baba do lekarza, a tam pan doktor Kacprzyk. No. Może tak być przecież. No. To są takie różne sytuacje. Proszę państwa, a propos właśnie tego, co mówiliśmy o tym rozmachu, jaki ma Platforma, bo to zresztą tak cały ten misterny plan zrobienia spisu złodziei nie wyszedł, no bo po prostu oni, te Platformy mają tak lepkie ręce, że szybko przebili te ewentualne oskarżenia, które tam były, słuszne, niesłuszne.
1: Ale cały czas jest argument, że ten, co najwięcej kradł, siedzi w Stanach. No i co? No i co?
0: No nie,
1: i Łysowa,
0: nic,
1: No, tutaj nie, tam były super przekręty.
0: My mamy przygotowaną taką przyśpiewkę i ją dzisiaj pewnie umieścimy w internecie. Znaczy, na pewno umieścimy w internecie, jak ją jeszcze nagramy. A teraz zrobimy dla państwa tutaj taką przed premierem. Musi się udać. Daj jakiś akord.

0: szpitalu albo w lasach.
1: Kradniemy, nie gadamy.
0: No i co? Łyso nam.
1: No tak. No, ale tak jak już mówiłem, że tu jest jakaś taka ta ogromna bezkarność, bo przecież, no rzeczywiście, no pan Kacprzyk nawet nie został przesłuchany, no bo to tak, no nie wypada. No, ilu już tam, ile osób na przykład...
0: 68. dzień.
1: No tak, ale to się nawet, no to dobrze, że masz to wszystko policzone. Natomiast, no ja tak się na przykład, no dziwię, jest taki pan profesor Grodzki bodajże. On od lat...
0: Jeszcze od... słynnym senatorze. Senatorze tak. Z Platformy, tak.
1: Od lat jakoś się trzyma dobrze. Nic nie można mu zrobić, chociaż ludzie składali zeznania.
0: Ponad 200 zeznań jest o tym, no że tak, właśnie kopertował.
1: Tak. No tak, i że to, to coś taki no, proceder najbardziej taki odrażający, no, żeby wyciągnąć pieniądze od chorego człowieka, prawda?
0: Ale poczekaj chwilę. No, a słyszałeś sytuację o pewnym rolniku, który zaorał jezdnię?
1: No słyszałem, ale nie wiem, czy on ma rację, czy nie ma.
0: On ma rację, dlatego że on składał. To się okazało, jak spojrzysz, wystarczy w plany zerknąć, które są. Są takie plany geodezyjne. Wiesz, gdzie jest wszystko pole wyrysowane, drogi i tak dalej.
1: Są, bo nawet ostatnio tak, sprawdzałem taki plan względnie jednej
0: posesji. Więc wiesz, o co chodzi. Ja jestem geodetą i przygotowałem takie plany. To się nazywa geodezja rolna i tak dalej. I tam na drodze można było widzieć. I on już od paru tam tygodni czy miesięcy cały czas apelował, że ta droga niezgodnie, bo to wchodzi na teren jego działki i tak dalej. Nie wylali. Ale co się stało? Przyszli i aresztowali. Trzy miesiące. No więc trzy miesiące działa.
1: I wyliczyli, że to na 400 tysięcy straty, bo to gdzieś widziałem, że te straty są takie ogromne. No a poza tym on jeszcze mówił, że jak go wypuszczą, to jeszcze raz może to zrobić, więc po prostu jednak jakieś to prawo u nas jednak działa, prawda? To trzeba przyznać, że to jest tak, że jakiegoś tam człowieka niezwiązanego z Koalicją Obywatelską, a gdzieś tam na czymś złapią, no to jeszcze go tam jakoś starają się ukarać, no bo wiadomo, że tutaj wśród tych naszych no to przecież to nie można nikogo ruszyć. To była taka słynna dyrektywa, czy jakaś tam doktryna pana Neumanna, że dopóki
0: jesteś
1: będziesz z nami, to nie będziesz ruszony
0: nie
1: i cię nic złego nie spotka. I patrz, że to się wszystko cały czas sprawdza, że przychodzą niby nowi, już pan Neumann gdzieś zniknął, nie wiem, czy zauważyłeś. Jakoś tak nie ma go ostatnio. Natomiast przychodzą nowi i cały czas jest tak samo. No i to jest tak, że... Ale najśmieszniejsze to oczywiście takim cudzysłowiu. Najzabawniejsze też w cudzysłowie, tak oczywiście. W cudzysłowie najśmieszniejsze jest to, że to większości osób nie przeszkadza. Że tu doszliśmy do takiej jakiejś moralności dziwnej, że to kradną, ale tamci by też kradli. No więc,
0: nie wiem, czy można
1: się tym oburzać.
0: Ja to nie wiem, czy to nie przeszkadza, czy to jest po prostu tak, że ludzie nie dociekają, bo naprawdę o wszystkim możesz poczytać, wyczytać, zwłaszcza w dobie internetu. Jeżeli chcesz zasięgnąć jakiejś informacji, możesz się zagłębić, możesz to doczytać, wiedzieć. Ludzie są w jakichś kopułach zamkniętych, nie chcą przyjmować tej prawdy.
1: A niektórzy na przykład oglądają TVP Info.
0: Widziałem, ja oglądam. Nie tylko to, Al Jazeera też oglądam na przykład.
1: To dobrze.
0: Gdyż chcę jak najwięcej wniosków wyciągnąć, mieć informacji. No ale jeżeli pytają takiego starszego pana i mówią mu, co sądzi na temat 100 konkretów premiera
1: Donalda Tuska,
0: to on powie, że to wszystko jest Kaczyńskiego wina i tak dalej. Ale no przecież te konkrety były to... Nie, to Kaczyński, więc to trudno jest tak, wiesz, ludziom mówić, ale ludzie mają takie blokady.
1: Ale nie,
0: wiesz?
1: To jest jednak ogromna sztuka tej propagandy, która tutaj działa od 30, już nie wiem ilu, 7 lat, czy tak,
0: no ale dobrze policzyć. Nie bój się powiedzieć, od 89 roku.
1: No, postarałem się policzyć, no jeszcze trochę potrafię liczyć, no już nie jestem już taki błyskotliwy w tym liczeniu, ale jeszcze trochę tam się udaje czasem, no może 36, no bo zależy jak liczyć, no 36,5 dajmy, nie? No ale to jest tak, że tutaj naprawdę zrobili ludziom w głowach no, dosyć spory mętlik według mnie. No i rzeczywiście ludzie są uparci i w ogóle nie zauważają tego, że są różnice między prawdą a kłamstwem. No. To jest tak, że u nas to zostało zrównoważone. Te media, ja to nazywam, no ja się cieszę, że mogę to w Radiu Wnet powiedzieć to, co myślę.
0: No gdzie indziej byś nie powiedział.
1: Powiedziałbym, tylko mnie nie wpuszczają.
0: Tylko by cię nie wpuścili.
1: Także to, nie, co do powiedzenia, to na temat dwóch zdań, to bym powiedział. Natomiast to jest tak, że w zasadzie tylko chyba Radio Wnet jest takim miejscem, gdzie można o takich sprawach mówić, bo ja to, co się u nas dzieje, to nazywam okupacją medialną. No. Bo to jest taka formuła, że są media, które są w posiadaniu jakichś tam, nie wiem, konsorcjów, no, za którymi pewnie stoją jakieś też, no, i wywiady, i stoją jakieś interesy innych państw. I te media cały czas sobie tu świetnie dają radę. No.
0: Ale nieraz o tym już opowiadaliśmy, że w żadnym państwie, przynajmniej w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o to, nie masz mediów obcojęzycznych w danym kraju, czyli na przykład tak jak u nas są
1: one
0: media...
1: One są polskojęzyczne.
0: Znaczy one są polskojęzyczne, tak, no to, tylko że obcy jest kapitał, prawda? No tego nigdzie nie masz. U nas przecież nie chcę już wymieniać.
1: U nas niby ma dojść do wymiany TVN-u, ale jakoś to tak wątpię, szczerze mówiąc.
0: No dobrze, ale jak znowuż poczytasz w historii, jak się dowiesz, jak było, jak nagle zaistniały te dwa największe dwie rozgłośnie radiowe, jak zamykano radio warszawskie, tak to nazwijmy, jak to wszystko wyglądało,
1: przecież
0: jest w historii.
1: Ale radio S... Do którego chadzaliśmy jeszcze kiedyś, to było Radio Solidarność. To, co jest teraz Radio SK,
0: no wiem,
1: to kiedyś to było Radio Solidarność. I to ono zostało przejęte w odpowiednim momencie i zrobiono z niego zupełnie inne, ale też fajne radio. No.
0: Dobrze, słuchajcie, drodzy państwo, się tu kabaret nam rozpolitykował. Pioseneczkę?
1: No dobrze. No tak, to teraz może, żeby tak nie było smutno, to radość życia.

0: W studiu Kabaret Otto, czyli Andrzej Tomanek
1: oraz Ryszard Makowski.
0: Tak, i Wiesław Tupaczewski z nami duchem, ale już w następnym tygodniu będzie...
1: Będzie z nami i oddamy mu głos.
0: Tak, będzie mógł się wygadać za te wszystkie audycje, tego nie było.
1: Ja tylko o technicznej sprawie, o radości życia, gdzie fajnie tak, ja lubię sobie pogwizdać, ale najśmieszniejsze jest to, jak potem przychodzi koncert i zdarza nam się tę piosenkę wykonywać i się okazuje, że bardzo ciężko jest gwizdać wtedy.
0: No gwizdać, tak, do mikrofonu szczególnie.
1: Bo się potem robi coś tam z ustami takimi...
0: No tak, nie, gwizdanie zresztą jest dosyć, no takim, no dosyć dużym wyzwaniem dla tych, którzy śpiewają i dla którzy rano by tak nie śpiewają, ale chcą artystycznie gwizdać, bo ja nie mówię takim gwizdaniu.
1: Opowiem ci taką anegdotkę, którą miałem w czasach pandemii, była ta anegdota.
0: Proszę bardzo.
1: Byłem w takim, słuchaj, w takim fast foodzie, nazwijmy go, nie będę tu wymieniał nazwy tego, i przede mną stał taki pan, który zamawiał tam parę rzeczy i mu nagle zadzwonił telefon. No, oczywiście z maskami trzeba było być tymi, wiesz, bo to był czas pandemii. I on miał tam taką melodyjkę z Kill Bill'a. I to jestem... No, potrafi zanudzić?
0: Nie, ja nie pamiętam jej.
1: No, w każdym razie to...
0: A jak ona idzie?
1: No, przed chwilą wiedziałem, zaraz sobie przypomnę.
0: No tak.
1: W każdym razie odebrał ten telefon... Tą chwilę pogadał, odłożył i ja po chwili zanuciłem ten temat, znaczy zagwizdałem ten temat, pan odebrał telefon, nikt nie dzwoni. A wiesz, nie widział, że to ja, bo przecież maską byłem przykryty.
0: No tak.
1: Więc po chwili jeszcze raz, zaraz sobie przypomnę, jeszcze raz już się tak zaczął wkurzać, odłożył to wszystko, a więc co się dzieje?
0: No tak, ale to jest tak, że proszę państwa, a no tak, rzeczywiście, to jest to...
1: No. Mniej więcej tak.
0: Ale to jest to, że to jest, zawsze podziwiam, że do facet tak jak ty dać w sile wieku, żeby mu takie rzeczy przychodziły do głowy. Gdzieś tam w kolejce, mnie się to podoba, ja jestem jak najbardziej za, tylko że to po prostu, że człowiekowi się jeszcze się chce.
1: Ja to żałowałem, że nie ma żadnej kamerki tam, wiesz.
0: Pamiętam, jeśli chodzi o te zakupy w czasach zarazy, jak to się mówi, to było też tak, że były takie godziny dla seniorów. Nie wiem, czy pamiętasz?
1: No oczywiście, że pamiętam.
0: No wiem, co ciebie kiedyś mówiłeś, że tam ciebie zrugali, bo...
1: Że
0: nie wyglądałeś na seniora, jak trzeba. No, ale ja na seniora tam wyglądałem i poszedłem kupować, tam czasem lubię chodzić do Leclerca, tutaj w Alejach Jerozolimskich.
1: No, zareklamowałeś teraz.
0: No, to są trzy Leclerki w Warszawie, więc co to za reklama. No. Więc... Chyba, no tak, trzy, bo, ale ten nie jest najlepszy, bo wiem, że jest najlepszy. No, ale w każdym razie, no i tam byłem sam w całym wielkim sklepie. Naprawdę, jakoś nikomu się nie chciało jako z tych seniorów przyjść. Jako senior byłem naprawdę w takim wielkopowierzchniowym sklepie. Mogłem sobie chodzić, mogłem sobie przystanąć. Nikt mnie tam nie popychał, że stoję za bardzo przy stoisku i przeszkadzam wybrać tam jakieś ogórki czy coś. Naprawdę, to zrobiło to na mnie wrażenie, ale nie wiem, czy dobre. Tak jakoś raczej niedobre.
1: Ale a propos sklepów wielkopowierzchniowych i tego, co mówiłeś wcześniej, że te 36,5 roku tak wierzyliśmy w to wszystko, co się będzie. Ja się załamałem w zeszłym tygodniu, jak była reklama jednego z takich sklepów wielkopowierzchniowych.
0: Nie, o załamywaniu się nie mów, no bo to...
1: Nie, ale to wiesz, załamałem się ilością tych sklepów, że ich jest 1000. Nie będę mówił, jakie to są sklepy.
0: To jest niesamowite.
1: Ale to jest 1000 sklepów z innego państwa.
0: No to tak, no ale to przecież...
1: A gdzie te wszystkie nasze delikatesy? Gdzie te wszystkie sklepy nasze?
0: No, nie, no ale oczywiście to jest też, no zostaliśmy tutaj jakoś tam podbici.
1: Wmanewrowani, oczywiście, że tak.
0: To jest tak, że to, jeśli chodzi o ten handel wielkopowierzchniowy, no tym bardziej, że no rzeczywiście trudno z niego nie korzystać, no bo są tam różne artykuły, które są w jakimś tam... Przystępnych cenach to już może nie, bo wczoraj jak wyszedłem z jednego sklepu wielkopowierzchniowego, to długo stałem na parkingu i studiowałem ten rachunek.
1: A propos,
0: bo nie chciało mi się wierzyć, że to aż tyle wyszło.
1: A propos tego, co powiedziałeś, że studiowałeś długo, to ja widziałem już parę takich scen, że ludzie właśnie wychodzą z tych sklepów i sczytują ten rachunek. Czyli to staje się powszechne, takie wiesz, zastanowienie się na tym, że no zaraz, tyle wziąłem, a wyszło jeszcze więcej niż mi się wydawało.
0: Mnie tylko teraz bawi, bo wiadomo, że z tymi cenami benzyny są też różne chocki klocki, że na wakacje akurat taki prezent nam rząd tutaj zrobił, żeby to było drożej, ale no była na Orlenie była taka promocja, że w weekend było 25 groszy taniej, ale mogłeś mieć 35 groszy taniej, jak wziąłeś coś za 5 zł, nie? powyżej 5 zł. No, może to być więcej, ale minimum 5 zł. Teraz już jest tak, że nie ma tych, ostatnio jak byłem w weekend, nie ma tych 25 groszy taniej. Możesz wziąć tylko za 35 groszy taniej. Ale, no oczywiście musisz za to coś kupić. Jest taka reklama, która chodzi, że tam jakaś para idzie tam do tego, na tą stację.
1: Jakieś chipsy, jakieś
0: kupują, napój. Czyli według mnie, jak oni to wszystko kupią, to nie ma mowy już o żadnej promocji. No bo to wszystko to, co mieli oszczędzić na tym paliwie, no to już nie oszczędzają, tylko jeszcze dokładają. Więc to już jest takie, według mnie, traktowanie ludzi jak już kompletnych, naprawdę takich, no nie wiem, nie chcę tu jakiegoś zbyt niemiłego słowa użyć, ale kompletnych takich, którzy już w ogóle się dadzą nabrać na wszystko. No tak, ale już nabieranie na rympa. No nawet nie staramy się was nabrać jakoś sprytnie.
1: Ale
0: tylko
1: dlatego dobrze, że w internecie pewne rzeczy zostają i można sobie przypomnieć, jak jeszcze wtedy nie premier przekonywał nas, że był już kiedyś tym premierem i dla niego to jest naprawdę, to są dwa proste ruchy, żeby
0: tak,
1: żeby to paliwo,
0: 15,
1: no, to wiesz, no trochę ale, się brzydko zestarzało.
0: Ale teraz to jest tak, że my w zasadzie mówiąc o tym 5,19, no to już wychodzimy na takich ludzi passé, no ile można to
1: no ile
0: mówić,
1: może, no, wiesz,
0: no ile można to przypominać, no przecież, no. To, no przecież to nie rozumiecie, że to było tylko taki chwyt jakiś tam tego, no co jesteście niekumaci, ale może piosenka, Jędrka piosenka z melodią Wieśka. Dzień dobry, kochanie.

Chciałbym tak codziennie mówić ci te słowa i żeby tych słów nigdy nie żałować. Trochę się zmieniłaś od początku wiosny. Dla wszystkich jesteś miła i

0: Dzień dobry, kochanie, o tej porze.
1: No,
0: może ktoś jest po nocnej zmianie i trzeba go zbudzić wtedy.
1: Tak być, no. Tutaj nastąpiło lekkie fopa, ponieważ zapowiedziałem, że to jest muzyka wieśka, a to jest muzyka Jędrka oczywiście, a tekst jest wieśka.
0: Wiesława.
1: Także, tak. Proszę państwa, to kabaret Totto. Mamy już bardzo mało czasu, żeby z państwem tu jeszcze porozmawiać, no dzisiaj tak porozmawiamy.
0: No ta rozmowa jest taka,
1: wychodzi, bo przeważnie rozmawiamy w ten sposób, że państwo do nas piszą na tym naszym materiale wideo, który idzie live. No dzisiaj materiał będzie, tylko będzie z odtworzenia.
0: No właśnie, a zadaliśmy państwu takie pytanie i no i wiadomo, że to nie możecie nam odpowiedzieć, więc my powiemy, co to za płyta zespołu The Beatles?
1: Tak. Tak jak Jędrek mówił, można strzelać w ciemno, bo to jest biały album.
0: Także reedycja. Reedycja po 50 latach, czyli ulepszona, wyczyszczona, dodana, podobne efekty są.
1: Nie jestem taki przekonany do tych wersji takich nowszych. Znaczy one są może takie bardziej sterylne, ale ja już się tak osłuchałem tych wersji starych.
0: No ale przecież można wrócić i do starszych.
1: Nie, ja wiem, oczywiście, ale warto też iść z duchem czasu i mieć tą wersję taką lepszą, prawda?
0: No lepszą. I to jest wtedy, wiesz, ucyfrowienie, wtedy lepszy ten materiał, jakoś niby lepiej słychać.
1: I można go jeszcze raz sprzedać przede wszystkim.
0: No, ależ to oczywiście, wiesz, my po 50 latach też zrobimy taką reedycję tej płyty obecnej, czyli prawdziwa inteligencja, no właśnie, którą cały czas reklamujemy.
1: Wróćmy jeszcze do naszej płyty, proszę państwa, na tej płycie, jak państwo możecie usłyszeć w naszej audycji, piosenki są bardzo różnorodne. Mamy w głowie następną płytę, ale żeby tę następną płytę zrobić, no to musimy sprzedać tę płytę. Także zachęcamy naprawdę. Można ją kupić wysyłkowo tam na naszej stronie na Facebooku. Jest dokładna informacja, w jaki sposób zaopatrzyć się w tę płytę wysyłkowo. No, trafiła ona też do tak zwanych dobrych sklepów muzycznych. No,
0: tak, mówiliśmy,
1: też Jędrek mówił, że widział nawet ją w Empiku.
0: Bardzo no, się ucieszyłem.
1: Ja nie widziałem, ale w każdym razie no, także płyta jest dostępna i można ją nabywać. No, dla nas, tak jak mówimy, to jest jakieś tam fortuny się nie spodziewamy ze względu na sprzedaż
0: nie,
1: tej płyty.
0: To bardziej...
1: ale zbierzemy sobie na następne nagrania, ponieważ my sporo nagrywamy sami, ale potrzebujemy też czasem do zewnętrznego jakiegoś
0: obróbki tego materiału,
1: producenta. Ale właśnie ktoś nam to zmiksuje. Być może nawet
0: poza tym to też trzeba wydać przecież.
1: Tutaj akurat nam pomogło bardzo Polskie Radio, ale my finansujemy wszystko, żeby to było jasne, że całe te nakłady to w większości no to my wszystko tutaj finansujemy. Także jeżeli państwo mogą nas wspomóc, no to tu jest taka no forma już jakaś tam żebracza z lekko, ale w sumie no, gdzie ją mam, antenie radia wnet.
0: Czy to nie jest forma żebracza? No wiesz, no wiem, ty mało telewizji oglądasz, mało programów, ale w zasadzie gdzie nie sięgniesz, to jest albo tam wyślij SMS-a, albo to, albo wesprzyj nas czymś. No tak, takie czasy są w tej chwili, no. Państwo wspiera inne.
1: Czyli tak źle nie wypadłem, tak?
0: Nie, wypadłeś bardzo dobrze.
1: To się cieszę.
0: Opinii też. A słuchaj, podróżowałeś gdzieś po województwie mazowieckim ostatnio?
1: Ostatnio?
0: A inaczej.
1: Tak, podróżowałem.
0: Wychodziłeś po lasach, gdzieś tam chodziłeś?
1: Chodziłem po Campinosie, tak, bo akurat byłem na działce.
0: To ja, tak, to dokończ,
1: byłem
0: proszę.
1: Na działce. Mam tak, kiedyś już dawno temu udało mi się nabyć taką działkę w Campinosie, w otulinie Campinosu. To nazywa się Piaski Duchowne. Mogę nawet tutaj to powiedzieć. Tam jest no pięknie, no to jest sosnowy las, tam jest dosyć duża ta działka z lasem. Siedzisz na werandzie, coś tam sobie piszesz, patrzysz, a do dudek przychodzi. Chodzi. No, tak jakoś nawet taki ptak.
2: Dzień dobry, panie Ryszardzie.
1: Nie, nic nie mówił.
2: Przyjechał pan do nas?
1: Nic nie mówił, poszedł dalej. Albo sobie tam siedzisz, a tutaj na pniu drzewa wiewiórka do ciebie zagląda. No
0: ale,
1: i także...
0: jest powód tego, dlaczego cię zapytałem o to, czy przybywałeś gdzieś
1: powód
0: w
1: lasach. Powód jest taki, że chcesz się dowiedzieć, gdzie kupiłem borówki amerykańskie dobre.
0: Nie, to się, mi się podoba borówki amerykańskie polskie. Ostatnio taką reklamę widziałem. Borówki amerykańskie polskie. No bo tak, to jest rasa. No, bo to jest rasa. Borówka amerykańska.
1: Odmiana, nie
0: ale tak. Znaczy rasa tego, odmiana, rasa. Proszę pana, nie jestem botanikiem. Czy tam. Pytanie wiąże się z tym, czy wiesz, że na Mazowszu grasuje puma? Kot. Duży.
1: No być może, być może. Ale
0: w okolicach Ciechanowa.
1: No nie, no to akurat Ciechanów jest zupełnie w innym miejscu niż
0: Puszcza. No ale ten kot może się przedrzeć. I to jest bardzo groźny kot.
1: No tak, ale to akurat, no muszę przyznać, że ja tylko widziałem dudka, tak jak wspomniałem. A ten
0: i nie był to kot.
1: Nie był w ogóle groźny, no, ten dudek. No. Także, no być może, no ta puma gdzieś grasuje, to no, trzeba uważać. No.

0: tylko nie wiem, czy to
1: widziałeś. W ten sposób, bo tak zastanawiam, dlaczego nie wolno.
0: Nie, ale, nie można. To jest jednak dzikie zwierzę.
1: No. Oczywiście, ze zwierzętami należy jakoś tam zachowywać
0: ja pamiętam,
1: stosunek taki odległościowy.
0: Że jak byłem w Afryce, bo to była taki wyjazd bardziej nie, że tam komercyjny, tylko rzeczywiście taka eksploracja i pamiętam, że wtedy uważałem na koty, które się nazywają cheetah. One sobie siedzą na przykład na gałęziach drzew i nie wolno im wtedy spojrzeć w oczy. Także trzeba cicho chodzić, spokojnie, nie uciekać. No tak samo pewno przy tej
1: pumie. A to duże takie?
0: Cheetah jest dosyć duże, tak jak puma, wielki kot, duży.
1: Cheetah. Ja wiesz, że nigdy nie słyszałem o takim cheetah. Nic mi nie mówiłeś, znamy się tyle czasu. Zamiast mi powiedzieć,
0: zostawiłem,
1: że są takie koty cheetah, są. Proszę Państwa, zbliżamy się oczywiście do końca.
0: Jak to?
1: No tak.
0: Mimo kłopotów technicznych.
1: No niestety, no troszeczkę nam jest przykro, że Państwo nie mogli nas oglądać, ale tutaj dzięki panu Igorowi Toporowskiemu mogli nas Państwo posłuchać. Nie zgadza się pan z nami? Zgadza się. Bo nie, zgadza się, to dobrze.
0: Dwa kciuki aż były.
1: Także, no więc, proszę państwa, to jest tak, no, widzimy się, jeżeli ktoś się wybierze, oczywiście w Ergo Arenie.
0: 15 sierpnia.
1: Prosta droga do Boga. Zachęcamy do oglądania naszych rolek, bo tak sobie pomyślałem, że te nasze rolki, to chyba, no jesteśmy chyba, bo udało nam się zrobić sporą rozpoznawalność tymi rolkami. Tak?
0: To
1: nawet
0: prawda.
1: Jak byłem na działce,
0: to tam taki
1: sąsiad jeden przyszedł, to mówi, to ja pana oglądam. Przyszła tam z rodziny taka tam siostra cioteczna mojej żony. Ja wiesz, że ja cię oglądam też, no. Więc to mnie trochę...
0: Sąsiad jak sąsiad, ale ten Dudek to myśli, że bez powodu przyszedł.
1: No właśnie, Dudek też chciał chyba autograf, ale jakoś może był nieśmiały. No ale w każdym razie to jest tak, że zachęcamy do oglądania naszych rolek. Właśnie zaraz nagramy rolkę, kradniemy, nie gadamy.
0: Tak
1: to,
0: jest.
1: Co dzisiaj też próbowaliśmy.
0: Nagramy,
1: wpuścimy ją do internetu. Niestety muszę przyznać, że tam chyba nam troszeczkę te zasięgi... Tyną. Takie mam ostatnio wrażenie, bo na przykład jak wrzucę na TikToka, to jest pytanie, czy to pierwszy film? A ja tam już wrzuciłem ich, nie wiem, no parę dziesiąt na pewno, o ile nie więcej, ale nie więcej niż parę
0: no
1: dziesiąt.
0: No cóż, więc... ja myślę, że cenzura coraz bardziej będzie wkraczała
1: w nasze życie. No niestety tak to jest,
0: życie,
1: ale, także... ale też no, ale... ktoś nas tam ogląda mimo wszystko.
0: Dopóki możemy.
1: Polecamy się. Kończymy naszą audycję, czyli Kabaret Otto, Andrzej
0: czyli
1: Tomanek.
0: Ryszard Makowski
1: i
0: oraz obecny Tupaczewski, duchem z nami. Wiesław
1: Tupaczewski też z Państwem tutaj na pewno by pożegnał, jakby był, a to jest, pożegnamy się za niego. No i na koniec piosenkę Dobre Słowa.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. W Łodzi w Dęblinie powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Przekrętna powodzi, do kogo trafiła pomoc? Prawa ręka premiera Donalda Tuska rezygnuje ze stanowiska.
1: Wiadomości wnet.
0: W wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi podpisano kluczowe umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Polsce powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Zakłady w Łodzi i w Dęblinie podwoją zatrudnienie, to będzie skok technologiczny, mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też dwukrotny wzrost zatrudnienia. I tak powinna wyglądać dobra umowa, bo nie sztuką jest po prostu kupić. Sztuką jest kupić mądrze. Sztuką jest kupić w taki sposób, żeby za tym szła technologia, żeby za tym szły miejsca pracy, żeby ten zakup był kompletny.
0: Dwa lata temu Polska kupiła 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian. Pierwsze maszyny przylecą do Polski w 2028 roku. Za Apache Polska zapłaci 40 miliardów złotych. To największy kontrakt w historii naszego kraju. Wypalimy żelazem, tak premier Donald Tusk odniósł się do wczorajszych informacji wirtualnej Polski. 4,5 miliona złotych pomocy popowodziowej miało trafić do trzech osób powiązanych z lokalną działaczką KO. Sęk w tym, że żadna z nich najprawdopodobniej nie została dotknięta powodzią.
3: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Tylko tych indywidualnych zasiłków dla ludzi poszkodowanych powodzią wydano 62 tysiące. A ja uparłem się jeszcze podczas powodzi, żeby preferować przede wszystkim tempo dostarczenia tej pierwszej pomocy, wtedy kiedy jeszcze woda stoi w piwnicach, domy są zalane.
0: Donald Tusk zredefiniował pojęcie wału przeciwpowodziowego, powiedział poseł PiSu Andrzej Śliwka przed rozpoczęciem interwencji poselskiej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
4: Donald Tusk zredefiniował i Koalicja Obywatelska zredefiniowała pojęcie wałów powodziowych. Wszyscy kojarzą wały powodziowe jako te, które mają zatrzymywać powódź. Dzisiaj wały powodziowe Koalicji Obywatelskiej to jest po prostu nażarcie się kasą, można ich nazwać hienami powodziowymi, bo tak naprawdę ci ludzie zrobili wszystko, żeby nie pomagać Polakom, którzy potrzebowali tej pomocy, tylko żeby napchać się kasą.
0: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego po powodzi rozdzielała przedsiębiorcom rządowe pożyczki na usuwanie szkód. Wiceprezesem tej agencji jest Anna Konieczyńska, polityk Koalicji Obywatelskiej. 4,5 miliona złotych wsparcia popowodziowego trafiło do firmy jej męża, firmy jej sąsiada oraz spółki właściciela lokalnej telewizji. Konieczyńska została zawieszona w prawach członka partii. Maciej Berek przestaje być ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, ogłosił premier Donald Tusk. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ustaliliśmy z ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań, powiedział premier przed posiedzeniem rządu. Maciej Berek nazywany był w mediach prawą ręką Donalda Tuska.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Wtorkowy dzień dobry. Na początek Marc Almond z albumu Enchanté. Jedna z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit Festival pod niebem miasta Łodzi. 12-calowa maxi singlowa wersja odrzuconego kochanka.

wielki Mark Almond. Jedna z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Sound Elite Festival w mieście Łodzi. Październikową porą obok wielkiego wokalisty grupy The Stranglers, Hugh Cornwella. Panie i panowie, wakacyjne granie w muzycznym studiu 37. To miał być wielki powrót w roku pańskim 2011, kiedy Limal i reszta formacji Kedża Gugu stwierdzili, spróbujmy.

Christopher Hamill, czyli Nimal. Nick Beck z gitarą basową, jeden z najniezwyklejszych basistów świata. Stevie Askew, Stuart Needle i Jazz Stroud. Death Defying Headlines, nagranie, które miało sprawić, że grupa Kedża Gugu miała wrócić na szczyty list przeboju w roku pańskim 2011. Niestety tak się nie stało, a ja bardziej niż lubię to nagranie. Szczególnie, że wciąż mamy wakacje. Coś z trzeszczącej płyty. Fiction Factory. Feels Like Heaven.

Kevin Patterson. I Eddie Jordan, który wymyślił ten akord na klawisze. Feels Like Heaven, Fiction Factory. A teraz trochę miłośnie. Od soboty staram się rozprowadzać to nagranie i przypominać formację Magnum. Start Talking Love z Wings of Heaven, tak się nazywa ten album.

Start Talking Love, formacja Magnum, a teraz wchodzimy niebezpiecznie w strefę piosenek o miłości. Formacja Def Leppard, o której będzie głośno na antenie Radia Wnet z jednego zasadniczego powodu. W tym roku grupa świętuje 50-lecie istnienia. I w cieniach jaskini za tydzień opowieść o płycie Hysteria.

Joe Elliott, Rick Savage, Phil Cullen, Steve Clark i oczywiście Ricky Allen przy zestawie perkusyjnym, ten jednoręczny perkusista. Jedna z najważniejszych płyt, jeśli chodzi o muzykę glam metalową, hard rockową, trochę metalizującą. Płyta o tytule Hysteria, panie i panowie. Będziemy do tej płyty powracać, bowiem w tym roku świętujemy 50. formacji Def Leppard. No to teraz trochę kameralnie, symfonicznie, niczym pani kompozytor Konstancja Kochanic, ale to formacja Def Leppard. I wersja Too Late for Love z Drastic Symphonies. Płyta, o której trochę mówiłem w Cieniach w jaskini w roku pańskim 2023. Przy okazji kameralności formacji Alphaville z berlińskimi filharmonikami.

Orkiestrowa wersja przeboju Too Late for Love, The Flappard. Igor Toporowski przy konsoletach w Warszawie w studiu 37 wakacyjnym sierpniowym, bardziej niż upalnym. Tomasz Wybranowski, wakacyjne granie minimum słów, maksimum treści. Minimum słów, maksimum muzycznej treści, The Flappard, 50. Istnienia formacji w tym roku i jeszcze jeden hicior z tej samej płyty, Plastic Symphonies, Have You Ever Needed Someone?

Have you ever needed someone so bad? Czy kiedykolwiek potrzebowałeś kogoś tak bardzo? Def Leppard z tej niezwykłej płyty Drastic Symphony z tym rok pański 1976, kiedy grupa powstała. Joe Elliott i Rick Savage i Ricky Allen. Panie i panowie, a teraz coś z serca Szmaragdowej Wyspy. Formacja Kneecap, czyli Rzepka, Cocaine Hill, a gościnnie Reddy Pete.

Cocaine Hill, gościnnie Ruddy Pitt z formacji Lonku, no oczywiście formacja Niqab, gdzie w roli głównej Mo Karam, czyli Liam O'Hani, a także on Mowgli Bab, czyli Nisha O'Carlan i DJ Pro V, czyli DJ O'Donagh T. Formacja Niqab, którą się zachwycam, młodzi republikanie z Belfastu, hip-hopowcy. No i cóż, dużymi krokami zbliżają się wrześniową porą te dwa wieczory w Cieniach w Jaskini właśnie z albumem Finin, o którym będę opowiadał pani i panowie, a w roli głównej właśnie Mo Cara, ten republikanin. Kim jest ten gość? Zadają mi pytanie słuchaczki i słuchacze od czasu do czasu. Ja mówię, że to mały, bezczelny, irlandzki cwaniak z Belfastu, trochę miks rewolucjonisty Jamesa O'Connelliego i muzyków w formacji Clannad. Jeszcze jedno nagranie, Irish Goodbye, gościnnie Kai Tempest. Cały czas płyta Finian, formacja Niqab.

Irish Goodbye, formacja Kneecap, wrześniową porą, a może jeszcze pod koniec sierpnia. Te dwa, minimum dwa spotkania z płytą Finnan, co znaczy Finnan? Irlandzki patriota, irlandzki nacjonalista. Panie i panowie, ma płytę bardziej niż znacząca, która ukazała się niespełna kilka tygodni temu. Natomiast skoro jesteśmy przy Szmaragdowej Wyspie, pięknej Irlandii, gdzie dzisiaj bardziej niż parno, bardziej niż duszno, bardziej niż świetliście i chmury, jakby mało, to niech zabrzmi grupa U2. To oczywiście trzeci srebrny dysk z tego zestawu, The Alternative Acting Baby. Until the End of the World.

Tak mogła brzmieć płyta Achtung Baby grupy U2. Kindergarten, the alternative Achtung Baby. Until the end of the world. Jutro panie i panowie, na życzenie słuchaczek i słuchaczy. Cienie w jaskini i pożegnanie Glena Hansarda. Z tą atmosferą z katedry świętego Patryka.

0: I tak dojechaliśmy do końca dzisiejszego programu Until the End of the World, wielka Patti Smith, która także wspominała wielkiego Glenna Hazarda. Jutro powtórkowo dla Państwa, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, nie spodziewałem się tylu ciepłych komentarzy, tylu maili a propos Glenna Hazarda, że zdecydowałem się, że jutro ten program poszybuje raz jeszcze w programie Cienie w Jaskini. Było to Muzyczne Studio 37. Panie i Panowie, Igor Toporowski zostaje z Państwem za chwilę, godzina 16. Nasz serwis, serwis informacyjny i popołudnie wnet.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka,

Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Prawa ręka premiera Tuska rezygnuje ze stanowiska. Jak idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy? Przekręt na Powodzi, do kogo trafiła pomoc?
1: Wiadomości wnet.
0: Maciej Berek przestaje być ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, ogłosił premier Donald Tusk. Nie będzie również przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ustaliliśmy z ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań, powiedział premier przed posiedzeniem rządu. Maciej Berek nazywany był prawą ręką Donalda Tuska. Gościem poranka Radia Wnet był prezes stowarzyszenia Tak dla CPK i lider stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk. Mówił, że do tej pory zebrano około 30 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
2: Jest emocja społeczna w Warszawie, żeby dokonać jakiejś zmiany, a przynajmniej wstrząśnięcia tym układem władzy w Warszawie. Nawet jak się psim slętem prezydent Trzaskowski ostanie i ostatecznie nie uda się go odwołać, to proszę zobaczyć, że już teraz, jak się zabrał nasz prezydent, nasz włodarz do roboty. No od 10 dni po prostu nic nie robi, tylko chwali się kolejnymi rzeczami, które kończy, które robi w danym momencie, jakiś system oświetlenia ulicznego. Widać, że to już działa mobilizująco, cały ten zryw, a jak dojdzie do referendum, będzie to podwójnie mobilizujące.
0: Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. Wypalimy żelazem, tak premier Donald Tusk odniósł się do wczorajszych informacji Wirtualnej Polski. 4,5 miliona złotych pomocy popowodziowej miało trafić do trzech osób powiązanych z lokalną działaczką KO. Sęk w tym, że żadna z nich najprawdopodobniej nie została dotknięta powodzią.
3: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Tylko tych indywidualnych zasiłków dla ludzi poszkodowanych powodzią wydano 62 tysiące. A ja uparłem się jeszcze podczas powodzi, żeby preferować przede wszystkim tempo dostarczenia tej pierwszej pomocy, wtedy kiedy jeszcze woda stoi w piwnicach, domy są zalane.
0: Donald Tusk zredefiniował pojęcie wału przeciwpowodziowego, powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka przed rozpoczęciem interwencji poselskiej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
4: Donald Tusk zredefiniował i Koalicja Obywatelska zredefiniowała pojęcie wałów powodziowych. Wszyscy kojarzą wały powodziowe jako te, które mają zatrzymywać powódź. Dzisiaj wały powodziowe Koalicji Obywatelskiej to jest po prostu nażarcie się kasą, można ich nazwać hienami powodziowymi, bo tak naprawdę ci ludzie zrobili wszystko, żeby nie pomagać Polakom, którzy potrzebowali tej pomocy, tylko żeby napchać się kasą.
0: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego po powodzi rozdzielała przedsiębiorcom rządowe pożyczki na usuwanie szkód. Wiceprezesem tej agencji jest Anna Konieczyńska, polityk Koalicji Obywatelskiej. 4,5 miliona złotych wsparcia popowodziowego trafiło do firmy jej męża, firmy jej sąsiada oraz spółki właściciela lokalnej telewizji. Konieczyńska została zawieszona w prawach członka partii. Co najmniej 164 osoby zginęły na skutek trzęsienia ziemi, które nawiedziło Kolumbię. Ponad 550 jest rannych. Trzęsienie miało magnitudę 7,4. Jego epicentrum wystąpiło w okolicach miasta San José del Palmar, około 400 kilometrów na zachód od Bogoty. Ponad 1500 budynków zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych. Na skutek dwóch trzęsień ziemi, które nawiedziły w czerwcu Wenezuelę, zginęło 6301 osób, poinformowały władze w Caracas. Miały magnitudę 7,2 oraz 7,5.
5: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pochmurno i do 22 stopni, w Krakowie do 25, we Wrocławiu do 24, a w Białymstoku do 21.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, a moim rozmówcą jest dzisiaj pan Piotr Wojciechowski. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze i wszystkim tym, którzy nas słuchają.
1: Rozmawiamy o sprawie, no przyznam, trochę nietypowej, bo będziemy podczas tej naszej rozmowy w jakiś sposób troszkę, tak bym to nazwał, atakować kancelarię prezydenta czy samego prezydenta, no niejako z prawej strony. Bo będziemy, to jest taka moja licencja poetyka, jak pan to będzie widział, jak pan to widzi inaczej, to pan to sprostuje. Panie Piotrze, a rozmawiamy o sprawie zabójstwa księdza Franciszka Blachnickiego i petycji, którą skierował pan, a ja między innymi jako dziennikarz ją podpisałem, także podczas tej rozmowy jestem w jakimś sensie, w takiej nietypowej sytuacji, bo jestem takim dziennikarzem trochę zaangażowanym w tę sprawę. Petycji,
2: Nie ma dziennikarstwa niezaangażowanego współcześnie.
1: No nie ma. Ale tak dla początku chciałem to zaznaczyć. Petycji, w której wezwał pan, czy wezwaliśmy prezydenta, żeby podjął działania zmierzające do intensyfikowania śledztwa w sprawie zabójstwa.
2: Tak, prowadzonego przez katowicki pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, a prowadzone dokładnie przez pana prokuratora Michała Skwary, który od 3 lat po prostu stanęło w miejscu, jeżeli nie jest gorzej. I także w kwietniu taka petycja została sformułowana, przesłana zgodnie z procedurami do kancelarii prezydenta z prośbą o właśnie podjęcie interwencji, działań wynikających z jego pozycji politycznej i prawnej. No i cóż, i po 4 miesiącach okazuje się, że kancelaria uznaje to pismo jako, można powiedzieć, nie poddające się ustawie o petycjach. Przekazano je do rozpoznania do Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Zwróciliśmy się 2 miesiące temu do pana ministra Boguckiego o ponowne rozpatrzenie sprawy i potraktowanie tego wystąpienia jako wezwanie do usunięcia skutków naruszenia prawa. I skończyło się to po prostu skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jest to o tyle, powiedział, smutne, że prawdopodobnie ci sami urzędnicy kancelarii pana prezydenta, którzy w ten sposób tą sprawę petycji dotyczącą zamordowania księdza Franciszka Blachnickiego, śledztwa w tej sprawie, potraktowali rok wcześniej w podobny, nie taki sam, ale w podobny sposób potraktowali petycję, nie wiem czy pan redaktor sobie przypomina, w sprawie odebrania Jolancie Lange Welgon Tarczyk, tajny współpracowniczce SB o pseudonimie Panna, która to była zamieszana w zamordowanie księdza Franciszka Blachnickiego jako bardzo ważna aktywo operacyjne, wówczas funkcjonujące w Carlsbergu, oznaczenia państwowego. I wtedy najprawdopodobniej ci sami urzędnicy tą petycję potraktowali jako apel części społeczeństwa, by takowoż odznaczenie jej odebrać. Ale wbrew prawu, wbrew ustawie o petycjach, które o określonym trybie, zasadach, terminach mówi o rozpoznaniu, o publikowaniu na stronie internetowej kancelarii prezydenta i tak dalej, i tak dalej. No mam wrażenie niestety tutaj, że ten opór wobec sprawy księdza Franciszka Blachnickiego ma jakąś wspólny mianownik i zachował ciągłość w stosunku do aparatu urzędniczego prezydenta Andrzeja Dudy i obecnie urzędującego prezydenta Karola Nawrockiego. I to jest bardzo smutne, bo widać, że tutaj nie dokonano żadnych zmian. A przecież, panie redaktorze, pan zwracał na to uwagę już wcześniej publicznie, przecież i na antenie Radia Wnet, i na stronie internetowej w własnych artykułach, że przecież pan prezydent, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, osobiście był zaangażowany w sprawie śledztwa dotyczące zamordowania księdza Franciszka Blachnickiego i wiele rzeczy w tej sprawie pomagał jako prezes, aczkolwiek trzeba tutaj przyznać, że pion śledczy jest całkowicie zautonomizowany w stosunku do prezesa w Instytucie Pamięci Narodowej i żyje własnym życiem, ma własną hierarchię urzędniczą i szefem głównego prokuratora pionu śledczego IPN jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
1: Tak, no to była taka głośna konferencja, jeśli mówimy o tym zaangażowaniu Karola Nawrockiego jako prezesa IPN-u. Konferencja, w której wystąpił obok prokuratora generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pozowskiego. Tak?
2: No właśnie, i to jest jakby, bo pan powiedział, że to jest tam atakowanie, czy na wcześniej, panie redaktorze, czy tam jakieś krytykowanie. Nie, z mojej strony to jest po prostu dochodzenie przysługujących nam, mnie, praw do rozpoznania petycji zgodnie z obowiązującym prawem, tak? I taką instancją, która to rozstrzyga ostatecznie, jest oczywiście sąd administracyjny. Natomiast, no, rzeczywiście, ja i pewnie pan też, jesteśmy jakieś w konfuzji, prawda? Że
1: no ja jestem w konfuzji,
2: o sprawę księdza Franciszka Blachnickiego trzeba się bić z urzędnikami prezydenta, który jako prezes IPN-u o tą sprawę też ramię w ramię się bił.
1: To może tak, to może przypomnijmy, no, co powiedziała kancelaria w odpowiedzi na tą petycję, że petycja nie jest petycją, bo prezydent nie ma żadnych kompetencji, żeby nadzorować postępowanie karne. No, jako człowiek, który jakoś zawodowo, jako dziennikarz zajmuje się prokuraturą, to oczywiście mogę powiedzieć, że w takim bezpośrednim sensie, no to oczywiście jest to prawda, tak, no bo prezydent nie jest ujęty w kontekście postępowania karnego i tak dalej. To jest prawda. Natomiast tenże kodeks postępowania karnego każdemu obywatelowi daje uprawnienia o wnoszeniu dostępu do akt. Oczywiście, że co do zasady, to w praktyce, jeśli to szary człowiek z ulicy o coś takiego wnosi, no to spotka się z sytuacją odmowną. Czy nawet ja jako dziennikarz wielokrotnie wnosiłem o dostęp do akt w trybie kodeksu postępowania karnego i mi tego dostępu odmawiano. Prokurator prowadzący
2: prezydent nie musi przecież aż tak głęboko nurkować w sprawę śledztwa, bo chcę panu przypomnieć jedno, że nawet kiedy pan doktor Karol Nawrocki był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, to zanurkować w to śledztwo też nie mógł. Mimo że formalnie był szefem Instytutu Pamięci Narodowej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, bo ta sytuacja w Instytucie Pamięci Narodowej, ten dualizm wyklucza takie rzeczy, ale z drugiej strony teraz, kiedy jest urzędującym prezydentem, ma pewne uprawnienia konstytucyjne, może poprzez te ogólne umocowanie w Konstytucji jakby wesprzeć, tak, czy też jakby pilnować spraw publicznych, to z całym szacunkiem, ale to jest najważniejsze śledztwo prowadzone obecnie w Polsce dotyczące zbrodniczej działalności Służb Bezpieczeństwa i tych szwadronów śmierci, które w ramach SB funkcjonowały i które bezkarnie potem rozpłynęły się w rzeczywistości III RP. To jest najważniejsze śledztwo, jedyne takie, które jest teraz prowadzone w ten sposób. Tak? Prezydent ma narzędzia polityczne, prawne i inne do tego, żeby tę sprawę pchnąć i zdynamizować. Jest to kompromitacja, że od 3 lat te śledztwo po tym przełomie, o którym pan redaktor teraz powiedział, tak, czyli jakby konferencji prasowej w marcu 2023 roku, która obwieściła o tym, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany przez podanie trucizny, poza wszelką wątpliwości, nic się nie dzieje. Nic, literalnie się nic nie dzieje. Nikomu nie postawiono zarzutów, nie ma aktu oskarżenia, nie ma kręgu podejrzeń, nic się nie dzieje. To jest po prostu kompromitacja. I prezydent ma zobowiązanie też moralne, nie tylko polityczne, ale też moralne do tego, żeby tą sprawą się zająć i wziąć, że tak powiem, pod szkło powiększające w swojej kancelarii, swojej działalności tą sprawę. Niestety urzędnicy, którzy prawdopodobnie i w zeszłym roku pod rządami prezydenta Andrzeja Dudy wzięli na tapetę tą poprzednią petycję dotyczącą odebrania odznaczenia Jolancie Langewel-Wolgondarczyk, ci sami rozpatrywali tęże petycję. I jest jakiś opór i niechęć dotyczące księdza Franciszka Blachnickiego, przynajmniej w części kancelarii prezydenta RP. I smuć mnie jedno tylko, że przez 2 miesiące pan minister Boguski nie zechciał się pochylić nad korespondencją i na nią odpowiedzieć.
1: Ja miałem na myśli to, że kiedy mówiłem o tym, że każdy obywatel formalnie może wnioskować o dostęp do akt, miałem na myśli to, że prokurator, prezydent nie jest jednak takim przeciętnym obywatelem, szczególnie prezydent, który był wręcz właśnie zaangażowany w tę sprawę jako prezes IPN-u. I z tego punktu widzenia, z punktu widzenia tego formalnego uprawnienia prezydenta, żeby jednak zwrócić się o dostęp do akt, to ta odpowiedź na petycję jest po prostu nonsensowna.
2: Bo, absolutnie.
1: Bo co prawda, to prawda, że to w gestii prokuratora skwary, przynajmniej formalnie, leży rozpatrzenie takiego wniosku i on może odmówić bez podania żadnych przyczyn tak naprawdę. To wszystko prawda, ale pewna formalna ścieżka jest. Prezydent ma jednak wielki mandat taki społeczny od narodu. No i mówienie przez kancelarię prezydenta, że tu nic nie można zrobić, a wy, autorzy petycji, puknijcie się w głowę, no bo taki jest w gruncie rzeczy wydźwięk, moim zdaniem, tej odpowiedzi. Oczywiście nie jest co do sformułowań, ale ja to tak odczytuję. No dla mnie jest to po prostu dosyć, może nawet nie szokujące, bo ja jestem w stanie domyślić, że to jest taka po prostu zwykła rutyna urzędnicza. Bo można na to spojrzeć tak, że to są jacyś, że być może tam przy tym majstrują, przy tej odpowiedzi ludzie, którzy może chcą, żeby tak było, jak sugerują, a może to jest po prostu zwykłe takie napisanie.
2: No ale wie pan, panie redaktorze, no ja jednak widzę tu większy problem, bo nie tak samo, ale podobnie już się powtórzę, petycję w sprawie odebrania TV Panna odznaczenia państwowego w zeszłym roku podobnie potraktowano, czyli jako apel potraktowano ogółu obywateli. I tutaj trzeba powiedzieć, że już ówczesny kandydat na urząd prezydenta, a jednocześnie prezes, pan dr Karol Nawrocki zrobił wszystko, żeby do prezydenta Dudy dotarło wniosek formalny Instytutu Pamięci Narodowej popierający naszą petycję, by to odznaczenie odebrano i skutek był pozytywny. Natomiast opór materii w samej kancelarii na poziomie średniego szczebla tego managementu, no był wyraźny, prawda? Zlekceważono jednak prawo, tylko nacisk publiczny, proszę sobie przypomnieć, nacisk publiczny, iluś tam dziennikarzy, którzy się dopytywali bezpośrednio, nawet w wywiadach radiowych, telewizyjnych, czy kanałowych, takich YouTube'owych prezydenta Dudy, doprowadził do sukcesu. Ale ktoś mu to suflował. Negatywne spojrzenie na tą sprawę, tak? Nie potraktowanie tej sprawy zgodnie z prawem. Bo proszę sobie, panie redaktorze, wejść na zakładkę petycję na stronę prezydent.pl, tak? Na oficjalną witrynę Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. No przecież codziennie czy co tydzień pojawiają się treści nowych petycji, które wpływają w znacznych ilościach do kancelarii, tak? Tamte petycje po 3 miesiącach najdłużej są odpowiedzi, one są zawieszane na tejże stronie, czyli jakby tu wszystko idzie zgodnie z prawem, zgodnie z procedurą wyznaczoną przez ustawodawcę i tak dalej. A w tym wypadku mamy końcówkę prezydentury Dudy, i jest hamulec zaciągnięty ręczny. Mamy teraz pierwszy rok urzędowania pana doktora Karola Nawrockiego i też jest w tej sprawie hamulec zaciągnięty ręczny. No jest coś niedobrego się dzieje tam po prostu, jeżeli chodzi o to środowisko, które ewidentnie, wyraźnie jest część urzędników niechętnie nastawionych do w ogóle kwestii tego problemu, jakim jest okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, jak i ludzi z nim związanych, w negatywnym znaczeniu, związanych z aparatem represji państwa komunistycznego, którzy w nim mieli bezpośredni bądź pośredni udział. Pan mówi, panie redaktorze, o konkretnym przepisie KPK, który może umożliwia wgląd do śledztwa, zapoznania się głowy państwa i tak dalej. Ja się zgadzam, ale prezydent ma jeszcze mocniejsze, można powiedzieć, instrumenty. No przecież upublicznienia tej sprawy, prawda? znaczy jakby niedopuszczenia do zapomnienia o tej sprawie.
1: Tak, tak, no to
2: w przestrzeni publicznej, prawda? To jest moim zdaniem najmocniejszy instrument prawno-instytucjonalno-moralny, jaki prezydent dr Karol Nawrocki posiada. I on ma też zobowiązanie moralne wobec tej sprawy, że nie można jej odpuścić. A naprawdę mamy po prostu nie chcę, żeby tak było, ale boję się, że mamy po prostu powtórkę z rozrywki z pierwszym śledztwem, które zostało sfuszerowane, czy też pozamiatane pod dywan przez prawny prokurator KOI w latach 2006-2007.
1: No tutaj ja też przyznam, że jestem rozczarowany, bo o ile petycja, no to pewnie poszła tak właśnie bezpośrednio do urzędników, bo tak to przecież się odbywa, no to ta kolejna korespondencja była już nie adresowana do szefa kancelarii Zbigniewa Boguckiego i w tych okolicznościach sprawy, no nie wyobrażam sobie, żeby on się z tym osobiście nie zapoznał.
2: Pan minister Bogucki o tej sprawie wie.
1: W tym kontekście, ja panie Piotrze, to
2: parę miesięcy temu rozmawiałem. Wtedy jest tak, że najwyższe czynniki o tym.
1: W tym kontekście.
2: Jest kwestia priorytetów, tak?
1: W tym kontekście to, że sprawa jednak ląduje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym jako skarga na bezczynność, no jest to dla mnie jednak, ja dlatego tak rozpocząłem naszą rozmowę, że to jest taka nasza krytyka z prawej strony, czy atak, no bo to.
2: Ale pan prezydent podczas swojego wystąpienia w rocznicę wyborów nawoływał, apelował, tak, krytykujcie to. Oczywiście to była krytyka konstruktywna. Nie jestem inny, jestem równy razem z innymi instytucjami. Tak należy takie rzeczy mówić, że tak powiem, idąc tym śladem, korzystając z tego przysługujących uprawnień prawnych, obywatel poszedł do sądu, no i tyle, i zobaczymy, co będzie. No. Ja natomiast, znaczy tak, to jest żenujące, panie redaktorze, że sąd administracyjny, czy też ta sprawa, która tam zawiśnie za parę miesięcy, ma wymusić tego typu działania w takiej sprawie. W takiej sprawie.
1: Bo tu jest jeszcze kwestia taka, że najgorsze jest to, że ta petycja została potraktowana jako niepetycja, tak? Bo jeszcze gdyby ta petycja została zamieszczona na stronie jako petycja, tak?
2: Finalnie prezydent by po prostu, załóżmy, żeby
1: w tym trybie w KPK, o którym ja wspomniałem, spotkałby się z reakcją odmowną na wgląd do akt i po prostu coś by popróbował działać.
2: Prawda jest taka, że tak jak mówię, ci sami urzędnicy właśnie zastosowali ten sam myk w takim celu, żeby te petycje po prostu obie, czyli zeszłoroczne dotyczące odebrania Jolancie Langwel-Gontarczyk oznaczenia państwowego, a tutaj rozpatrzenia kwestii tych niepokojących dotyczące śledztwa prowadzonego przez katowicki IPN, żeby nie ukazał się w infosferze, w przestrzeni publicznej, czyli na oficjalnych stronach kancelarii prezydenta. Takie mam podejrzenia po prostu, że ten myk jakby to powoduje, prawda? Aha. Bo wejście w ścieżkę jakby tą ustawową, czyli ustawę o petycjach, zobowiązuje do niezwłocznego opublikowania treści petycji i nawet krótkiej odpowiedzi, no bo przecież to, co jakby to, o czym pan mówi, że to nie jest petycja, to nie podlega petycji, to można dokładnie było zrobić w następnym kroku, tak? Odpowiedzieć, że nie rozpatrzymy, ponieważ nie uznajemy, że to jest mieścić nam, w ramach możliwości tego organu, na przykład, prawda? Państwowego, nie? Ale tak, tak mi się wydaje, że tam jest po prostu jakiś krąg urzędników, którzy pilnują po prostu interesów, de facto interesów sprzyjających takim ludziom jak Jolanta Lange czy pułkownik Aleksander Makowski, tak, który ukierunkował ją jako agenturę SB tuż przed śmiercią.
1: No właśnie, skoro jeszcze o pani Lange mowa, to gwoli takiego kronikarskiego obowiązku, to jednak wspomnę, że jednak coś nowego w śledztwie się stało, bo ona mówi o tym na podstawie depeszy PAP-u, ona została przesłuchana. Tu tak. Cytuję depeszę PAP.
2: Wiktoria, prawda? Po 3 latach unikamy wyjazdu
1: cytuję
2: do Nowej Zelandii, potem do Alicante, najprawdopodobniej w Hiszpanii. I po 3 latach
1: cytuję tutaj tak.
2: Wnosimy sztandar zwycięstwa. Tak, udało nam się ją przesunąć.
1: Lid tej depeszy brzmi tak. Jolanta L., która dawniej nosiła nazwisko Gontarczyk i według Instytutu Pamięci Narodowej w latach 80. w RFM wraz z mężem brała udział w inwigilacji księdza Franciszka Blachnickiego, zeznawała w środę w katowickim IPN jako świadek w śledztwie, w którym badane są okoliczności śmierci tego duchownego. No tak.
2: Brawo. Po 3 latach, znaczy jakby no kluczowy świadek łamany przez uczestnik tego mordu został przesłuchany. No brawo. Znaczy to tylko świadczy, że mamy państwo z dykty i blachy falskie.
1: No i to też, ja oczywiście, tak mówiąc po prokuratorsku, nie znając akt sprawy, ja oczywiście, i też jako dziennikarz i kierowca jakąś ostrożnością procesową, ja oczywiście nie mogę niczego przesądzać co do winy, znaczy charakteru, tak, winy pani Jolanty Lange.
2: No ale panie doktorze, ale nie bądźmy, ale nie, my możemy ale, o tym
1: ale
2: rozmawiać.
1: Sekundkę, innym... panie proszę, chcę powiedzieć jedno.
2: Tak, tak.
1: No. Natomiast no, jako właśnie dziennikarz, który powiedzmy trochę kojarzy te meandry działania prokuratury, no wiem, że co do zasady unika się przesłuchiwania w charakterze świadka osób, którym chce się postawić zarzuty. Więc jakbym miał przewidywać, bawić się tu w proroka, to powiedziałbym, że z tego przesłuchania w charakterze świadka wynika to, że prawdopodobnie prokurator Skwara nigdy nie postawi zarzutów Jolancie Lange.
2: A komuś powstawi?
1: Nie
2: komuś
1: wiem,
2: postawi?
1: Pytanie...
2: Komuś postawiono zarzut? No właśnie na tym problem polega, tak, że po przełomie, tak, 3 lata, które teraz upływają ponad, nie ma żadnej osoby podejrzanej, oskarżonej, nie ma sprawców. Szwadrony śmierci SB nadal są bezkarne.
1: No i tu jako
2: nadal
1: puentę.
2: Są bezkarne, tak? I chcę przypomnieć tylko panu i tym, co nas słuchają, to nie jest tak, że IPN sam z siebie podjął te śledztwo. IPN w kwietniu 2020 roku podjął to pod wpływem gigantycznego, że tak powiem, gigantycznej aktywności ośrodowisk publicystyczno-dziennikarsko-parlamentarnych, które wymusiły na Andrzeju Pozorskim, prokuratorze, który szefuje pionowi śledczemu IPN-u, podjęcie na nowo tego śledztwa. To nie jest tak, że IPN sam z siebie doszedł do wniosku, że pani prokurator Koi kilkanaście lat wcześniej sfuczerowała to śledztwo i trzeba ratować nie tylko honor, ale trzeba szukać sprawców tego mordu politycznego, tak? I jesteśmy cały czas w tej samej logice. Do marca 2023 roku też ten napór, ta aktywność, ta presja musiała być widzialna i musiała po prostu być aktywna po to, żeby to śledztwo się toczyło i te skutki pozytywne postaci tego przełomu, jakim było przeprowadzenie ekshumacji, a potem tych bardzo specjalistycznych, dogłębnych, wielomiesięcznych czy wieloletnich nawet badań, próbek z doczesnych szczątków krewnych księdza Franciszka, ogłoszono to, że został otruty, tak? O czym myśmy już wcześniej mówili jako najbardziej prawdopodobnej wersji sposobu zamordowania tego kapłana przez aparat represji państwa komunistycznego. A jeżeli chodzi o Jantę Lange i jej męża, Andrzeja Gontarczyka, pseudonim Jon, bez nich, a oni byli w momencie śmierci, zadania śmierci ostatecznej księdza Franciszka w Karlsbergu, bez nich, bez ich działalności SB byłaby ślepa i głucha. To znaczy, nawet jeżeli to Jolanta Lange bezpośrednio nie podała tej trucizny, tak, to bez jej informacji, jej inwigilacji księdza Franciszka, rozpoznania jego trybu życia, no topografii właśnie... terenu, chorób i tak dalej, byłoby niemożliwe
1: i tu właśnie...
2: przeprowadzenie tego zamachu. Tak?
1: I to właśnie jako puentę naszej rozmowy, to bym chciał przypomnieć pana, nie moją, tylko pana opinię czy pogląd z naszej wcześniejszej rozmowy sprzed paru tygodni czy miesięcy, bo rozmawialiśmy o właśnie rozliczeniach esbeków, mianowicie taki pogląd, że to działalność tych państwa można po prostu potraktować jako działania zorganizowanej grupy przestępczej. I tutaj tak, kodeks karny daje po prostu zaskakujące możliwości jednak kierowania aktu oskarżenia, no bo ja faktycznie jestem w stanie sobie wyobrazić, że być może, tego nie wiem, ale przy materiale dowodowym, którym dysponuje prokurator Skwara, no nie można przypisać nikomu roli, tak, tego bezpośredniego zabójcy. Być może tak jest, ale bez wątpienia działalność tych osób, zgodnie z kodeksem karnym, tak, musi być co najmniej 3 osoby, tak, żeby stworzyć zorganizowaną grupę przestępczą. I ten grupy...
2: No ale tam był cały Wydział 11 i hierarchia w Departamencie Pierwszym i w całym MSW. Jest, jak pan wie, jeden z najdłużej toczących się śledztw, to jest śledztwo właśnie w związku przestępczego na najwyższych stanowiskach kierowniczych MSW. Prowadzony, zdaje się, dobrze pamiętam, w Bydgoszczy w oddziale Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ale żeby jeszcze tą kropkę nad i dać, znaczy tą kropkę nad tymi, to pamiętajmy o służbach współczesnych, tak, i Agencji Wywiadu i tych podejrzeniach, które są uzasadnione, że czy Gondarczyk, Jolanta, czy jej mąż, bardziej Jolanta, jest to aktywo operacji SB, które mogło zostać przejęte na stan najpierw Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, a potem Agencji Wywiadu. To jest ten problem roztoczenia nad nimi parasola, który możliwe, że do tej pory działa. Zresztą prokurator Skwara kilkakrotnie medialnie mówił o tych kłopotach, że tak powiem, z przebiciem muru niektórych instytucji, które niechętne są temu śledztwu. W domyśle moim chodzi oczywiście o Miłobędzką, czyli Agencję Wywiadu, bo to jest pierwsza instytucja, która jest podejrzana o to, że mataczyła przynajmniej w przeszłości. I to jest jeszcze kolejna rafa, która jest do pokonania i tą rafę może pokonać nie kto inny, tylko prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dr Karol Nawrocki, bo ma takie umocowanie konstytucyjne jako głowa państwa.
1: A ta działalność tych ludzi polegała nie na żadnym wywiadzie, ochronie interesów państwa, choćby komunistycznego, tylko po prostu na gnilojeniu polskich patriotów, którzy prowadzili normalną
2: społeczną... Niszczenia aspiracji niepodległościowych, tak. Polaków, czy się działo w interesie Kremla, jasne.
1: To i jest dlatego nie... właśnie na tą działalność jako taką, co do zasady, można patrzeć jako na działalność zorganizowanej grupy przestępczej. I...
2: Pełna zgoda. Pełna zgoda, panie doktorze. Ja się dziwię, że od 36 lat do polskiego, że tak powiem, obiegu prawnego nie wprowadziliśmy tego typu rozwiązań prawnych, jak Czesi to zrobili zaraz po aksamitnej rewolucji w 91 roku, chyba i dobrze pamiętam, czyli uznania za bezprawny system komunistyczny panujący w tych latach oraz zbrodnitości tego systemu i poszczególnych ich organów. Tak? I trzeba było po prostu wylistować wszystkie instytucje aparatu represji państwa komunistycznego i ustawowo uznać je jako zbrodnicze. I wtedy byłoby to, że tak powiem, no łatwiej też ścigać sprawców, jeżeli oni jeszcze żyją.
1: I to mówił pan Piotr Wojciechowski. Bardzo dziękuję, panie Piotrze,
2: za tę rozmowę. Dziękuję, do zbytego.
0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
3: To prawda, drodzy państwo, są 3 dżingielki, a my nawet jesteśmy już na żywo. Na
4: ale nie ma dzisiaj.
3: Jeszcze ich nie ma, ale będą. Jaśmina Nowak, dzień dobry państwu i oczywiście dr Józef Orzeł, współgospodarz naszego programu i zaraz przejdziemy do naszych tematów, a dziś porozmawiamy między innymi o przyszłości polskiej prawicy i o tym, czy to prezydent może być tym numerem jeden, któremu uda się jakoś zagospodarować cały ten bałagan, który powstał z jednej strony po... No, częściowy, można powiedzieć, rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Z drugiej strony mamy Konfederację i to też w trzech różnych odsłonach. Dużo, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o tą naszą politykę. I myślę teraz, jak to zrobić, bo chcieliśmy być jeszcze z państwem na żywo na YouTubie, więc zacznijmy od piosenki, a zaraz przejdziemy do faktycznej rozmowy i będziemy mieli na nią tyle czasu, ile chcemy. Później wrócimy do słonecznego patrona. W takim razie krótki dżingiel, piosenka i zaraz przechodzimy do rozmowy.

0: 8:43 na zegarach, no to w takim razie przechodzimy do naszego tematu. Dr Józef Orzeł, prezes, a także współzałożyciel Klubu Ronina i współgospodarz naszej audycji. Witam ponownie.
1: Dzień dobry, panie
0: Jasmino. I już wprowadziliśmy, panie doktorze, częściowo pierwszy temat, czyli jaka jest strategia Pałacu Prezydenckiego, jeżeli chodzi o samego prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o zagospodarowanie prawicy, o wybory parlamentarne.
1: No to można tę sytuację opisać tak. Z jednej strony mamy chyba 6 już podmiotów po stronie prawicy. PiS bez Morawieckiego, Morawiecki z grupą, partia Bosaka, partia Mentzena. One są na tyle pokłócone, że według mnie, jeśli chodzi o negocjacje, to trzeba też myśleć o nich jako o dwóch oddzielnych, chociaż one będą starały się jednak uzgadniać wszystko ze sobą. Zobaczymy, czy się im uda. Piąty jest Braun, a szósty zaczyna być to środowisko pana prezydenta, które licznie zebrane tam w pierwszą rocznicę siedziało na trybunkach, a po drugie pan prezydent zawiadomił, że ma już 17 rad doradczych. W sumie 700, chciałby się powiedzieć, chłopa, ale to i dziewczynki tam są. 700 to już taki niezły batalion jest. I plus kancelaria, plus Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, plus wielbiciele, to już zaczyna być środowisko, na którym pan prezydent może się oprzeć. Załóżmy, że jest 6 podmiotów, przecież pan prezydent musi usiąść do stołu razem ze wszystkimi, albo przynajmniej jego przedstawiciele. No i tu mamy same kłopoty. Na razie trudno sobie wyobrazić, żeby PiS z Morawieckim uzgadniał strategię i taktykę. Mentzen z Bosakiem pewnie kłopot, Mentzen z Braunem też. Konfederacje obie, Mentzena, Bosaka z Morawieckim, którego tam zdecydowana większość elektoratu nie znosi, ale równocześnie 90% elektoratu Konfederacji jeszcze bardziej nie znosi Tuska, więc jakieś powody, żeby usiąść razem, i to silne, są. To jest z jednej strony. Z drugiej strony pan prezydent po uzgodnieniu z Jarosławem Kaczyńskim, ja o tym mówię od paru miesięcy, że tak powinno być, a tu Jarosław Kaczyński oznajmił chyba wczoraj czy przedwczoraj, że już dawno temu prosił pana prezydenta, żeby zorganizował te negocjacje prawicowe. To jest niezwykle ważny komunikat, bo on mówi coś takiego. Ja, Jarosław Kaczyński, wszechwładny szef PiSu, co prawda bez Morawieckich, ale może tym bardziej, właśnie wiem, że nie jestem w stanie być patronem i liderem prawicy, tak jak było przedtem, i muszę to oddać komuś innemu, bo różnice między mną a na przykład panem Mentzenem są ogromne, które się dały w tej, nie wiem, czy to można nazwać dyspucie czy awanturze, dały o sobie znać między Mentzenem a panem Kaczyńskim. A też ja, Kaczyński, skreśliłem Grzegorza Brauna z listy koalicjantów. No, więc komuś muszę powierzyć organizację tych negocjacji i padło na pana prezydenta, bo nikogo innego nie ma. I wiem, że to jest ogromne, trudne zadanie, bardzo ryzykowne dla prezydenta, no ale ojczyzna wzywa, musi tak być. Na co pan prezydent w swoim przemówieniu pośrednio na to pozytywnie odpowiedział? I to jest bardzo ważna odpowiedź. Aczkolwiek trzeba ją teraz rozszyfrować. Otóż powiedział tak. Właśnie mam te 17 rad, utworzę jeszcze jedną, a w planie to chyba jeszcze z 5 jest. Utworzę jeszcze jedną Narodową Radę Rozwoju, która przygotuje strategię czy fundamenty strategii dla Polski i zaproponuje je jako ramy negocjacji dla tej prawicy stołowej. Mhm. To jest bardzo ciekawy pomysł, bo wydawałoby się, że tak jak Kaczyńskiemu będzie trudno zorganizować, byłoby trudno zorganizować te rozmowy negocjacyjne o koalicję rządową ze wszystkimi graczami na prawicy, to i prezydentowi jest niewygodnie, bo to ani jego kompetencje, ani jeżeli by się to udało, jego sukces. Bo co on może osiągnąć? Gdyby był patronem takich rozmów i to się udało, to by wszystkie laury na jego czoło można by wstawić. Ale gdyby się nie udało, to po pierwsze jego ryzyko i na, no, jakoś się będzie go obciążać winą, ale też nawet gdyby mu się udało, to on z tego tytułu nie może na przykład zostać liderem prawicy. Prezydentowi nie wypada.
0: Nie wypada, no musi być prezydentem wszystkich Polaków, to po pierwsze, a po drugie te kompetencje, o których powiedziałeś, to nie jest prosta sprawa, bo nie ma prezydent realnie kompetencji gospodarczych.
1: Czyli szefem, nad szefem nawet rządu nie może zostać, może zostać jego opiekunem i jego zbawcą, to znaczy dzięki niemu ten stół może powstać, ale jak to jest ze zbawcami, szybko się o nich zapomina i myśli się o tym, kto na czele rządu stanie, kto będzie premierem. Ten będzie rządził. I nawet jeżeli by na przykład za czasów PiSu Jarosław Kaczyński zarządzał rządem i premierem z tylnego fotela, to prezydent nie może. Nie wypada. Nie da się tego zrobić. To kiedyś przykład Krzaklewskiego pokazuje za czasów AWS-u, jakie to jest trudne rządzenie z tylnego fotela, jak się nie ma bezpośrednich narzędzi wpływu. I tyle. Ale jeśli by prezydentowi udało się utworzyć taką Narodową Radę Rozwoju, to nie jest problem, ale która by takie fundamenty strategii stworzyła, no to czekają prezydenta czy jego ludzi bardzo trudne negocjacje, nawet o program, a dopiero jakby przez to się przeszło, to kończymy dopiero na personaliach i na kwestiach na przykład paktu senackiego, czy ile której partii okręgów, których będzie senackich, jest ich 100, których można by, których każda partia wyznaczy jednego swojego, a nikt nie będzie z nimi konkurował. Pytanie, czy inne partie dotrzymają słowa i czy elektorat będzie chciał na przykład Brauna głosować na Morawieckiego, przecież on też parę tych okręgów dostanie i odwrotnie. Więc sprawa jest bardzo trudna. Już współczujemy panu prezydentowi, ale inaczej nie da się odebrać władzy koalicji Donalda Tuska.
0: A czy Pałac Prezydencki i pan prezydent da sobie odebrać pana ministra Zbigniewa Boguckiego? To tutaj pytam o ewentualnego kandydata.
1: A ty już pytasz właśnie o sprawy
0: wybory
1: personalne.
0: Tak jest, o sprawy personalne. O kandydata na premiera, na urząd premiera i jak w ogóle szacujesz szansę prawicowego kandydata.
1: Ja mam taką naturę, że wolałbym najpierw myśleć i jakoś pomagać.
0: A ja niestety najpierw mówię, później myślę, dlatego wiesz.
1: Potem dopiero program, potem dopiero pakt senacki, bo to będzie niezła próba. To będzie strasznie trudne. I dopiero na końcu taka kwestia, no dobrze, ale jeżeli zgadzamy się na pakt senacki, czyli chcemy rządzić wspólnie, to jak sobie wyobrażamy ten rząd? Z jakim programem? A będzie niesłychanie trudno, bo ten ewentualny rząd bym odpukał, gdyby to było jakieś przyzwoite, niemalowane drewno.
0: To patronite.pl / radio wnet.
1: Tam można odpukać. To trzeba pamiętać. O tym zresztą mówił Mateusz Morawiecki, ale coraz więcej ludzi, ekspertów też o tym mówi. Donald Tusk postawi nas, nie tyle zostawi nas, ale postawi nas w dniu wyborów z rządem, którego budżet będzie kompletnie położony na tyle, że Komisja Europejska to na 99% obstawiam, zawiadomi nas w czasie kampanii wyborczej, że jeżeli wybierzemy nieodpowiedni rząd, czyli prawicowy, to wtedy komisja przejmie kontrolę nad naszym budżetem, bo przekroczyliśmy
0: wszystkie długi. I to się idealnie wpisuje prawie 8 miliardów euro, które to kolejna transza, zielone światło z KPO, które zostało
1: blokowane. Tyle trzeba nam nawrzucać długu, żeby była pewność, że przekroczymy wszystkie wskaźniki europejskie i krajowe i że komisja będzie mogła...
0: No to jest idealna sytuacja dla rządu, bo teraz
1: absolutnie.
0: To nie jest jako dług, tylko jest to reklamowane jako zielone światło, wielka szansa dla Polski. 8 miliardów euro to jest dużo pieniędzy i słyszymy dzisiaj te szumne zapowiedzi, że to jest wielki sukces polskiego rządu.
1: Giganty.
0: I te same pieniądze będą używane jako lewar, jak rozumiem,
1: to tu dwie rzeczy.
0: Czyli tak. Dwie pieczenie na jednym...
1: Dwie rzeczy.
0: Tak.
1: Pierwsza... Te wszystkie pieniądze z różnych KPO, sejfów i tak dalej, nawet z funduszy strukturalnej, to wszystko to jest dług. O odpowiedniej proporcji Polska, to są długi Komisji Europejskiej, które są albo będą za jakiś czas, każdy fundusz w innym czasie, rozłożone, sejf na przykład na 45 lat, ale KPO już chyba, nie pamiętam, na 20, będą rozłożone i będą obciążały budżet Polski. Więc tu nie ma, że nawet te dotacje i subwencje to nie są dary, tylko to Komisja wyciąga z worka pod tytułem dług Unii Europejskiej tę kasę i nam daje, a potem w odpowiednim czasie

0: Zdała się bądź nie. Także ta koalicja prawicowa ma niesłychanie trudne przed sobą, ewentualna i pożądana, ma przed sobą trudne zadanie i dopiero na samym końcu są kwestie personalne, kto będzie w rządzie, z której partii, w jakiej roli i pytanie główne oczywiście o premiera. I myślę, że akurat z tym nie będzie żadnego problemu. To znaczy, jeśli by się okazało, a tak może zrobić prezydent, że on nie tylko, że wyznaczy kandydata na premiera, któremu powierzy misję tworzenia rządu, ale po pierwsze, może to zrobić niezależnie od wyniku wyborów, co najwyżej się nie uda, jak Mateuszowi Morawieckiemu w 2 tygodnie, w grudniu 2023, ale po drugie, to on może właśnie wybrać, z której partii chce tego kandydata na premiera mieć. I jeżeli ma zaufanie do swojego szefa kancelarii, to być może właśnie nawet dla prezydenta byłoby najwygodniej, żeby on był kandydatem na premiera. W tym sensie żadnego problemu z tym nie będzie, bo zestaw jest duży, a zdecydują negocjacje i znowu to pan prezydent będzie miał największy głos. A jak nie będzie miał, to po prostu nikogo nie będzie pytał, kogo wyznaczy pana Boguckiego czy pana Przemysława Czarnka na kandydata do tworzenia rządu i zobaczymy wtedy, czy ten kandydat z pomocą prezydenta dogada się zresztą koalicjantów.
1: A myślisz, że jeszcze jest szansa, żeby to pan profesor Przemysław Czarnek jakby pozostał tym kandydatem?
0: Myślę tak. Pewnie nietypowo, bo w tej chwili na przykład Rzeczpospolita już napisała, że klamka zapadła i Czarnek
1: tak,
0: już
1: wszyscy tak mówią. Prawie.
0: Myślę sobie, że to jest kompletnie bez sensu i myślę, że to jest szkodliwe. Mianowicie żaden inny w tej chwili wyznaczenie żadnego innego kandydata na premiera niczego PiS-owi nie da. Bo niby dlaczego miałoby dać? Czym Czarnek będzie gorszy od innego Sasina Bocheńskiego, czy coś w tym rodzaju. Na pana Boguckiego według mnie jest za wcześnie, bo on się przyda prezydentowi do tych wszystkich właśnie działań koalicyjnych, a także do pilnowania kancelarii. Jego czas to jest po wyborach. Może w czasie kampanii wyborczej, ale to niewygodne. Myślę, że po wyborach, więc nie trzeba się z tym spieszyć. Natomiast teraz dyskusja właśnie o tym, kto miałby być kandydatem na premiera, kiedy się mówi o koalicji tych 6 podmiotów, którzy się muszą dogadać, no to naturalne jest, że zaraz Konfederacja powie, że ma lepszych. Braun może nie będzie się odzywał, a Mateusz Morawiecki powie, że tak i tak on od kilku stuleci już jest najlepszym kandydatem na premiera i na następne ze 2 stulecia. Więc tworzy się niepotrzebny konflikt i według mnie Rzeczpospolita wpuściła szczura po to właśnie, żeby zrobić, jak to się mówi, kije w mrowisko albo awanturę w salonie. I to nic nie da prawicy, nic nie da PiS-owi, zaszkodzi. Więc myślę, że najlepiej byłoby tej kwestii nie ruszać. I tak Jarosław Kaczyński coś takiego powiedział.
1: I to jest tak, drodzy Państwo, że czas w Radio Wnet płynie swoim tempem, ale chociaż trochę dzisiaj postaramy się go przestrzegać. Ja spoglądam na zegarek, 16:59, czyli za momencie godzina 17 i czas na serwis watykański, a my wrócimy do rozmowy zaraz po tym serwisie. Możemy tak zrobić?
0: No pewnie.
1: Super. No to do usłyszenia.
2: Słoneczny patron w Radio Wnet.
3: Aktualności Radia Watykańskiego.
4: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu.

0: Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewniał duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
1: W telegramie Leon XIV zapewniał duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
0: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
2: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
0: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
3: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Pobola, Londyn.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: to promocja.
1: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
2: Sofa Surfing.
3: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
0: To była autopromocja.
4: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
5: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
7: Słoneczny patron. Radio Wnet.
8: Na zegarach i tak skupiliśmy się w pierwszej części na tym, co w polskiej polityce, a teraz przejdziemy trochę do wydarzeń ze świata, no bo tutaj tak naprawdę dzieje się bardzo dużo i teraz tak myślę, od czego zacząć, bo z jednej strony pojawiła się ta informacja o tym, że Amerykanie nie są w stanie produkować wystarczającej ilości patriotów.
9: Marek Budzisz napisał ciekawy tekst w tej sprawie.
8: To polecamy oczywiście Państwu. No i też tak naprawdę ponownie w tym wszystkim otwierają ponownie jakby pojawiają się te pytania dotyczące Międzymorza, bo tak, mamy też pakt między Polską a Niemcami, ten pakt wojskowy.
9: Który raczej jest korzystny dla Niemiec, a nie dla Polski, nic specjalnego.
8: Tak.
9: Tam nie ma nic więcej niż nie wychodzi poza piąty artykuł natowski, czyli nie ma specjalnej korzyści.
8: To prawda, ale też pojawiła się nowa jednostka wojskowa niedaleko granicy z Ukrainą, 40 kilometrów od Homla. Mamy Białoruś i tą broń taktyczną, która jest tam cały czas rozmieszczana. Więc pytanie w takim razie, czy Polska może jakkolwiek próbować szukać, czy wracać do tej koncepcji Międzymorza, czy jest tam z kim rozmawiać, z kim pracować, biorąc pod uwagę te wszystkie nowe wątki, które się pojawiają?
9: No jest tak, że po pierwsze ani rząd, ani prezydent, ani partie opozycyjne nie prowadzą rozmów z partnerami z Międzymorza, czyli Skandynawia, Bałtowie, to przede wszystkim, czasem Turcja, nie prowadzą rozmów na temat Międzymorza, a co jest dziwne, ponieważ wszyscy nam mówią, że Rosjanie będą grozić jakimś typem agresji wobec krajów NATO, szczególnie krajów bałtyckich, zielonymi ludzikami, czyli czy czołgi wjadą do trzech wsi w Estonii czy na Łotwie. A tu nic się nie dzieje. A jest tak, z takich nieformalnych rozmów wynikałoby, że i rządy, i obozy rządzące, i opozycja w krajach bałtyckich, w Skandynawii chętnie by przywitała inicjatywę takiego paktu obronnego Międzymorza, gdyby nie to, że te wszystkie kraje w dużej mierze są uzależnione od Berlina i Brukseli i jak się z nimi o Międzymorzu rozmawia, to pytają, a co na to Niemcy? A Niemcy na to z przyjemnością zawarły, albo zawrą, ale raczej już zawarły, sojusz z Ukrainą, który ma udawać NATO, albo zadania NATO, szczególnie, czy jak kto woli kulturalnie, zastąpić NATO w egzekwowaniu piątego artykułu natowskiego, szczególnie wtedy, jeżeli Amerykanie będą jednak te jednostki lądowe swoje z Europy, nie z Polski, z Europy zabierać. I trzeba powiedzieć, że siła polityczna i finansowa Niemiec i siła armii ukraińskiej to jest argument. To mogłoby i odstraszyć Rosjan i zapewnić Bałtom bezpieczeństwo, o Skandynawii nie mówiąc. No tyle, że Bałtowie żadnej jednostki dużej, szczególnie armii ukraińskiej u siebie nie chcieliby widzieć, bo za bardzo by im przypominała inne armie okupacyjne. Ale jeśli ci Ukraińcy by tam występowali razem z jednostkami niemiecko, powiedzmy holenderskimi, bo Niemcy taki z Holandią mają układ, że niemiecka armia reprezentuje holenderską albo inaczej wpisała holenderską armię w swoją strukturę. Więc gdyby tam były jednostki nawet nieliczne, bo skąd Niemcy mają wziąć dużo żołnierzy, niemiecko-holenderskie, to może Bałtowie by to przełknęli wtedy. Myślę, że jakoś Europa byłaby na jakiś czas zabezpieczona.
8: A co ze Skandynawią?
9: Ukraina by bardzo chciała różnych rzeczy za to, szczególnie pieniądze i broń. Skandynawia z Niemcami być może by się dogadała, aczkolwiek wolałaby się bardziej dogadać z Polską i z krajami wschodniej flanki. Rumunię, Bułgarię, ale to same trudne kraje, jeśli chodzi o politykę, nawet Turcję, bo trzeba powiedzieć, póki Rosjanie zajmują Krym, póty Turcja ma plecy niezabezpieczone i obawia się noża w plecy ze strony Rosji. Krym jest takim suchym lotniskowcem wycelowanym także.
8: Ale czy Rosja by się nie bała taki nóż wbić drugiej armii w NATO? Czy Rosja się nie boi Turcji?
9: Widzisz, przecież to nie chodzi o to, że groźba to jest napaść Rosji na Turcję. Raczej to jest, tak jak w przypadku Europy Wschodniej, taka kampania dywersji, sabotaży, prowokacji. Pamiętamy przecież, zresztą się źle dla Rosjan skończyło, jak samoloty rosyjskie wlatywały bezkarnie w przestrzeń powietrzną Turcji. Turcja parę razy zagroziła, że następnym razem samolot strąci. Strąciła chyba ten samolot, myśliwiec rosyjski był w przestrzeni powietrznej Turcji niepełne pół minuty chyba i został strącony. Rosjanie się nauczyli na jakiś czas, potem próbowali jakiejś rewanży, ale co innego geopolityka, w której taki kraj jak Turcja, jeżeli Rosja jest w tym na fali imperialistycznej, to nie może na przykład planować polityki na Bliskim Wschodzie, gdzie chętnie Turcja by właśnie sama tam pomocarstwowała, jak się ma niezabezpieczone tyły. Nawet jeżeli to nie inwazja grozi, bo to inwazja jest niemożliwa, to już żadnej wojny krymskiej nie będzie. Ale także dlatego, że Turcja po prostu jest silna. Ale co innego bezpieczeństwo geopolityczne, a co innego taka inwazja. Tego bezpieczeństwa, póki Rosjanie są na Krymie, Turcja mieć nie będzie.
8: Turcja, proszę, mów.
9: I dlatego ja bym oczekiwał, bo już rządu na razie swojego nie mamy, że właśnie takie centrum spotkań Międzymorza można by stworzyć w kancelarii prezydenckiej. To nie wymaga ani dużych kosztów, ani dużej obsady. Natomiast wtedy można by stworzyć lustro społeczne takiego centrum po stronie organizacji pozarządowych i te dwa mogłyby centra ze sobą współpracować, szczególnie w tych obszarach, w których nie wypada prezydentowi albo nie może ze względu na brak kompetencji prezydenckich, to znaczy na brak ich w konstytucji, a nie, że temu zespołowi ich brakuje, I wtedy NGOs biznesowe, medialne i tak dalej, opieki społecznej, wymiany młodzieży i tak dalej mogłyby się tym zająć. Ale do tego potrzeba pierwszego kroku ze strony prezydenta. Ja bym nawet myślał nad tym, że takie centrum też mogłoby mieć swoją Narodową Radę Międzymorza, taką doradczą.
8: To prawda i tutaj jest wiele możliwości tak naprawdę zbudowania takiego sojuszu. To wydaje się, że my te narzędzia mamy. Tak naprawdę tylko wystarczy teraz odrobinę woli politycznej i mamy trochę tak...
9: No i ryzyka trochę politycznego, bo można na tym trochę stracić, gdyby się okazało... Po pierwsze, Niemcy nas znielubią jeszcze bardziej.
8: Ale rozumiem, że i tak tracimy i tak, że teraz jesteśmy na takim wózku, że tracimy i gospodarczo i nie jesteśmy zabezpieczeni strategicznie, więc tutaj trochę jest sytuacja...
9: Zero-jedynkowa. Tak. No ale trzeba uwzględnić też te ryzyka Kancelarii Prezydenckiej. No ale... Jak się wchodzi w politykę, to się ponosi ryzyko. Tu tego się nie da uniknąć.
8: To prawda, tego się nie da uniknąć. Wspomniałeś o tym, że Turcja chciałaby jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na Bliskim Wschodzie, a można powiedzieć, że nasz konflikt za wschodnią granicą i Rosja, i Ukraina, oni mocno na Bliskim Wschodzie już są. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jeżeli chodzi o taki no, potencjał, wiadomo, Rosja wspiera Iran, ale jakie ma znaczenie dzisiaj Władimir Putin i Rosja w całym tym konflikcie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem?
9: Chyba jest jeszcze gorzej, bo kraje, nie mówię o Iranie, kraje Bliskiego Wschodu, szczególnie Zatoki Perskiej, widzą dwa niebezpieczeństwa, albo i trzy. Dominacja chińska, szczególnie w sferze gospodarczej i technologicznej, także zbrojeniowej, niepewność amerykańska, no bo nawieźli tego sprzętu, nabombardowali ten Iran, nagadali, że już wygrali 10 razy, a tu wojna dalej trwa, a Iran nie ustępuje. I Izrael, który najwyraźniej, ja już przeczytałem opinię taką jakiegoś blogera, czy eksperta, już nie pamiętam, że Stany stały się kolonią Izraela. Mm. To przesada, no
8: Dwa albo trzy dni temu premier Benjamin Netanyahu odrzucił ten plan prezydenta Trumpa. Dokładnie. Domaga się rozbrojenia Hamasu, co przez część analityków jest w ogóle nie do zrobienia, bo nie da rady zupełnie jakby rozbroić.
9: To jest absolutnie sabotaż, bo jasne jest, że to Izrael ma określić, czy Hamas już jest rozbrojony, czy nie, to on uzna, że Hamas jest rozbrojony, jak ostatni Palestyńczyk z Gazy wyjedzie i o to Izraelowi chodzi, czy rządowi, czy większości izraelskiej. Ale też jest tak, że ten rząd poważnie rozważa tworzenie osiedli żydowskich w Gazie. To znaczy wojna permanentna po prostu i strzelanie do Palestyńczyków.
8: Ale to... czy takie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale czy takie zachowanie i powiedzenie takiego nie prezydentowi Trumpowi, czy to może być jakiś no, prawdziwy, realny konflikt, prawdziwe napięcie w tych relacjach na linii Ameryka-Izrael, czy raczej po prostu to jest kolejne?
9: Napięcie rośnie, ale zwróć uwagę na to, że takie stanowcze nie powiedziała Rosja 1563 razy Ameryce i Putin, Trump dalej pływa wokół strategii wobec Rosji. Teraz jest taka fala odpływu, ale po fali odpływu przychodzi fala przypływu, więc nie wiemy jak będzie. Ale Chiny powiedziały Ameryce spadaj. Wtedy, kiedy Trump zarządził niezwykle, tam chyba 140% ceł na chińskie towary, no kompletna bajka. Chiny powiedziały, no to rób, my też takie wprowadzimy i się w ogóle nie przestraszyły. Więc słabość nie Ameryki, ale tego przywództwa, ekipy Trumpowej polega na tym, co według części obserwatorów z jej siłą, czyli nieobliczalności, zmiany taktyki z dnia na dzień albo z godziny na godzinę, ale razem tworzy to klimat. Ameryce można poskakać, jeżeli nie po brzuchu, to po nogach i zobaczymy, co będzie. I parę krajów się na to odważyło. Izrael jest następny, który się na to odważył. Ryzykuje dość dużo, ale trzeba pamiętać, że jeżeli nawet Trump by się osobiście obraził na Netanjahu, to niedużo znaczy, bo po pierwsze w interesie republikanów jest wspomagać Izrael, bo kilkadziesiąt wyborcy, milionów tych sionistów chrześcijańskich głosuje na republikanów, ale dla nich Izrael jest rzeczą świętą. Ale tak samo to lobby żydowskie, ono jest mocniejsze po stronie demokratów, ono wpływa na politykę demokratyczną. Więc Izrael może ryzykować, ale chciałem wrócić do Turcji. Otóż przy tylu niepewnych wpływach na Bliskim Wschodzie, Chin, Ameryki, Rosji, Izraela, Turcja z Pakistanem i Arabią Saudyjską, czyli kraje sunnickie, zaproponowały sobie stworzenie bloku militarnego, to Pakistan ma dużą armię, Turcja ma wielką armię, dobrze wyposażoną. Ostatnio Ukraina nakupiła w Turcji całą kupę sprzętu wojskowego, no bo nie mogła dostać z Ameryki. A Arabia Saudyjska kupa pieniędzy. Więc to nie jest słaby sojusz i to jest sojusz nie przeciwko Ameryce, to jest sojusz przeciwko Izraelowi po wycofaniu się ewentualnym Ameryki z Bliskiego Wschodu. Póki tam Ameryka jest, jakiś tam porządek Pax Americana panuje, aczkolwiek śmieszny, no bo Iran sobie nic z tego nie robi i trzyma zamkniętą cieśninę Ormus i stawia Ameryce takie warunki, które są warunkami nie tyle nie do przyjęcia, ile upokarzającymi Amerykę, żeby ta cała rzesza komentatorów, ekspertów, polityków na świecie, którzy mówią, że Ameryka już wygrała dawno temu wojnę z Iranem, tylko Iran się jeszcze o tym nie dowiedział, żeby zrozumiała wreszcie, że Ameryka tej wojny nie wygrywa.
8: Nie. To prawda.
9: Nie mówię, że przegrywa, ale nie wygrywa, a to oznacza, nie osiągnęła swoich celów, a celem było wycofanie się z Bliskiego Wschodu, tak jak z Europy, po to, żeby pójść na Daleki Wschód,
8: tak,
9: do Chin, po to, żeby straszyć Chiny i żeby nie doprowadzić do wojny z Chinami. Trzeba mieć dużą armię tam na Dalekim Wschodzie, amerykańską, żeby Chiny nie próbowały zacząć wojny.
8: Ale też powiedziałeś, że Ukraina kupiła ostatnio dużo sprzętu wojskowego od Turcji, ale Ukraina też mówi, w porządku, skoro Ameryka nie jest w stanie dostarczać nam patriotów, to dajcie nam tylko, prawda, jakby do tego papierki, my będziemy produkować sami.
9: A no i tu się dopiero zaczyna problem.
8: Dokładnie, ale też pytanie, a czemu w ogóle u nas się tego nie mówi?
9: No
8: nie
9: właśnie, proponuję? O tym chciałem powiedzieć.
8: Nawet nikt o tym nie mówi, kompletnie. To
9: no
8: jest
9: nie,
8: bardzo przykre, że...
9: Ja mówię, strategen budzisz i Bartosiak, o tym od bardzo dawna mówią. Ja
8: tylko
9: się dziwię, że...
8: O naszych polityków, bo tam była jasna deklaracja, Zełenski o tym mówi wprost. Mówią o tym dyplomaci ukraińscy. No u nas o tym się nie mówi. Nikt nawet, jeżeli chodzi o polityków.
9: To wymagało zawarcia paktu między Ameryką, żadnej Europy wtedy nie było, na samym początku wojny. Między Ukrainą, która obrywała, ale jakoś tam się broniła i wyglądało na to, że się obroni, Polską, która pomagała najwięcej, Ameryce, która była gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy i w ogóle wschodniej flanki Europy. Wtedy można było lobbować fabryki broni w Polsce z udziałem, wtedy jeszcze o technologiach ukraińskich nikt nie słyszał,
8: tak,
9: z udziałem polskich technologii amerykańskich i można sobie było dobierać partnerów jak to chciał. O dziwo rząd Morawieckiego nic w tej sprawie nie zrobił, czy rząd PiSu, jak to woli. I to jest dramat, dlatego że w tej chwili, jeżeli chodzi na przykład, bo zresztą broni jakoś sobie tam Ukraina radzi, o broń antybalistyczną. No to sytuacja jest taka. Są rakiety izraelskie, są rakiety Patriot. Są jakieś angielskie, ale to już i francuskie. To nie ta jakość, nie ta szybkość i tak, nie ta skuteczność. Izrael ma mało i nie wiem, czy by to sprzedawał. Mamy w tej naszej trójwarstwowej tarczy powietrznej mamy właśnie część tych rakiet z Izraela dostać. Ale do tego potrzeba przede wszystkim rakiet Patriot, bo one mają najdłuższy dystans trafienia, a te izraelskie dużo krótszy. Więc co się dzieje tak naprawdę? Jak powiedziałaś, Amerykanie tych Patriotów robią za mało dla siebie. Zużyli połowę tego, co mieli na wojnie z Iranem, czyli na samych bombardowaniach. No to jakby poszli dalej, to stracą resztę i nie będą mieli zapasów. Chińczycy się śmieją. Po drugie, Niemcom Ameryka, i to jakoś tak ucieka obserwatorom, dali licencję, a może nie, dali... Jest umowa na budowę i ta budowa trwa w Niemczech, fabryki Patriotów PAC-2, czyli takich trochę starszych, technologicznie cięższych, wolniejszych, mniej skutecznych, ale zawsze. Przy czym tego nie wiem. Czy dali licencję, czy to tylko jest montownia, bo się mówi, że to jest tylko montownia. Mhm. Jeśli jest montownia, nie trzeba dawać licencji, ale to co to oznacza? Że Amerykanie przywożą do Niemiec te części, a przecież ich nie mają właśnie dla siebie, czyli nic z tego nie będzie, chyba że dostaną Niemcy tę licencję, ale Lockheed Martin, właściciel licencji, ten producent, powiedział, że on nikomu nie da licencji na PAC-3. Aczkolwiek Ameryka z Japonią budują tam, czy nawet zbudowali fabrykę, chyba właśnie PAC-3, i nie wiem, Japończycy przechodzą od montażu do robienia w coraz większym zakresie swojego local contentu. Jeżeli Niemcy to budują, powiedzmy nawet, że PAC-2, nie wiemy tego, no to jest, a Ukraińcom Trump już dwa razy obiecał i dwa razy odmówił, to jest pytanie, czy nie lepiej byłoby te fabryki Patriotów postawić w Polsce. No ale do tego ten rząd polski musiałby gadać z Ameryką, a ja nie jestem pewien, kto w ogóle byłby w stanie. No może Radosław Sikorski z Markiem Rubio. To chyba jedyny najmocniejszy kontakt, bo Kosiniak-Kamysz rozmawia z Heksetem, czyli ministrem obrony czy wojny, ale po pierwsze, Kosiniak-Kamysz nie jest podmiotem autonomicznym i on bez uzgodnienia z Tuskiem niczego nie zrobi, a Tusk na pewno żadnych fabryk broni w Polsce wspólnych z Ukraińcami i Niemcami nie chce.
8: A minister Sikorski mógłby
9: chcieć? Po co nam fabryka, jak możemy ją mieć w Polsce, jak możemy ją mieć w Niemczech, prawda? No i właśnie zaraz będziemy mieli.
8: A minister Sikorski? Radosław Sikorski jest podmiotem, jakby pewnie podmiotem
9: nie
8: jest. Politycznym,
9: nie
8: jest. Ale...
9: Nie jest, bo przecież od pewnego czasu już wiadomo, że Sikorski dogadał się z prezydentem w sprawie kompromisu dotyczącego ambasadorów. Czyli tych kilku, co pan prezydent ich nie chce, Sikorski zgodził się, żeby nie było, tych najbardziej szkodliwych, a na resztę prezydent się zgodził. I kto tę ugodę uwalił? Tusk. Nie zgodził się, żeby Sikorski jakikolwiek układ z prezydentem zawarł, bo przecież w propagandzie nie można powiedzieć, że prezydent jest zdolny do układów z rządem. Aha. Więc tu Tusk prowadzi zdecydowanie antypolską politykę, zresztą wszędzie. I dlatego to by wymagało, znaczy ja się dziwię albo się pytam, czy pan prezydent z Kosiniakiem nie mógł się domówić co do propozycji wobec Amerykanów budowy fabryk Patriotów i wszystkiego innego w Polsce, także z Ukraińcami, wiedząc, że Amerykanie wiedzą, że taki duet Kosiniak-prezydent nie reprezentuje rządu i trzeba by na ten rząd naciskać, ale za rok mają być wybory i może ten problem
8: sił, tak,
9: przestanie
8: zmieni.
9: Być kłopotem.
8: I tutaj stawiamy kropkę.
9: I teraz.
8: Tak, i do tych rozmów na pewno będziemy wracać w przyszłym tygodniu także, a nie tylko, bo jeszcze chyba będziesz gościem u nas na antenie
9: w czwartek. U Łukasza, czy u ciebie?
8: Chciałabym powiedzieć tak, ja zawsze bardzo chętnie z tobą porozmawiam, ale też mam nadzieję, że Łukasz już wróci ze swojego urlopu.
9: Właśnie tego też nie wiem, zobaczymy.
8: Dlatego, że brakuje go tutaj na antenie Radia Wnet. Myślę, że nie tylko mi.
9: Łukaszu, jesteś potrzebny.
8: Tak, Łukasz jak najbardziej, a ja już teraz też zapraszam państwa na jutrzejszy poranek Wnet o 7:07. Zapraszamy oczywiście też do newslettera, do odwiedzania i przychodzenia na klub Ronina, to dalej Agere Contra.
9: Dopiero po wakacjach, bo teraz jest przerwa. No. Jest tylko zdalny przegląd tygodnia, który można sobie odnaleźć w internecie.
8: Dokładnie. Dr. Józef Orzeł, współgospodarz naszego programu, a także współzałożyciel, prezes klubu Ronina. I jeszcze dużo mogłabym dodać.
9: Dziękuję za reklamę.
8: Dziękuję bardzo. Igor.
9: Naszej współgospodyni, a nawet szefowej Jaśminy.
8: Tak.
9: I panu Igorowi.
8: Tak, Igor Toporowski zrealizował.
9: I czekamy na dżingiel. Za tydzień.
8: Tak jest, za tydzień. Dziękuję.

z Igorem Toporowskim. Witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet. Przed mikrofonem mówi do Państwa Igor Toporowski, a to oczywiście przedwieczorek w Radiu Wnet. Dzisiaj kilka zespołów, jeden z Polski, jeden z Irlandii oraz jeden artysta solowy z Ameryki. Jakich sobie przesłuchamy po dwa utwory klasycznym trybem z każdego, no, od każdego artysty. Zaczniemy od Fontaines DC z Dublina. Bardzo dobrze znany zespół przez redaktora Wybrana, tudzież przez słuchaczy Studia 37, Muzycznej Polskiej Tygodniówki, czy wielu innych programów Tomasza Wybranowskiego, ponieważ prezentuje on czasem te formacje i nawet przeprowadził wywiad z Grahamem Chattanem, frontmanem tej formacji, tudzież z całym zespołem. Przesłuchamy dwa utwory teraz, które są oczywiście jednymi z moich ulubionych tego zespołu, Fontaines DC, Roman Holiday oraz Cello Song. Słuchajmy.

Cello Song oraz Roman Holiday formacji Fontaines DC. Teraz przeniesiemy się na nasze rodzime podwórko i posłuchamy mojego ukochanego rezerwatu z zespołu z Łodzi. Andrzej Adamiak i jego piękny, poetycki, lirycznie głos. Rezerwat, oczywiście sztandarowy utwór z albumu Serce, Zaopiekuj się mną oraz Nie pragnę kwiatów.

Nie pragnę kwiatów oraz Zaopiekuj się mną zespołu Rezerwat, album oczywiście Serce przed nami. Steven Marsden, jeśli chodzi o Amerykę i o solowego artystę, a nie formację. Steven Marsden, który nazywa się tak samo wręcz jak jego ojciec, który jest urodzonym na Jamajce legendą gatunku reggae. Nawet tutaj mogę Państwu powiedzieć, że jego produkcja Diwali Riddim była samplowana przez Rihannę w utworze Ponde Replay z 2025 roku, a sam ojciec oczywiście działał w latach 70., 80. i jego syn poszedł jego ścieżką, jeśli chodzi o muzykę, ale obraca się w nieco innym gatunku, o takim samym imieniu i nazwisku, ale z kolei o pseudonimie, o jednej literce, czyli Q. Q Marsden to jest artysta wychowany na Florydzie, aż tutaj stricte bazowany w Ameryce, ale nie idzie śladami ojca, jeśli chodzi o gatunek muzyczny reggae, tylko bardziej idzie w alternatywę i, co najważniejsze, produkuje się sam, jest totalnie samowystarczalnym, autonomicznym artystą. Prezentowałem go, wydaje mi się, że rok temu może, właśnie podczas zeszłorocznych wakacji państwu, i pomyślałem, że przypomnimy sobie go, dlaczego by nie, tym bardziej, że jest naprawdę genialnym artystą. Q oraz Garage Rooftop oraz It Won't Get You.

It Won't Get You oraz Garage Rooftop Stevena Marsdena, tudzież po prostu Q. Przed nami zataczamy koło, więc wracamy z Ameryki do Irlandii, wykonujemy dużego susła, potężny skok. Wracamy do Irlandii, Fontaines DC i tutaj ten człon ostatni, czyli DC, skrót pochodzący od Dublin City, nie znalazł się bez przyczyny przy tej nazwie, ponieważ wyobrażam sobie Państwo, że istnieje również inny zespół z Ameryki o nazwie Fontaines, ale więc panowie wyszli po prostu z tego konfliktu taką ręką, dodając skrót Dublin City do swojej formacji. A Lucid Dream oraz bardzo piękny utwór I Love You.

I Love You oraz A Lucid Dream zespołu Fontaines DC. My z powrotem płyniemy z Irlandii do Polski na łodzi i dobijamy do właśnie łodzi, z której pochodzi Rezerwat, Nieprzytomnie Słodka Noc oraz Weź Parasol i Chodź, czyli Parasolki.

Parasolki oraz Nieprzytomnie Słodka Noc to są dwa utwory, które właśnie przed chwilą wybrzmiały na antenie Radia Wnet, a oczywiście śpiewał te dwa utwory Andrzej Adamiak, który grał w zespole Rezerwat. Teraz na zakończenie przedwieczorku w Radiu Wnet wracamy do z powrotem Stevena Marsdena, syna legendy jamajskiego reggae Q i jego najbardziej raczej znany utwór The Cry Out, utwór, dzięki któremu też poznałem go, a jest to jego, moje zapoznanie się z tym artystą jest bardzo prozaiczne, po prostu usłuchałem jakiegoś radia jakiegoś innego utworu, to nagle napatoczyła mi się taka piosenka jak The Cry Out i pomyślałem, wow, muszę po prostu zagłębić się bardziej w to uniwersum i tak się stało, że i teraz Państwu przedstawiam ponownie tego artystę. The Cry Out oraz Wonder, to był przedwieczorek w Radiu Wnet, ja nazywam się Igor Toporowski i miałem przyjemność przygotować dla Państwa te utwory oraz je zaprezentować. Zapraszamy jutro do przedwieczorka w Radiu Wnet o tej samej godzinie od 18 do 19. W każdą środę w sierpniu, we wtorek niekoniecznie, ale jakoś tak się złożyło, że jest to taka seria też, tutaj się tworzy jakaś wtorkowa, ponieważ w zeszły wtorek też miałem okazję do Państwa mówić właśnie w tych godzinach, ale oczywiście dzisiaj nadal Radio Wnet trwa, wszelkie programy trwają, teraz zaraz będzie Dancing Hanny Tracz, wiele, wiele muzyki i przystań wędrowych jeszcze o 21 oraz o 22 program Zwyciężajmy Razem. Zapraszam Państwa do pozostania z Radiem Wnet. Do usłyszenia i dziękuję bardzo.

poczekaj jeszcze chwilę. Jedno pytanie, nic więcej. Powiedz mi szczerze, proszę cię, czy

Teraz kiedy się oddalasz, jesteś taki miły jak nie ty. A w oczach lęka oczy mówią mi, bardzo chcę stąd wyjść, przepraszam, gniewasz się. A ja nie gniewam się, po prostu wiem, to potrwa już najwyżej dzień.

zabawny i po polsku lepiej brzmi. Potem przyjechał nagła sprzeczka, jakiś głupi spór. Tego nie śpiewał w swej piosence, a zna chór. Mój Boże, dlaczego? Odszedł przed chwilą pusta szklanka, zatrzaśnięte drzwi. Taka historia po francusku lepiej brzmi. Sur une plage, plage déserte.

czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psiago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy

następna piosenka, proszę Państwa, jedna z wielu, które napisał dla mnie pan Jerzy Ficowski, nosi tytuł Powracające walczyki.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Justyna Miguła. Witam Państwa w kolejnej przystani wędrowców. Nie wiem, jak to u Państwa bywa, ale mi sierpień mija tutaj, szczególnie w Warszawie, pod znakiem Powstania Warszawskiego, ponieważ Powstanie Warszawskie to nie tylko wybuch, to nie tylko ta słynna godzina W, ale to późniejsze kolejne wydarzenia, kolejne zwycięstwa, kolejne klęski i kolejne życiorysy, które zakończyły się zbyt szybko. I mam taką tradycję właśnie w sierpniu, że bardzo często czytam wiersze powstańców, poetów, którzy bardzo często utracili swoje życie w Powstaniu Warszawskim. Chciałabym dzisiaj przystać

0: Szanowni Państwo, i ze mną już zapowiadany profesor Tomasz Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawca zajmujący się szczególnie poezją, prozą XX wieku. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry lub dobry wieczór.
0: Rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, że niewiele jest utworów muzycznych, których twórcy korzystają z wierszy Tadeusza Gajcego. Bardzo często korzysta się z Baczyńskiego, jeśli już mówimy o tym pokoleniu Kolumbów, ale Gajcy jednak jakoś nie jest zbyt popularny muzycznie i mam wrażenie, że w ogóle też jego twórczość wcale nie jest tak popularna jak twórczość jego pokoleniowych kolegów. Zastanawiam się, dlaczego. Czy Gajcy jest zbyt trudny, czy zbyt gęsty?
1: Bardzo trafna uwaga, ale wymagająca pewnie do

0: złożonej refleksji, którą podzielę się na początku naszej rozmowy, ja myślę, że zadziałał jeden mechanizm. Prosty z jednej strony, a z drugiej skomplikowany mechanizm tak zwanej legendy. Legendy biograficznej, legendy literackiej, a legenda ma swoje prawa i ona rozwija się w taki sposób, że kiedy pojawi się jakiś element, jakiś szczegół, to na nim ta legenda się może nadbudować, rozbudować. Jeśli takiego szczegółu nie ma, takiego elementu nie ma, to wtedy legendzie trudno się rozwinąć, a kiedy raz się już pojawi, to rozbudowuje się, potomnie ją rozwijają w różne strony, dodają nowe elementy do tego jednego szczegółu i jednym słowem legenda sama się napędza. Rzeczywiście jest tak, że w naszej pamięci takiej, powiedziałbym, polskiej, zbiorowej, nie chcę używać wielkich słów, narodowej pamięci, Tadeusz Gajcy pozostaje jakoś w cieniu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale dzieli sytuację pamiętania innych Kolumbów, warszawskich Kolumbów ze środowiska sztuki i narodu, bo myślę, że w tym cieniu, biorę to słowo w cudzysłów w jakiejś mierze, pozostaje także Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Onufry Kopczyński, czy Wacław Bojarski, cały ten krąg świetnie zapowiadających się młodych autorów, młodych literatów, młodych poetów. Krzysztof Kamil Baczyński miał to szczęście, że jakby jego legenda przesłoniła w jakiejś mierze te mniejsze, bym powiedział, legendy, czy może właśnie niedostatecznie ukształtowane legendy tych wszystkich autorów. Choćby taki element, żeby choć jeden konkret podać, na czym ten legendotwórczy mechanizm polegał, życie osobiste Tadeusza Gajcego jest prawie nieznane. Myślę o jego życiu intymnym, erotycznym, prywatnym. Bardzo mało o tym wiemy, chociaż wiemy, że miał, jak to byśmy dziś powiedzieli, partnerkę, były jakieś plany, ale to nie przeniknęło do takiej, powiedziałbym, zbiorowej pamięci. Właściwie o tym się nie wie. Tadeusz Gajcy był bardzo w tej mierze wstrzemięźliwy. W porównaniu z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, taką, powiedziałbym, spektakularnością tego wątku, ślub, później, no nie wspólna, ale bliska w czasie śmierć, jego i żony, to od razu buduje pewną legendę i tego elementu akurat, podobnie jak pewnie wielu innych, w przypadku Tadeusza Gajcego zabrakło. Ale nie jest też tak, że nie doczekał się świadectw w literaturze polskiej, próbujących jednak jakoś tę legendę zbudować. Nie jest ich dużo, tak jak wspomniałaś, nie ma może też, czy na pewno nie ma tylu zapisów świadectw muzycznych w postaci piosenek czy pieśni, jak w przypadku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ale te, które pozostały, które spisali inni autorzy, są niezwykle charakterystyczne. Jednym z nich jest znany cytat, pozwolę go sobie przypomnieć. On pochodzi z traktatu poetyckiego Czesława Miłosza. Myślę, że do Miłosza jeszcze dzisiaj może wrócimy. Na pewno będzie to celowe, bo oni się znali, spotykali na wieczorach literackich w czasie okupacji. A można też przeczytać, jak Miłosz pouczał, oczywiście myślę, że we właściwy sposób, młodszego pokolenia kolegę i pewnie miał dużo racji. To wszystko biorę w cudzysłów. Z należytym dystansem to traktujemy. Panie Tadeuszu, prościej. To była taka rada, której udzielał Tadeuszowi Gajcemu, jak ma pisać, jak ma układać wiersze. Na ile Gajcy się tą radą przejmował, tego nie wiemy, ale taka była życzliwa, jak myślę, rada starszego kolegi. I właśnie Miłosz, który obserwował działania Tadeusza Gajcego, który go miał okazję poznać, zapisał w traktacie poetyckim, to jest rok 57, taki obraz. Gajcy, Stroiński, byli podniesieni w czerwone niebo na tarczy eksplozji. Chodzi oczywiście o to zdarzenie z 16 sierpnia 1944 roku, kiedy Gajcy, jego najbliższy przyjaciel z tego kręgu Kolumbów Warszawskich, bo te relacje przecież też różnie się układały, akurat ze Zdzisławem Stroińskim byli najbliżej, zginęli na ulicy Przejazd w takiej, powiedziałbym, pułapce zorganizowanej przez Niemców, którzy nie mogąc pokonać oporu powstańców w potężnej, okazałej kamienicy na ulicy Przejazd, to jest ten bliski Muranów, okolice Placu Bankowego, podłożyli potężny ładunek wybuchowy i kamienica przygniotła broniących się w niej powstańców. Ja jednak od razu dodam, że ten obraz buduje legendę śmierci Tadeusza Gajcego i Zdzisława Stroińskiego, ale w różnych zapisach podważa się jego wiarygodność. Jak to jest właśnie w legendzie? Legenda ma zawsze jakieś osadzenie w konkretach, w realiach, w materii, w rzeczywistości, w jakiejś prawdzie, ale ma też swoje prawa. I ten obraz wejdzie do literatury, wszedł do literatury i wszedł też pewnie do historii. I za sprawą tego obrazu i jeszcze innego, który przypomnę, tak widzimy śmierć Tadeusza Gajcego i Zdzisława Stroińskiego. Inaczej pewnie nie zobaczymy. Czy zgodne jest z prawdą historyczną? Od strony historii ta prawda jest podważana i twierdzi się, że Gajcy zginął być może kilka dni później, a więc i czas się nie zgadza, i miejsce się nie zgadza, bo w ruinach arsenału kilkaset metrów dalej od ulicy Przejazd. Nie dociekajmy. Tego nie dociekniemy. Jest to pewnie bardzo skomplikowane i zadanie bardziej dla historyków niż poetów. Innym autorem, który ten obraz podtrzymał, czy wydobył, jest Jarosław Iwaszkiewicz. Zapisał w takim artykule Niepogrzebani o bardzo znamiennym tytule taki obraz dwóch poetów, jak race wzniosło się w powietrze. Zdanie właściwie poetyckie, chociaż to jest artykuł, a nie wiersz, to trochę jakby wyjęte z wiersza. No w końcu wyszło spod pióra poetów i tak utrwaliło ten finalny obraz, podobnie jak zdanie Czesława Miłosza. Więc właściwie zaczęliśmy naszą rozmowę od finału, który tu się jakoś nam narzucił, od obrazów poetyckich, które pokazują ten finał i które budują tę nieporównanie, jak powiedzieliśmy, skromniejszą legendę Tadeusza Gajcego.
1: Zaczęliśmy od śmierci, ale może jednak wróćmy do początków. Tadeusz Gajcy urodził się w 1922 roku. Wychowywał się przy ulicy Dzikiej, to jest bardzo blisko cmentarza Powązkowskiego, i mam wrażenie, że też ta śmierć, od której zaczęliśmy, w pewien sposób towarzyszyła jego dorastaniu, ponieważ bardzo często był świadkiem różnych konduktów pogrzebowych, gdzieś później też o tym wspominał, i też ta śmierć, to poczucie nieuchronności śmierci w jego poezji jest odczuwalne. Nawet Stanisław Bereś, pisząc o Gajcym, nadał książce tytuł Uwięziony w śmierci.
0: Wszystko to prawda. Biografowie wydobywają tę aurę, czy ten klimat ulicy Dzikiej, sąsiedztwa bliskiego Powązek, całej tej aury. Pewnie to jakieś związki miało z kształtowaniem się wyobraźni czy wrażliwości młodego autora, a ja przy tej okazji wydobędę coś może mniej wskazywanego, a wydaje mi się ogromnie ważnego. Rolę Warszawy, bo to jest poeta niesłychanie warszawski tak naprawdę, choć jego poezja jest często symboliczna, metaforyczna, uniwersalna niejako w swoich sensach, to gdzieś ta Warszawa jest głęboko obecna. Trochę jak Miron Białoszewski. Tak naprawdę droga biograficzna Tadeusza Gajcego zatoczyła bardzo niewielki krąg. On prawie nie podróżował, czy w ogóle nie podróżował według mojej wiedzy, zwłaszcza myślę o dalszych podróżach, a ulicę Dziką od ulicy Przejazd, jeśli przyjmiemy tę wersję jego śmierci, dzieli, nie wiem, kilkaset metrów, pół kilometra, załóżmy. To jest ciągle Muranów, uboga północno-zachodnia część przedwojennej Warszawy. To są częściowo te dzielnice już zupełnie północne, związane z jego szkołą, z jego domem, czy raczej dziadków domem, myślę o Bielanach i Marymoncie, ale zwłaszcza wydobyłbym tutaj ten krąg muranowski, który jakoś tak zatoczył koło wokół Gajcego, od miejsca urodzenia do miejsca śmierci. Jest trochę wierszy, niedużo, które to dokumentują, jest chociażby taki wiersz Rapsod o Warszawie. Być może gdyby Gajcy, to są zawsze hipotezy, przeżył wojnę, wspominałby ten klimat, tak jak wspominał choćby Miron Białoszewski, przedwojennej, uboższej, drobnomieszczańskiej, proletariackiej części Warszawy. To na pewno jest ważne dla kształtowania tej, jak powiedzieliśmy, wyobraźni czy wrażliwości młodego autora. I rok 22, komentarz krótki, idealny środek pokolenia Kolumbów. Gdzieś między Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, rocznik wcześniejszy, czy Tadeuszem Różewiczem, a Zbigniewem Herbertem, czy Tadeuszem Konwickim. To są te roczniki 20, nieco już późniejsze. Także autor idealnie mieszczący się w tym pokoleniu.
1: Myślę, że duży wpływ na twórczość Gajcego miała jego edukacja, która rozpoczęła się od szkoły, oprócz tej szkoły podstawowej, to jednak od gimnazjum i liceum ojców Marianów. Czyli Gajcy był bardzo mocno edukowany religijnie. I ta religijność jest w jego poezji też zauważalna, szczególnie tej wczesnej, prawda? Później gdzieś to ewoluuje, zmienia się, więc jedna rzecz to właśnie gimnazjum i liceum ojców Marianów, no ale przede wszystkim już po wybuchu wojny tajne komplety Uniwersytetu Warszawskiego i styczność z profesorami takimi jak Władysław Tatarkiewicz, jak Julian Krzyżanowski. To chyba był ten punkt, kiedy zaczął się kształtować ten dojrzały poeta Gajcy. Mówimy dojrzały, a no miał on 20, niecałe 20 lat, ale jednak gdzieś to chyba był ten czas takiego największego rozwoju.
0: Kilka wątków naraz się pojawiło. Spróbuję jakoś je uporządkować. Edukacja Tadeusza Gajcego, zgoda, powiedziałbym, dość typowa dla młodych pisarzy, młodych, początkujących poetów tego czasu. Taka dość klasyczna i tradycyjna edukacja w tym warszawskim gimnazjum. Czy wątki religijne obecne rzeczywiście szeroko w tej poezji z niej płyną? Na pewno jakieś związki są, natomiast wchodzimy na grunt bardzo trudny, jak zawsze z religijnością w literaturze. Przyznam się, że wolałbym może go nie rozwijać w tej chwili, bo nie chcę formułować tez niedowodliwych, jeśli chodzi o jakiś taki, powiedziałem, światopogląd religijny Gajcego. Ale zgoda, są te motywy obecne, uchwytne, wątki biblijne, obrazy biblijne, motywy biblijne. To jest widoczne nawet w tytułach wierszy. I potem komplety polonistyczne w środowisku znakomitych profesorów, dziś legendy historii polonistyki okupacyjnej. To była nie tylko okazja do poznania tych wielkich wykładowców, ale także środowiska, bo oni wszyscy niejako krążyli. Na wieczorach autorskich czy literackich w domu Iwaszkiewicza w Stawisku, na kompletach polonistycznych spotykali się, wymieniali idee, myśli, estetyki, poglądy. Przy czym dodajmy bez cienia ironii, Tadeusz Gajcy początkowo był pilnym słuchaczem, a potem, tak mogę powiedzieć, mniej pilnym, bo z kompletów ostatecznie zrezygnował, wciągnęły go inne działania, zwłaszcza, jak myślę, redagowanie Sztuki i Narodu, czy własna twórczość, czy po prostu działalność konspiracyjna.
1: Dzięki temu pismu Sztuka i Naród właściwie Gajcy po raz pierwszy wypłynął jako poeta, ponieważ otrzymał trzecią nagrodę w konkursie poetyckim zorganizowanym właśnie przez to pismo. Za tę trzecią nagrodę, za utwór Wczorajszemu, otrzymał całe 20 zł w ramach nagrody. No i oczywiście przede wszystkim publikację w piśmie Sztuka i Naród. Więc może powiedzmy co nieco o tym piśmie, o ludziach skupionych wokół tego pisma, którego losy no też nie były najszczęśliwsze. Niestety kilku redaktorów z rzędu ginęło. I to też mówiło się o jakimś takim pechu tego czasopisma. Cele były ważne, były ogromne i tutaj z tego co pamiętam, to wyznaczyli sobie redaktorzy motto z Cypriana Kamila Norwida. Artysta jest organizatorem narodowej wyobraźni, więc była to bardzo ważna, poważna misja.
0: Pełna zgoda. Ale jeśli pozwolisz, ja się jeszcze cofnę i do Sztuki i Narodu dotrzemy za moment. Padło takie określenie płynięcia Gajcego. Dopłynął do tego momentu, do tego 42 roku i odczuwam potrzebę, żeby jeszcze przypomnieć, jak dopłynął, bo trafnie zauważyłeś, że ta droga była niesłychanie krótka i mówienie tutaj o jakichś fragmentach wczesnym, środkowym, dojrzałym, jak w przypadku spełnionych pisarzy, jest to kwestia bardzo złożona. To są krótkie odcinki, ale jednak uchwytne i różne. Trochę tak jak inni poeci tego pokolenia, Tadeusz Gajcy zaczął pisać przed wojną. Mamy trochę taki schemat czy stereotyp, że oni debiutowali w latach okupacji, a niektórzy, jak Tadeusz Różewicz, wręcz po wojnie. W 1947 roku to jest nieprawda. I w przypadku wielu z nich mamy do czynienia z juweniliami przedwojennymi. Tadeusz Gajcy zaczął swoje wiersze pisać w 1938 roku i wbrew opinii, tu nie chcę wszczynać jakichś polemik ze znakomitym znawcą tej twórczości i uczestnikiem tych wydarzeń, Lesławem Bartelskim, te juwenilia nieliczne były całkiem niezłe. I zapowiadały ciekawego poetę szkolonego przez świetnych mistrzów. O jednym wspomnieliśmy, o Czesławie Miłoszu, o drugim wspomnę, może też do niego wrócimy, o Józefie Czechowiczu. Także to były początki, ale ciągle jeszcze dość nieśmiałe i rzeczywiście ten 42 rok, wiersz Wczorajszemu, nagroda symboliczna, ale ważna dla młodego autora, przyznana przez wiodące pismo literackie, czyli Sztukę i Naród, było jakimś przełomem i właściwie w tym momencie było też jakby debiutem niejako czasopiśmienniczym Tadeusz Gajcego, a debiut książkowy nastąpił rok później.
1: To może jeszcze, skoro już wróciliśmy do tych wierszy przedwojennych, to myślę, że to jest ważne, ponieważ czasami myślimy o tych poetach pokolenia Kolumbów tak, jakby to wojna stworzyła z nich poetów. a to nie jest prawda. I może ja zacytuję, pozwolisz, że zacytuję, tak, fragment, taki wiersz pod tytułem Pytanie, właśnie z 1938 roku. Przeżywam okres dziwny. Oczy gorączkowo szukają treści w piasku liter. Myśl obłędnie krąży w labiryncie zdań. To naprawdę dziwny okres. Patrzę w niebo i mówię wyraźnie, a głośno, kto ja? Spoglądam na szybę, na szarą codzienność i pytam w ciszy, kto ja? Grzęznę w pyle definicji, w zawrotnym wirze słów. Kto ja? Kto ja? Kusi myśl, zgódź się, że jesteś, abyś był. Przyjmij życie jako barwę, ton i uczucie, żyj. Przeszywa mnie wówczas słodka świadomość, że jestem, że czuję, patrzę, słucham. Porywam kielich radości i piję jednym haustem, a przecież jutro spojrzę w niebo błękitne i spytam, by dręczyć się dalej. Kto ja?
0: Pięknie przeczytałaś ten wiersz, ale uświadomiłaś mi, że to jest wiersz 16-letniego chłopca. Zaledwie, więc nasuwa się tutaj w czasie i w przestrzeni dalsza paralela, dalsze porównanie, trochę polski Artur Rimbaud. Pewnie nie na miarę tamtego artysty, tamtego poety, ale to bardzo młody autor, zadający sobie właściwie w tym wierszu fundamentalne pytanie o tożsamość. Pełne niepokoju, pełne rozterki, pełne niepewności. Niezwykły wiersz. I zgoda, to obala ten stereotyp, ten schemat, że tych poetów stworzyła wojna. Nie, oni byli stworzeni już w jakiejś mierze i byli jakoś też przygotowani do tej wojny, ponieważ mieli swoich uczniów. Ja do nich wracam bardzo chętnie, bo dokonał się też taki paradoks. Mamy zakodowany schemat kłótni ojców i synów w historii literatury. To nie zawsze tak było. I pomiędzy pokoleniem 910 roku, tak jak się fachowo je nazywa, a pokoleniem Kolumbów nie było konfliktu, wręcz odwrotnie. Był pewien sojusz mistrzami dla Gajcego, Trzebińskiego, Baczyńskiego czy Stroińskiego byli właśnie ojcowie. Ojcowie tacy jak Czesław Miłosz, Józef Czechowicz czy Władysław Sebyła. To od nich uczyli się rzemiosła, to od nich uczyli się niepokoju, lęku, przewidywania katastrofy. W tym sensie też to pokolenie ich przygotowało do wojny. Oni byli już jakoś oswojeni, ona nabrała konkretnego kształtu, ale ta nuta ciemna i katastroficzna była już jakoś obecna. I poszukiwanie tożsamości zapisane w tym wierszu to jest jakby ślad tej nuty. Bo wobec katastrofy zadajemy sobie pytania kluczowe. Kim jesteśmy? Jak się mamy wobec niej odnaleźć? Ponieważ weszliśmy w ten obszar, mamy przed sobą tytuły wierszy wczesnych i kiedy czytam tytuły takie jak Na wsi czy Kołysanka, to są tytuły wierszy Józefa Czechowicza tak naprawdę. I nie ujmuję niczego Tadeuszowi Gajcemu. Dobrze mieć jest świetnych mistrzów. I Gajcy terminował, choć był tego autora z kręgu pokolenia 910 roku. Więc zgoda. To była droga krótka, ale bardzo bogata i z tym ciężarem, czy z tym wyposażeniem ci młodzi autorzy, w tym Tadeusz Gajcy, weszli w wojnę i weszli w cały ten kompleks jakby doświadczeń, zjawisk, wyzwań, które wojna przyniosła. I jak widać, musiało upłynąć trochę czasu i to też nie było tak, jak czasem myślimy, że ruszył 39 rok, rozpoczął się konspiracyjny ruch literacki, pojawiły się czasopisma, to wszystko dojrzewało i organizacyjnie, i duchowo, i mentalnie, i psychicznie. I stąd jakaś taka pauza, taki interwał i te późniejsze nieco debiuty Kolumbów, 41, 2, czy nawet w przypadku Gajcego, 43 rok, bo jego tom debiutancki Widma, jeden z dwóch zaledwie, ukazał się w 43 roku. I tak jak powiedziałeś, ukazał się już w Aurze Sztuki i Narodu. Zawsze jest ta myśl powtarzana. To jest właśnie też element legendy tych poetów. Takiej ciemnej rysy, która ciążyła nad redaktorami tego czasopisma. Onufry Kopczyński, zamordowany w obozie w Majdanku. Andrzej Trzebiński, rozstrzelany w egzekucji na Nowym Świecie. Nie zresztą jako Andrzej Trzebiński, jako ktoś inny. Później Wacław Bojarski, który zginął też w dość niefortunnych okolicznościach w czasie akcji pod pomnikiem Kopernika. Ta droga niejako wiodła czy prowadziła do Tadeusza Gajcego, który początkowo był po prostu autorem tego czasopisma, później niejako redaktorem, a wreszcie wobec tych wszystkich śmierci, odejść swoich kolegów, swoich poprzedników, stał się redaktorem tego pisma już na niedługo, bo do 44 roku, na zaledwie rok, niecały właściwie nawet rok, na kilka miesięcy był jego ostatnim redaktorem, decydującym o profilu pisma i takiej, powiedziałbym, to słowo brzmi chyba niezgrabnie w tych okolicznościach, polityce redakcyjnej, no ale też pewnej linii ideowej. Nie chciałbym się w politykę w tej chwili zagłębiać, od razu to chcę zapowiedzieć.
1: Polityki mamy dość na antenie.
0: A dyskusja nad profilem politycznym tego czasopisma trwa. Interesują się tym też historycy, nie tylko literaturoznawcy. Prawica, nacjonalizm, to są pojęcia często używane w tych dyskusjach. Proponuję to ominąć.
1: Więc mówimy o twórczości Widma jako tomik debiutancki. Widma chyba cieszyły się dużą popularnością. Z tego co pamiętam, ten skład powielany w jakiś taki sposób, jak to się robiło w czasie wojny, rozszedł się bardzo szybko i Gajcy stał się rozpoznawalnym poetą w środowisku. Czy tak?
0: Dokładnie tak. Stał się szybko rozpoznawalny. To był 43 rok, czyli właściwie te wszystkie wydarzenia się zbiegły. I debiut książkowy, i przejęcie Sztuki i Narodu, i aktywność Tadeusza Gajcego już jako takiego, powiedziałbym, opiniotwórcy, bo to wszystko się działo w niesłychanym stężeniu czasowym.
1: Na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy o tym, że wiersze Gajcego niezbyt często stają się piosenkami, ale to nie znaczy, że w ogóle nie ma takich przypadków. Kantyczka wołania pełna to wiersz pochodzący już z drugiego tomu, czyli z tomu Grom Powszedni. Tutaj zabrzmi w wykonaniu i muzycznej interpretacji Natalii Niemen.

0: ta poezja powstawała w bardzo konkretnych realiach historycznych, bardzo wyjątkowych realiach historycznych. Nie trzeba tego komentować. Natomiast ona się niejako unosiła ponad te realia. W obszar metafory, symbolu, aluzji, nastroju, klimatu, że te realia historyczne, materialne, konkretne, jakby znikały. To jest ogólnie prawda i ta prawda ma też zastosowanie do poezji Tadeusza Gajcego, ale nie do końca. Jeśli się cofam, to chcę przypomnieć poemat wcześniejszy Tadeusza Gajcego, mniej znany od widm, poemat Z dna, z 1942 roku, jeśli dobrze pamiętam. Znamienna data. Jak widać, on też dojrzewał dość długo, bo to jest poemat, który pokazuje trochę inne początki Tadeusza Gajcego, już nie juwenili, o których powiedzieliśmy, ale poemat, który jest właśnie bardzo konkretnie osadzony w rzeczywistości wojennej. A jakiej? Konkretnej. To jest wrzesień 1939 roku. Kolejne części, fragmenty, to jest jakby cykl wierszy, poemat, różnie go można traktować, pokazuje niejako kolejne fazy katastrofy wrześniowej, od sytuacji mentalnej czy psychologicznej sprzed września, poprzez katastrofę wrześniową, cytuję, pociągi rozwoziły żołnierski śpiew, poprzez topografię września, padają konkretne toponimy, jest Warszawa, Kutno, Hel, a więc miejsca tych największych zmagań wrześniowych i później cała ta dramaturgia katastrofy wrześniowej jest w tym poemacie obecna. Więc to przeczy tezie, że poezja Gajcego jest zupełnie oddalona, czy gdzieś uniesiona ponad realia okupacyjne. Ale zgoda. Te realia będą w dużej mierze cofać się, zanikać i takiego poematu już Tadeusz Gajcy nie napisze. Te późniejsze utwory, czyli wspomniany poemat Widma, nieco wcześniejszy utwór Ziemia, czy te jego już bardzo późne teksty, zwłaszcza to może nie poemat, długi wiersz, mikropoemat do potomnego, pokazują doświadczenie wojny jako, powiedziałbym, katastrofy totalnej, czy wiem, że to powie niewiele, metafizycznej. To nie jest już wojna taka lub inna. Realia znikają, topografia znika, odniesienia konkretne znikają. Jakby wraca w widmach, czy w tych późniejszych wierszach styl, czy metoda tych katastrofistów, do których wracam. Bo w końcu Miłosz, czy Czechowicz, czy Sebyła, oni też nie operowali obrazami konkretnej katastrofy. Często używa się takiego określenia katastrofa kosmiczna. I to jest tyle metafora, czyli taka, powiedziałbym, nieokreślona, ile dosłowność. I trochę jest takich obrazów w widmach również. To jest katastrofa niejako planetarna. Ziemi, planety, gatunku ludzkiego. Totalna niejako katastrofa, a katastrofa historyczna jest poniekąd spełnieniem tej totalnej, czy widmowej, czy fantazmatycznej, czy symbolicznej katastrofy totalnej. Takie są widma, takie są też wiersze Gajcego, bo tych wierszy jest w sumie kilkadziesiąt, nie jest ich wcale tak bardzo dużo, które budują tego typu obraz katastrofy już mniej konkretny. Gatunki ulubione przez Gajcego, to jest też typowy moment poezji i tego pokolenia, myślę o Baczyńskim, i poprzedników, myślę o Czechowiczu. Same gatunki na to wskazują. Bajka, ballada, baśń. One nas od razu przenoszą w taki, powiedziałbym, bezczas historyczny. Ballada toczy się zawsze w jakimś dziwnym czasie, takim powiedziałbym leśmianowskim bezczasie. Baśń to samo, nigdy nie wiemy gdzie, kiedy. Bajka tym bardziej unosi nas poza historię, przenosi nas poza konkret historyczny, czy tym bardziej polityczny. To jest bardzo znamienny szczegół czy rys tej poezji, która już w samym doborze gatunków transponuje jakby rzeczywistość okupacyjną na coś w rodzaju takiej jakby opowieści, przypowieści, alegorii, paraboli, legendy, czy po prostu użyjmy tych określeń baśni, bajki lub ballady.
1: Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że w przypadku Gajcego, że wybierając takie gatunki, gatunki też typowo romantyczne, uciekał trochę od tej bardzo trudnej rzeczywistości, tej rzeczywistości przesiąkniętej śmiercią, przesiąkniętej brudem i tym materialnym, i tym metafizycznym. Czy to nie tak, że właśnie też ten język jego nie jest brudny? Jest przepełniony metaforami, jest bardzo gęsto poetycki tak naprawdę. I zastanawiam się, czy gdybyśmy nie wiedzieli o tym, kiedy żył Gajcy i w jakich okolicznościach pisał swoje wiersze, czy rzeczywiście tak łatwo przyporządkowalibyśmy go do tego czasu? Bo to jest ciekawe, że gdzieś tutaj to nie jest tak bardzo na wierzchu, ta wojna u niego. Oprócz tych poematów, o których mówiłeś, tych wierszy, o których mówiłeś, z dna na przykład.
0: Jak najbardziej. To w zasadzie, tę myśl da się odnieść do ogromnej części, powiedziałbym, tej najwybitniejszej poezji Kolumbów. Nie tylko Tadeusza Gajcego, także jego wskazanych dzisiaj pokoleniowych kolegów. I dokonałbym takiego rozróżnienia, ale nie wartościującego, bo bym tutaj skrzywdził inny typ poezji, która wtedy powstawała, a powstawała dla zupełnie innych celów. Mamy poezję okolicznościową i ta jest konkretna. Ta dotyka realiów, ta dotyka materii, ta dotyka doświadczeń okupacyjnych bezpośrednio, typu piosenki żołnierskie. I mamy tę poezję tego kręgu, powiedziałbym, warszawskiego, która całe to doświadczenie metaforyzuje, symbolizuje, alegoryzuje, próbuje szukać jakiejś głębi pod tą powierzchnią okupacyjnej czy wojennej codzienności. Szlakiem tego poszukiwania bywa ucieczka, przy czym nie powinniśmy tego jakoś rozumieć opacznie, tego określenia, a w poezji to się objawia bardzo charakterystycznym rysem i wierszy Tadeusza Gajcego i jego pokoleniowych kolegów, ale to jest też spadek po Józefie Czechowiczu. Mówiąc polonistycznym żargonem, tak zwany oniryzm, kategoria snu. To jest wielki obszar, który zagarnia tę poezję. Tak się często odczytuje jako zapisy oniryczne właśnie. Ale Tadeusz Różewicz, poeta tej generacji, ujął to bardzo konkretnie i bardzo prozaicznie. W jednym z wierszy napisał po prostu tak: chciałbym zasnąć, chciałbym obudzić się po wojnie. Bo to trzeba rozumieć też najprościej. Nie w kategoriach, nie wiem, jakichś wielkich prądów poetyckich typu nadrealizm, bo oczywiście te skojarzenia się narzucają, że to jest jakby taki rodzaj polskiego spóźnionego nadrealizmu. Ta kategoria snu, wyobraźni sennej, fantasmagorii sennych, na pewno gdzieś są takie ślady czy trakty interpretacyjne, ale też jest konkret. Chciałbym zasnąć, chciałbym obudzić się po wojnie. Różewicz, jak pamiętam, porównuje też kondycję ludzką do kondycji zwierząt i czyni to z zazdrością, prawda? Wyłączyć się, zamienić się w zwierzę, które nie ma świadomości dziejącej się katastrofy. To jest ta forma ucieczki.
1: U Świerszczyńskiej też podobnie, stonoga. Chciałabym być jak stonoga, ukryć się w murze.
0: Ukryć się, schować się, przeczekać, prawda, zapomnieć. Stąd ogromna rola snu w poetyce. Wierszy Tadeusza Gajcego to zresztą widać w tytułach tych wierszy, ale też rola kategorii dość niespodziewanej i psychologicznie też jakoś moim zdaniem wyjaśnialnej, obecnej również w wierszach jego pokoleniowych kolegów, mianowicie groteski. Dramat poprzednika w Sztuce i Narodzie Tadeusza Gajcego, czyli Andrzeja Trzebińskiego, Aby podnieść różę, to jest dramat witkacowski, to jest dramat groteskowy. Skąd groteska w niektórych tekstach Tadeusza Gajcego? Jest taki niby poemat, niby dramat, bo różnie się go charakteryzuje, Misterium Niedzielne. Groteska jest kategorią wkraczającą do literatury, kiedy świat się rozpada, załamuje, kiedy zderzają się dawne reguły i nowe reguły, dawne formy życia i nowe formy życia, dawne systemy wartości i nowe układy wartości. Powstaje świat niespójny, rozbity, złożony, a w pewnym sensie też niepojęty, niezrozumiały jakby. Kiedy kategorie, w których się uformowaliśmy, znikają lub wymagają kompletnego przewartościowania. I ta kategoria groteski, może nie tak wyraźna, też jest obecna w wierszach Tadeusza Gajcego.
1: W ramach pewnego potwierdzenia tego, o czym mówiłeś w kontekście snu, marzeń sennych, niech może zabrzmi teraz wiersz Noc. Czy w śnie daremnym, w przypomnieniu, leży pod światłem, co jak koral stacza się prędko? Oto pora, gdy cienie kwiatów, fali wartkiej, pływają ciężkie niby karpie w księżycu srebrne. Owad równy jest człowiekowi, ptak zwierzęciu. Gdy niebo budząc nas jak struny, albo ściszając swym dotknięciem, odchodzi ciemne pod powiekę. Żebym pamiętał, równy jestem łunie różowej, która przestrzeń w drzewo kolorów nagłych zmienia. Żebym rozumiał, nawet salwie, gdy przez powietrze idzie lekkie, jak dzwon od chłodnych drzwi milczenia. I żebym mówił, równy jestem sam sobie, leżąc w śnie jak wyspa, gdy niebo białe jest jak papier, a ziemia wciąż nierzeczywista. I zarys kwiatów dnem przechodząc, tężeje w kamień, w kość woskową, a ja w daremnym przypomnieniu dzieciństwa kształt przybliżam jasny. Obłoków góra, nad nią księżyc i wiatr gołębi ponad lasem. Woda wesoła, szelest ryby wśród linii wodnych. Przecież wiem, daremny serca strumień jest, przebytym snom nie będę równy. Lecz noc mnie czeka wciąż podobna do tamtych nocy, kiedy koral światła się zniżał. Cień w obłokach jest cieniem moim jak olbrzyma, a przecież ręka jest pokorna i ciało kruche leży płasko. Żebym pamiętał, jest ojczyzna w gałązce dymu, w ognia blasku, a ja nakryty śniegiem chmury, ziemi tej skąpej jestem równy. To już kończąc, czy zbliżając się do końca, może powiedzmy jeszcze o Gromie Powszednim, czyli tym drugim, ostatnim tomiku Tadeusza Gajcego. Rok 44.
0: Jestem wdzięczny za to przypomnienie, bo to jest bibliograficznie bardzo ważny szczegół. Zaledwie dwa tomy, jak wspomnieliśmy, widma 43 rok i Grom Powszedni 44. A więc rok powstania warszawskiego, pierwsza połowa tego roku. Otwieram spis treści tego tomu tak naprawdę i wierszy z tego tomu. Jeśli mogę, to nawet bym kilka tytułów przeczytał, bo one może więcej powiedzą niż jakiś komentarz. Już sam tytuł jest wielce wymowny. Groteska, bardzo smutna, opowieść z innego świata, schodząc na progu, przed snem, przed odejściem. Wezwanie. Właściwie każdy z tych tytułów jakby pokazuje od różnych oczywiście stron sytuację duchową młodego poety już po wielu katastrofach i jeszcze nieświadomego tej katastrofy, może przeczuwanej, może wyobrażonej, która miała nastąpić historycznie i która miała go dotknąć osobiście, czyli Powstania Warszawskiego. Upomniała się jak najsłusznie o ten tom, ale w ten sposób ja też przypomniałem sobie trochę niewcześnie, że przecież ta twórczość jest bogata gatunkowo, nie bogata objętościowo, ale gatunkowo. Przypomnę też, że Gajcy jest autorem dramatu, on był wystawiany w PRL-u po wojnie, dziś już zapomniany bardziej, Homer i Orchidea, taki dramat osnuty na antycznych motywach, ale oczywiście aluzyjne o sytuacji artysty. I jest też autorem przekładów. To jest bardzo dziwna rola, jest ich kilka zaledwie, ale pokazująca cały kompleks, całe skomplikowanie sytuacji duchowej polskich pisarzy w tym okresie. Jest wśród tych przykładów Horacy i wiersze Horacego, pewnie jakieś ślady łaciny gimnazjalne, jak to w edukacji poetów tego czasu było, niewątpliwe, ale też są przykłady pojedyncze, ale im bardziej pojedyncze, moim zdaniem, tym bardziej symptomatyczne poetów niemieckich, języka niemieckiego. Podpisane, bo Gajcy miał zwyczaj, zwłaszcza do pewnego momentu, datować swoje wiersze i te przykłady datował 41 rok, więc prawie środek okupacji. I to jest Heinrich Heine i Stefan Georg. Wielcy poeci języka niemieckiego, których jakby pomimo czasu, czy wbrew czasowi, czy na przekór czasowi właśnie przełożył. A wszystko to zamknął wiersz do potomnego. To jest wiersz, jest taka formuła, staram się jej uniknąć, ale chyba nie uniknę. Wielki, wybitny, niezwykły, z gatunku tych, i właśnie to jest formuła, której próbowałem uniknąć, że gdyby Tadeusz Gajcy tylko ten wiersz napisał, to miałby tak zwane miejsce w każdej dobrej antologii polskiej poezji. Wiersz rozbudowany, nie poemat, taka forma, powiedziałbym, pośrednia, ale też nietypowy wiersz i wielki, głęboki, duchowy dialog z potomnym, tak zwany testament poetycki jako gatunek, ale dialog ponad czasem i ponad przestrzenią. Dialog, który się wydobywa z tamtego doświadczenia i z tamtych realiów, ale jakby buduje tutaj jakąś taką ogólnoludzką, ogólnohumanistyczną wspólnotę i jest skierowany do nas. To znaczy my, pozbawieni tego doświadczenia realnie, możemy porozumieć się z poetą, który przemawia do nas z otchłani katastrofy i z ciemności wojny. Jeden z najważniejszych, moim zdaniem, już by nie wykroczyć poza horyzont wojny, z lat 39-45.
1: To może posłuchajmy teraz fragmentu tego wiersza. I ja później przeczytam.
0: Jeśli mogę, to klamrowo powrócę do Czesława Miłosza i tak jak budował legendę Tadeusza Gajcego w traktacie poetyckim, wtórował mu Jarosław Iwaszkiewicz, tak również napisał osobny wiersz właśnie o Tadeuszu Gajcym. To nie wers, dwa lub trzy wersy w poemacie, a osobny, rozbudowany wiersz. Wiersz trochę późniejszy, z takiego tomu Król Popiel i inne wiersze z 62 roku. Ten tekst pochodzi i zatytułowany jakby trochę aluzyjnie do gatunku, który bardzo Tadeusz Gajcy lubił i tak też tytułował niektóre swoje utwory, ballada.
1: To tym wierszem, tą balladą zakończymy naszą rozmowę. Zaraz Państwo będą mogli usłyszeć ten wiersz w całości, ponieważ bardzo się z tego cieszę. Tutaj zwracam się do Ciebie, Tomku, że w tych naszych rozmowach jest bardzo dużo właśnie samej twórczości, samej treści i myślę, że to jest bardzo ważne, drodzy Państwo, żebyśmy nie myśleli szczególnie o tych poetach pokolenia Kolumbów, tylko wyłącznie jako o legendach, żebyśmy nie pamiętali ich tylko przez pryzmat wojny, przez pryzmat walki, przez pryzmat śmierci, ale żebyśmy zwrócili się ku twórczości, ponieważ uważam, że tak jest na pewno, jeśli chodzi o twórczość Gajcego. Są tam tematy, treści, pytania, które są uniwersalne i które my również w tych czasach powinniśmy, możemy sobie stawiać. Także bardzo dziękuję Ci, Tomku, za rozmowę. Przypominam, że moim gościem był profesor Tomasz Wójcich z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Ja również bardzo dziękuję, a dodam, że rozmawialiśmy w miejscu wybitnie sprzyjającym tej rozmowie, czyli w Parku Łazienkowskim u podnóża takiego monumentu z datą 1262. I to jest też jakiś rodzaj testamentu skierowanego do potomnego, tak jak w wierszu Tadeusza Gajcego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. A ja Państwu bardzo dziękuję za spędzenie tej godziny z twórczością Tadeusza Gajcego. Nazywam się Justyna Miguła. Przypominam, że była to audycja Przystań Wędrowców. Zakończymy ją obiecanym wierszem Ballada Czesława Miłosza, wierszem o naszym bohaterze, a potem jeszcze jeden z moich ulubionych wierszy Tadeusza Gajcego, czyli Miłość bez jutra. Życzę Państwu pięknego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień. Czesław Miłosz, Ballada, fragmenty. Na równinie stoi szare drzewo. Pod nim siedzi matka w małym cieniu. Obłuskuje jajko na twardo i popija herbatę z butelki. Miasto widzi, którego nie było. Błyszczą mury i wieże w południe. Na gołębie kołujące stadem patrzy matka, a wraca z cmentarza. Zapomnieli, synku, przyjaciele. Nikt z kolegów siebie nie wspomina. Narzeczona dzieci urodziła i o tobie nie pomyśli w nocy. Zbudowali w Warszawie pomniki, a na żadnym twojego imienia. Tylko matka, póki jest, pamięta. Jaki śmieszny byłeś i dziecinny. Leży Gajcy, przysypany ziemią, już na wieki 22-letni. Nie ma oczu, ni rąk, ni serca. Nie zna lata, ni zimy, ni wiosny. A co roku huczą w rzekach lody. W ciemnym lesie zawilec rozkwita. Czeremchami napełniają dzbanki, nasłuchują, co kukułka wróży. Leży Gajcy.

Sta włosów twoich perła, jak promień krągły w pościel spływa. Gdzie dłoń pierzasta, jak z igliwia rozdziela cienie ciał od lęku. Mówimy szeptem krwi łagodnej, słuchając w sobie, niech w nas płynie. Niech niesie światło jak w roślinie, prześwietli serc planety małe i obudzimy się, słuchając szelestu chmur i grania wody. Bo tyle tylko jest w nas ciepła, co dłoń zdziwiona objąć zdoła. I trwogi tyle, co zakrzepła wyryje w twarzy łza jak z ognia i głosu w nas, co wydać może w kielichu warg języka ostrze. Niech płynie w nas, mówimy jeszcze, ten szmer ciemności, póki księgę obłoków wiatr przegina miękką. Bo tyle tylko wiary w pieśni, ile obrazu pod powieką ziemi odbitej ostatecznie.

0: разом.
1: Звичайно разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Автопромоція.
3: You must remember this.
4: Nazywam się Gabriela Potrac.
5: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
4: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy, w każdą środę o godzinie 19:00.
3: As

0: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
1: Sofa Surfing. To była autopromocja. Nocne powtórki Wnet.
2: Przywitam Michała Karnowskiego. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, witam.
2: Widzę, że jesteś, że nabrałeś siły w czasie tych wakacji. To bardzo cieszy, bo przed nami długi, trudny sezon polityczny.
3: Tak, tak. Ale taki też ciekawy, wydaje mi się. Wydaje mi się, że jest dużo powodów do optymizmu. Jest jasne, masę znaków zapytania i takich ciemnych chmur, które mogą się w jakieś burzowe rozwinąć. Natomiast wszystko, wydaje mi się, jest zgodne z takim pewnym scenariuszem, który już od kilku miesięcy co najmniej można opisać, można go zobaczyć, tak powiedziałbym. I polega on na tym, że Polacy przesuwają się generalnie na prawo, odrzucają jednocześnie rządy Donalda Tuska i jego próbę przesunięcia się na prawo, że mamy bardzo mocnego prezydenta, który jest tu wielkim atutem tego obozu zmiany, obozu propolskiego. No i to wszystko idzie w tym kierunku. Pozostają do rozstrzygnięcia szczegóły, detale, które oczywiście mogą wszystko zepsuć, jak to w życiu. Czyli jak się wewnętrznie ten obóz konserwatywny, prawicowy ułoży, czy ktoś nie zdradzi. Tutaj jest wiele obaw, czy ktoś nie da się Tuskowi przekonać. No chociażby wczoraj pismo Michnika, prawda, i cała seria scenariuszy, w których są gotowi dać rządzący dziś Mentzenowi wszystko, absolutnie wszystko, żeby on im dał władzę na kolejne 4 lata. Ale pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość było gotowe dać wszystko PSL-owi. Nie zawsze się tego scenariusze muszą spełniać. Także cóż, jeszcze warto odnotować, myślę, i to jest naprawdę historyczna zmiana, to, że tą imprezę u prezydenta Karola Nawrockiego, to było zamknięcie pewnej epoki, to było naprawdę wejście w zupełnie nowy świat, w takiej estetyce uprawiania polityki, w tej sferze, ale też i w obszarze kadr. Kto dla prezydenta Karola Nawrockiego jest najważniejszy? Kogo zaprasza? Tak jakby no zamknął za sobą epokę, otworzył nową. Wiem, że często to mówimy, ale uważam, że tu naprawdę zaznaczył też potężnie swoją gigantyczną ambicję.
2: To ja przyznam się, że w czasie wakacji niespecjalnie wiem, o czym mówisz, o jakiej imprezie i co to za epokowa impreza była w Pałacu Prezydenckim.
3: Ja mówię o tej rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego, tak? Była prezydent zorganizował w Pałacu Prezydenckim, przed Pałacem Prezydenckim, bo to było na dziedzińcu, gigantyczną imprezę. Ona nie była jakoś wypasiona i tak dalej, ale w takiej estetyce, no na przykład mali górale śpiewający, ale połączeni z Eldo, tak? Czyli coś takiego zupełnie innego. Duże przemówienie 3-godzinne, 2,5, nie chcę tu liczyć, długie, no tak, upał był, to mogłem to jakoś to czasowo pomieścić, ale długie przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
2: 2,5 godziny, czy 2,5 minuty?
3: Nie, godziny, znaczy, nie wiem, tu jakby nie chcę, musiałem sprawdzić, słuchaj, długie było, wydaje mi się, że godzinę trwało, ale w tym sensie, że tak.

0: jakoś no, odznaczało się może wskutek upału długością. Miałeś wcześniej debatę publicystów i to też było wydarzenie, bo miałeś Ziemkiewicza, miałeś profesora Andrzeja Nowaka, Rafała Ziemkiewicza, Andrzeja Nowaka, miałeś moderującą Dorotę Gawryluk i miałeś Krzysztofa Stanowskiego, który teraz, wiesz, zbiera baty za to, że bardzo prezydenta wychwalał. Jako jeden z bohaterów, powiem skromnie i nieskromnie, jego plebiscytu na największego propagandystę XXI wieku, był taki plebiscyt, odpadłem tam w pierwszej rundzie, miałem o to pretensje, ale mogę powiedzieć, Krzysztofie, witaj w klubie. Tak, Krzysztofie Stanowski, witaj w klubie propagandystów, bo rzeczywiście zachwycił się tam prezydentem. Ja nie mam mu tego za złe, bo może jakoś języka zabrakło, ale wielu tutaj też Stanowskiego jakoś za to batorzy. Natomiast samo to wydarzenie naprawdę, znaczy to, tam ja tam obrywam, bo ja o tym mówię i tu ludzie od prezydenta do mnie się odzywają, że ja tu straszne rzeczy mówię, bo mówię, że tam jakby było troszeczkę takie odwrócenie się od świata pisowskiego ze strony Karola Nawrockiego. Oni mówią, jak możesz, było wielu pisowców i tak dalej, ale nie grali głównej roli i nie byli zaproszeni jako centralna część. Tam w pierwszych rzędach influencerzy siedzieli. W ogóle zupełnie inna logika, estetyka, zupełnie inne cele. Bo Karol Nawrocki trochę, ja to cały czas twierdzę, że jego prezydentura jest powiedzeniem dziękuję, prawie jest PiSie, dziękuję ci za poparcie, ale ja sobie wyobrażam prawicę trochę inaczej, ja ją sam ułożę. Jakby ja nie chcę żyć waszymi wojnami, ja nie podzielam części waszych fobii, pasji i tak dalej. Duża absolutnie polityczna zmiana, którą ja dostrzegam, nie wiem czy inni też dostrzegają, no i tu rola prezydenta oczywiście w ułożeniu tego wszystkiego w przyszłym roku będzie duża. Tam na tej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, czyli rocznicy prezydentury, padły też ważne zdania mówiące o tym, że będzie prezydencka taka strategia przygotowana, polityczna, narodowa, to nie było doprecyzowane, ale uważam, że to może być taka podstawa wyborcza, ewentualnie jakiegoś porozumienia politycznego gdzieś wokół prezydenta, przy prezydencie. To, że PiS pękło, czy to pęknięcie duże, czy nieduże, znaczy ono jest spore w klubie, ale czy ono jest głębokie, ja tu mam wątpliwości, ale to, że Prawo i Sprawiedliwość pękło, wzmacnia radykalnie pozycję Karola Nawrockiego. To wszyscy wiedzą, to jest oczywiste. Znaczy, Karol Nawrocki staje się królem. Moc decydowania o prawicy przeszła w jego ręce i nie widać, żeby to się miało zmienić. To on musi zdecydować. I niektórzy mówią, jemu się to nie opłaci, może nie będzie chciał, może nie za bardzo, czyli Karol Nawrocki nie musi wejść do tej gry przedwyborczej. Moja teza jest inna, musi. Także on nie ma wyjścia, dlatego że dla Karola Nawrockiego kolejna kadencja Donalda Tuska to jest, słuchajcie, katastrofa.
1: To nie jest dla Karola Nawrockiego katastrofa, tylko katastrofa dla Polski, bo stała się afunkcjonalna.
0: Lepiej bym tego nie ujął.
1: Dziękuję, Michale, ale jest też Mateusz Morawiecki. Jak słyszysz opowieści o tym, jaką rolę ma odegrać Mateusz Morawiecki w polskiej polityce, to właśnie też złamać ten spór, który się toczy między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością i powiedzieć, najważniejsza jest racja stanu, a racja stanu Polski jest ponad podziałami. Czy tutaj widzisz jakąś współpracę między prezydentem a byłym premierem?
0: Tak, uważam, że prezydent Karol Nawrocki z pewną życzliwością patrzy na tę inicjatywę. To wyraźnie widać. Była taka wypowiedź pana rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który mówi, no ale o co chodzi, no powstał nowy podmiot dla prezydenta, absolutnie ważny partner, jedziemy dalej. W żadnym momencie tego konfliktu prezydent nie wystąpił, nie wysłał żadnego sygnału jakiegoś nawołującego do jedności, mógł to zatrzymać, jemu to sprzyja, może sympatyzuje z takim trochę myśleniem, czy głosami w tym ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego, który jakby zwraca się do starszych pokoleń i mówi, teraz może już byście pomyśleli o odpoczynku, towarzysze partyjni i nasi przyjaciele. I może to być też jakiś wspólny mianownik. Natomiast oczywiście tu wszystko zależy od tego, jak sobie to stowarzyszenie poradzi. Ja cały czas twierdzę, pamiętam naszą rozmowę przed tym rozłamem, gdzie cały czas twierdzę, że to są trochę negocjacje, jak się ma to ułożyć wewnątrz całej prawicy i wewnątrz PiSu. I teraz myślę, że gdzieś do października będzie trwał taki moment, do października gdzieś myślę Mateusz Morawiecki, jego ludzie mają czas, żeby zrobić dobry wynik w sondażach. Jak zrobią dobry wynik w sondażach, to będą samodzielnym podmiotem na prawicy i czy będą negocjowali z PiSem, czy z innymi w jakiejś koalicji, czy pójdą sami, no mają tutaj jakieś wtedy pole. No jeśli te wyniki będą słabe, a słabe uważam no w okolicach 5 czy poniżej 5, bo to im nie będzie dawało gwarancji wejścia do Sejmu, no to wtedy mogą wrócić nawet do PiSu, nawet na kolanach, jako jakaś nowa koalicja i tak dalej. Tu w polityce absolutnie wszystko jest możliwe. To jest taki moment sprawdzenia. Oni dostali tą możliwość, chcą się sprawdzić, mają prawo. Też się trochę dzieje to, przed czym przestrzegałem tych ludzi, to znaczy, że bardzo trudno będzie im wyrwać wyborców PiSu. Oni mają chyba taki cel, natomiast ja tutaj tego specjalnie nie widzę. Znaczy, to poszło mocno w klubie, ale jeśli chodzi o elektorat, jeśli chodzi o tą głębię tej formacji zaplecza i wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to moim zdaniem poszło dość płytko. I to dlatego, że ludzie po prostu nie za bardzo rozumieją, o co chodzi. Znaczy, dlaczego Mateusz Morawiecki wyszedł? To może na pewno słuchacze Radia Wnet rozumieją, pewne frustracje słyszą, tak? pewne tony różne. Natomiast dla większości wyborców Prawa i Sprawiedliwości, których ja bardzo wielu znam, to jest kompletnie niezrozumiałe pęknięcie. Kompletnie. Oni tak patrzą, się tak przyglądają, ale o co temu Mateuszowi chodzi? Był naszym premierem przez 6,5 roku. Krzyczeliśmy Mateusz, a on teraz idzie swoją drogą. Pozostając pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ciężko tu mu będzie zbudować, ale patrzę z dużą życzliwością, bo ambitne są te próby, to pójście na to Jagodno, tak? Taki zupełnie inny język, no, odważna próba jakby rozpoczęcia debaty o demografii i o 800+, czyli w taki najbardziej wrażliwy element weszli. Gdzieś tam pomiędzy może mają szansę, tylko Morawiecki ma jeden problem. I jednocześnie to, co jest jego atutem, jest jego problemem w tym momencie. Znaczy, był 6,5 roku premierem PiSowskim. Z tej pozycji powiedzieć, jestem trzecią drogą, jest bardzo trudno. Ale próbuje i może mu się uda. Widać, że ciężko pracują, widać, że są bardzo aktywni. No, tu oczywiście to się wszystko może inaczej potoczyć, jak PiS będzie spało, tak? W tym sensie to pęknięcie powinno być dla tej partii też takim dużym wezwaniem do aktywności, do działania, do pracy. Trochę słabo na razie jestem.
1: Ale jeśli mówimy o trzeciej drodze, to mówimy o takiej partii, takiej organizacji politycznej, która może zawierać koalicję zarówno z jedną stroną, jak i z drugą, bo fikcyjność trzeciej drogi pana Szymona Hołowni była taka, że on był tylko i wyłącznie jednoskrzydłowym, a wydaje ci się, że premier Mateusz Morawiecki może być dwuskrzydłowym graczem?
0: Tak, to jest jakoś tam do wyobrażenia. Bez Tuska, tak? Może z Tuskiem miałbym problem, ale bez Tuska... Chociaż wiesz, no, dlatego trochę mówię, jakby mogę sobie to wyobrazić, to są ciekawe dyskusje, ale trochę dlatego mówię właśnie, że wspomniałem o tym, że ludzie nie za bardzo rozumieją jakby przyczyny i różnice. Znaczy widzą, że ta grupa Morawieckiego, Rozwój Plus, jest bardziej energetyczna, że jest głodna, to się podoba, że jest taka zorganizowana, że jest rzeczywiście sprawcza, że jest taką dużą żywotną żyłą, tak, płynącą, żyłą wodną płynącą gdzieś przez prawicę. Natomiast jakby powiedzenie dzisiaj ludziom na Jagodnie, którzy przecież zmobilizowali się i szli do wyborów, bo rządził Morawiecki, że Morawiecki jest ich odpowiedzią na złe rządy Tuska, którego wybrali, żeby nie rządził Morawiecki, to ja już mam poczucie, wiesz, lekkiego odjazdu. Ja nie wierzę w takie diagnozy. Moim zdaniem tak wyborcy nie funkcjonują. Moim zdaniem wyborcy, którzy uznają, że Donald Tusk zawiódł ich nadzieję, poszukają sobie innej opcji. Ona może być Kosiniakiem-Kamyszem, tak? Ona może być Partią Razem, mają te opcje. Ona może być Mentzenem. Ale nie wiem, czy ona będzie Morawiecka. Tu mam wątpliwość, tak? Przy docenieniu, mówię, całej tej energii i tak dalej. No, zobaczymy. Ja, moim zdaniem Morawiecki wygrał, premier Mateusz Morawiecki wygrał taką bitwę o suwerenność swojego środowiska. On ją wygrał naprawdę zdecydowanie. On pokazał, że on zbudował grupę wobec niego lojalnych. Choć doświadczeni w polityce, jeszcze mnie tu przestrzegają, Michał. No zobaczymy, jak będzie miał 4-5% sondaży przez kilka miesięcy, czy to jest lojalność, czy to jest interes, tak? Zobaczymy, my tego nie wiemy. Mateusz Morawiecki przegrał bitwę. Przegrał równocześnie bitwę o interpretację tych wydarzeń. Nie był w stanie Polakom powiedzieć, dlaczego wychodzi. Moim zdaniem ludzie tego nie rozumieją. Ja muszę tu jakieś fikołki robić na antenie wspaniałego Radia Wnet. A, nie wiem, czy wiesz, Krzysztof, w Newsweeku określili jako niszowe. Nie wiem, to komplement czy nie. Że niszowe Radio Wnet.
1: No nie czytałem tego Newsweeka.
0: No, ale Newsweek to takie potężne pismo, jeśli jest dzisiaj, żeby inny jako niszowe. Nie, śmieję się. To oczywiście żart, bo to taka próba zredukowania anteny, która przecież właśnie jest bardzo silna i jakby bardzo wpływowa i bardzo taka, no... lubiana, tak? Więc śmieję się, że ten salon wciąż tak właśnie takie etykietki przebija i to już niszowe wymyślimy. No więc przegrał Morawiecki tę bitwę o interpretację tego. I teraz się toczy bitwa o to, czy on, czy ta jego oferta złożona wyborcom będzie szersza niż naprawdę takie wąskie, wewnątrzpisowskie jakieś tam, prawda, odpryski, odłamy. I słuchamy, i patrzymy, i każdy ma szansę, i warto tu z ciekawością. Jest niezwykle pracowity polityk, ale ja czasami, też przecież to wiemy, że czasami można być niezwykle pracowitym i jak ten chomik w tym kółku biegać, tak? Że ta oferta twoja może trafiać w próżni, że w polityce nie tylko pracowitość decyduje. I ja nie widzę na razie tego rozróżnienia. Znaczy, moim zdaniem też po tym grillu już miałem takie wrażenie, jakby idą w kierunku takiej miejskiej inteligencji. Jeden z socjologów, z którym rozmawiałem, mówi mi, że dzisiaj za wcześnie na takie generalne wnioski, ale jeśli gdzieś szukamy miejsca, w którym jakby oferta rozwoju plus rezonuje bardziej, to są to prawicowe elity małych miasteczek. Paradoksalnie trochę tak na twoją tezę, tam gdzie kiedyś trzecia droga wzięła, tak? Bo trzecia droga wzięła prawicowe elity małych miasteczek, które z kolei wpłynęły na tych ludzi, którzy tam na nich patrzą jak na autorytety. To może jest jakaś droga, może im się uda. Nie wiem, no na razie jakby nie ma rozstrzygnięcia, tak? Na pewno nie jest moim zdaniem to jakieś pęknięcie, które by, tak jak tam słyszę takie głosy, że takie, niektórzy takie plany roją, czy myślą, że na pewno nie jest to duże pęknięcie wewnątrz PiS. Ja uważam, że PiS dość szybko wróci na swoje jakby stabilne...
1: Ale czy nie jest tak, że trochę ta polska polityka jest w abstrakcji od tego wszystkiego, co dzieje się w Europie, co dzieje się na świecie? My sobie rozmawiamy na temat tamtego, a tymczasem zacytowałem jakieś zadłużenie Polski, ale to może nie jest najważniejsze. Są procesy antyglobalistyczne, są procesy integracji Unii Europejskiej, zamienianie Unii Europejskiej w jedno mocarstwo i tak dalej, a my nie reagujemy na to. Są zagrożenia rosyjskie, a my jesteśmy zadowoleni z tego wszystkiego.
0: Absolutnie możemy o Polsce powiedzieć wiele też złych rzeczy, słabych. No ostatnio na przykład miałem takie rozmowy z młodymi ludźmi, z rodziny, wśród przyjaciół i na przykład apatodeweloperki, to jest przerażające. Znaczy, no, 33 metry kwadratowe, dwa mieszkania, kredyt na całe życie. No to jest zbrodnia po prostu. To jest zbrodnia w jakiejś betonowej pustyni. Czyli budujemy gorzej niż za komuny, tak? Dajmy gorszy standard życia niż za komuny, jeśli chodzi o... I to jeszcze ludzie się na całe życie zadłużają.
1: 20 i do tego wszystkiego żyjemy w świecie, w którym mówimy, często czytamy w gazetach, a nawet mówimy, jesteśmy 21 gospodarką świata, jesteśmy zaproszeni na szczyty i osiągamy szczyty możliwości. Tymczasem właśnie parametry, czy to cen mieszkań, czy to parametry zadłużenia służby zdrowia, funkcjonowania z całego aparatu sprawiedliwości, to wszystko jest takie, bym powiedział, zbliżające się do katastrofy.
0: Nie, ja tu się nie zgodzę. Ja mówię, że jest wiele spraw, które rzeczywiście są do rozwiązania, ale jednak jeździmy pięknymi drogami. Znaczy, wydaliśmy unijne pieniądze, trochę też własne, te unijne to też trochę nasze, ale zbudowaliśmy autostrady i powiedziałbym, że w Rumunii to nie jest takie oczywiste, że za pieniądze zbudujesz autostrady. W wielu krajach Unii Europejskiej nie jest oczywiste, że zbudujesz autostrady, jak dostaniesz na nie pieniądze. Albo je pozyskasz. Budujemy silną armię i naprawdę silną, a w wielu krajach nie jest oczywiste, że w obliczu zagrożenia budujesz silną armię. No, państwa bałtyckie na przykład, jakoś ten ich wysiłek teraz podobno większy, ale przez lata był taki bardziej, o przyjaciele, pomóżcie.
1: No i budujemy bardzo dużo wiatraków, które nas bardzo dużo kosztują. Mamy największe ceny energii w Europie. To też są takie sukcesy.
0: Ale mamy... Okej, ale mamy też zdolność zwrotu politycznego. Znaczy, jak to wyszło, jak się okazało, że Tusk nie daje rady, to dokonujemy tego zwrotu i dokonujemy go w kierunku polityki znowu ambitnej. Prezydent Karol Nawrocki jest wyborem i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. My mamy tysiące problemów, ale prezydent Karol Nawrocki i wszystko to leży na stole jako potencjalne rządy w 2027 rywalizuje w czym? W ambicji, w obietnicy zmiany, w obietnicy naprawy. No jak ktoś zna polską historię, to wie, że tak nie musiało być, bo mogły być to być rządy rywalizujące czy politycy rywalizujący w tym, który nas bardziej uśpi, a Nawrocki nas budzi. A Mencen nas budzi, po swojemu, ale nas budzi. Kaczyński to nas budzi już tak, że wielu ma dość tego budzenia, ale dobrze budzi, tak? Bo to był ten taki najbardziej ożywczy nurt wolnej Polski. To do dzisiaj wszyscy są trochę z Kaczyńskiego. No wszyscy rywalizują o to, jak zmienić Polskę, jak ją naprawić, jak wszyscy mówią demografia, wszyscy mówią zadłużenie, tak być nie może, wszyscy mówią armia, wszyscy mówią energia. Problemy są, ale Krzysztofie, no pojedź do innych krajów. Zobacz, jaki tam jest poziom debaty, jak oni patrzą na Polskę. I oni mówią, wow, na Węgrzech byliśmy teraz dłużej, no to oni nawet mówią wow, bo mówią, wy dzień po klęsce narodowej, jaką były wybory 2023, podwinęliście Polacy rękawy i się wzięliście do roboty. I zaczęliście tworzyć media i mówić do ludzi, pomóżcie, wesprzyjcie Radio Wnet. I nie zmarnowałeś tej szansy, tak? I nie zmarnowałeś tego zaufania, bo stworzyłeś piękne, wspaniałe medium i powstała i Republika, i w Polsce, i nie wiem, każdy tworzy na miarę swoich tam szans i możliwości, ale oni na nas patrzą, mówią, to wy w tym reżimie, dokładnie tam się dzieje to, co u nas. Represje nawet mają, tak kopiują jeden do jednego. U nas był Fundusz Sprawiedliwości, jako rzekoma afera, tam Fundusz Kultury, po prostu jeden do jednego. Ale mówią, ale wy się po prostu wzięliście do pracy. Jak się przyjeżdża do Polski, do Polski konserwatystów, tak, prawicą, to mówią, no jakbyście rządzili, chociaż nie rządzicie, bo się samo zorganizowaliście. Im to tak trudno nie idzie, trochę są bardziej tacy pogubieni, może się pozbierają. Naprawdę, ja uważam, że przy wszystkich naszych problemach to zawsze mnie doprowadza do szału, jak ktoś się mówi tak za mocno, że oj, Polacy tacy niepolityczni, tacy zidioceni i tak dalej. Nie, no trochę pojedźmy po regionie. Jaki jest poziom debaty w tej chwili w Czechach o tych wyzwaniach, o tym, że nas Unia zjada, w innych krajach? No jesteśmy na Słowacji, czy jest jakaś refleksja, co oni sobie zrobili przyjmując walutę euro. A my jesteśmy krajem, który przekonał sam siebie, że nie chce tego euro. Nikt tego euro nie chce dzisiaj. Czy takich miliardach wydanych na propagandę na rzecz waluty euro.
1: Michale, bardzo się cieszę, że jesteś w takim politycznym...
0: Już więcej nie zaprosi, bo się tak podpiłem.
1: Nie, bardzo to jest taki, wiesz, taki, tyle optymizmu wlałeś w duszę wszystkich słuchaczy, że
0: ja nie lubię takiego zrzędzenia, bo jak jeżdżę, mówię po Europie, po regionie, to mamy być z czego dumni i doceniajmy to raczej niż tam... Prawda, płaczmy nad tym, że znowu nie daliśmy rady. No dajemy.
1: Ach, to ja muszę powiedzieć w takim razie jedno zdanie. Titanic był pięknym statkiem, ale utonął.
0: A błyskawica stoi do dzisiaj.
1: Jest godzina 7:36. Michał Karnowski, kanał Tak na YouTubie, jeden z trzech muszkieterów. Michale,
0: tak jest, polecam.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pani Marzena, pani poseł Marzena Machałek. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Mam pewne wahanie, czy jest pani w klubie Mateusza Morawieckiego, czy Jarosława Kaczyńskiego?
2: Ja jestem w klubie teraz już Rozwój Plus, tak.
1: Czyli Mateusz Morawiecki, ale oczywiście rozmawiamy o tym, bo z tego regionu pani pochodzi, rozmawiamy o tym, o tych milionach dla powodzian, które dostali mąż i sąsiedzi, a rozprowadzającą między innymi była pani Anna Konieczyńska. Czy zna pani panią Annę Konieczyńską? Kim ona jest?
2: Pani Konieczyńska, jak dobrze pamiętam, to jest osoba związana bardzo mocno z Platformą, a później z Koalicją Obywatelską. Była starosta powiatu karkonoskiego, startowała na wójta gminy Jeżów Sudecki, nie wygrała, a później w związku z tym, że trzeba było znaleźć jej jakieś zajęcie, została wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, tak zwanego KAR. No i to jest taka historia. Natomiast warto przypomnieć, że jej córka bardzo mocno angażowała się w strajki kobiet. To jakby jest już, każdy ma prawo strajkować i protestować, ale sposób, w jaki to było wyrażane, był wyjątkowo ordynarny i wulgarny. Między innymi moje zdjęcia były na banerach, na różnych transparentach z bardzo brzydkimi słowami, więc to są ludzie generalnie, którzy bardzo brutalną i taką, powiedziałabym, niecenzuralną politykę prowadzą, no ale śpieszyłam się bardzo, bo tam było, co mamy robić, jak wiecie, jakie to były hasła. I zbierano wokół tego ludzi. Ja jestem w ogóle oburzona tamtymi sposobem protestowania, a dzisiaj widzimy, że bardzo mi się śpieszyło do władzy. Bardzo mi się śpieszyło do władzy, bo władza daje duże korzyści.
1: Oceńmy sytuację. Sąsiad dostaje miliony złotych, chociaż jego dom nie został zalany.
2: Może ja to uporządkuję, żeby powiedzieć, co się tam wydarzyło. Trzeba tutaj oddać też sprawiedliwość Szymonowi Jadczakowi, który tę sytuację bardzo dogłębnie zbadał, a później już stacja inna, to też trzeba powiedzieć, TVN24 o tym już zrobiła superwizję w jakiejś części. Natomiast Szymon Jadczak to bardzo starannie zbadał i wiemy już mniej więcej, bo to muszą zbadać moim zdaniem odpowiednie służby, co się wydarzyło. Jest gmina Jeżów Sudecki, w niej jest miejscowość, wieś Dziwiszów. Tam na wzgórzu, pięknym wzgórzu, mieszka pani starosta, mieszka jej sąsiad, biznesmen. No i w okolicy też mieszka kolejny biznesmen prowadzący telewizję lokalną i oni, mimo że nie ma żadnych znaków na niebie i ziemi oraz te wszystkie rzeczy, które sprawdzone były w kilku źródłach, czyli mapy satelitarne i też sprawy Wód Polskich oraz Straży Pożarnej, nie było żadnych jakby wskazań czy informacji, czy w ogóle dowodów, że tam zostało zalane. My zresztą za chwilę jedziemy tam z Mateuszem Morawieckim i chcemy tam pokazać, że sam Dziwiszów był zalany, bo tam Złotucha, rzeka od nóg, dopływ Odry, nie Odry, tylko Bobru, oczywiście tam wylał i ludzie bardzo ucierpieli, ale te domy znajdują się na wzgórzu i tam oczywiście tego zalania być nie mogło, tylko tam też prowadzi interes w tym swoim domu mąż pani byłej starosta, teraz wiceprezes KAR. I on dostał 200 tysięcy pożyczki w 75% umorzone na rzekome szkody powodziowe, które tak naprawdę nie zostały w sposób oczywisty potwierdzone. A sąsiad dostał z kolei za płotu na nieruchomość, na obiekt, który znajduje się na Zabobrzu, gdzie miała być tak zwana sala zabaw dla dzieci, której nie było, to po pierwsze, i nie ma. A też nie było tam zalania, bo tam się znajduje sklep z połem i inne rzeczy, inne obiekty i tam oni po prostu nie starali się o pieniądze z powodzi. I tu mam już do czynienia z 3 miliony 200 tysięcy z dwóch źródeł. czyli z jednej strony z tych pożyczek rządowych, z drugiej strony z pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ogromne pieniądze i z kolei inna osoba zamieszkująca w okolicy pani wiceprezes Karu też otrzymała duże pieniądze, ponad 1 000 000 zł, na obiekty w Jeleniej Górze, które też nie ma dowodów żadnych, że zostały zalane. Ja powiem tak, no to jest rzeczywiście mega skandal, ogromny skandal, bo pani Koniczyńska została wiceprezesem KAR-u, czyli tej Agencji Rozwoju Regionalnego, która ma wspierać przedsiębiorców, szczególnie też w takich sytuacjach. I tak naprawdę oni rozdali te pieniądze dla siebie i dla swoich sąsiadów. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, bo to jest tak naprawdę okradanie powoli. Chcę też powiedzieć o jednej rzeczy. Rozmawiałam wczoraj z osobą, która pomagała przedsiębiorcom z Jeleniej Góry, drobnym, niedużym, prowadzącym drobne interesy i którzy naprawdę ucierpieli, stracili swoje zakłady pracy małe w pozyskaniu tych środków i trzeba było mieć rzeczoznawcę. I niektórych na tego rzeczoznawcę nie było stać i nie dostali tego wsparcia. A tutaj nie wiadomo, jaki rzeczoznawca, kto to w ogóle zaakceptował, że tam szkody były. Po wielu miesiącach od powodzi ktoś tam przychodził, na przykład z gminy Jeżów Sudecki, i stwierdzili, że to taka była uproszczona procedura, zobaczyli pęknięte płytki, dali 200 tysięcy. No to są rzeczy absolutnie skandaliczne, bo mieliśmy aferę w Szpitalu Południowym, która obnaża tak naprawdę to, że są miliony dla swoich, a dla chorych brakuje na leki, dla dzieci chorych brakuje w szpitalu, gdzie jest upał, brakuje na klimatyzację i są układane lodem. Brakuje też dla osób chorych onkologicznie, są odsyłani na kolejne badania. I tu mieliśmy, i tak naprawdę mamy okradanie ludzi poszkodowanych, ludzi chorych. Tak samo tutaj, to jest tak zwyczajnie w świecie okradanie państwa, ale przede wszystkim ludzi, mieszkańców Jeleniej Góry. Ja akurat byłam wtedy w Jeleniej Górze, mieszkam w innej dzielnicy, która też została zalana. Mój budynek, w którym mieszkam, z którego też Państwa pozdrawiam, nie był zalany, ale wokół było ogromne zalania i nie można było się w ogóle wydostać. To była naprawdę ogromna powódź na Dolnym Śląsku. Wiemy, że do dzisiaj nie zostały tak naprawdę zlikwidowane szkody, a tu ludzie dostali miliony, 4 miliony, 4200 czy 4,5 miliona dla pani wiceprezes i dla jej znajomych. To jest absolutny skandal. Uważam, że to wyjdą jeszcze konkretne rzeczy, bo to jest początek. Dzisiaj o 9:00 mamy konferencję prasową z panem premierem Mateuszem Morawieckim i panem posłem Januszem Cieszyńskim. Po tym naszej konferencji pójdziemy na kontrolę do KAR-u, do Urzędu Miasta, do ratusza w Jeleniej Górze, a potem do Jeżowa Sudeckiego, bo Jeżów Sudecki to jest ta gmina, która opiniowała po miesiącach właśnie rzekome szkody u ludzi, o których mówię. To są naprawdę rzeczy niemoralne, nieprzyzwoite, haniebne, żeby na nieszczęściu i na tym, że się dostało stanowisko odpo, po prostu się w sposób bezwstydny zbogacać.
1: A ile, jak pani ocenia, oczywiście to już jest spekulacja, ile takich mini układów rządzi na Dolnym Śląsku, a ile, bo w Polsce to nie wiemy, ale na Dolnym Śląsku.
2: To są ludzie, którzy od lat są w pewnych koligacjach towarzysko-polityczno-biznesowych. I myślę, że to jest w wielu miejscowościach i w wielu miejscach. Tu akurat trzeba oddać dziennikarzom, że tę rzetelną robotę zrobili i wyręczyli w tym momencie media lokalne, które temu się żałuje, że nie przyglądały. No ale jak wiadomo, dzisiaj przez te różne reformy, niestety między innymi Platformy Obywatelskiej, to nie mamy niezależnych mediów lokalnych. One są uzależnione od samorządu, bo one ich tak naprawdę w jakimś stopniu utrzymują, dają zlecenia, mogą na tym zarabiać i funkcjonować. I w związku z tym z pewną ostrożnością się przyglądają tego typu kwestiom. To jest naprawdę niebywały skandal. To jest naprawdę sprawa haniebna, by i co trzeba mieć w głowie, żeby w sposób tak jawny i bezczelny wykorzystywać swoje stanowisko do tego, żeby własnemu mężowi przyznać 200 tysięcy, z czego 75%, bo to była pożyczka rządowa, 75% zostało umorzone na, to jest właściwie dom, w którym są pokoje do wynajęcia, tak to w tej chwili rozpoznaję. No rzecz niebywała i też przyznać sąsiadowi na obiekt, którego tak naprawdę, w którym tak naprawdę też nie jest stwierdzone, że było to zalane. Mamy wgląd w mapy satelitarne, mamy inne źródła, które właśnie potwierdzają, że tam zalania być nie mogła. Gdyby tam pojedziemy, biedny Dziwiszów był zalany, Jerzów Sudecki naprawdę w ogromny sposób zalany. Moi asystenci, współpracownicy pomagali ludziom, którzy byli zalani, przynosili im rzeczy i też pozwalali zamieszkać w swoich mieszkaniach, by się te ich domostwa, posesje mogły osuszyć. To był naprawdę dramatyczny czas. A ktoś sobie przychodzi, bo też przypomnę, że powódź była we wrześniu 2024 roku, a oni starali się o te pieniądze w 2025 roku, tak naprawdę jedni w marcu, a drudzy jeszcze później. I Urząd Miasta stwierdzał, że rzeczywiście miał potwierdzić Urząd Miasta Jeleniej Góry, czy Urząd Miasta, czy Urząd Gminy w Jerzowie Sudeckiej, że tam się to zdarzyło. Naprawdę, ja jestem ogromnie oburzona tym, co się wydarzyło, ale przypomnę, bo to taka była słynna historia w Jeleniej Górze, że jak ta powódź się zaczynała, to Wodnik, czyli instytucja w Jeleniej Górze, która odpowiada też za bezpieczeństwo mieszkańców, między innymi ochronę przed powodzią, była na takim wielkim balu w stylu kowbojskim. Chociaż no po prostu wtedy, jak to stwierdził Donald Tusk, że nie jest to, sygnały nie są alarmujące, a sam Jacy Żurek w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu. Było dużo PR-u, a mało takich rzetelnych działań, bo do dzisiaj wiemy i w Kłodzku, i gdzie indziej nie ma skończonych inwestycji, które należało zrobić po tych stratach powodziowych.
1: A dzisiaj kontrola poselska z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i między innymi pani Marzeny Machałek.
2: I posła Cieszyńskiego,
1: którego...
2: On tu jest bardzo, bardzo zacny, on już się bardzo dobrze do tego przygotował. I to wszystko sprawdza, więc tutaj liczę bardzo na jego merytorykę i wsparcie w tej kwestii.
1: A my liczymy na to, że opowie o tym wszystkim w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i życzę dobrego dnia.
1: I my również dobrego dnia życzymy.

0: nie wie się zbudzić.
1: Nocne powtórki wnet.
2: Jak Państwo wiedzą, w sezonie nieletnim Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich jest w każdy wtorek tuż po godzinie 18. Dzisiaj Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich nie będzie, ale Szczepan Roman jest w studiu. Dzień dobry, Szczepanie.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
2: Autor raportu na temat tego, co zrobić z polską energetyką, przygotowanego przez PTG, ale też inspirator pewnej opowieści na temat tego, jak powinniśmy budować bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, bo w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich staramy się wyzwolić taką pozytywną energię do tego, że jednak coś możemy jeszcze zrobić, coś możemy zbudować pod jednym warunkiem, że ci, którzy rządzą Polską, będą chcieli robić dobre rzeczy.
3: To prawda, w klubie rozmawialiśmy przede wszystkim z profesorem Michtą na temat tego, że Polska powinna patrzeć na północ, powinna zacieśniać współpracę z krajami skandynawskimi i że w ten sposób Polska wpisuje się w tak zwany korytarz północny, północno-wschodni korytarz NATO, który jest elementem bezpieczeństwa samych Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj ta koncepcja, moim zdaniem słusznie, poszerza się, dlatego że możemy mówić o pewnym takim całym łuku obronnym NATO, który rozciąga się w zasadzie od Grenlandii przez Islandię, przez Wielką Brytanię, państwa skandynawskie, Polskę, na południe, aż do Turcji, bo to jest de facto taki łuk odstraszania i powstrzymywania Rosji.
2: Bo to jest taki właściwie przykład szukania koncepcji strategicznej, która powinna być realizowana przez Rzeczpospolitą.
3: No, powinna i myślę, że znaczy są takie czasy w tej chwili, że jeżeli się wychodzi z koncepcjami, jeżeli się jest aktywnym, to można bardzo dużo zyskać, dlatego że ten czas takiego spokoju międzynarodowego się zakończył i teraz czas należy do tych, którzy mają pomysły i którzy wychodzą z propozycjami. Niedawno, muszę przyznać, na Ukrainie odbywały się takie ćwiczenia, które mówiły o czymś podobnym, tylko że w centrum stawiały Ukrainę i widzieliśmy, że europejska obrona przeciwlotnicza, nagle się okazało, że jest koalicja 10 państw, 9 państw unijnych, czy tam 8, bo chyba Wielka Brytania, nie wiem, czy tam była też. Plus Ukraina, z pominięciem instytucji natowskich, z pominięciem instytucji europejskich, czyli my mamy swoją obronę realizować wewnątrz i pod kontrolą instytucji europejskich poprzez SAFE, po czym okazuje się, że silniejsi od nas będą obronę przeciwrakietową, czyli kluczowy komponent zupełnie obok instytucji europejskich realizować. Ja uważam, że bardziej zasadne jest koalicja członków NATO, stricte członków NATO, tych, którzy są narażeni na kontakt z rosyjską agresją. I to są zarówno państwa GIUK, tak zwane, czyli no Dania i jej terytorium, Grenlandia, Islandia, Wielka Brytania, potem państwa skandynawskie, państwa bałtyckie, Polska i na południe wszystkie państwa, które mają kontakt z Ukrainą, dlatego że ta wojna trwa, końca nie widać i wszystkie państwa, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria są wystawione na perturbację tej wojny, aż po Turcję, która oczywiście ze swoją potężną armią, przemysłem zbrojeniowym jest ciekawym elementem.
2: Tylko jak patrzymy na północ, jest wspólnota interesów między Polską, krajami bałtyckimi, Finlandią i Szwecją. Dalej bym nie sięgał. Natomiast jeżeli patrzymy na w drugą stronę, czyli tego słynnego Trójmorza, to tam już tej wspólnoty interesów, co bym powiedział, mniej widać wspólnotę interesów, tak? Bo Słowacja jest inna, bo Bułgaria jest inna, to są wszystko przeszkody, inna historia, inne spojrzenie w ogóle na mapę i to Trójmorze, które budujemy właściwie, można powiedzieć, że nawet nie budujemy z kłopotami, no bo są same kłopoty, a poza tym, co mamy komu do zaoferowania, to też jest pytanie.
3: To prawda i tu jest taki drugi komponent tej współpracy północnej, to znaczy komponent gospodarczy. Mówi się, że Polska została uwięziona w takiej pułapce trochę rozwoju zależnego, czyli bardzo jesteśmy uzależnieni od eksportu do Niemiec, od gospodarki niemieckiej. No i powiedzmy sobie szczerze, że z całym szacunkiem, no ale państwa takie jak Bułgaria, Węgry czy Słowacja, no to nie są jakieś wielkie rynki, które będą dla nas stanowić alternatywę. Natomiast gdyby popatrzeć na potencjał państw takich jak Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, razem wziętych jako pewien makroregion bałtycki, to one mogą dla nas stanowić ciekawą alternatywę w sensie uzupełnienie, nie, alternatywa to jest złe słowo, uzupełnienie, czy drugą nogę rozwoju gospodarczego, współpraca z tymi państwami, budowana przede wszystkim na bazie wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa. No, pamiętamy, że Rosomaki to jest produkt, który pochodzi z Finlandii. Ze Szwecji mamy mieć okręty podwodne. W Norwegii są największe zakłady amunicyjne NAMO. W związku z czym to są kraje, które mają ogromny potencjał przemysłowy. My też mamy potencjał do tego, żeby się w te łańcuchy dostaw różne i kooperacje z nimi angażować i w taką stricte kooperację już gospodarczą, to znaczy taką, jak mamy z Niemcami. To jest, a więc taki most przez te państwa skandynawskie, nordyckie, Wielką Brytanię, aż do Stanów Zjednoczonych, to jest most nie tylko bezpieczeństwa, który jest istotny dla samych Stanów Zjednoczonych, ale też most gospodarczy, który może być bardzo dobrym uzupełnieniem rozwoju gospodarczego Polski na nadchodzące dekady, jeżeli Polska podejmie świadomą politykę realizacji tego typu strategicznych inicjatyw.
2: O czym Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali i Ziem Rzadkich, powiedział.

0: Świat Wnet.
1: Studio.
2: I po tych polskich problemach, które opisywaliśmy w pierwszej godzinie poranka, przychodzi czas na sprawy międzynarodowe. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, jest w studiu. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: I Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Taką audycję prowadzimy, panie ambasadorze, i opisujemy między innymi to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Staramy się zrozumieć sytuację, a pan ambasador nam teraz opowie, co dzieje się w Strefie Gazy.
1: Jak na, bo czas naszym ostatnim spotkaniu mówiłem bez zmian i do dnia dzisiejszego sytuacja się nie zmienia. Cały czas są ataki na Strefę Gazy, na cywilów. Według raportów międzynarodowych zabitych do dnia dzisiejszego, od momentu, kiedy był uzgodniony zawieszenie broni, to znaczy rok temu, zginęło tu już ponad 1200 osób, zranionych ponad 3000

0: się mogę podać, najemników wojska izraelskiego, którzy bez przerwy atakują cywilów.
1: A czy pomoc humanitarna dociera i w jaki sposób dociera teraz do Strefy Gazy czy na zachodni brzeg?
0: Jeżeli chodzi o Strefę Gazy, to dociera bez przerwy, ale te liczby, te pomocy to są o wiele mniejsze niż to, co potrzebuje Strefa Gaza. Uzgodniono i normalnie jest potrzebne dla 2 milionów cywilów dziejących w tej chwili w Strefie Gazy ponad 600 ciężarówek z żywnościami i z różnymi towarami. Wojsko izraelskie wypuszcza 150, 120, 180, ale w najlepszych wypadkach nie przekroczyło 200 ciężarówek. To o wiele mniej niż to, co potrzebuje Strefa Gaza.
1: Te 2 miliony ludzi mieszka w namiotach? Czy to jest jakaś część Strefy Gazy, która nie jest zbombardowana i nie jest zniszczona?
0: Panie redaktorze, według raportów międzynarodowych mówiono o 80% zniszczeń w Strefie Gazy. Budynkach, które zostały po prostu ostrzelone, które nie są w tej chwili wygodnie, nie są bezpieczne dla ludzi, ale mimo to ludzie mieszkają, ponieważ innego miejsca nie ma. Ponad prawie 500 000 ludzi mieszkają w namiotach. Do dnia dzisiejszego mieszkają pod gruzami, mieszkają wszędzie, gdzie się da. Po prostu nie ma innej możliwości, dlatego po prostu ludzie zmieniają sytuację na możliwą do mieszkania, możliwy do przetrwania na swojej ziemię.
1: Nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, którą teraz podam, ale tylko prezydent Trump wystąpił, jego Rada Pokoju, z jakąś inicjatywą uporządkowania Strefy Gazy, uporządkowania tych relacji izraelsko-palestyńskich. Czy jest taka inicjatywa? Jeśli jest, to czy ona ma jakieś szanse powodzenia?
0: Bo to zależy, tak jak zawsze mówię, Izrael jest traktowany zawsze, cały czas ponad prawem międzynarodowym. Dlatego, kiedy ogłosił Mladenow
1: to jest przedstawiciel prezydenta Trumpa, bo nazwisko dokładnie może mylić.
0: Tak, dokładnie. Kiedy przedstawił 15-punktowego planu uporządkowania sytuacji, unormowania w nawiasie, jeżeli tak można powiedzieć, sytuację w Strefie Gazy, pierwszym, który odrzucił, to Netanyahu.
1: Powiedział, najpierw musi rozbroić się zupełnie Hamas. Jak wygląda sytuacja uzbrojenia Hamasu? Jaka to jest siła jeszcze militarna?
0: Uzgodniono uzbrojenia Hamasu, w ogóle uzgodniono z Trumpem, z prezydentem Trumpem, z Rada Pokojowa, Mladenow o tym uzgodnił z Hamasem, więc to jeżeli będzie to po prostu jako pretekst, to proszę popatrzeć, jeśli leży sytuacja w Strefie Gazy od momentu, kiedy został wcielony przerwa ognia tam w Strefie Gazy. Czy w ogóle zostały ze strony Strefy Gazy jakieś strzał skierowane nawet przeciwko wojsku izraelskiemu? To dlatego tutaj nie ma możliwości po prostu opowiadania, jaka jest sytuacja naprawdę w Strefie Gazy, kiedy mówimy o wysiłku międzynarodowej w kierunku zakończenia tej wojny.
1: Premier Netanyahu był w Białym Domu, spotkał się z Donaldem Trumpem. Coś wiemy na temat tego spotkania, no bo celem tego spotkania jest między innymi dwa konflikty. Iran i Strefa Gazy, i Liban.
0: I zawsze, panie redaktorze, to, co jest omawianie na tych spotkaniach pomiędzy prezydentem Trumpem a premierem Netanyahu,

0: to rzadko dowiemy, co naprawdę zostało ogłoszone. To jedna sprawa, ale to, co zwycięki prasowych, to bardzo dużo mówi o tym, że uzgodniono co do wycofania wojsk izraelskich ze strefy Gazy, zakończenie wojny w Libanie, zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, zatrzymanie interwencji wojsk izraelskich i Izraela w całym regionie. O tym wszystkiego nawet prasa izraelska mówi.
1: Ale to też się mówi o jakimś rządzie palestyńskim w strefie Gazy. Czy wiadomo, kto ma rządzić w tej strefie Gazy?
0: To wiadomo, że to jest integralną część ziemi palestyńskiej. To,
1: no dobrze, ale, ale to jest tak, że żaden przedstawiciel Palestyny w tych rozmowach nie uczestniczy, czy uczestniczy?
0: W tej naradzie nie ma tam żadnych rozmów w Egipcie, które po prostu są prowadzone, których władz palestyńskich nie ma pełnej informacji. Cały czas mamy pełne informacje na temat to, co jest uzgodnione. Wyrażamy zgody jako władz palestyńskich na temat wcielenia całego planu pokojowego, zakończenia tej całej ohydnej wojny, ale muszę powiedzieć tutaj i muszę dodać jedną bardzo ważną informację. Jedyne kompleksowe zakończenie tej wojny, rozwiązanie tego konfliktu, to prowadzi do stabilnej sytuacji w regionie i w całym regionie. To jest po prostu, mam na myśli nie tylko zakończenie, przerwanie ognia w strefie Gazy, normowania sytuacji w strefie Gazy, ale zakończenia też okupacji izraelskiej i wycofania wojsk izraelskich z całej ziemi palestyńskiej.
1: Ale co to jest ta cała ziemia palestyńska? No bo tytuł palestyńskiej ziemi nadał chyba któryś z cesarzy rzymskich, więc co to znaczy?
0: No, jeżeli będziemy wracać do cesarzy rzymskie, to możemy powrócić też do czasów kananyjskich.
1: No,
0: dlatego pan, tutaj...
1: No to właśnie dlatego pytam pana ambasadora, co to znaczy całość ziem palestyńskich.
0: Tutaj mówimy o granicy z 67 roku. Mowa tutaj o wojnie sześciodniowej. Mowa tutaj o rezolucji międzynarodowych. Mowa tutaj o zachodnim brzegu, wschodniej Jerozolimie i strefie Gazy. To jest to stanowczo po prostu można podkreślić jako 22% historycznej Palestyny, historycznej palestyńskiej ziemi.
1: Czyja ziemia to jest trudne do rozstrzygnięcia, bo tam...
0: Nie, to nie jest trudne do rozstrzygnięcia, panie redaktorze. Tutaj mówimy o prawo międzynarodowe, mówimy o rezolucji międzynarodowej. Inaczej możemy po prostu powrócić i powiedzieć, że to tutaj ja przebywałem jakiś czas temu, więc to należy dla mnie.
1: Ale, panie ambasadorze, powrót do 67 roku wydaje się czymś bardzo abstrakcyjnym, bo wiele lat upłynęło, Izrael dysponuje dużą siłą, co pokazał w czasie tej wojny, więc takie myśli.
0: Czy prawo międzynarodowe to jest czymś starego?
1: To jest...
0: Czy to nie jest po prostu można powiedzieć, prawo, które obowiązkuje stabilność na całym świecie? Czy to jest po prostu powstania ONZ, który ogłosił i przyjął Izrael do swojego gmachu w 1948 roku, to jest coś starego? No, Panie redaktorze.
1: Ale jak popatrzymy na to, kto łamał i kiedy łamał prawo międzynarodowe, Dokładnie. To też będziemy mieli zupełnie inną sytuację.
0: No,
1: były ataki terrorystyczne, były rozmaite zdarzenia, które były związane z wojną izraelsko-palestyńską. To nie jest takie zero-jedynkowe.
0: Pamięta pan, panie redaktorze, kiedy tutaj w waszym studiu mówiliśmy o jedną bardzo ważną sprawę, gdzie ten przemoc to jest jak kula śnieżna. To trudno tutaj powiedzieć, że to ataki terrorystyczne. A czy nie były ataki żydowskie, tutaj syjonistyczne ataki terrorystyczne w 1948 roku, w 1947 roku, w 1946 roku? Jakich przywódców izraelskich były po prostu oskarżone jako terrorystów i wymagano ich aresztowanie międzynarodowo.
1: To była próba i to skuteczna próba budowa państwa, które nazywa się Izrael.
0: A no to...
1: To jest tak.
0: To jeżeli budujemy państwa przez terroryzm, to ja nie myślę, że nie wiem, czy w ogóle cały świat, panie redaktorze, byłby w stabilności.
1: To właśnie o tym świecie i jego niestabilności rozmawiamy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Szczepan na pewno szykuje się albo do pytania, albo do komentarza, bo to nie jest tak, że problem Strefy Gazy jest teraz naczelnym problemem, o którym myśli Donald Trump, bo jego problem to jest wojna z Iranem.
2: No właśnie w tym kontekście myślę, że chętnie bym zapytał pana ambasadora na temat tego porozumienia, które zostało ogłoszone w ostatnich dniach między Turcją, Arabią Saudyjską a Pakistanem. Takie porozumienie obronne, gdzie te trzy kraje powiedziały, że każdy z nich będzie uznawać atak na jeden z tych krajów jako atak na wszystko, na wszystkie trzy, czyli jest to taki bardzo mocny sojusz obronny. Trudno na mapie nie zauważyć, że to jak taki trójkąt narysować, to wewnątrz tego trójkąta jest Iran. Czy myśli pan, że takie porozumienie przybliża jakoś koniec tej wojny w Iranie, a może wraz z końcem wojny w Iranie również rozstrzygnięcie sprawy Palestyny?
0: Nie, tutaj to na pewno chodzi o zmiany paramilitarne sytuacji w regionie. Nie tylko po prostu tutaj mowa o Iran, mowa o Palestynie, mowa o innych krajów i sił wojskowych. Tutaj po prostu w obecnym czasie, kiedy zniknęła ONZ i jej działalność i na powierzchu stały się zachcianki prezydenta Trumpa i obecną administracją amerykańską, która po prostu jakby traktowała ONZ jako nie istnieje. I do tego też można powrócić do Rady Pokojowej, która powstała na moc rezolucji Rady Bezpieczeństwa, a później odwrócił plecami prezydent Trump dla Rady Bezpieczeństwa i dla całego ONZ. Dlatego tutaj siły w regionie, i tak jak tutaj w Europie, tak jak na przykład w Azji, szukają po prostu pewne możliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa. I tutaj ja myślę, że mowa o Arabii Saudyjskiej i Turcji i Pakistan, to mowa o nowej siły w regionie.
2: No mi się wydaje też, jak patrzyłem na tę informację, wydaje mi się, że ona będzie takim czynnikiem stabilizującym tam w regionie, bo...
0: Dokładnie.
2: Bo przede wszystkim można powiedzieć, że to jest krótkookresowo w tej chwili taka informacja skierowana do Iranu, tak? To znaczy każdy atak na Arabię Saudyjską, Turcja i Pakistan będą traktować jako atak na Turcję i Pakistan. To... No, ogranicza opcję, że tak to my obecnego przywództwa irańskiego, natomiast długookresowo Mówiło się też, no zresztą prezydent Erdogan nie jest na ten temat zbyt taki, nie kryje się ze swoją opinią odnośnie działań premiera Netanyahu. Są te napięcia między Izraelem a Turcją, więc takie pokazanie, że te państwa trzy, to znaczy Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan, działają razem, też powinno być takim czynnikiem stabilizującym relacje między Turcją, powiedzmy, a Izraelem. No ja mam nadzieję, że to będzie sprzyjać tak zwanej deeskalacji, jak to się ładnie mówi, i że rozwiązanie tego konfliktu irańskiego, które mam nadzieję jest bliżej niż dalej, też pozwoli wreszcie rozwiązać sytuację w Strefie Gazy, dlatego że to, co pan ambasador powiedział, ta kula śnieżna przemocy, jeżeli się pomyśli o kilkudziesięciu tysiącach ofiar śmiertelnych, to jest potężne obciążenie. Każda z tych osób ma swoich bliskich, rodziny, w których ta trauma zostaje, i teraz tą taką spiralę przemocy zakończyć jest dużo trudniej niż to było wcześniej.
0: Na pewno ja tutaj dodam, że proszę zobaczyć, że Pakistan to jest siłą atomową. To nie jest po prostu tylko wojsko i tylko siła wojskowa. Dodamy też do tego, że Pakistan głównym mediatorem był pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Turcja, kraj, który nie był atakowany przez Iran też w ostatniej wojnie, był przypadkową rakietą, za którą przeprosiła Iran od razu. I ja myślę, że tutaj każda strona ma prawo szukania jakichś czynników, nie tylko załatwienia ich sprawy, ale czynników do szukania stabilności w regionie. Tutaj moim zdaniem zamiast szukania regionalnych czynników, to trzeba naprawdę traktować ONZ jako organizacja, która ma na celu siedzieć na jako stróża stabilności i pokoju na całym świecie. Bez tego będziemy wracać, panie redaktorze, do dawnych czasów, historycznych czasów, gdzie po prostu dominował prawo dżungli.
1: Jak doświadczają Palestyńczycy, ale i też mieszkańcy Izraela, historia się nie kończy.
0: Dokładnie.
1: Rozmawialiśmy wczoraj ze Szczepanem Romanem, że te wszystkie wojny po prostu trwają. Raz czasami ta wojna jest w czasie pokoju, a czasami ten pokój jest poszukiwany w czasie wojny. I tak to się dzieje też w naszym regionie świata, w którym jest wojna rosyjsko-ukraińska. Negocjacje. Prezydent Trump mówi, to Szczepan jest specjalistą od negocjacji irańsko-amerykańskich, bo Donald Trump mówi o tym, jesteśmy bliski porozumienia, a na co Irańczycy odpowiadają, w ogóle nie rozmawiamy. I teraz, i co my mamy z tymi informacjami sprzecznymi zrobić, Szczepanie?
2: No, ja myślę, że jednak porozumienie w tej chwili jedyne, które Donald Trump widzi, to jest z jakimiś nowymi władzami Iranu, a nie z obecnymi, w związku z czym te dwie informacje nie wykluczają się.
1: Czyli rozmawia, ale z kimś innym, z przyszłym rządem Iranu. No proszę.
0: Ja mogę dodać do tego, że to właśnie sposób negocjacji Trumpa. Raz rozmawia, raz ożywa siłą, raz daje jakieś nadzieje na zbliżenie końca tej wojny. Następnego dnia rano to widzisz i słyszysz nowe informacje na temat nowych rakiet, nowych konfliktów i tak podobnie. Dla mnie, ja śledząc sytuację, też nie widzę szansy, że obecna administracja amerykańska szuka jakieś rozwiązania.
1: A Szczepan widzi?
2: Znaczy, ja widzę od początku rozwiązanie takie, że zmieni się reżim i myślę, że to jest jedyne rozwiązanie w tym konflikcie, które się stanie, dlatego że ten reżim, który jest tymi atakami, które nieustannie trwają na różne okręty i tak dalej, oni, jakby on udowodnił, że no, oni nie są w stanie się porozumieć po prostu, tak? Nie mówię o tym, co jest dobre, co jest złe z perspektywy jakiejś moralnej czy etycznej, tylko po prostu takie analizie stricte wojskowej. W tym kontekście to, co się wydarzyło, to znaczy Turcja, która, jak pan ambasador powiedział, jest państwem, które nie było atakowane przez Iran. Iran nie chciał atakować Turcji. Raz tam jakaś rakieta poleciała, co od razu wiązało się z przeprosinami. Pakistan, który w oczywisty sposób też nie był atakowany, a wręcz jest mediatorem, a jest też, jak to się mówi, potęgą nuklearną, ma broń jądrową. Oni zawiązują sojusz z Arabią Saudyjską, która była przedmiotem ataków, jest największym państwem tam w regionie, które było przedmiotem ataków irańskich. To wydaje się, że musi położyć kres atakom Iranu na Arabię Saudyjską. Turcja i Pakistan nie były atakowane, tak? Także jeżeli Iran traci możliwość takiej jakiejś retaliacji, powiedzmy, przeciwko Arabii Saudyjskiej, no to zostaje tam Zjednoczone Emiraty, Katar, Bahrain, Kuwejt, państwa dużo mniejsze, które za chwilę może też się okazać, że też będą chronione, że po prostu Iranowi zostanie postawiona granica, że już wystarczy. I myślę, że w perspektywie tygodni czy miesięcy ten środowisko sprawujące władzę w Iranie musi się wykrystalizować jako trochę inne niż to, które tam obecnie sprawuje władzę. I wreszcie zakończenie i rozstrzygnięcie tej wojny wydaje mi się, że jest konieczne. To znaczy, niestety nie będzie pewnie pokojowego finału w Strefie Gazy, jeżeli wojna w Iranie nie zostanie zakończona.
1: Panie ambasadorze.
0: Podzielam zdanie. To po prostu zakończenie konfliktu wymaga zaangażowania po prostu systemu międzynarodowego i społeczności międzynarodowej przede wszystkim. Tutaj mogę też dodać takiej krótkiej z mojej działki też informacji, gdzie moim zdaniem to chodziło Trumpowi o zmianę reżimu w Iranie. To przecież to mówił o to wyraźne, jasne, mówił o to premier Izraela Netanyahu, więc to czy dzisiaj, czy jutro, przecież to jednym zamachem zginęło ponad 40 przywódców obecnego rządu irańskiego.
1: Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, był gościem Poranka Wnet. Szczepan Ruman może pozostanie w studio. Coś jeszcze chciałem dodać, ale co? Może, że jest godzina 8:36, może, że państwa bardzo serdecznie pozdrawiam, może, że państwu życzymy bardzo miłego dnia.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. I ja myślę, że wśród tych obecnych wojen w regionie, wobec sytuacji w Strefie Gazy, nie trzeba zapomnieć o atakach osadników też na zachodnim brzegu, i których są ochraniane przez wojsko izraelskiego, i który tutaj chce dodać bardzo ważną sprawą, która, żeby przynajmniej, przepraszam, żeby Europejczycy nie byli w stanie też ponosić odpowiedzialność za to, co się dzieje w strefie Gazy. I tutaj mam na myśli, Izrael w ostatnim czasie porusza taką sytuacją aplikację Izraela. To znaczy sprzedaje jakieś aplikację dla Europejczyków i to stanowi wsparcia izraelowe finansowo wyprowadzenie swoich zbrodni przeciwko ludności cywilnej, czy na zachodnim brzegu, czy w strefie Gazy.
1: To z tą aplikacją...
0: Obligacje.
1: Obligacje sprzedaje.
0: Obligacje.
1: A, myślałem, że aplikacje.
0: Nie. Obligacje.
1: Czyli
0: państwowe.
1: Pegasusa albo jakąś inną...
2: Ksef.
1: Która może... I pozwala ponoć sprawdzić wszystkie konta, jakie są na świecie. Wszystkie hasła do kont jest takie miejsce w systemie komputerowym, które każda służba bezpieczeństwa może z niego korzystać, może to zakupić licencję i zobaczyć, czy Szczepan Ruman jest bogatym człowiekiem. Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.

0: Poranek w Radiu Wnet trwa. Maciej Wilk, Stołeczna Operacja Referendalna Fundacja Polskiego Rozwoju jest gościem Radia Wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: A my teraz robimy sobie zdjęcie razem z panem ambasadorem. Szkoda, że pana tutaj z nami nie ma. Też by miał pan takie zdjęcie na pamiątkę. Jak idzie stołeczna operacja referendalna? SOR.
1: SOR idzie bardzo dobrze. Wczoraj ogłosiliśmy, że zebraliśmy do końca weekendu 27,5 tysiąca podpisów w ciągu niewiele ponad 10 dni. Jest to jakby tempo zgodne z planem, żeby wyjść na te 130 tysięcy podpisów w ciągu 60 dni. No myślę, że po wczorajszym dniu już jesteśmy blisko przebicia pułapu 30 tysięcy podpisów. Tak średnio 2 tysiące dziennie to jest taka norma, którą wyrabiamy i która jest bezpieczna, żeby dowieść wymagany cel.
0: Jeszcze nie widziałem nikogo, kto zbiera na ulicach Warszawy, ale też niedużo po nich chodzę, nikogo, kto zbiera podpisy. Czy ma jakąś koszulkę odpowiednią, czy ma jakąś legitymację, plakietkę, czy jest ostemplowany? Ile jest takich osób, które zbierają podpisy?
1: W akcji zaangażowanych jest kilkaset wolontariuszy i cały czas dochodzą kolejni, więc tutaj też zapraszam serdecznie słuchaczy do dołączenia do naszej inicjatywy. Natomiast wolontariuszy, naprawdę, panie redaktorze, trudno jest przeoczyć, gdyż są ubrani w pomarańczowe kamizelki, pomarańczowe czapki, stoją przy stolikach z takimi wielkimi dwumetrowymi żaglami z napisem referendum, więc no naprawdę trudno jest przeoczyć. Zwłaszcza, że stoją w najbardziej rozpoznawalnych punktach miasta, takich jak Ratusz, Arsenał, Metrocentrum, Świętokrzyska, ale też szereg takich dzielnicowych punktów, jak Metro Młociny, jak Plac Szembeka, Rondo Wiatraczna, Dworzec Wileński. Ogółem tych punktów mamy codziennie około 20 na terenie całego miasta i celujemy w to, żeby mieć ich jeszcze więcej.
0: Czyli co, pomarańczowa rewolucja w Warszawie?
1: Nigdy tak tego nie ujmowałem, ale no przynajmniej pomarańczowy zryw, żeby doprowadzić do referendum i żeby wstrząsnąć tym zaśniedziałym warszawskim establishmentem.
0: Ale tak pan spaceruje na przykład ulicą Chmielną czy w centrum Warszawy, dużo drzew, dużo zieleni, ładne perspektywy, to czemu się czepiać pana Trzaskowskiego?
1: Wie pan, no, jedna Chmielna wiosny nie czyni i faktycznie no ładnie jest to tam zrobione, no ale też no miejmy miarę, no to jest 200 metrów ulicy, która jest jakoś tam przystosowana, żeby ładnie, miło tam spędzać czas, ale strukturalne, strategiczne wręcz problemy miasta są w dalszym ciągu nierozwiązane. Jak chociażby kwestia mieszkań w okolicach tejże Złotej. Jak chociażby fakt, że zasób mieszkań komunalnych w Warszawie się kurczy. Jak choćby fakt, że ludzie z centrum są wypychani na suburbia, bo nikt nie uregulował najmu krótkoterminowego i się w centrum Warszawy zamienia w jedno wielkie Airbnb. Jak chociażby fakt, że po raz pierwszy za mojej pamięci w Warszawie nie będzie się budować metro od przyszłego roku, no bo teraz będzie dokończona druga linia metra, a trzecia, już nie wspominając o czwartej linii metra, jest totalnie rozgrzebana. Ja twierdzę dlatego, że po prostu nie było gospodarza, który by przypilnował procesu i który by się upewnił, że zachowana zostanie ciągłość w budowie metra. No mogłem tak wymieniać i wymieniać jeszcze, ale no mamy cały szereg merytorycznych zarzutów, które szerzej opisujemy na naszej stronie.
0: Strona, czyli?
1: www.sor.waw.pl.
0: To jest tak, ta akcja referendalna będzie, operacja referendalna będzie trwała, czyli SOR będzie trwała do końca września, bo to jest ten moment, kiedy trzeba pokazać, że udało się zebrać 130 tysięcy podpisów?
1: Około 130, to tylko komisarz wyborczy wie dokładnie, ile wynosi ta liczba, ale jest to około 130 tysięcy.
0: Ale to znaczy, że mniej niż w Krakowie, nie wiem dlaczego. W Krakowie było chyba 150 tysięcy.
1: To tyle zebrali w Krakowie, ale wymóg był na poziomie bodaj 70 około, więc oni bardzo mocno przebili ten minimalny próg, w co my też celujemy, no bo nie chcemy dostarczyć gołego minimum, tylko minimum z właściwą nadwyżką. I tutaj też jest prośba do państwa, że każdy może pomóc w naszej akcji, nawet nie wychodząc z domu, nie znajdując naszego punktu. Wystarczy wejść na naszą stronę sorwaw.pl i tam znajduje się karta do podpisu, którą można sobie ściągnąć, wydrukować. podpisać, dać innym do podpisania i albo przynieść na nasz punkt, albo wysłać pocztą. I w ten sposób też liczymy na to, że będziemy w stanie wyrobić taką naprawdę porządną nadwyżkę.
0: Ale czy robi pan to dla takiej wprawki politycznej, czy myśli pan, że może być skuteczne odwołanie prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie?
1: Nie, jestem przekonany, że może być skuteczne odwołanie prezydenta, zwłaszcza, wie pan, ja od kilku tygodni nic nie robię, tylko prowadzę rozmowy z setkami warszawiaków już w tym momencie i widzę, że jest emocja społeczna w Warszawie, żeby dokonać jakiejś zmiany, a przynajmniej wstrząśnięcia tym układem władzy w Warszawie. I powiem tak, nawet jak się psim slętem prezydent Trzaskowski ostanie i ostatecznie nie uda się go odwołać, to proszę zobaczyć, że już teraz, jak się zabrał nasz prezydent, nasz włodarz do roboty, no od 10 dni po prostu nic nie robi, tylko chwali się kolejnymi rzeczami, które kończy, które robi w danym momencie, jakiś system oświetlenia ulicznego, jakieś inne tutaj dokonania. I widać, że to już działa mobilizująco, cały ten zryw, a jak dojdzie do referendum, będzie to podwójnie mobilizujące.
0: Zobaczyliśmy, jak wygląda taki mini układ w jednej wsi w województwie dolnośląskim. Myślę o tym milionie złotych dla sąsiada i 200 tysiącach dla męża, który dostał. Warszawa to jest taki większy organizm. Ja myślę, że tutaj gdyby ktoś dobrze poszperał i dobrze zajrzał i przejrzał te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Warszawie, znalazłby nie jeden taki mini albo maxi układzik.
1: No ale to już widzieliśmy to przecież. No nie przez przypadek nasza akcja nazywa się SOR. No jest to oczywiste nawiązanie do Szpitala Południowego i młodego działacza Dawida Kacprzyka, który sobie 1 600 000 złotych przytulił w ciągu jednego roku. Dzięki tym układom partyjnym. I właśnie jednym z naszych naczelnych zarzutów do Rafała Trzaskowskiego było to, że jeżeli nawet nie świadomie konstruował, no to tolerował przez lat 8 absolutne partyjniactwo i rozdawnictwo wszystkich możliwych stanowisk miejsc w mieście właśnie. Ale nie profesjonalnym, tylko partyjnym.
0: A ja dążę do zadania pytania, że nawet odwołanie prezydenta Trzaskowskiego niewiele zmieni w Warszawie, bo to jest kasta urzędnicza, która nią zarządza od wielu, wielu lat.
1: Fajnie, że pan wspomina o kaście urzędniczej, bo pewnie wiele osób wie, że od roku 2005, czyli od przejęcia władzy w Warszawie przez Platformę Obywatelską, kasta urzędnicza wzrosła z 5 na 9 tysięcy osób. 9 tysięcy osób jest w aparacie urzędniczym w Warszawie. Kosztuje on nas 2 miliardy złotych rocznie. A mówię, no niewiele się zmieniło miasto pod kątem zakresu działalności i wielkości względem roku 2005. Wie pan, panie redaktorze, ja jak pan wie, się wywodzę z biznesu i zajmuję się całe życie restrukturyzacjami. Myślę, że Warszawie by się przydała taka porządna restrukturyzacja.
0: I ja właśnie czekałem na to ja w pana wypowiedzi. Czyli ja, czyli zajmie się pan tym, jeżeli uda się skutecznie odwołać prezydenta Trzaskowskiego, czy nie?
1: Panie redaktorze, najpierw trzeba zebrać podpisy, potem trzeba zrobić referendum, które będzie ważne, a potem się możemy zastanawiać, co robić dalej. Ja na razie chciałbym jakby skanalizować tę emocję, żeby doprowadzić do...
0: Ale ja wierzę, że pan jest dobrym szachistą, a dobry szachista przewiduje ruch trzeci, czwarty, piąty.
1: Ale to jest zawsze zależne od ruchu przeciwnika, więc no tutaj nie można mieć jednej strategii na przedprowadzących. Ale nie, no naprawdę, ja unikam tutaj rozmowy o jakiejś perspektywie za 6 miesięcy, no bo za 6 miesięcy się bardzo wiele rzeczy może zmienić.
0: To prawda. Może się też zmienić wiele rzeczy, jeśli chodzi o budowę CPK. Była wielka konferencja dotycząca CPK w Pałacu Prezydenckim. To powiedzmy, jakie są konkluzje? Jaka jest ocena tego, co się dzieje na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego?
1: Czy na budowie, która się jeszcze nie toczy. No niby jakieś wbito pierwsze pale, więc no coś ruszyło, ale no jeszcze nie nazywałbym tego budową. Nasz raport zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim nosi dużo mówiącą nazwę Czarne Chmury nad CPK, gdyż faktycznie martwi nas to, że spółka zajmuje się raczej koślawym rebrandingiem i zmianą składu osobowego, mówię tutaj o zarządzie spółki, a mało słychać o postępach prac. Słychać natomiast o tym, że spółce brakuje pieniędzy, że minister Maleprzak nie chce tych pieniędzy z jakiegoś powodu dać i mamy cały szereg merytorycznych argumentów, że projekt jest zagrożony pod kątem harmonogramu, zarówno w części kolejowej, jak i lotniskowej. No i bardzo nas to martwi. No czarne chmury się są nad projektem. Nie mówimy, że tutaj ktoś chce podstępnie ten projekt zabić, ale ale obawiam się, że ten 32 rok na lotnisko to się robi coraz bardziej ambitnym celem, tak jak to zawsze pan minister Lasek mówił. I teraz... Mówił i wykrakał.
0: I teraz w związku z powyższym będziemy rozbudowywać lotnisko Okęcie na chwilę, wydając kolejne miliardy złotych na to, żeby coś tymczasowego zrobić.
1: No taki jest plan, no i myślę, że zawarł pan w pytaniu też ocenę tego zamysłu. No jest to rzecz pozbawiona ekonomicznego i takiego elementarnego sensu.
0: Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, w których mam nadzieję, że pan kiedyś zagości. Może też ma jakieś pytanie, Szczepanie?
2: A ja tak chciałem powiedzieć, że cieszę się, że się odbywa ta stołeczna akcja referendalna. Ja niestety mieszkam tuż poza granicami Warszawy, mimo że jestem tu urodzony, więc chyba nie mogę tam się podpisać. Natomiast od lat w zasadzie obserwuję to z punktu widzenia też swojego doświadczenia mieszkania w Barcelonie. Widzę, jak w Warszawie wdrażane są rozwiązania, które w Barcelonie funkcjonują. Tylko jest taka drobna różnica, że w Barcelonie jest 330 dni słonecznych w roku, a u nas mamy listopad, luty, pluchę, zimę. W związku z czym ścieżki rowerowe przez pół roku są w zasadzie nieprzydatne dla ludzi. To po pierwsze. Po drugie, Barcelona ma 100 km kwadratowych, a Warszawa ma 500. I Barcelona ma kilkanaście linii metra, a Warszawa ma na razie półtorej. I w związku z tym rozwiązania, które idą w kierunku likwidacji transportu samochodowego w mieście, które ma 500 km i nie ma infrastruktury, powiedzmy kilkunastu linii metra, zmniejszanie ilości miejsc parkingowych w centrum. Ja myślę, że to się już wszystko za chwilę, niebawem będzie mścić na cenach wynajmu lokali w centrum. Ludzie się będą wyprowadzać, dlatego że tam się przyjeżdża i po 20 minut się szuka miejsca do zaparkowania. Natomiast więc to są takie ideologiczne rozwiązania, które po prostu są wdrażane zupełnie bez poszanowania dla tego, jakie są fakty i materialne różnice pomiędzy Warszawą a innymi miastami, w których te rozwiązania funkcjonują. Natomiast myślę, że Warszawa stała się zakładnikiem tego sporu PO-PiS. Jak pan wskazał, od 21 lat rządzi tutaj jedna partia i jakby głosowanie na prezydenta z tej partii i ludzi z tej partii jest takim ostentacyjnym pokazaniem, że prawda, ludzie są przeciwko PiS-owi. Trudno, żeby to się nie spatologizowało, tak? To znaczy, jeżeli ktoś od 20 lat ma takie poczucie, że nie podlega weryfikacji wyborczej, bo w zasadzie obojętnie, co tu w tej Warszawie zostanie zrobione, to i tak kandydat PO musi wygrać, no to siłą rzeczy to się patologizuje.
1: Można powiedzieć, że panie, tutaj pan dotknął bardzo ciekawej kwestii, to ktoś kiedyś powiedział, że cechą narodową Polaków jest niestety małpowanie rozwiązań zachodnich i tutaj to się właśnie pokazuje jak w soczewce. Ja oczywiście uważam, że młode pokolenie już nie będzie ogarnięte taką jakąś manią małpowania wszystkiego, co zachodnie, zupełnie bezrefleksyjnie, ale to się dokładnie dzieje w Warszawie. Nieważne, że mamy listopad, nieważne, że mamy 500 km kwadratowych, wszyscy mają jeździć na rowerze, bo tak się dzieje w Barcelonie. No to przecież to jest jakaś aberracja zupełna i trzeba tworzyć miasto, które jest dla mieszkańców, które jest wygodne do życia i zdatne do życia, a nie podążać jakąś ideologiczną agendą, a to niestety się dzieje.
0: Córeczka ma słuchawki na uszach po to, żeby nie słyszeć, co mówi tata?
1: Dokładnie, to są takie, że za poważne rzeczy, za poważne rzeczy.
2: No więc w każdym razie, jeżeli uda się, że na przykład właśnie dojdzie do tych wyborów i będzie kandydat spoza, ja nie mówię, że pan, bo tutaj pan redaktor już w tym kierunku szedł, ale jeżeli będzie kandydat, który będzie przełamywał ten podział na PO-PiS i będzie szansa na merytoryczną debatę o tym, to mam nadzieję, że będzie się dało właśnie też porozmawiać o takich sprawach, jak tu poruszyliśmy i pokazać, że po prostu poprzeczka dla władz Warszawy jest zawieszona niesłychanie nisko. I warszawiacy mogą od swoich władz oczekiwać dużo, dużo, dużo więcej. Przyznam się szczerze, że ja wczoraj akurat byłem na tej ulicy Złotej. Trochę czytałem o tym, że tam ludzie samochodem nie mogą dojechać i tak dalej. Ta ulica ładnie wygląda, ale oczywiście ona jest tak zrobiona. Przepraszam tutaj za chwilę takiej jakby wycieczki, którą często robię, ale ona jest tak zrobiona, żeby była perspektywa na Pałac Stalina. I znalazłem sobie taki z czasu, jak ten pałac był budowany, Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina w Warszawie, wieczystym pomnikiem przyjaźni polsko-radzieckiej.
1: Tak jest.
2: Ja nie mogę się po prostu przestać myśleć o tym, że obecne władze Warszawy i ci ludzie tam, różni współpracownicy SB i tak dalej, którzy wciąż piastują funkcje na kluczowych stanowiskach w urzędzie, że oni tą przyjaźń polsko-radziecką wciąż pielęgnują. Jak mają zrobić jakąś ładną ulicę, która daje ładną taką perspektywę, to robią tą ulicę, która będzie robiła perspektywę na Pałac Stalina i nie ma pomysłu. W sensie ten pałac stoi w centrum Warszawy i dla niektórych ludzi, którzy mają właśnie poprzeczkę intelektualną zawieszoną bardzo nisko, on staje się symbolem Warszawy. Pałac, który jest kopią takich pałaców w Moskwie, Mińsku i wielu mnóstwo innych miast. Ale to jest według mnie problem przede wszystkim tego, że nikt nie zaproponował alternatywnej wizji centrum Warszawy. Te 16 kwartałów, które jest, czy 20 kwartałów nawet, które jest zajęte przez Pałac Kultury i te wszystkie przyległości, to mogłoby być nowe, piękne, na miarę współczesnych czasów, centrum Warszawy. No, stoi tam komunistyczny, deficytowy od strony biznesowej, do którego miasto dokłada Pałac Stalina. Jedynym pomysłem jest to, żeby zrobić na niego ładną perspektywę. No, to jest taki horyzont.
1: I co więcej, ładuje się w niego teraz 500 000 000 zł przez kilkanaście lat w remont sali kongresowej. No, miejsca obrad Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No jak za te 500 000 000 to pewnie można by cały Pałac Kultury usunąć z powodzeniem i zrobić miejsce na właśnie, jak pan mówi, 16 czy 20 kwartałów nowej, nowoczesnej zabudowy.
2: W której mogłyby być teatry, miasta służące, miejsca służące mieszkańcom dużo lepiej niż ten pałac, a sala, która jest stworzona na konwentykle partyjne i nigdy nie będzie dobrą salą koncertową, bo po prostu nie ma takiej możliwości.
0: Szczepan Ruman, a coś pan Maciej Wilk powiedział, że gdzie coś się nie mieści?
1: W pale nie mieści, nie? Cytując klasyka.
0: Dobrze, mamy tytuł. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję
2: serdecznie. Pozdrowienia.
0: Maciej Wilk, Stołeczna Operacja Referendalna, Fundacja Polskiego Rozwoju, Stowarzyszenie Tak dla CPK. My mamy szybkie połączenie teraz z Kijowem, w którym jest Dmytro Antoniuk.
3: Dzień dobry Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
0: Dawno nie zadawałem Ci pytania. Jaka była noc na Ukrainie i w Kijowie?
3: Niestety noc była ciężka, jak i prawie każda ostatnia noc, bo znów Rosja uderzyła swoją najskuteczniejszą bronią na dzisiaj, czyli rakietami balistycznymi. W tym uderzono w Kijów i w jednej z centralnych dzielnic kijowskich, Szewczenkowskiej, uszkodzono szpital dziecięcej. Przez wybuch tej balistyki rosyjskiej na szczęście nie ma ofiar wśród pacjentów, małych pacjentów tego szpitala, bo siedzieli w schronach, ale sam budynek i ustatkowanie, wszystko co tam jest w środku, jest uszkodzone. Także nie tylko Kijów, a i Zaporoże, samo miasto obwodowe, po raz kolejny, każdy dzień to miasto jest bombardowane i są tam ofiary niestety. Oprócz tego miasto Pawlograd w obwodzie Dniepropetrowskim zostało zaatakowane w tym z użyciem rosyjskich rakiet. Także ta noc niestety była bardzo ciężka i widać, że Putin po prostu chce zmusić Ukrainę przez taki masowy terror, ponieważ to jest po prostu terror przeciwko cywilów i w taki sposób zmusić Ukrainę do przystania do jego warunków, czyli do kapitulacji przed Rosją, czego oczywiście nie będzie, ja tak uważam.
0: A czy dzisiaj w nocy była jakaś odpowiedź wojsk ukraińskich?
3: Na razie jeszcze nie miałem takiej okazji, żeby zobaczyć, co było w odpowiedzi, ale myślę, że jak najbardziej coś było, ponieważ my mamy każdą nocą coś wydarzy się i każdą nocą coś uszkadzamy w Rosji. Także myślę, że za jakiś czas będzie już jakaś informacja.
0: A powiedz mi, czy te ataki już rakietami balistycznymi, które trafiają w cele w Kijowie, zmieniło nastrój miasta? Zmieniło sposób takie codziennego życia?
3: Zmieniają niestety, bo uszkadzają też duże składy z żywnością, jak na przykład. I w naszych supermarketach widać, że na niektórych półkach po prostu nie ma takich czy owych towarów i napisane, że te towary zostały zniszczone przez balistykę, na przykład rosyjską, niedawno i dlatego ich nie ma. Także nie ma takiego, że my nie mamy wszystkiego w supermarketach. W supermarketach nadal jest wszystko, co jest potrzebne, ale niektórych towarów niestety nie ma. Także oczywiście te uderzenia rosyjskie, one są skuteczne, niestety, ale na razie dajemy radę.
0: A linia frontu?
3: Linia frontu się trzyma. Jedyne, że problem jest oczywiście w Konstantynowce, w obwodzie donieckim. Tam jest najcięściej, bo tam wróg skoncentrował najbardziej swoich sił, zasobów. W ogóle pięć armii rosyjskich skoncentrowano tam w obwodzie donieckich. To jest o wielu więcej, nieżeli było w lutym 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Czyli tylko i wyłącznie w obwodzie donieckim teraz skoncentrowano więcej wojska, nieżeli było rzucono na całą Ukrainę w 2022 roku.
0: I czy to oznacza, że do kolejnej ofensywy Rosjanie się przygotowują?
3: Tak, oczywiście. Oni, być może to będzie już ostatnia ich ofensywa, bo oni nie mają już takich zasobów i bez mobilizacji, która chyba wszyscy już uważają, że po tych wyborach, pseudowyborach na Rosji we wrześniu będzie na Rosji, to oni oczywiście spróbują rzucić jeszcze kolejne setki tysięcy swoich mobilizowanych Rosjan na front.
0: 800 tysięcy, o takiej liczbie nowych żołnierzy rosyjskich się mówi.
3: No, realnie może być to od 300 do 500 tysięcy.
0: Tylko to będą tacy żołnierze, którzy zupełnie są nieprzeszkoleni.
3: Jak najbardziej, tak.
0: Czyli życie ludzkie nie ma ceny.
3: Żadnej wartości.
0: Wartości tak. Nie ma, tak. Dmytro, patrzę na zegarek, 9:02. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i spokojnego dnia.
3: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Żebyś Wiedział. Jesteśmy wraz z Adamem Czerpakiem z Państwem do godziny 10. Adamem Czerpakiem, który audycję realizuje. I dzisiejszy program będzie też taką podróżą. Zastanawialiśmy się, jakim dżinglem wprowadzić ten dzisiejszy program, czy dżinglem wakacyjnym wnet tu i tam, czy też Żebyś Wiedział, ostatecznie stanęło na tym ostatnim, ale to będzie taka podróż, chociaż już nie fizyczna, ale bardziej informacyjna, ponieważ choć w tej wakacyjnej ramówce różne formaty międzynarodowe są zawieszone wakacyjnie, to te aktualności nie zwalniają. Zresztą to mogą Państwo się dowiedzieć, słuchając wiadomości na antenie Radia Wnet. I to właśnie tym aktualnościom będzie ten program poświęcony. Taki komentarz, taki mały przegląd tego, co dzieje się aktualnie na świecie, i także w bonusie kilka propozycji kulturalnych, jeżeli Państwo spędzają wakacje gdzieś za granicą, gdzieś w państwach, w krajach śródziemnomorskich, to często w tym okresie są także ciekawe wystawy, które jeszcze trwają, wystawy, które często się roz,

Dobrze, proszę Państwa, był Chuck Berry, a my zaczynamy ten nasz przegląd i wyjątkowy chyba możemy powiedzieć, nie zaczynamy od Bliskiego Wschodu, chociaż ten Bliski Wschód będzie, ponieważ takim ważnym wydarzeniem, które odbędzie się już pod koniec przyszłego miesiąca we wrześniu, to wizyta papieża Leona XIV we Francji. Jest to wizyta pielgrzymka wielce symboliczna. No, przede wszystkim wiemy, że Francja jest najstarszą córą Kościoła, choć Francja się od tego Kościoła oddaliła, szczególnie w XX wieku, to mamy wrażenie, że w tych ostatnich latach Francja ponownie do tego Kościoła powraca, przynajmniej jeżeli wierzyć statystykom, chociaż tutaj też należy to relatywizować. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem kilka miesięcy temu, który przygotowuje pary do sakramentu małżeństwa i powiedział mi, że no, nie jest tak różowo, jak się o tym mówi w mediach międzynarodowych, jeżeli chodzi o te powroty na łono Kościoła Francuzów, że bardzo często są to nawet nie, że powroty, tylko że jest to, że Francuzi po prostu nie mają absolutnie żadnego, coraz częściej młodzi Francuzi nie mają żadnego DNA, żadnego dziedzictwa chrześcijańskiego zakodowanego, a to dlatego, że po prostu doszło do zerwania tego przekazywania tych wartości w poszczególnych pokoleniach. Po prostu babcia albo prababcia zmarła i już te najmłodsze pokolenia tych wartości nie wyniosły i bardzo często ta praca katechetów we Francji jest po prostu pracą od zera. Ale wracając do meritum, czyli do tej pielgrzymki Leona XIV, wizyta, która jest chyba jedną z tych wizyt naprawczych w stosunku do poprzedniego pontyfikatu, do papieża Franciszka, ponieważ papież Franciszek z jakiegoś powodu odmawiał wizyty we Francji, choć był we Francji, trzykrotnie odwiedził Francję. W 2014 roku w Strasburgu był papież Franciszek, w 23 w Marsylii, a w 2024 roku papież Franciszek odwiedził Korsykę. To nigdy nie były to wizyty w cudzysłowie oficjalne. To były wizyty z jakichś powodów. Strasburg, no to było

Wizyta, powiedzmy w cudzysłowie, europejska. Wiemy, że jest to miasto o charakterze wybitnie europejskim, czy też Francuzi przynajmniej chcą, aby Strasburg właśnie ucieleśniał tę europejskość jako miasto, w którym krzyżuje się dziedzictwo niemieckie i francuskie. 2023 to z kolei Marsylia i dni Morza Śródziemnego. Wreszcie 2024, i to chyba była taka wizyta najbardziej, można powiedzieć, kontrowersyjna, czyli wizyta na Korsyce. Po pierwsze dlatego, że mniej więcej w tym samym czasie doszło do ponownego otwarcia katedry Notre Dame po odbudowie, po wielkim pożarze, a po drugie dlatego, że Korsyka, mieszkańcy Korsyki, wśród mieszkańców Korsyki są bardzo mocne tendencje niepodległościowe i ta wizyta papieża Franciszka była trochę potraktowana właśnie jako taka może forma nawet poparcia dla aspiracji niektórych mieszkańców tej wyspy Morza Śródziemnego, która należy do Francji, z którą cały czas zresztą są problemy. Ale wracając ponownie do tej wizyty papieża Leona XIV, odbędzie się ona w dniach od 25 do 28 września, czyli czterodniowa pielgrzymka. I już od kilku dni znamy dokładny program tej wizyty. Można powiedzieć, że w sumie wszystko się dzieje bardzo na ostatni moment. Zresztą dopiero kilka dni temu we Francji, tam właśnie, gdzie papież Leon XIV będzie przebywał, w te miejsca zostały odwiedzone przez personel Stolicy Apostolskiej. I oczywiście tutaj, żeby przygotować tę wizytę z punktu widzenia bezpieczeństwa i z punktu widzenia protokolarnego. A jeżeli chodzi o ten program, on także pojawia się w gruncie rzeczy dość późno. I jest to program bardzo bogaty. Przede wszystkim trzy miejsca oddalone od siebie całkiem sporo. Paryż, Lourdes, czyli Sanktuarium Maryjne, i Metz, czyli miasto znajdujące się, podobnie jak Strasburg, w Alzacji, czyli we wschodniej części Francji, na samej granicy z Niemcami. I właśnie wizyta, która będzie miała bardzo różne aspekty, podobnie jak różnią się od siebie te miejsca. Zaczynając od Paryża. Tam 25 września dojdzie do spotkania Leona XIV z prezydentem Emmanuel Macronem. Będzie także spotkanie z korpusem dyplomatycznym, czyli można powiedzieć, że taki stały punkt tych wizyt papieskich, które zawsze się rozpoczynają od tych oficjalnych spotkań. Będzie także, i to też jest bardzo ważny element tej wizyty, zresztą od samego początku był ten punkt pewny, czyli wizyta Leona XIV w siedzibie organizacji UNESCO, czyli tej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zajmuje się dziedzictwem światowym. Wiemy wszyscy o listach dziedzictwa UNESCO. Później już natomiast będą spotkania z wiernymi, ale także z przedstawicielami Kościoła Francji, nieszpory w katedrze Notre Dame i spotkanie później wieczorem, tak jak to miało miejsce w Madrycie podczas ostatniej pielgrzymki papieża do Hiszpanii, spotkanie z młodymi, które odbędzie się na stadionie w Saint-Denis. I tutaj jest już informacja, że nie ma już miejsc, żeby się zapisać na to czuwanie w Saint-Denis. Zresztą te zapisy ruszyły zaledwie wczoraj, w związku z czym widzimy, że ta wizyta już cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Także wiemy, że na wielką mszę świętą, która zostanie odprawiona w samym centrum Paryża, na Place de la Concorde oraz na Polach Elizejskich, już zapisało się 200 tysięcy wiernych, 200 tysięcy osób, w związku z czym ja tylko tutaj przypomnę, że w Madrycie spodziewano się 500 tysięcy osób i na koniec przyszło bodajże 1,5 miliona. W każdym razie w Paryżu możemy mieć tutaj znowu jakieś rekordy frekwencyjne i te zapisy nadal trwają. Więc jeżeli Państwo też są jakoś zainteresowani, jeżeli chcieliby Państwo także być we Francji, w Paryżu w czasie tego pierwszego dnia wizyty
pielgrzymki papieża Leona XIV, to wciąż można się zapisać. I tutaj też taka ważna informacja dla osób młodych. Tutaj może tylko doprecyzuję, że chodzi o wszystkie osoby od bodajże 17 roku życia do 35 roku życia. Ta młodość się coraz bardziej wydłuża na naszym kontynencie. No w każdym razie, choć miejsc na stadionie Saint-Denis już nie ma, to wciąż tutaj różne instytucje kościelne zachęcają, aby mimo wszystko wpisywać się na listy oczekujących, ponieważ wiele osób zapisało się podwójnie, wiele także osób prawdopodobnie zrezygnuje ostatecznie, tak więc wciąż istnieje szansa, aby na tym stadionie Saint-Denis móc się pojawić i wziąć udział w tym czuwaniu. Zresztą to chyba będzie dość ciekawe, biorąc pod uwagę, że tak powiem, gdzie znajduje się Saint-Denis i z jakimi problemami to miasto się mierzy. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, jak Saint-Denis sobie poradzi. Saint-Denis, który jest zresztą bastionem skrajnej lewicy we Francji, w tym regionie podparyskim, w jaki sposób Saint-Denis poradzi sobie no właśnie z takim wydarzeniem, jak czuwanie z papieżem Leonem XIV. Ale to się okaże, na pewno wszystko odbędzie się bardzo dobrze. Później kolejne dni to z kolei sanktuarium w Lourdes, tam spotkanie z kolei z przedstawicielami Kościoła Francji, a oczywiście msza święta, będzie także czas i tutaj to jeszcze nie zostało to potwierdzone, ale papież Leon XIV ma spotkać się z ofiarami przemocy na tle seksualnym, na tle seksualnym. Chodzi tutaj oczywiście o osoby, które w jakiś sposób były wykorzystywane przez przedstawicieli Kościoła. Zresztą wiemy, że Francja w ostatnich latach, no, ta debata na temat tej odpowiedzialności, no, ona była bardzo gorąca i zresztą Kościół przeprowadził taki audyt, ale tak, to historia, o której było głośno już kilka lat temu. W każdym razie taki punkt w programie wizyty papieża Leona XIV także się znalazł i tutaj także widzimy podobieństwo między tym, jeżeli chodzi o tę pielgrzymkę ostatnią do Hiszpanii, tam również taki punkt w tym programie papieża Leona XIV się znalazł. No i wreszcie Metz to już znów taki ukłon w kierunku tej integracji europejskiej. Papież Leon XIV ma także odprawić mszę świętą, ma także dużo mówić o Europie i o integracji europejskiej. Chociaż mam wrażenie, że ten punkt pielgrzymki akurat jest w tym momencie najmniej dopracowany. W każdym razie z Metz papież Leon XIV ma już powrócić do Rzymu. I to będzie pielgrzymka, tak jak wspomniałem, która będzie trwała 4 dni, o której mówi już cała Francja. Szczególnie, że no, przypomnijmy, i to też jest w sumie ciekawe, że mamy w końcu do czynienia z takim okresem już w zasadzie przedwyborczym, ponieważ wybory prezydenckie we Francji mają odbyć się już w kwietniu i ta kampania de facto, czy też ta prekampania już w zasadzie trwa. Zresztą dużo mówimy także o tej prekampanii na antenie Radia Wnet, no chociażby w kontekście kandydatury liderki aktualnie sondażów tych prezydenckich, czyli Marine Le Pen. W każdym razie to najwyraźniej nie stanowi problemu dla papieża Leona XIV, choć mówiło się, że ta pielgrzymka być może ona nastąpi dopiero po wyborach, aby w żaden sposób żadna strona, żaden kandydat potencjalny nie mógł wykorzystać tej obecności papieża we Francji właśnie w jakichś celach kampanijnych. No, tym bardziej, że to mogę Państwu też powiedzieć, to taka moja obserwacja, rzeczywiście takie odwoływanie się do tego dziedzictwa chrześcijańskiego, katolickiego, szczególnie na francuskiej prawicy, i nie mówię tutaj tylko o Zjednoczeniu Narodowym, czy też o, nie wiem, partii Erika Zemmura, tylko ogólnie rzecz biorąc o prawicy, to odwoływanie się do tego dziedzictwa chrześcijańskiego jest coraz częstsze i coraz bardziej widoczne. I przyznam szczerze,
I to już tak może zamknę tę aktualność taką anegdotką, że kilka miesięcy temu miałem okazję odwiedzić Senat francuski, którego przewodniczącym i wiceprzewodniczącym są przedstawicielami właśnie tej centroprawicy, tej prawicy w cudzysłowie golistowskiej. I byłem absolutnie zaskoczony, w jaki sposób w tej świątyni laickiej, świeckiej Francji mówiono o wyjątkowych związkach między Francją a chrześcijaństwem. Tutaj w tym kontekście chrześcijaństwem i kościołami na Bliskim Wschodzie. Było to bardzo zaskakujące i pomyślałem sobie, że trzeba o tym zrobić osobną audycję i na pewno nie będzie to dzisiejsza audycja, ale obiecuję Państwu, że po wakacjach do tego tematu rzeki powrócimy. Teraz może posłuchamy piosenki. Po piosence kolejna wiadomość ze świata.

0: I to chyba była Carla Bruni. Tak jest, dobrze, zgadłem, tutaj mi podpowiada Adam Czerpak. To był taki akcent francuski. Jeszcze tylko tak dodam, że na pewno Emmanuel Macron, prezydent Francji, też sporo skorzysta, czyż na pewno będzie dbał o swój wizerunek w czasie tej pielgrzymki Leona XIV. Emmanuel Macron, który, pamiętajmy, jest absolwentem, z tego co pamiętam, szkoły jezuickiej. No dobrze, ale teraz my przenosimy się na Bliski Wschód, konkretnie może do Waszyngtonu, ponieważ tutaj kilka takich ciekawych informacji. Oczywiście o Bliskim Wschodzie regularnie opowiadamy. Mogą Państwo znajdować te wywiady, powracać do tych wywiadów, rozmów zarówno na naszej stronie wnet.fm, jak i na kanale YouTube. Ale o tym, że Donald Trump podpisał rozporządzenie z nowymi rekomendacjami w sprawie szczepień, to jest coś, o czym mogli Państwo usłyszeć w serwisie informacyjnym Jakuba Duszaka. W każdym razie rzeczywiście są to rekomendacje, nie jest to prawo federalne. Chodzi tutaj o zmniejszenie ich liczby. Zresztą ta ceremonia podpisania rekomendacji odbyła się w obecności Roberta Kennedy'ego juniora, sekretarza do spraw zdrowia w administracji Donalda Trumpa. Postać bardzo kontrowersyjna dla niektórych. Robert Kennedy Jr., który już wielokrotnie wypowiadał takie opinie, które można by uznać za antyszczepionkowe. Myślę, że to i tak tutaj bardzo delikatnie to ujmuje. W każdym razie w czasie tej konferencji Donald Trump kilkakrotnie mówił tutaj o autyzmie. Mówił także, że kiedyś tych przypadków autyzmu wśród dzieci było znacznie mniej, teraz jest ich znacznie więcej, chociaż powiedział jednocześnie, i to trzeba też podkreślić, bo często o tym żeby być rzetelnym, trzeba podkreślić, że Trump także powiedział, że w czasie tej konferencji, że nie wiemy, co stoi właśnie za autyzmem. Jeżeli chodzi o rekomendacje, to nie tylko chodzi o zmniejszenie liczby tych szczepionek, chodzi także o zróżnicowanie czasu, w którym są one administrowane. Chodzi tutaj właśnie o trzy szczepionki, konkretnie odrę, różyczkę i o szczepionkę na świnkę. Tutaj jest taka rekomendacja, aby te szczepionki były administrowane osobno. No ale tak jak wspomniałem, to są nowe rekomendacje, ale na pewno taki ważny element w tym programie Donalda Trumpa. Zresztą w czasie tej konferencji, to zawsze ciekawe są te konferencje, ponieważ Trump oczywiście mówi w hiperbolach, zawsze dużo jest tych epitetów, tych różnych przymiotników, najlepsze, najwspanialsze i tak dalej, ale tak, niektóre porównania też są ciekawe. No, powiedział na przykład Donald Trump w czasie tej konferencji, że dzieciom amerykańskim administruje się w zasadzie całą butelkę napoju gazowanego. Tutaj oczywiście mówiąc o liczbie tych szczepionek, ale to jeżeli chodzi o te szczepionki, natomiast to była także okazja do rozmowy z dziennikarzami, którzy byli obecni w biurze, w gabinecie owalnym Donalda Trumpa w czasie tej ceremonii, i była to także okazja, aby zapytać Donalda Trumpa oczywiście o sytuację na Bliskim Wschodzie, bo ta jest coraz bardziej chaotyczna, coraz bardziej niejasna. Dziennikarze już gubią się w jakie negocjacje trwają, czy w ogóle one trwają, chodzi oczywiście o negocjacje z Iranem, czy cieśnina Ormuz jest otwarta, czy też zamknięta. Teraz wiemy, że liczba tych statków przepływających przez cieśninę Ormuz znowu spadła. Wczoraj przepłynęło tylko 6 statków przez cieśninę Ormuz, ale Donald Trump powiedział, odpowiadając właśnie na to pytanie, czy cieśnina Ormuz jest otwarta, odpowiedział bardzo jasno. Posłuchajmy.
1: Well, it's open now. We're taking a lot of shit. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran.
0: To powiedział Donald Trump, stwierdzając, że cieśnina Ormus jest otwarta, że Stany Zjednoczone są jedynym państwem, które kontrolują ten akwen, że w 100% Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormus i że statki sobie po prostu przez cieśninę przepływają. Ja tak z ciekawości dzisiaj przeglądałem różne strony internetowe i także można zobaczyć, że saudyjskie tankowce płynące z kierunków azjatyckich w stronę Zatoki Perskiej, no właśnie płyną w stronę Zatoki Perskiej, spłyną w kierunku cieśniny Ormus, nie w kierunku cieśniny Bab el-Mandeb, czyli tej cieśniny, która łączy Morze Arabskie z Morzem Czerwonym i cieśnina, która jest z kolei atakowana, którym zagrożeniem stanowią bojówki Huti w Jemenie. Czy to oznacza, że rzeczywiście to jest tak, jak Trump mówi, że cieśnina Ormus, no idziemy w kierunku jakiejś normalizacji żeglugi przez cieśninę Ormus, to się dopiero okaże. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym tygodniu Iran i Oman miały dojść do jakiegoś porozumienia. Iran i Oman, które znajdują się po jednej i po drugiej stronie cieśniny Ormus, miały dojść do jakiegoś porozumienia, jeżeli chodzi o organizację żeglugi przez tę 40-kilometrową cieśninę. Czy tak było? No już nie wiadomo. Właśnie tak jak mówiłem, mamy tutaj duży chaos. W każdym razie Stany Zjednoczone nie były tutaj stroną tego porozumienia. Zresztą ta informacja została najpierw potwierdzona przez Iran. Władze Omanu nic na ten temat nie mówiły. No ale negocjacje trwają. Według samego Donalda Trumpa są to takie negocjacje, które można powiedzieć raz mają miejsce, raz nie. Według J.D. Vance'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, one trwają, ale są chaotyczne i to głównie ze względu na to, że w sumie nie wiadomo, kto w Iranie rządzi po tej ostatniej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ wielu tych wysokich przedstawicieli establishmentu politycznego i decyzyjnego w Iranie zostało zabitych przez lotnictwo izraelskie i amerykańskie. Dzisiaj ma w Iranie panować też kompletna niejasność, jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę Iranem rządzi, czy są to tak zwani twardogłowi z korpusów strażników rewolucji, czyli tej takiej bojówki w Iranie, która jest bardzo wpływową organizacją także na poziomie ekonomicznym. Zresztą jednym z czołowych dowódców i jeden z czołowych dowódców tej organizacji został teraz mianowany szefem bezpieczeństwa w Iranie. Czy też te negocjacje są prowadzone rzeczywiście przez obóz prezydenta Pezeszkiana i jego ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego? Oni z kolei mają reprezentować ten bardziej pragmatyczny kurs wśród władz irańskich. Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że prezydent Pezeszkian miał spotkać się jakiś czas temu z aktualnym najwyższym przywódcą Iranu, czyli Mosztabą Chameneim, który, przypomnę, od czasu swojego mianowania na miejsce swojego ojca nie był widziany, także nie był słyszany, a wszelkie komunikaty, które pojawiają się z jego strony, no to pojawiają się w formie pisemnej. Są to pisemne komunikaty. Nie wiadomo, czy Mosztaba Chameneim w ogóle żyje. Według danych wywiadowczych Izraela owszem, żyje, ale tak jak również potwierdzają to Amerykanie, miał on zostać poważnie ranny w czasie tego pierwszego dnia nalotów izraelsko-amerykańskich na Teheran 28 lutego, kiedy to właśnie zginął także jego ojciec Ali Chamenei. No, te negocjacje trwają i trzeba powiedzieć, że jedna i druga strona, można powiedzieć, trochę się kopiuje. Zresztą sam Donald Trump także porównał te negocjacje do partii szachów. Irańczycy mu odpowiedzieli, że jeżeli to jest partia szachów, to Irańczycy są zdecydowanie lepszymi graczami. To też jest takie ciekawe bardzo zjawisko, bym powiedział, jeżeli chodzi o tę wojnę, ponieważ być może po raz pierwszy mamy wojnę, która przenosi się w takim stopniu do tej sfery mediów społecznościowych. Mamy także używanie, szczególnie przez Irańczyków zresztą, różnych memów, aby ośmieszyć przeciwnika. Ale wracając do Donalda Trumpa, jak powiedziałem, że troszeczkę jedna i druga strona kopiuje swoje wnioski, swoje żądania, no to możemy to samo powiedzieć właśnie o tym, że strona amerykańska, czy też prezydent Donald Trump stwierdził, no, że skoro Iran już od jakiegoś czasu żąda jakiejś kompensacji, jakiegoś zadośćuczynienia za te wszystkie zniszczenia, które zostały odniesione od lutego tego roku, czyli od początku tej wojny, no to w takim razie Iran także powinien zapłacić, także rekompensować te szkody, które poczyniły czy to wojska irańskie, czy też te różne proxy, czy to w Syrii, czy w Libanie, że te wszystkie ofiary ataków irańskich, o których mówił Donald Trump, także powinny taką rekompensatę ze strony Iranu otrzymać. Posłuchajmy.
1: For reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period, whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child, or mother, father, that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: To powiedział Donald Trump, mówiąc, że skoro właśnie Iran żąda jakichś reparacji, to w takim razie Irańczycy powinni zapłacić tym wszystkim ludziom, którzy stracili życie w wyniku ataków przy użyciu min pułapek. Donald Trump zresztą bardzo często od początku tego konfliktu wraca do tych min pułapek, czyli do tych bomb, które eksplodują przy drodze, kiedy przejeżdża jakiś konwój. Także odniósł się ponownie do przypadku tego okrętu wojennego USS Cole, amerykańskiego okrętu wojennego, który już wiele, wiele lat temu został także zaatakowany, z tego co pamiętam, w Adenie, ale to już było chyba ze 20 lat temu. Również za tym atakiem mieli stać Irańczycy. No w każdym razie, według Donalda Trumpa, Irańczycy także powinni tutaj jakieś reparacje wypłacić. Zresztą to, co powiedział Donald Trump w czasie tej konferencji, to także Donald Trump powtórzył na swoim koncie Truth Social, tam bardzo obszerny wpis, dokładnie w zasadzie to, co teraz usłyszeliśmy. A jeszcze z takich, no właśnie, jeżeli mówimy tutaj o reparacjach, jeżeli mówimy tutaj o szkodach, to no, trzeba powiedzieć, że Irańczycy mieliby co wypłacać, ponieważ według dziennika The Wall Street Journal Irańczycy od początku wojny w Zatoce Perskiej, czyli od 28 lutego, wyrządzili szkody w wysokości 13 miliardów dolarów. Mowa tutaj o atakach irańskich na amerykańską infrastrukturę wojskową. Zaatakowanych miało zostać 20 baz amerykańskich, czy też instalacji wojskowych w 8 krajach i zniszczono Irańczykom udało się zniszczyć 42 amerykańskie samoloty. Domyślam się, że tutaj chodzi także o drony, które Iranowi udało się zestrzelić już kilkakrotnie co najmniej nad Iranem. No, czy tak jest, to oczywiście trudno powiedzieć, dlatego że Amerykanie bardzo mało mówią o tych szkodach wyrządzonych przez drony i rakiety irańskie. Zresztą tutaj także znowu według tej publikacji tych rakiet Irańczycy mieli wystrzelić ponad 2000 w kierunku różnych baz amerykańskich. No w każdym razie wiemy, pamiętamy, no chociażby, no niektórych zniszczeń nie da się rzeczywiście Amerykanom Nie mogą oni tych zniszczeń ukryć. Pamiętamy te obrazki chociażby kłębów dymu wznoszących się nad bazą amerykańską w Bahrajnie czy w Katarze. Były także te zdjęcia zniszczonych latających tankowców. Chodzi tutaj o te samoloty, które odpowiadają za zaopatrzenie paliwa w paliwo myśliwców amerykańskich, które stacjonują teraz głównie w południowym Izraelu, ale także dużo słyszymy chociażby o właśnie tych instalacjach. Między innymi miał zostać zniszczony jeden radar w Kuwejcie amerykański, który także był wart co najmniej kilka miliardów dolarów i którego zniszczenie miało stanowić według znowu nieoficjalnych informacji poważny problem, jeżeli chodzi o prowadzenie tych operacji wojskowych nad Iranem dla Amerykanów. Trudno się, raczej nie należy się spodziewać, aby tutaj Amerykanie mieli jakoś zareagować na te rewelacje The Wall Street Journal. W każdym razie rzeczywiście coraz więcej się mówi o tym, że Amerykanom już krytycznie brakuje pocisków, które, czy też rakiet dalekiego zasięgu, którym mogliby atakować cele na terenie Iranu. I zresztą został poproszony przez Donalda Trumpa sam Pete Hegseth, czyli sekretarz do spraw wojny, szef Pentagonu, który był jednym z głównych orędowników tej wojny w Iranie. O różnych konsekwencjach tej wojny dużo mówimy na naszej antenie, ale myślę, że takim też głównym, i to widać teraz w tym okresie przedwyborczym zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Izraelu, możemy zobaczyć, że ta wojna także ma spore konsekwencje, jeżeli chodzi o stosunki amerykańsko-izraelskie. Oczywiście dużo mówiliśmy już o tym, że premier Izraela Benjamin Netanyahu otwarcie sprzeciwił się planowi Donalda Trumpa na Gazę. Tutaj mówimy o tym planie pokojowym, który powstał w październiku zeszłego roku. No i cóż, wygląda na to, że po prostu premier Benjamin Netanyahu stwierdził, że bardziej mu się opłaca sprzeciwić się Trumpowi w tym momencie, w którym jego przyszłość polityczna i ogólnie jego przyszłość raczej rysuje się w takich ciemnych barwach. Przypomnę tylko, że wybory do Knesetu już bodajże będą miały miejsce w październiku. Chociaż tak przyznam szczerze, że jak patrzy się na te, jak się obserwuje tę kampanię wyborczą w Izraelu, to raczej nic nie wskazuje na to, aby zmiana jakakolwiek polityczna w Izraelu miała doprowadzić do jakichś istotniejszych zmian geopolitycznych czy też geostrategicznych w regionie, ponieważ faktem jest, że te rządy Izraela, te rządy Benjamina Netanyahu, ale także ta sytuacja geopolityczna wyraźnie przesunęły tę debatę polityczną w Izraelu w prawą stronę. Ale to znów osobny temat na osobną audycję. Można powiedzieć, że tych tematów znajdziemy coraz więcej w tym naszym dzisiejszym programie. 9:51, teraz czas na jeszcze jedną piosenkę i wracamy jeszcze z jedną aktualnością.

Jeżeli chodzi jeszcze o ostatnią aktualność, to być może to, od czego powinniśmy zacząć, bo to jest zdecydowanie temat dnia, mianowicie jeżeli mówimy o te tematy międzynarodowe, trzęsienie ziemi w Kolumbii, w zachodnim departamencie Choco, o tym także mówił Kuba Duszek w serwisie informacyjnym, więc więcej wiadomości na ten temat Państwo usłyszą o godzinie 10. 132 ofiary śmiertelne jak na razie, 480 osób zostało rannych i główne miasto, które zostało dotknięte, największe miasto, które zostało dotknięte, to miasto Pereira, ale także Cali, to jest obszar, gdzie słynie z produkcji kawy. To jest oczywiście wstępny bilans, bo tak, wstrząs o sile ponad 7 stopni w skali Richtera. W stolicy Bogocie również te wstrząsy były odczuwalne. I więcej oczywiście na ten temat zapewne Państwo usłyszą w audycjach Zbigniewa Dąbrowskiego, Tres por Tres oraz Republika Latina. A ja Państwu na samym początku tej audycji także obiecałem kilka propozycji, jeżeli chodzi o wystawy sztuki, które trwają w Europie teraz w sierpniu 2026 roku. Więc, ponieważ zostały nam dwie minutki, to szybciutko powiem, jeżeli Państwo są w Norwegii, jeżeli Państwo są w Oslo, to jest wystawa poświęcona Edvardowi Munchowi. To jest wystawa, która jest czynna do 11 października. Jeżeli chodzi o w Antwerpię, to tam The Heart, tak, jeżeli chodzi o Antwerpię, to wystawa The Heart of the Matter, to jest z kolei wystawa poświęcona fotografii współczesnej, ona trwa do 23 sierpnia 2026 roku, więc to, jeżeli chodzi o miejsce, to nie wypisałem sobie miejsca, dobra, w każdym razie The Heart of the Matter, to proszę sobie wpisać, jeżeli Państwo są aktualni w Antwerpii, to można tam się udać. Ale raczej, jeżeli Państwo gdzieś są, to zapewne w Paryżu, gdzie zresztą kolejna fala gorąca właśnie uderza, właśnie się zaczyna i właśnie można schronić się w jakimś muzeum, w jakiejś galerii, na przykład w Grand Palais, czyli w tym wielkim pałacu niedaleko Pól Elizejskich. Tam wystawa poświęcona Matisowi. To takie trzy propozycje, ale tych wystaw, tak jak już mówiłem, jest bardzo dużo, więc zachęcam Państwa do tego, aby zobaczyć, co się dzieje aktualnie w Europie, jeżeli chodzi o kulturę. Zbliża się godzina 10, tak jak już wspomniałem, za chwilę serwis informacyjny. I cóż, ja się z Państwem żegnam. Dziękuję Adamowi Czerpakowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji, żebyś wiedział, audycji, którą przygotował i poprowadził Mikołaj Murkociński. Miłego i udanego dnia.

Bahel Heir von Beirut, czyli nasze dzień dobry z Bejrutu. A z Bejrutu, ze studia Bejrut Radia Wnet, pozdrawia Kazimierz Gajowy. No, już mija tydzień, kiedy do tego Libanu wróciłem i nie mogę się nacieszyć, że tak powiem w cudzysłowie, napawać widokiem z naszego studia Bejrut Radia Wnet, które widzi bardzo dobrze przed sobą Biblos, a w lewą stronę patrząc przepiękny półwysep Bejrutu. Ale to, co jest chyba najpiękniejsze, to jednak to, co jest tak naprzeciwko, en face, jak to tu się mówi po francusku, bo, szanowni państwo, widzę lazurowe niebo, bardzo dużo ludzi po prostu korzysta z pełni lata. Na tym wybrzeżu, w tych kurortach, często, zwłaszcza w piątek wieczorem, sobotę, niedzielę, rozstawiane są cudowne stoły, dekoracje, a to z tego powodu, że